0: Once in a Lifetime i Talking Heads na początku naszego spotkania. Szanowni Państwo, powitam jeszcze raz nasze wspaniałe gościnie, dr Magdalena Markowska, psycholożka specjalizująca się w diagnozie i wsparciu osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, współautorka książki Autyzm bez lęku. Dobry wieczór, Magdaleno.
1: Dobry wieczór Państwo.
0: Oraz dr Anna Dobiegała, literaturoznawczyni oraz dziennikarka, autorka podcastu Masz autyzm, nie wyglądasz, która w wieku 40 lat otrzymała diagnozę zespołu Aspergera. Dobry wieczór, Anno.
2: Dobry wieczór.
0: Dzisiaj rozmawiamy o spektrum autyzmu, konkretnie o późnej diagnozie. Dlaczego tak często zbyt późno diagnozujemy właśnie zaburzenia ze spektrum autyzmu? To będzie taka oś naszej rozmowy. No ale żeby rozmawiać o spektrum autyzmu, na początku potrzebujemy definicji, która, jak wiemy, jest bardzo trudna i złożona, ale jednak podejmijmy się takiej próby. Magdaleno, jeżeli mogę cię o to poprosić.
1: Tak, bardzo dobrze, że zaczynamy od zdefiniowania, czym jest autyzm. Mogłabym odpowiedzieć też tak typowo po psychologicznemu, że to zależy od jaką definicję przyjmiemy, ale może ta, która jest najbardziej rozpowszechniona i uznawana też przez różne klasyfikacje diagnostyczne i WHO. Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, czyli takim, który wiąże się z rozwojem i funkcjonowaniem układu nerwowego. Czyli nie jest to choroba psychiczna, nie jest to też coś, co pojawia się w wieku kilku czy kilkunastu lat. I w autyzmie, w tej diagnozie patrzymy na takie dwa obszary głównie, na kwestie komunikacji i komunikacji społecznej, takiej wzajemności w tych relacjach, ale też na takie kwestie sensoryczne, powtarzalne wzorce, jakichś zainteresowań, zachowań. Więc jest to zaburzenie bardzo złożone. I tutaj też jest takie bardzo ważne, myślę, żeby zaznaczyć na początku, pewnie za chwilę też przejdziemy konkretnie do diagnozy, że nie możemy przez to, że jest to zaburzenie bardzo złożone, patrzeć przez pryzmat tylko jakiejś jednej cechy, jednego objawu. Mhm. Natomiast odpowiedziałam, że to zależy, więc jeszcze dodam, że mamy taką definicję w diagnozie, w takim modelu neuroafirmatywnym, gdzie przechodzimy trochę od tych deficytów, które mamy w diagnozie według takiej klasycznej klasyfikacji medycznej, na rzecz też zauważenia
0: Oj. Za moment wrócimy do wypowiedzi dr Magdaleny, natomiast Anno, ty siedzisz naprzeciwko mnie i bardzo otwarcie mówisz o swojej diagnozie. Swój podcast zaczynasz właśnie od powiedzenia, że jesteś Aspergirl. Powiedz proszę, jak u ciebie objawiało się to właśnie, jakie objawy u siebie zaobserwowałaś, które skłoniły cię do tego, żeby podjąć się diagnozy?
2: Tak, to bardziej nie było na takiej zasadzie, że ja zdawałam sobie sprawę z objawów i że wiedziałam, że to są objawy spektrum autyzmu i powinnam w związku z tym poddać się diagnozie. To bardziej było takie towarzyszące mi od zawsze poczucie, że coś robię nie tak właśnie w obszarze relacji z ludźmi, że coś mi nie wychodzi, że właściwie to nie wiem dlaczego,

0: I tak naprawdę też takie poczucie, że coś jest ze mną nie tak, że jakoś odstaję od reszty społeczeństwa. Ale to było takie na zasadzie trudności w takim codziennym funkcjonowaniu. Natomiast dopiero osoba, która sama została zdiagnozowana, kobieta, która sama została zdiagnozowana w dorosłym życiu, zresztą gościni mojego pierwszego odcinka mojego podcastu, która jest neurocoachem, i dopiero ona zwróciła uwagę, że może powinnam się zdiagnozować. I dla mnie to wtedy było takie niesamowite, że no, o czym ona w ogóle mówi. Ja miałam właśnie takie bardzo stereotypowe wyobrażenie o spektrum autyzmu, o ludziach w spektrum autyzmu.
1: Jakie to stereotypy tobie przyświecały wówczas?
0: No właśnie takie, że to jest, że to bardziej dotyczy mężczyzn niż kobiety i że dla mnie to się wiązało z też takimi niepełnosprawnościami intelektualnymi. To znaczy ja nie sądziłam, że osoby, które są w normie intelektualnej albo jakby ponadprzeciętne, z ponadprzeciętną inteligencją, to są osoby, które mogą być w spektrum autyzmu. Ja miałam taki stereotyp, że to są właśnie osoby, które mają trudności z mówieniem, które potrzebują opieki innych osób. I to było takie moje pierwsze skojarzenie.
1: A okazuje się, że no, sprawa jest znacznie szersza i właśnie z tymi mitami również dziś w audycji będziemy się rozprawiać. Doktor Magdalena Markowska jest znów z nami. Magdo, poproszę cię o opowieść z twojej perspektywy, także gabinetowej. Właśnie z jakimi objawami najczęściej się spotykasz? Co może nam już wskazywać, że mamy do czynienia ze spektrum autyzmu?
2: Słowo też spektrum oznacza pewną taką skalę, dlatego też Aniu, tak jak powiedziałaś na początku, mogło ci się kojarzyć, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest w tym spektrum, że też taka, która ma ponadprzeciętny intelekt i na tym też polega trudność w diagnozie i w całym spektrum autyzmu, że to jest taki bardzo heterogeniczny obraz. Czyli dwie osoby spełniające kryteria mogą funkcjonować zupełnie inaczej. I to, co ty, Marto, powiedziałaś, że to może być trudne do rozpoznania, rozpoznajemy to później, szczególnie u kobiet. Też wiem, że będziemy dzisiaj poruszać ten wątek, bo dochodzi też do takiego maskowania objawów. I one bardzo często w okresie wczesnego dzieciństwa nie są widoczne. I to nawet zostało dodane do klasyfikacji, nowej klasyfikacji CD11, że objawy mogą się nasilać w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości, czy w ogóle dorosłości, bo wtedy w tych wcześniejszych etapach my jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi wyzwaniami społecznymi na przykład, bo mamy takie zasoby, a w okresie adolescencji czy dorosłości te wymagania się zwiększają i te nasze zasoby już nie...
1: Będziemy próbować łączyć się z dr Magdaleną Markowską. Anno, ty mówisz o sobie Aspergerl. Jesteś zdiagnozowana jako osoba z zespołem Aspergera i myślę, że skoro zaczynamy nasz program od definicji, to trzeba powiedzieć właśnie o tym rozróżnieniu, bo przez wiele lat funkcjonowało to jako coś osobnego. W tym momencie zespół Aspergera jest właśnie częścią tego spektrum autyzmu. Czym jest zespół Aspergera i dlaczego właśnie dokonała się taka zmiana i teraz patrzymy na to inaczej?
0: To znaczy, z tego, co dowiedziałam się, zgłębiając ten temat, rozmawiając ze specjalistami, generalnie jest tak, że do końca 2026 roku w Polsce obowiązuje jeszcze określenie zespół Aspergera i to było określenie zarezerwowane dla osób, które były właśnie w normie intelektualnej. Natomiast autyzm był zarezerwowany jakby dla właśnie osób spoza tej normy. I myślę, że dobrze się stało, że to zostało ujednolicone, no bo jakby w anglosaskim świecie termin zespół Aspergera już nie funkcjonuje. I zespół Aspergera, tak jak powiedziałam, dobrze, że to zostało ujednolicone, dlatego że to powodowało też moim zdaniem jakieś takie niepotrzebne właśnie niejasności. A to jest tak, że osoby w spektrum, które są w normie, one jakby w tym właśnie spektrum autyzmu i tak się mieszczą. Więc jakby osoby, które do tej pory były tak określane, po prostu jakby znalazły się w tej kategorii, która jest kategorią bardziej pojemną, co też z drugiej strony może budzić pewne no, też wątpliwości co do właśnie tego, że tak jak powiedziała gościni wcześniej moja przedmówczyni, że to jest tak, że osoby, które spełniają normy diagnostyczne, to mogą być osoby na dwóch różnych biegunach tego spektrum. Mhm.
1: Przejdźmy już powoli do diagnozy, do procesu diagnostycznego, bo to jest właśnie z uwagi na to, o czym powiedziałyśmy wcześniej, na tak złożony temat, często duży problem. Ty, Aniu, w swoim podcaście Masz autyzm, nie wyglądasz, poświęciłaś cały jeden odcinek właśnie diagnozie i opowiadasz o tym, co przeszłaś, bo to była droga straszna i spotkałaś się też z naprawdę dużą niekompetencją, niestety, aż w końcu trafiłaś do miejsca, które ci pomogło. Opowiedz proszę, jakie to były doświadczenia i dlaczego byłaś tak też zdeterminowana, żeby jednak tej diagnozy się podjąć?
0: Ja też przy tej okazji, oczywiście ja zaraz o tym opowiem, natomiast chciałam też przy tej okazji powiedzieć, że diagnoza to nie jest egzamin na autyzm. Mhm. I też osoby, które podejrzewają u siebie spektrum autyzmu, zwłaszcza dorosłe osoby, które tak naprawdę żyją ze sobą od urodzenia. Od urodzenia mierzą się z różnymi trudnościami i jakby wiedzą, one najlepiej wiedzą, jakie to są trudności. I można powiedzieć, że ja taki egzamin na autyzm oblałam w dwóch miejscach. Natomiast ja też miałam poczucie, to nie jest tak, że ja szukałam, chodziłam i szukałam, aż znajdę potwierdzenie. Bo gdybym w Fundacji Synapsis, do której trafiłam na końcu, usłyszała, nie ma pani spektrum autyzmu, to ja bym wiedziała, że to jest profesjonalna diagnoza i ja powinnam w takim razie szukać odpowiedzi gdzie indziej. Natomiast w miejscu, gdzie zadano mi pytanie, czy jestem wierząca, bo gdybym była, to nie odczuwałabym takiego lęku, no to jest dla mnie po prostu, było dla mnie sygnałem, że tam nie znajdę odpowiedzi na to, czy mam spektrum autyzmu, czy nie. Tak samo w miejscu, w którym obowiązywały kryteria diagnostyczne, tak naprawdę dla dzieci i to dla chłopców, bo tak jak też mówiłam w swoim podcaście, byłam proszona między innymi o tym, żeby rozpoznać emocje na twarzach osób na obrazkach. I ja właśnie w tym procesie z jednej strony maskowania się, ale z drugiej strony też takiego dostosowywania się, znaczy jakby uczenia się życia, ja musiałam po prostu umiejętność rozpoznawania emocji na twarzach ludzi opanować do perfekcji. Więc i tam też nie było psychiatry w tym drugim miejscu. I też przy okazji właśnie chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś ma poczucie, że każdy ma prawo do diagnozy, każdy, kto się zastanawia, czy ma autyzm, ma prawo do diagnozy, natomiast ma też prawo do tego, żeby został potraktowany poważnie i żeby został potraktowany z szacunkiem. I jeśli ktoś ma wątpliwości, bo jakaś jego granica została przekroczona, to po prostu ma prawo wyjść i poszukać profesjonalnej diagnozy gdzie indziej.
1: Poruszyłaś bardzo ważne kwestie, a słowem klucz jest profesjonalna diagnoza, bo tu nie chodzi też, tak jak wspomniałaś, o to, żeby chodzić do tylu miejsc, aż dostanie się
0: dokładnie
1: potwierdzenie, bo to też jest, myślę i mam nadzieję, jeden z mitów, że w tym momencie te diagnozy są tak łatwo rozdawane, wręcz przeciwnie, o czym przekonają się słuchacze twojego podcastu, to bodaj drugi odcinek podcastu Masz autyzm, nie wyglądasz. Trzecie podejście do łączenia z dr Magdaleną Markowską. Magdo, zapytam ciebie w takim razie, jak powinna wyglądać profesjonalna diagnoza? Czego możemy oczekiwać? Czego się spodziewać?
2: Mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o diagnozę, to sytuacja w przypadku osób dorosłych, tak jak Aniu tutaj wspomniałaś, jest jeszcze bardziej złożona niż w przypadku dzieci, ponieważ przez lata osoby dorosłe mogły wypracować różne strategie adaptacyjne, kompensacyjne i uczą się różnych zasad społecznych. Dlatego one mogą funkcjonować poznawczo bardzo dobrze, obserwując innych no i tworząc też jakieś reguły postępowania. Dlatego mówimy o tym elemencie takiego maskowania. Dlatego u osoby dorosłej musimy koniecznie zapytać o dzieciństwo, o relacje rówieśnicze, co też jest trudne, bo nie zawsze sięgamy pamięcią do tych sytuacji z wczesnego dzieciństwa, ale też to, jakie były zabawy, jakie były zainteresowania. Tak niekoniecznie musimy pokazywać obrazki, to o czym Aniu mówiłaś, tak, że pokazać, tak, i powiedzieć, jakie tutaj są emocje, ale pytamy o tę kwestię rozwojową. I chyba to, co jest najważniejsze zarówno w diagnozie u dorosłych i u dzieci, to jest różnicowanie. Czyli ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy jestem w stanie wytłumaczyć to, co widzę w zachowaniu, w tych objawach, w inny sposób niż spektrum autyzmu. Czyli czy istnieje inne wyjaśnienie obserwowanych trudności. ADHD, zaburzenia lękowe, OCD, zaburzenia osobowości, albo inne zaburzenia neurorozwojowe, albo w ogóle funkcjonowanie typowe. Bo w diagnozie bardzo ważne jest to, żeby z zachowania nie robić zawsze objawu. Czyli jest takie nawet w klasyfikacji takie zdanie, czy to, co obserwuje, to z czym przychodzi klient, pacjent, utrudnia mu funkcjonowanie, czy przynosi cierpienie, tak? Czy ja się z tym źle czuję, moje otoczenie się z tym źle czuje, czy ja mam jakiś dyskomfort w związku z tym, tak? I to też nam pomaga odróżnić to zachowanie typowe od objawu, które możemy wciągnąć w diagnozę. Więc jeżeli chodzi o profesjonalną diagnozę, to patrzymy nie po jednym objawie, ale na szereg objawów, które muszą być spełnione. Patrzymy na historię rozwoju. Musimy mieć w wywiadzie informacje dotyczące objawów we wczesnym dzieciństwie, bo autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. No i stawiamy bardzo na diagnozę różnicową. Różnicową w takim sensie, że my możemy mieć współwystępowanie objawów. Ostatnio miałam taki przypadek, gdzie pani przez 5 lat była w terapii zaburzeń depresyjnych i lękowych i trafiła do mnie właściwie przez swojego syna, którego diagnozowała w kierunku spektrum i pomyślała, no tak, no ale to jest zupełnie podobne do tego, co mam ja. I tym pierwotnym problemem, tak, tą trudnością był ADHD, a nie zaburzenia lękowe i depresyjne, które były wtórne do tego pierwotnego zaburzenia tej trudności. Więc ta diagnoza różnicowa jest szalenie istotna. Mhm.
1: Za moment w naszej rozmowie przejdziemy do tego, co po diagnozie i co ta diagnoza nam w ogóle daje, ale zanim jeszcze chciałabym, domykając tę część naszej rozmowy, zapytać ciebie, Magdo, jakie są dane? Ile osób diagnozowanych jest w dzieciństwie, a jaki jest odsetek osób, które diagnozowane są dopiero w dorosłym życiu? Dlaczego też tak się dzieje i czy bardzo ważnym jest, żeby jednak starać się dokonywać jak najwcześniej diagnozy?
2: Tutaj trudno jest podawać liczby dotyczące diagnoz, ponieważ tak właściwie też nie mamy jakiejś dobrej, uniwersalnej statystyki, żeby to też porównać, szczególnie tutaj w Polsce. Natomiast ostatnio w 2025 pojawił się taki raport danych z NFZ-u, który przygotował Piotr Sterkowski i tam pokazany jest wzrost diagnoz o 130% na przestrzeni 4 lat. I tam nawet było takie pytanie zadane właśnie, czy my mamy epidemię autyzmu, czy my mamy epidemię diagnoz autyzmu. Natomiast na pewno ta proporcja zmienia się u dziewczynek. Kiedyś w ogóle mówiliśmy, że 4:1 to jest diagnoza chłopiec-dziewczynka, natomiast później w okresie adolescencji to się wyrównuje. Inne dane amerykańskie mówią, że to jest 1 na 31 ośmioletnich dzieci, tak? Czyli 3,2%. Więc o takich danych możemy rozmawiać. Natomiast na pewno mamy wzrost diagnoz, co spowodowane jest tym, że jesteśmy bardziej wyspecjalizowani, bardziej wyczuleni, bardziej uważni na ten rozwój. Coraz chętniej sięgamy po jakieś konsultacje, zauważamy, jak to dziecko się rozwija i podejmujemy wczesną interwencję. Więc myślę, że też jest taki jeden z wielu powodów wzrostu tych rozpoznań.
1: Mhm. Poruszyłeś kwestię kobiecą. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wynikało to przez długi czas z powodu tego, że ten fenotyp stosowany w przypadku diagnozy spektrum autyzmu był oparty o jednak chłopców i mężczyzn, a kobiety o wiele trudniej diagnozowano, prawda?
2: Dokładnie tak. Tutaj też mamy taką... W ogóle zakłada się taki kobiecy efekt ochronny w badaniach genetycznych, bo autyzm jest zaburzeniem genetycznym z konfiguracją takich czynników środowiskowych i to jest bardzo ważna rzecz, że żeby mieć też wpływ tych czynników środowiskowych, no to ja muszę mieć predyspozycje genetyczne, bo na przykład w czynnikach środowiskowych mamy stres prenatalny. No i oczywiście nie każda kobieta, która ma stres w okresie ciąży, urodzi dziecko w spektrum, tak? Natomiast no musi mieć też te predyspozycje. No i właśnie jedna z hipotez to jest tak zwany kobiecy efekt ochrony, czyli zakładamy, że dziewczynki mogą potrzebować większego tego obciążenia genetycznego albo większej liczby czynników ryzyka, aby ten obraz, ten kliniczny obraz był w pełni. I to nie oznacza, że dziewczynki są odporne na autyzm, no ale jest to na pewno ten mechanizm biologiczny związany z płcią, że mamy te różnice w częstości rozpoznań. Tam jest też kwestia oksytocyny. My mamy wyższy poziom oksytocyny, więc u dziewczynek te zachowania społeczne są bardziej rozwinięte. Zobaczcie też, że jak bierzemy pod uwagę na przykład fiksacje, no to u dziewczynek te fiksacje są bardziej społecznie akceptowalne, więc one mogą nam gdzieś tam się przeoczyć. One wchodzą w grupę, one nawet nawiązują relacje, ale możemy przeoczyć, że te relacje i te kontakty nie są elastyczne. Więc one nam się trochę z tego systemu wymykają. Częściej też dostają rozpoznanie mutyzmu, nieśmiałości, tak? Albo taka jej natura, albo jest taka grzeczna, a u chłopców faktycznie wychodzi to zupełnie inaczej.
1: Aniu, widziałam, że podczas gdy Magda opowiadała o tych kwestiach, ty przytakiwałaś, to było twoje doświadczenie właśnie?
0: Tak, ja przytakiwałam, bo też to, co mówiła Magda, to też jakby często o tym można przeczytać i rzeczywiście to jest bardzo ciekawe też w kontekście tego, co ja chciałam tak trochę może na marginesie poruszyć, bo Magda cały czas wspomina o tym, że to jest zaburzenie neurorozwojowe. Natomiast jest taka kwestia, o która jest dość absurdalna i o której wydaje mi się, że mało się mówi, bo jeśli dorosła kobieta w spektrum autyzmu dostanie orzeczenie o niepełnosprawności w dorosłym życiu i dostanie to orzeczenie na przykład w stopniu umiarkowanym, to osoba z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym ma prawo do tak zwanego zasiłku pielęgnacyjnego. On nie jest wysoki, no ale jest to zasiłek pielęgnacyjny w jakiejś tam kwocie chyba ponad około 250 zł. I teraz tak, dorosłe kobiety są go pozbawione, ponieważ bardzo często, znaczy właściwie to jest reguła, że jeśli dostają diagnozę w dorosłym życiu, to w orzeczeniu mają informację, że nie da się określić, czasu, kiedy powstała ta niepełnosprawność, bo nie mają na przykład na to dokumentacji medycznej. A żeby dostały ten zasiłek, muszą mieć informację, że niepełnosprawność wystąpiła przed 21 rokiem życia. Mhm. I one, pozbawione dokumentacji medycznej sprzed 21 roku życia, z automatu są po prostu wyrzucane z systemu i nie mają prawa do tego zasiłku. I ja jakby o tym mówię, bo mam nadzieję, że to się zmieni, bo to jest niestety kolejna forma dyskryminacji tych kobiet.
1: To jest bardzo trudny wątek i no właśnie, to straszne, że tak jest. Również mam nadzieję, że to się zmieni. O tym, co jednak zmienia się po diagnozie, porozmawiamy już za moment.

0: Aiko, Aiko, to Dixie Cups za nami. Dostaję od Państwa wiadomości mailowe. One są też długie, więc nie zdążyłam w ciągu tych dwóch minut muzyki wczytać się we wszystkie, ale bardzo dziękuję za to, że dzielą się Państwo swoimi doświadczeniami. Napisał między innymi pan Kacper, który swoją diagnozę usłyszał w wieku 26 lat. Od zawsze, jak pisze, był trochę inny, zawsze trzymał się z boku. Nawiązywanie relacji z ludźmi przychodziło z trudem, no ale ta diagnoza się pojawiła. Aniu, właśnie, co daje diagnoza? Bo myślę, że to jest bardzo ważny wątek, niby oczywisty, a wcale nie do końca. Co zmieniła diagnoza w twoim życiu?
1: Mi przyniosła bardzo dużą ulgę. Mhm. I też takie poczucie właśnie, o którym też wspominała gościni pierwszego odcinka, czyli takie poczucie, że w końcu znalazłam szufladkę, do której pasuję. I też taka, to jest też taka instrukcja obsługi człowieka. Bo jak już ktoś dostał diagnozę i wie, że to jest spektrum autyzmu, to nagle uświadamia sobie, że różne jego zachowania i też bliskie osoby mogą mieć taką świadomość, że różne jego zachowania nie wynikają, nie wiem, ze złośliwości albo z chęci doprowadzenia do jakiegoś konfliktu, tylko wynikają na przykład z, no nie wiem, z przywiązania do jakiejś umowy. Tak, że na przykład ktoś rzuci, osoba neurotypowa rzuci coś mimochodem, że nie wiem, może przyjdę, może cię odwiedzę, nie wiem, może o godzinie 16 wyjdziemy na zakupy, a osoba w spektrum autyzmu bardzo się do tego przywiązuje i nagle jak jest godzina 16 i nie wydarza się to, co miało się wydarzyć, no to jest, no jest po prostu trudna sytuacja dla takiej osoby. I też jak powiedział Krzysztof Tokarski, który też jest jednym, który też wystąpił w podcaście, to jest tak, że nagle porównał diagnozę do tego, jak opada mgła na szlaku. Jesteśmy w górach, idziemy jakimś szlakiem i na tym szlaku jest mgła. I nagle jak dostajemy diagnozę, to ta mgła opada i my już nie idziemy dalej po omacku, tylko wiemy, tak naprawdę wiemy, w jakim kierunku mamy podążać i myślę, że to jest takie najcenniejsze w diagnozie i dlatego warto się diagnozować.
0: Tak, wspomniany gość twojego podcastu, przypomnę tytuł podcastu, Masz autyzm, nie wyglądasz, właśnie bardzo to podkreślę również w odcinku, że diagnozować się warto. Podałaś kilka ważnych przykładów, ja bym chciała rozwinąć ten wątek, bo bardzo ciekawi mnie to, z jakimi wyzwaniami mierzyłaś się przez te 40 lat, zanim otrzymałaś diagnozę, które zachowania były dla twoich bliskich, ale też i dla ciebie samej niezrozumiałe, z którymi nie potrafiłaś sobie poradzić, oczywiście na tyle, na ile możesz się z nami tutaj podzielić, ale właśnie jak to wyglądało, zanim wszystko stało się po diagnozie jasne?
1: To znaczy, mi bardzo długo towarzyszyło takie przekonanie, że jestem nielubiana i właściwie to nie wiem dlaczego. I to było dla mnie takie trudne, że na przykład nie potrafiłam odnajdywać się w relacjach międzyludzkich na takiej zasadzie, że czasem warto czegoś nie powiedzieć, albo warto na przykład trzymać język za zębami i po prostu nie walić prawdy między oczy ludziom. No a niestety osoby w spektrum autyzmu po prostu nie mają takiego wyczucia, że po prostu nie potrafią grać w taką grę, jaką są relacje międzyludzkie. I nie potrafią odnaleźć się w zasadach tej gry i też nie do końca rozumieją zasady tej gry. To znaczy, one są dla nich takie trochę nielogiczne, niezrozumiałe, bo też właśnie co mówiła Mila Orlińska, też właśnie w pierwszym odcinku podcastu, że kiedy osoba w spektrum autyzmu zrozumie sens jakiegoś działania, to wtedy przychodzi jej to z łatwością. Ona na przykład mówiła o small talku, że ona się odnajduje w small talku, ale nie na zasadzie takiej, o jakiej myślimy, czyli po prostu nawiązanie jakiejś nieznaczącej, krótkiej wymiany zdań z kimś, ale na zasadzie takiej, że właśnie jakby sprawdzenia, z kim mamy do czynienia. I jak ona sobie to w ten sposób wyjaśniła, to dla niej w tym momencie small talki przestały być problemem. Mhm. Więc to jest takie trudne, że nie znając reguł gry, w którą gra większość neurotypowego społeczeństwa, tworzymy sobie własne reguły, które nie zawsze są właściwe, właściwie odbierane, może w ten sposób.
0: To też łączy się z tym, o czym opowiadałaś przy temacie diagnozy, czyli rozpoznawanie emocji na twarzach ludzi, to jest też coś, czego musiałaś się nauczyć, jak rozumiem.
1: Tak, i to jest też takie trochę uczenie się metodą prób i błędów i też takie na przykład bardzo podpatrywanie zachowań. Ja na przykład widziałam u siebie coś takiego, że mimochodem wykonuję gesty osób, które podpatrywałam, albo sposób mówienia tych osób. I to też dopiero wszystko, jakby wszystkie puzzle trafiły na swoje miejsce i wszystko jakby stało się dla mnie jasne właśnie w momencie, kiedy usłyszałam diagnozę i też kiedy, co też uważam jest takie bardzo cenne i dlatego też mimo trudności sama o tym mówię w podcaście, usłyszałam doświadczenie innych osób w spektrum autyzmu i mogłam jakby samą siebie w tym doświadczeniu odnaleźć.
0: To jest bardzo, bardzo ważne. Rozmawiamy o tym, diagnoza i co dalej. Dalej oczywiście może pojawić się terapia. Mamy na pokładzie panią psycholog. Magdo, w jaki sposób może pomóc terapia i które z rodzajów terapii są najbardziej skuteczne?
2: Udowodnioną naukowo terapią skuteczną w zaburzeniach spektrum autyzmu jest terapia poznawczo-behawioralna. Natomiast ja zadałabym takie pytanie, może nie jaka terapia jest najlepsza, ale jakiej pomocy potrzebuje ta konkretna osoba. My już odeszliśmy od rekomendacji, na przykład w przypadku dzieci, że terapia behawioralna powinna odbywać się 40 godzin tygodniowo. Kiedyś były takie standardy. Teraz mówimy, że ma być dopasowana do potrzeb i taka szyta na miarę, więc zadałabym sobie pytanie, jakiej pomocy potrzebuję, czego oczekuję, czy ja chcę pracować nad lękiem, który się pojawił, czy ja chcę pracować nad trudnościami w regulacji emocji, czy może nad samooceną, czy przepracować też kawałki, które były wcześniej, tak jak Aniu tutaj wspomniałaś, że nie rozumiałaś tego, dlaczego byłaś nielubiana. Czy ja potrzebuję na przykład większej struktury, czy ja chcę popracować nad elastycznością. Więc myślę, że tutaj na początku taka wnikliwa autorefleksja, co ja właściwie chcę zmienić. A często jest też tak, że dochodzimy do wniosku, że w sumie też mi trochę dobrze, nie? W tych moich objawach, że musimy się trochę zastanowić nad czym chcemy popracować w pierwszej kolejności, bo my mamy taki odruch, że jak jest spektrum autyzmu, no to na pewno będziemy pracować nad relacjami społecznymi, żeby było ich więcej, żeby były na przykład bardziej elastyczne, ale to, co niekoniecznie tak musi być, że każda osoba w spektrum będzie potrzebowała pracować nad tym samym objawem, zachowaniem. Więc chyba tak bym odpowiedziała na to pytanie, że techniki poznawczo-behawioralne, ale też i psychodynamiczne, bo my też nie oceniamy nurtu na przykład psychoterapeutycznego całego jako udowodnionego czy nie. Czasem poszczególne techniki z psychodynamicznej lepiej się sprawdza na przykład w terapii traumy, behawioralno-poznawcza bardziej w lęku, więc to jest też takie bardzo indywidualne do problemu, nad którym chcemy pracować.
0: Mhm. Bo rozumiem, że mówimy tutaj także o pomocy terapii w zakresie tego wszystkiego, co za spektrum autyzmu idzie, a także za tym, że na przykład diagnoza pojawia się późno i wiele lat osoby, nie wiedząc o tym, że są w spektrum, doświadczają właśnie czy to odrzucenia, czy lęku, pojawia się depresja. Aha. I jak rozumiem, ta terapia również wychodzi naprzeciw temu, żeby po prostu poradzić poradzić sobie z doświadczeniami wynikającymi na przykład właśnie z późnej diagnozy.
2: Dokładnie tak. Ja nawet bym powiedziała, że kiedy mówimy o wyzwaniach, z jakimi mierzy się osoba zdiagnozowana, to ja bym też zapytała, z jakimi się mierzyła przed diagnozą, bo właściwie to jest do przepracowania, tak, że zanim ja otrzymam to właściwe rozpoznanie, to ja właściwie funkcjonuję przez wiele lat z takimi niewyjaśnionymi swoimi trudnościami i często słyszysz, szczególnie w przypadku kobiet, że jesteś przewrażliwiona, musisz się bardziej starać, a wszyscy czasem jesteśmy też zmęczeni ludźmi, tak, i niekoniecznie musimy mieć zaraz rozpoznawane spektrum, więc tak, to co powiedziałaś, my możemy wtedy leczyć współwystępujący lęk czy depresję, tak? Czyli to, co się wszystko wydarzyło jeszcze przed diagnozą. Ja myślę, że ta diagnoza bardzo dużo zmienia, tak jak bardzo podoba mi się ta metafora z mgłą, że ja wtedy widzę kierunek, wiem, co mi jest, mam motywację, jest to wyjaśnione i jest czas też na przepracowanie tego, co było do momentu diagnozy. Nawet zobaczcie, z tego, co powiedziała Ania, sam moment diagnozy też może być do przepracowania, jeżeli te diagnozy były nietrafione czy nierzetelne, tak? To też jest coś, co ja muszę przepracować.
0: Chciałabym jeszcze rozwinąć wątek, bo powiedziałaś o tym, że terapia właśnie w zależności od naszych potrzeb, te techniki terapeutyczne będą się oczywiście różnić. Czy autyzm u dorosłych i dzieci się różni i właśnie na jakich etapach rozwoju czego potrzebujemy i też jak wpływa na funkcjonowanie na tych poszczególnych etapach rozwoju i jak to funkcjonowanie możemy wesprzeć terapią w zależności od tego, czy jest to wiek dziecięcy, czy właśnie osoba dorosła?
2: Tak jak już tutaj wiele razy padło, autyzm zaczyna się w okresie wczesnego dzieciństwa. Mówimy nawet o bardzo wczesnych objawach spektrum w okresie niemowlęcym. Bardzo tutaj ciekawą postacią, która się tym zajmuje, jest dr Hanna Alonim. Natomiast zmienia nam się obraz wraz z rozwojem, tak, człowieka, ale też tymi wymaganiami środowiska, które się pojawiają. I teraz na przykład u małego dziecka my będziemy obserwować jakość wspólnej uwagi, zabawę, wzajemność społeczną, ale już u nastolatka większe znaczenie nabierają relacje rówieśnicze, autonomia, tożsamość, która się kształtuje. I tutaj apeluję, jak mam taką możliwość, że my nie możemy zapomnieć i patrzeć tylko na dziecko, na osobę dorosłą również, przez pryzmat jej diagnozy, że ma autyzm. Tak? I ja widzę wtedy tylko autyzm, bo ten nastolatek ma też zadania rozwojowe, jak na przykład ukształtowanie swojej tożsamości. Tak? To go nie zwalnia z tego, że ma spektrum autyzmu, a bardzo często o tym zapominamy, że tutaj właśnie ta autonomia, tożsamość, te reguły społeczne są takie coraz bardziej subtelne, on musi być coraz bardziej samodzielny. Dlatego no, ten obraz będzie troszeczkę inny, no i zupełnie inny u dorosłego, gdzie mamy studia, pracę, związki, jakieś samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, pojawia się rodzicielstwo, bardzo ciekawe badania, dopiero jak gdzieś tam się z nimi zapoznaję, jest w kwestii diagnozy kobiet w okresie menopauzy, bo wtedy, że mamy bardzo dużo diagnoz w tym okresie, bo to jest ten taki moment krytyczny i te objawy są bardzo widoczne i wtedy się zastanawiamy, co się dzieje i poszukujemy diagnoz. Więc ja bym powiedziała, że kryteria mamy jedne, natomiast one są dość elastyczne i my troszeczkę musimy nimi żonglować i dopasowywać do tych wyzwań środowiskowych i społecznych, które mamy na danym etapie rozwoju. Czyli mamy klasyfikację, ale musimy mieć historię rozwojową z tyłu głowy, żeby dobrze rozpoznać spektrum.
1: Ja chciałam tylko dodać, że, bo to też jest istotne, żeby to wybrzmiało, że no bo jak nagrałam ten podcast, to znajomi zaczęli w takich luźnych rozmowach zadawać mi pytanie, a może ja też mam autyzm, a może ja też powinnam się zdiagnozować. I to też jest tak, że ja też to kiedyś od kogoś usłyszałam albo gdzieś przeczytałam, że ktoś ma jakieś cechy autystyczne, jedną, dwie, trzy, to nie oznacza od razu, że ta osoba ma autyzm. I oczywiście, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, żeby się zdiagnozować, ma na to środki, no bo jeśli nie robi tego na NFZ, no to musi się liczyć jednak z tym, że taka diagnoza kosztuje kilka tysięcy złotych. I jeśli ma taką potrzebę, żeby się diagnozować, to oczywiście ma takie prawo. Natomiast też warto pamiętać, że to nie są jakieś pojedyncze cechy autystyczne, bo takie cechy może mieć każdy, tylko to po prostu już jest te cechy, ich konfiguracja tych cech i obszary, w których one występują, no to już jest jednak inna historia.
2: Mhm. Ja bym nawet dodała jeszcze, że my trochę jesteśmy przesiąknięci psychopatologią. Tak nawiążę do tego, co powiedziałam na początku, że nie każde zachowanie jest objawem, ale zobaczcie też, że w takiej mowie potocznej my na przykład bardzo często już nie mówimy, że dziecko jest aktywne, tylko mówimy, że jest nadpobudliwe, albo że ma zainteresowania i pasje, tylko że się fiksuje. Więc my gdzieś jesteśmy przeładowani takimi informacjami właśnie typowo z klasyfikacji. Potem gdzieś tam wpisujemy to w czat czy w internet i nam się pokazują te zaburzenia, więc bardzo dziękuję, Aniu, że też poruszyłaś ten wątek, że to nie jest właśnie pojedynczy objaw, tylko zespół i jeszcze musi być historia w dzieciństwie, która, jak też wspominałaś, u kobiet bardzo często trudna do zidentyfikowania.
0: I to, co poruszyłyście, bardzo łączy się z ostatnim wątkiem naszej rozmowy, który koniecznie chciałam poruszyć, bo tak jak powiedziałaś, Magdo, przed momentem, czy w ogóle dziś w trakcie rozmowy, z jednej strony to fantastycznie, że jesteśmy coraz bardziej uważni, interesujemy się rozwojem, to prowadzi właśnie do większej liczby tych trafnych diagnoz i to wszystko jest bardzo potrzebne, no ale z drugiej strony żyjemy też w świecie właśnie internetu, także social mediów. Ja bardzo często spotykam się na przykład w przestrzeni instagramowej z tą narracją o supermocy związanej z właśnie neuroróżnorodnością. Aniu, na ciebie spojrzę, bo bardzo jestem ciekawa, jak ty reagujesz na taką narrację, jaka jest twoja opinia na ten temat. Domyślam się, chociaż oczywiście nie chcę tutaj stawiać tezy, że trudne jest czytanie takich no, opinii właśnie o tym, że jest to supermoc.
1: No właśnie się zastanawiałam nad tymi supermocami i zanim odpowiem na to pytanie, to chciałam też powiedzieć o tym, że jak ludzie słyszą, jak ja na przykład mówię, że mam autyzm, i usłyszałam ostatnio od znajomego taką opinię, że to nie było złośliwe, że teraz wszyscy mają autyzm, tylko ja nic nie mam. I po prostu na takiej zasadzie jakby to było coś wyjątkowego, że coś, co warto mieć, żeby właśnie czuć się kimś wyjątkowym. I ja mu odpowiedziałam, że no nie chciałby się ze mną zamienić. Więc to nie jest tak, że wszyscy mają autyzm, bo nawet jeśli ta liczba diagnoz wzrasta, to wciąż to nie są wszyscy. I też to nie jest tak, że to jest... Znaczy ktoś, kto po prostu byłby przez dzień w skórze kogoś, kto ma spektrum autyzmu, no to po prostu by tak nie mówił i nie chciałby się z tego powodu czuć wyjątkowy. Natomiast a propos tych supermocy, to ja bym tak bardzo tego nie krytykowała, dlatego że to ma duże znaczenie moim zdaniem na rynku pracy. Mhm. Dlatego, że jeśli ktoś słyszy, że ktoś jest w spektrum autyzmu, to w dzisiejszym świecie i w dzisiejszych korporacjach i sposobach zarządzania tymi korporacjami, to myśli sobie, no po co mi taka osoba? No bo z jednej strony osoby w spektrum autyzmu są o tyle trudne, że dla nich świat jest czarno-biały, że one, jeśli coś jest dla nich jakąś wartością, to potrafią o to kruszyć kopie i po prostu walczyć do upadłego. Natomiast jeśli pracodawca zechce wyjść naprzeciwko potrzebom takiej osoby, to naprawdę osoby w spektrum autyzmu, które są w normie intelektualnej albo nawet mają ponadprzeciętną inteligencję, one naprawdę mogą być świetnymi pracownikami. I to jest po prostu właśnie ta supermoc, która uważam totalnie gdzieś umyka na rynku pracy, a to są osoby oddane organizacji, jeśli się utożsamiają z jej wartościami. To są osoby, które potrafią się zafiksować na jakimś temacie i po prostu być specjalistami, drążyć ten temat. To są osoby bardzo poukładane, więc no, to są takie, w tym kontekście mówienie o supermocach mnie nie wkurza.
0: Czyli widzisz pewien walor taki psychoedukacyjny w tej narracji, rozumiem, że
1: tak.
0: W tym zalewie rolek, które często są, no, spłycają temat, jednak przebijają się również te, które po prostu zwracają uwagę na problem i jakoś go też oswajają.
1: Znaczy ja akurat nie widziałam takich rolek, natomiast mówię to w kontekście tego, że mówienie o supermocach nie musi od razu być czymś złym.
0: Panią psycholog zapytam, Magdo, jak ty postrzegasz ten temat? Supermoce czy jednak duże wyzwanie?
2: To znaczy ja domyślam się, że ta narracja supermocy, ona powstała jako przeciwwaga do tych deficytów i tej psychopatologii, która się gdzieś tam nam szerzy od paru lat, więc dla mnie intencja jest zrozumiała, natomiast ja mam problem ze skrajnościami, tak? Kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą, bo mieliśmy taki trend neuroróżnorodności i tutaj neuroróżnorodna jest grupa, a nie osoba, to też jest ważne, żeby podkreślić, i my wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni, nasze układy nerwowe się różnią, temperamentalnie się różnimy i to jest wspaniałe. Natomiast był taki trend w mediach społecznościowych dotyczący właśnie, że masz ADHD, masz spektrum, a jaka jest twoja supermoc i że to jest takie fajne i że w ogóle to pojęcie neuroróżnorodności mocno się wybijało, aż zauważyłam, że odezwały się osoby, które mówią, no ale zaraz, unieważniam cię w ten sposób, nasze realne trudności, potrzeby, to jest jednak zaburzenie, jest w klasyfikacji, ja cierpię z tego powodu i myślę, że to mogło doprowadzić do właśnie takich tekstów, które mogliśmy słyszeć, teraz to każdy ma autyzm i przez to faktycznie można było lekceważyć osoby, które jakby cierpią z powodu tego zaburzenia, w taki sposób to powiem, tak? Mhm. Czyli skoro odezwały się takie głosy, że no już wystarczy tych supermocy, że to jest takie fajne i teraz masz właśnie jakiś tam jeden objaw, bo jesteś, nie wiem, pogubiony, gubisz rzeczy, nie możesz się skoncentrować, to masz ADHD, więc to tak myślę, odbiło się niedobrze na tych osobach, które faktycznie borykają się z tymi zaburzeniami, tak jak ty, Aniu, wspomniałaś, że no nie zamieniłby się z tobą na te objawy, tak? Więc myślę, że my nie musimy popadać w skrajności, że musimy uznać jednocześnie zasoby osób w spektrum, jak i też te trudności i ograniczenia, i myślę, że to jest wtedy właśnie taka najbardziej dojrzała wersja tej perspektywy neuroróżnorodności w ogóle, tak? I też bardzo bym sobie życzyła, żeby skupiać się na zasobach, na mocnych stronach, bo faktycznie, kiedy przychodzi diagnoza, szczególnie u dzieci, no to bardzo mało czytam orzeczeń, w których mamy bardzo dobrze rozpoznane zasoby i mocne strony, i zalecenia są na przykład w kierunku rozwijania talentów i tych mocnych stron. Nie, że dobrze by było, żeby jednak ten trend się odwrócił w diagnozach.
0: I to, myślę, będzie kropka naszej dzisiejszej rozmowy. Zachęcam Państwa do posłuchania podcastu Masz autyzm, nie wyglądasz. Tam nasza dzisiejsza gościni, dr Anna Dobiegała, rozwija temat i porusza naprawdę dużo wątków i perspektyw. Tego podcastu posłuchają Państwo oczywiście poprzez stronę lub aplikację Radia 357. Bardzo dziękuję. Dr Anna Dobiegała była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję i też zapraszam wszystkich na moje media społecznościowe, bo jest profil Masz autyzm, nie wyglądasz, ale jest też mój profil Anna Dobiegała.
0: Zapraszamy. I drugi gość, dr Magdalena Markowska, psycholożka i współautorka książki Autyzm bez lęku. Bardzo Ci, Magdo, dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
0: Program zrealizował Tomasz Matlinkiewicz. Kasia Pasierbik czuwała przy telefonach, za co jej dziękujemy. Więcej dziś było maili, ale i tak dyżur wypełniony. Pięknie dziękuję. Szanowni Państwo, to był Plac na Rozdrożu. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Dzień dobry państwu, jest 9 września, samo południe, a to jest audycja Co państwo na to? Audycja, w której wsłuchujemy się w głosy naszych słuchaczy i naszych słuchaczek. Dzisiejsze wydanie przygotowała Kasia Pasierbik, która przy telefonie już czeka na państwa opinię. Program realizuje Michał Foltak, a za mikrofonem ja, czyli Andrzej Rutkę. Dziś porozmawiamy o myśliwych. Pod koniec ubiegłego tygodnia do Laski Marszałkowskiej trafił obywatelski projekt ustawy Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Ponad 200 tysięcy osób poparło proponowane w nim zmiany, więc jest to projekt cieszący się naprawdę dużym poparciem społecznym. Statystyki, o których jeszcze w tej audycji powiemy, też zdają się to potwierdzać. Nawet 90% respondentów popiera takie zmiany w prawie, jak regularne badanie lekarskie myśliwych i badanie psychologiczne, a niemal 80% badanych uważa, że polowanie dla sportu, czyli traktowane jako rozrywka, jest czymś nagannym i powinno być zakazane. To zresztą jedne z najważniejszych postulatów twórców tego projektu, ale nie jedyne wśród innych. Zwiększenie minimalnej odległości polowań od zabudowań, zakaz polowań nocnych oraz z użyciem noktowizorów, zakaz polowań z użyciem pojazdów silnikowych, zakaz polowań z wykorzystaniem naganki, wyłączenie z terenów łowieckich, rezerwatów przyrody, otulin parków narodowych i na koniec, choć to może najistotniejsze, poddanie myśliwych znacznie bardziej przejrzystej kontroli społecznej. To w wielkim skrócie główne założenia tego projektu obywatelskiego. Środowiska łowieckie odpowiadają, że w żadnym chyba kraju demokratycznym na świecie nie obowiązują tak ostre przepisy dotyczące polowań, że to element nagonki na myśliwych i że łowiectwo to ważny element gospodarki leśnej, a od niedawna i bezpieczeństwa narodowego. I tak Polacy domagają się zmian w prawie łowieckim, ale większość z nas, 63%, zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego zresztą na zlecenie Polskiego Związku Łowieckiego, popiera prowadzenie aktywnej i zrównoważonej gospodarki łowieckiej. Aktywnej i zrównoważonej. Co to znaczy? Czy proponowane zmiany w prawie to krok w stronę owego zrównoważenia? Będę o to pytał dziś moich gości oraz oczywiście państwa. W dzisiejszym Co państwo na to stawiamy pytanie, czy popieram zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce? 510-357-357. Pod tym numerem telefonu mogą państwo zabrać głos na naszej antenie. Zachęcam też do wysyłania tekstówek z naszej aplikacji i do udziału w sądzie, którą w tej samej aplikacji mogą państwo znaleźć. 510-357-357. Czekamy na państwa telefony. Czy popieram zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce? Ale zanim oddam głos państwu, posłuchajmy może osoby bezpośrednio zaangażowanej w przygotowanie tego projektu. Przy naszym telefonie pan Michał Suchora, współprzewodniczący Partii Zielonych i jak już wspomniałem właśnie jeden ze współautorów projektu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, nasz bór.
3: Nasz bór. No właśnie, nasz
4: tak,
3: bór.
4: Tak, bo lasy są nasze. Tak, lasy są nasze, wszystkie zwierzęta w nich żyjące są nasze. Nie są prywatną własnością bardzo wąskiej, bardzo elitarnej, bardzo bogatej grupy społeczne, jaką stanowią myśliwy. Myśliwych jest w Polsce 134 tysiące, a nas Polek i Polaków jest kilkadziesiąt milionów i powinniśmy wszyscy mieć wpływ na to, co dzieje się z polskimi zwierzętami w polskich lasach.
3: Takie ma pan poczucie, że lasy należą bardziej do myśliwych niż do obywateli?
4: No szanowny panie, czy pan kiedy idzie na grzybobranie, wiesza na drzewie tabliczkę Uwaga grzybobranie? Albo kiedy idzie pan na jogging na przykład, wiesza pan tabliczkę Uwaga jogging, myśliwi wieszają w lesie tabliczki Uwaga polowanie, co ma zasugerować, że
3: no bo oni strzelają.
4: Obywatele nie powinni, no tak, ale to właśnie, czyli mówimy o cichej prywatyzacji lasu. Dlaczego czyjaś potrzeba zabicia zwierzęcia dla przyjemności ma być ważniejsza niż pański jogging, oglądanie ptaków czy zbieranie grzybów?
3: No pan mówi o cichej potrzebie zabicia zwierzęcia. Ja tu trochę wystąpię w roli adwokata diabła, bo i myśliwi, i jak wynika z tych badań, przynajmniej ponad połowa Polaków uważa, że jednak jakąś rolę myśliwi w dbaniu o ekosystem leśny mają. Pan sądzi inaczej?
4: Tak. I ci Polacy i Polki zgadzają się w takim razie z naszym projektem, bo nasz projekt nie likwiduje Polskiego Związku Łowieckiego, nie likwiduje łowiectwa, nie likwiduje obwodów łowieckich. Nasz projekt przywraca elementarną sprawiedliwość i poczucie bezpieczeństwa w lasach. Nie wiem, czy pan wie, że prawo łowieckie, ustawa

0: zwierzęta lub regulować populację tak, jak ona się regulowała w naturze. Jest inaczej?
1: Te same środowiska łowieckie postulują na przykład, żeby wpisać na listę zwierząt łownych wilka. Więc coś tu się nie zgadza. Te same środowiska łowieckie zajmują się wsiedlaniem, hodowaniem i wsiedlaniem zwierząt takich jak Daniel czy Bażant, które są wsiedlane tylko po to, żeby je zabić komercyjnie.
0: Rozumiem. No to,
1: to zwierząt jest za dużo czy za mało?
0: Poza tak, tym, to są te przykłady, z którymi...
1: Kto miałby zdecydować, czy zwierząt jest za dużo czy za mało? Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Ministerstwo?
0: Ale pan dostrzega?
1: Prywatna organizacja, jaką jest Polski Związek Łowiecki.
0: Panie Michale,
1: w Polsce, 95% zwierząt w Polsce żyje w hodowlach. To są świnie i krowy.
0: Ale tylko czy pan dostrzega jakąkolwiek rolę łowiectwa?
1: Ja już panu, panie redaktorze, odpowiedziałem. Z lektury naszej ustawy jasno wynika, że oczywiście tak, łowiectwo należy ograniczyć, zredukować wyłącznie do roli przydatnych społecznie, na przykład do redukcji populacji zwierząt tam, gdzie zagrażają płodom rolnym. Oczywiście.
0: Mm-hmm. No
1: i to
0: dobra.
1: O tym mówi nasza ustawa.
0: To trochę o szczegółach tej ustawy porozmawiajmy, bo to jest oczywiście wielki sukces. 200 tysięcy podpisów, bardzo duże poparcie społeczne też, zwłaszcza dla poszczególnych punktów, ale są takie punkty, które no, myśliwi wyjątkowo kwestionują. Na przykład ta odległość 700 metrów od zabudowań, w tej chwili to jest 150 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No, kontrargument jest taki, że to spowodowałoby, że właściwie 3/4 powierzchni Polski byłoby wyjęte z możliwości prowadzenia polowań.
1: Mhm. A szanowny panie rektorze, a wie pan jaka teraz jest jaki procent powierzchni Polski jest objęty obwodami łowieckimi?
0: Nie proszę powiedzieć.
1: A proszę strzelać.
0: No nie,
1: 60, 70,
0: nie
1: więcej.
0: Nie będę strzelał, bo jeszcze chybię.
1: Ponad 95% powierzchni Polski jest obwodem łowieckim. Polska jest jednym wielkim łowiskiem. Więc kompletnie nie przekonuje mnie argument, jakoby w tym maksymalnym planie 75% miałoby zostać wyłączonych. Poza tym bardzo żałuję, że przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego od tylu miesięcy nie byli w stanie przeczytać ze zrozumieniem naszego projektu, bo my wcale nie mówimy o odsunięciu na 700 metrów. My mówimy o tym, że właściciele lasów i właściciele pól mają zdecydować, czy odległość od strzałów od ich domów to ma być 150 metrów, 200, 300, 400, a może 700. W tym momencie sytuacja jest tak idiotyczna według polskiego prawa, że to właściciel terenu, właściciel łąki, właściciel lasu musi występować do starosty z prośbą o to, żeby jego prywatna własność została wyłączona z obwodu łowieckiego. My chcemy zmienić paradygmat. Jeżeli myśliwi chcą polować w lasach komunalnych, muszą poprosić o to o pozwolenie samorząd. Jeżeli chcą polować na prywatnych polach, muszą poinformować o tym właścicieli tych terenów.
0: No właśnie ta kontrola społeczna, kontrola społeczna wpisana w ten projekt, to jest bardzo ciekawy element, bo faktycznie, jeśli mógłby pan powiedzieć naszym słuchaczom i mi, jak to w tym momencie wygląda, kto ocenia na przykład, jeżeli dojdzie do jakiegoś błędu na polowaniu, albo kto ocenia to, czy właściwe zwierzęta zostały zastrzelone, czy niewłaściwe, kto kontroluje myśliwych? Bo chyba sami myśliwi się kontrolują, a miałoby być inaczej, tak?
1: No, to jest sytuacja tożsama z, mi się wydaje, z Kościołem katolickim. Komisje do spraw, wewnętrzne komisje do spraw pedofilii w Kościele przeważnie wykazują, że księża nie mieli z tymi zbrodniami nic do czynienia. Tak samo jest w przypadku łowiectwa. To jest paranoja. Każdy zając, każda sarna, każdy jeleń, który chodzi po polskim lesie, żyje w Polsce, jest własnością Skarbu Państwa. I to państwo powinno mieć wpływ na to, w jaki sposób gospodarujemy przyrodą. Tymczasem plany łowieckie, czyli takie dokumenty określające liczbę i gatunki zwierząt odławianych na konkretnym terenie, ustanawiane są przez koła łowieckie, a my chcielibyśmy, żeby o tym decydował przede wszystkim państwo polskie. Chcemy wzmocnić rolę państwa, czyli regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz obywateli i obywatelek. Ja w tym momencie jestem w Karpaczu. na forum ekonomicznym. Tuż obok w Szklarskiej Porębie mieszkańcy Szklarskiej Poręby kilka lat temu stracili swojego sąsiada, stracili jelenia Bartka, oswojonego jelenia, który podchodził do domów, nie wyrządzał szkód, był takim przyjacielem tej miejscowości. On został brutalnie zastrzelony przez myśliwego. My chcielibyśmy, żebyśmy wreszcie jako Polki i Polacy odzyskali

0: kontrolę nad polską przyrodą.
1: Mm-hmm. A jeżeli ten projekt wejdzie w życie, to kto miałby przejąć szacowanie szkód łowieckich? Bo to jest też taki podnoszony przez myśliwych argument. Kto miałby przejąć odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań rolnikom? No dziś robią to koła łowieckie. Kto wtedy?
0: Pyta pan o szacowanie czy o wypłacanie szkód? Bo to są dwie różne rzeczy.
1: I o jedno, i o drugie. O szacowanie szkód, nic, jak również wypłacanie odszkodowań.
0: Nic się w tym zakresie według w naszej nowelizacji nie zmienia. Chcielibyśmy wreszcie dowiedzieć się, ile de facto warte jest polskie łowiectwo i ile pieniędzy z pozyskiwania czy mordowania polskich zwierząt idzie na wypłacanie szkód rolniczych, a ile znika w systemie. W tym momencie nie wiemy, jaki to jest procent. Gdzie idą pieniądze z polowań komercyjnych? Gdzie idą pieniądze z polowań dewizowych? My, szanowni państwo, żyjemy dalej mentalnie w PRL-u. Polski Związek Łowiecki żyje w PRL-u. Kiedyś dygnitarze radzieccy przyjeżdżali do Polski i za ruble strzelali do polskich zwierząt, a teraz zmieniła się właściwie tylko waluta. Teraz Niemcy, Szwedzi, Włosi przyjeżdżają do Polski i za euro zabijają polskie zwierzęta. Dokąd idą te pieniądze? Bo wiemy, że nie w całości do rolników, bo zgłasza się do nas bardzo wielu rolników, którzy twierdzą, że szkody, że szacowanie szkód rolniczych jest zdecydowanie zaniżane tak, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w Polskim Związku Łowieckim.
1: No rozumiem, że te polowania komercyjne miałyby zostać w ogóle zabronione, tak?
0: No to warto to powiedzieć głośno, szanowni państwo. Żyjemy w kraju, w którym można zapłacić za zamordowanie jelenia, za zamordowanie sarny, za zamordowanie lisa. Czy chcemy żyć w takim kraju?
1: No, tu myśliwi,
0: Jesteśmy 20 gospodarką świata. Jesteśmy dumni z rozwoju naszego kraju, z rozwoju gospodarczego, również cywilizacyjnego.
1: Tu myśliwi,
0: chcemy żyć w takim średniowieczu mentalnym?
1: Panie Michale, tu myśliwi odpowiadają, że takie odstrzały i tak są planowane, czyli to nie są dodatkowe odstrzały, tylko to są takie odstrzały, które i tak byłyby wykonane, tylko po prostu wykonywane są w ten sposób, że się na nich zarabia. To jest jakiś kontrargument?
0: Panie redaktorze, to jest kwestia etyki. Kim trzeba być, co trzeba mieć w głowie, żeby zapłacić za śmierć tak pięknego zwierzęcia, jak na przykład jeleń szlachetny? Poza tym, jaki jest sens utrzymywania na liście zwierząt łownych borsuka? Jakie szkody wywołuje borsuk? Jakie szkody wywołują na przykład kaczki? Jakie szkody wywołuje gołąb grzywacz, do którego się strzela? To jest naprawdę paranoja. My wsadziliśmy kij w mrowisko i podważyliśmy status quo. Powiedzieliśmy po 30 latach od uchwalenia prawa łowieckiego, sprawdzam. Powiedzieliśmy, król jest nagi. Ten system jest patologiczny i ten system bardzo potrzebuje zmiany.
1: To dwa pytania i bardzo proszę pana o krótkie odpowiedzi. Jak pan sądzi, czy jest jakakolwiek szansa na to, że ten projekt faktycznie przez Sejm przejdzie, a później otrzyma podpis w Pałacu Prezydenckim?
0: Oczywiście jest. Przypominam, że ostatnią dużą nowelizację prawa łowieckiego przeprowadzono w 2018 roku za rządów Mateusza Morawieckiego i pod dużym naciskiem Jarosława Kaczyńskiego, który to na przykład zabronił uczestnictwa dzieci w polowaniach i odsunął polowania ze 100 metrów na 150 metrów. Także liczymy tutaj na mądrość i na wrażliwość prezesa Kaczyńskiego i jego środowiska politycznego. A poza tym pan prezydent ugiął już kark i na przykład podpisał swoją ustawę łańcuchową, którą, jak przypominam, również trafiła do Sejmu wolą setek tysięcy Polek i Polaków. Myślę, że po każdej stronie sceny politycznej politycy zrozumieli, że Polacy są patriotami i Polacy nie godzą się na takie traktowanie zwierząt.
1: I w dwóch zdaniach, panie Michale, jest jakiś margines kompromisu po państwa stronie? Są jakieś punkty, z których
0: ogromne.
1: Państwo byliby skłonni
0: ogromne.
1: Zrezygnować z tej ustawy?
0: Ogromny. My od samego początku mówimy, że polskiego prawa łowieckiego nie da się zmienić, nie da się zreformować bez udziału Polskiego Związku Łowieckiego. My jesteśmy bardzo otwarci na dialog. Bardzo żałuję, że Polski Związek Łowiecki tak często odmawia debat w telewizji i w radio z przedstawicielami naszego komitetu, tak jakby to było coś wstydliwego, tak jakby nie mieli argumentów.
1: Ale my jesteśmy jak najbardziej
0: otwarci. Mm-hmm. Tak, oni często boją się takiej konfrontacji bezpośredniej. Zapewne za chwilę
1: połączy się pan z jakimś myśliwym, który powie,
0: że wszystko, co powiedziałem, wcale jest bajdurzeniem, jest jakimś tutaj opowiadaniem opowieści dziwnej treści. Bardzo żałuję, że myśliwi tak rzadko chcą się konfrontować bezpośrednio. Pozdrawiam pana Łowczego i życzę dużo powodzenia w tej rozmowie, bo bo tłumaczenie i rozgrzeszanie tego patologicznego systemu to jest naprawdę bardzo ciężka praca.
1: Panie
0: Także
1: Michale,
0: życzę panu Łowczemu, który się zaraz połączy z państwem, dużo zdrowia i dużo cierpliwości.
1: Bardzo panu dziękuję. Pan Michał Suchora, współprzewodniczący partii Zieloni, jeden ze współautorów projektu ograniczenia prawa łowieckiego, był państwa i naszym gościem i faktycznie połączymy się jeszcze za jakiś kwadrans, myślę, z pełnomocnikiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, ale zanim to może oddajmy głos naszym słuchaczom. Przypominam, 510-357-357. Czekamy na państwa głosy w audycji Co Państwo na to? A dziś pytamy o to, czy jesteś za zaostrzeniem prawa łowieckiego w Polsce. Przy naszym telefonie pan Bartosz. Halo, halo, panie Bartoszu.
2: Halo, dzień dobry. Ja powiem tak, ja z dużą częścią przynajmniej treści tego pana, co się przed chwilą wypowiadał, to się nawet z gumy zgodził, tylko wie pan, trochę mi się nie podoba ten jego język, jak nawet on z panem rozmawiał, bo trochę przebija przez niego taki fanatyzm i tak ogólnikowo to nawet by część tych rzeczy bardzo dobra jest. Zgodzę się, ale pewnie diabeł tkwi w szczegółach, przecież te ustawy to nie są napisane tam na jednej kartce, i to pewnie z tym może być problem, bo naprawdę nie podobał mi się ten jego taki sposób tych porównań, nawet tak jak zakończył, więc z tym jest problem. Powiem tak, ja się oczywiście też zgodzę z tym, że rzeczywiście dla mnie jakaś satysfakcja zabijania zwierzęcia to jest, ja tego nie rozumiem po prostu. Ja też nie będę oceniał, ale ja tego nie rozumiem. To jest dla mnie, to taką historię znam, nie wiem, czy ona się wydarzyła naprawdę. Kiedyś mój ojciec opowiadał, że była taka przypadek, że dziecko dla zabawy zabiło ptaszka i jak jego ojciec przyszedł, to powiedział, to teraz go weź oskup i go zjedz, bo chciał go w ten sposób, nie wiem, czy to się zdarzyło naprawdę, bo już to dawno, to znaczy, że już słyszałem ten, ale kontekst był taki, że, bo ja żeby to, bo pewnie się zaraz odezwą, że na mięso coś takiego, nie, ja im mięso, tylko właśnie ja uważam, że no, taki już jest świat i trzeba rzeczywiście mieć szacunek i rzeczywiście, jeżeli no, taka jest nasza dieta też, no przynajmniej w większości naszego można się oczywiście tam od tego odłączyć, ale
1: rozumiem.
2: Raczej ludzie jedzą mięso, więc zabijać
1: Panie zwierzę, Bartoszu, jeżeli ale potrzeby, uciekajmy od diety, uciekajmy od diety mięsnej, to nie o tym.
2: Ale kończąc tak, nie dla zabawy, też jestem, nie wiem, czy to kwestia tego, że wiele też w mediach się mówi o tych przypadkach, że ktoś został postrzelony, ale rzeczywiście może powinno to zostać rzeczywiście zracjonalizowane jakoś, w jakiś sposób uporządkowane, żeby nie było takich przykładów, ale też, no mówię, czekam na komentarz też drugiej strony, bo tak jak mówię, diabeł w tych szczegółach, a trochę ton wypowiedzi tego pana mi się nie podobał, mimo że rzeczywiście zwierzęta trzeba szanować i na przykład polowanie dla samej zabawy czy za pieniądze to jest dla mnie osobiście coś skandalicznego, a jeszcze tylko kończąc, ja przypominam, że parę lat temu było coś, że wilki atakowały barany na halach i też nie można było ich odstrzelić, bo nie zabija się zwierząt, no ale za to nikt o tych owcach nie myślał.
1: Jasne, rozumiem panie Bartoszu, czyli pan raczej na tak. Czyli
2: tak,
1: za zaostrzeniem. Bardzo panu dziękuję.
2: Tak, ale z dialogu.
1: Ja rozumiem. Panie Bartoszu, dziękujemy, a przy naszym telefonie pan Mariusz. Halo, halo, panie Mariuszu.
3: No, witam, dzień dobry. Wie pan co, ja jestem myśliwym akurat i nie poluję dla zabawy, poluję dla mięsa. Ja to jem, robię konserwy, kiełbasy, różne rzeczy. Ja nie wiem, skąd ten pan sobie wymyślił, że nie wiem, ludzie polują dla zabawy. Ja nie wiem, jaka to jest zabawa zabić. Wie pan, ile to jest roboty? Zaczęli pan zwierzę, chłodnia tego, to nie wiem, takim dzikiem, to jest 3 dni roboty. Nie wiem, co ludzie robią dla zabawy.
1: Ale to cenny głos, panie Mariuszu, bo skoro mamy przy telefonie myśliwego, to chciałem pana zapytać od razu, a jak pan sądzi, jest jakaś konieczność uregulowania przepisów łowieckich w Polsce, zaostrzenia może gdzieniegdzie?
3: Wie pan co, nie wiem, czy jest tego, nigdy się do tego, znaczy... Na pewno coś można usprawdzić, ale czy to jest tego badania lekarskie? Myśli pan, że na przykład, akurat się odniosę do badań lekarskich, myśli pan, że myśliwy, który zastrzelił, ten przypadek i tłumaczył się, tylko się winny się tłumaczy, nie? No to tego, pan też jak coś źle zrobi, to się tłumaczy, nie? No pomyliłem z nikiem. Czy on to zrobił specjalnie, bo nie wiem, umyślił sobie, że zabije tego tą kobietę. No nie, to nie jest tak. Badania wzroku, czegoś takiego, no wie pan...
1: No właśnie, badania wzroku, badania psychologiczne. No jednak osoba posiadająca strzelbę powinna być stabilna.
3: Ale, tak, ale widzi pan, badania psychologiczne, no to czy ktoś jest, dajmy na to, nie wiem, chory psychicznie, czy nie chce sam zabić, bo umyśli sobie, a zabije tego człowieka, bo coś tam. Tak nie jest, to są przypadki, tak samo... Będzie pan szedł ulicą,
1: no, ale pana to o takie, to tu pan,
3: tak pana zabije i to...
1: Panie Mariuszu, to zupełnie trzeba, musimy trochę to wyprostować, to o takie przypadki właśnie chodzi, a jak ktoś ma strzelbę, to łatwiej mu to zrobić niż rowerem. Bardzo panu dziękuję,
3: to
1: w każdym razie...
3: Łatwiej nie jest łatwiej.
1: No łatwiej, właśnie posiadając nie. strzelbę, łatwiej jest kogoś zastrzelić niż nie posiadając
3: tak,
1: strzelby, tu jesteśmy chyba zgodni.
3: Odniosę się jeszcze do polowań tego. Większość myśliwych poluje w nocy, rzadko się poluje. Poluje się w nocy. Niech mi pan powie, czy pan chodzi do lasu o 12 w nocy. Chodzi pan?
1: Zdarzyło mi się, prawdę mówiąc, ale rozumiem, ale rozumiem, że to jest bezpieczne.
3: Ja też jestem rolnikiem. Wie pan co? Na przykład ja mieszkam na wsi i ja nie wiem, ja nie wiem jak tego... Zazwyczaj to ludzie z miasta głosują na to, żeby zmieniać prawo łowieckie. Nikt się nie pyta ludzi ze wsi. Bo właśnie tu jest największy problem. Oni chcą usprawniać ludziom tego układać życie na wsi, to tego jakoś ja naprawdę mam, nie wiem, mnóstwo znajomych rolników, jakichś tego i im to nikomu nie przeszkadza.
1: Rozumiem. Panie Mariuszu, oddaję mu głos też innym słuchaczom. Bardzo panu dziękuję. Zakładam, że jest pan trochę na nie.
3: No, trochę na nie.
1: Dobra.
3: Znaczy bardzo trochę.
1: Bardzo trochę na nie. To jest właściwa wartość. Bardzo panu dziękujemy, panie Mariuszu. Przy naszym telefonie pan Jarek. Halo, halo, panie Jarku.
4: Dzień dobry panu, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
4: Wie pan, no, jak słucham tego pana, który przed chwilą mówił, to jest taka obrona warowni, zamku. Nic nie wolno ruszyć, że jak ktoś uważa, że dobrze widzi, to znaczy, że dobrze widzi i nie powinien mieć badań. To jest jakiś absurd, bo jeżeli kierowcy muszą mieć badania lekarskie, to jest przedziwne, zwłaszcza zawodowi mają bardzo wymagające badania psychotechniczne i to jest jedna z rzeczy, która mnie po prostu dziwi totalnie. Natomiast jeśli mogę jeszcze jedno słowo a propos tego eliminowania słabych osobników.
1: Mhm.
4: Wie pan, jeden z satyryków specjalizujący się w stand-upie miał taki żart, taki występ, gdzie opowiadał o tym, jak myśliwi tłumaczą, że przecież dokarmiamy te zwierzęta. No to po co je dokarmiają? Chyba po to, żeby je wyhodować, a następnie odstrzelić, tak? Więc wie pan, ja jeżdżę rowerem. Mieszkam w Cieszynie i jechałem kiedyś, dwa razy to widziałem, pod Cieszynem, bardzo blisko zresztą, już tuż poza granicami, ale to były pola, już las i widziałem szpaler myśliwych, czy pojedynczy rząd, który stał i strzelał do zwierząt naganianych na puste pole. Czy to jest eliminacja najsłabszych osobników?
1: Rozumiem.
4: To są jakieś dziwne rzeczy, ja nie wiem...
1: No i właśnie nagonka miała, czy naganka właściwie fachowo mówiąc, miałaby być między innymi zakazana. Czyli pan, panie Jarku, jest za zaostrzeniem takich przepisów.
4: No wie pan, za uregulowaniem tego wszystkiego, bo mam wrażenie, że to wszystko jest zupełnie nieuregulowane i zależy tylko od dobrej woli czyjejś, tak? Ten pan powiedział, że ktoś została zabita, jakaś kobieta. Wydaje mi się, ja nie pamiętam już tej statystyki, czy to było w ciągu 10 lat 28 osób, czy w ciągu 28 lat 10 osób zostało zabitych przez myśliwych w Polsce. Pewno ta mniejsza liczba, więc to nie są pojedyncze przypadki. Mm-hmm. Jeżeli myśliwy myli człowieka z dzikiem, czy pan uważa, że jest podobny do dzika?
1: Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że niekoniecznie i myślę, że raz na 3 miliony polowań według statystyk podobno taki przypadek się zdarza. Bardzo panu dziękuję, panie Jarku.
4: Dobrego, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. 510-357-357. To jest audycja Co Państwo na to, a rozmawiamy o tym, czy popieram zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce. Zapraszam też państwa do wysyłania tekstówek i może na moment oddajmy głos właśnie osobom, które takie tekstówki wysłały. A więc obok, no co najmniej kilkunastu bardzo nieprzychylnych wiadomości na temat naszego pierwszego gościa, przedstawiciela Partii Zielonych. Niestety większość jest nieparlamentarna, więc ich nie przytoczę. Prawo łowieckie musi być zaostrzone, pisze pan Tomasz z kolei. Statystycznie mamy większą szansę zostać postrzelonym przez myśliwego, często pijanego, który pomylił nas z dzikiem, niż na bycie zaatakowanym przez takiego dzika. Jakim trzeba być psychopatą, żeby strzelać do żywego? Pyta nas z kolei pan Patryk. Sporo jest takich głosów popierających te zmiany. Natomiast jest też sporo głosów mówiących o tym, że nasz gość był bardzo zacietrzewiony. Tego pana nie da się słuchać. Pan był zielony, mało wie i sam to przyznaje. Chce się dowiedzieć, ile myśliwi dopłacają do wypłat za szkody, więc proponuje zmianę ustawy, piszą nasi słuchacze. A z nami przy telefonie pan Andrzej. Halo, halo, panie Andrzeju. Halo, halo, panie Andrzeju.
5: Witam, słyszymy się?
1: Dzień dobry, z tej strony Andrzej.
5: Proszę pana, czy to, to był pana gość czy ekspert, pierwszy pan, który gdzieś tam zaczął tą naszą dyskusję?
1: To był jeden z autorów tej ustawy, jedna z osób, która była zaangażowana w inicjatywę zbierania podpisów i forsowania tej ustawy do parlamentu.
5: Aha, no to brawo w sumie dla tego pana. Równie dobrze mógłby pan dzisiaj zaprosić panią skądinąd bardzo fajną aktorkę, panią Ostaszewską, która twierdzi, że dziki uciekają z lasu, bo czują się zagrożone i uciekają do miast. W związku z tym są takie absurdalne sytuacje, jak stada dzików w miastach. Teraz przecież był poważny wypadek na trasie S, którejś, nie pamiętam której. To jest właśnie, wydaje mi się, pokłosie takich decyzji, gdzie ludzie nie mający zielonego pojęcia albo mają jakieś wyimaginowane pojęcie na dany temat, w tym wypadku na temat odstrzału, regulacji, dbania, mówiąc w całokształcie o higienę lasu, to brnie gdzieś w bardzo w złą stronę. Ja nie jestem oczywiście ekspertem, ale oczywiście jakaś kontrola nad myśliwymi powinna być, no bo wiadomo, gdyby to zostawić całkiem samopas, no to wypadków mogło być jeszcze więcej, ale...
1: A no właśnie, panie Andrzeju, ale bo tak słucham pana, jakaś kontrola powinna być, to może tak. Jakaś część z tych przepisów jest sensowna, może na przykład takie badania albo poddanie jakiejś jawności różnych raportów związanych z polowaniami, takiej przejrzystości może byłoby wskazane.
5: Ja też mam broń w celach sportowych. Raz na 5 lat jestem poddawany jakimś badaniom. I takie coś wydaje mi się jak najbardziej. No to jest jednak broń to broń, prawda? Natomiast ingerowanie w to, w kwestie takie, jakby to powiedzieć, moralności tego, czy zasadności w ogóle polowań, regulacji zwierząt, no to niech są tego eksperci i wydaje mi się, że oni wiedzą, co robią.
1: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju.
5: Dziękuję.
1: Czyli pan jest raczej na nie.
5: Nie.
1: Raczej na nie. Dobra, dziękuję bardzo. Jeszcze odnosząc się do telefonu jednego z naszych słuchaczy, pana Jarka bodajże, napisał nam pan Mariusz. Obrona myśliwych zdaniem, ile to jest roboty, by zabić i zrobić kiełbasę, to stwierdzenie szokujące, które potwierdza potrzebę zmian. Takie wiadomości przychodzą do nas do naszej aplikacji, a potem wpadają do mojego maila. Pani Lidia z kolei pisze, regulacją populacji zwierząt leśnych powinna się zajmować straż leśna, czyli wykształceni leśnicy. Ile zwierząt rozpoznaje taki przeciętny myśliwy? Przy naszym telefonie pan Daniel. Halo, panie Danielu.
6: Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy musieli krótko rozmawiać, panie Danielu, bo za chwilę mamy gościa.
6: Ja jestem zdecydowanie za zaostrzeniem prawa łowieckiego. Przytoczę króciutką historię, która mnie spotkała parę lat temu razem z małżonką w takiej miejscowości Halin. Tam jest taka ścieżka edukacyjna, leśna dla dzieci, co ważne. Była godzina gdzieś tam koło 12 w niedzielę. Wybraliśmy się z psem na tą ścieżkę i w pewnym momencie w naszą stronę szła naganka. W naszą stronę wyleciała watacha dzików, łącznie z małymi dzikami i za nimi w naszą stronę padły strzały. Także świsnął mi koło ucha, wbił się w drzewo za moją głową. Staraliśmy się czym prędzej z tej ścieżki czmychnąć. Przypominam, że była to ścieżka edukacyjna leśna dla dzieci. Napotkaliśmy myśliwych. Oczywiście większość z nich to były osoby obcojęzyczne, także nawet nie były nam w stanie pomóc odpowiedzieć, gdzie, w którą stronę się udać, żeby uciec z tej sytuacji. zaraz po tym zadzwoniłem na 112, żeby zgłosić tą sytuację. Oczywiście nie było żadnych oznaczeń, że jest polowanie i tak dalej. Oddzwonił do mnie funkcjonariusz policji, chyba lokalny gdzieś tam z tej miejscowości, który generalnie mnie wyśmiał. Także no, myśliwi sami to spowodowali, w moim przypadku wcześniej jakby nie miałem zdania na ten temat. No, tam
1: rozumiem,
6: była taka tekstówka, że łatwiej jest zostać postrzelonym niż zaatakowanym przez dzika. No to jestem świetnym przykładem, bo biło na nas batacha wilków, a w zasadzie musiałem się uchylić przed śrutem.
1: Także... Nie zazdroszczę panu takiej przygody, panie Danielu. Bardzo dziękuję za ten głos. I zanim porozmawiamy z naszym gościem, czyli przedstawicielem Polskiego Związku Łowieckiego, jeszcze dajmy chwilę panu Tomaszowi. Halo, halo, panie Tomaszu.
7: Oj, dzień dobry. Ja dzwonię dokładnie z analogiczną historią od mojego poprzednika, bo podróżowałem sobie po lasach nad Odrą w terenach administracyjnych Wrocławia, tuż przy zabudowaniach i też słyszałem strzały. Po czym napotkałem w tym lesie kilku myśliwych, którzy z wielkim oburzeniem naskoczyli na mnie, że ryzykuję życiem. Przecież jest polowanie zbiorowe, które jest oznaczone. Udaliśmy się do miejsca, w którym wjechałem do tego lasu. Nie było znaków, więc też skończyło się wizytą policji. Panowie spojrzeli po sobie, myśliwi, powiedzieli tylko, ojej, ale tutaj akurat w moim wypadku patrol policji był dużo bardziej stanowczy. Chyba to się zakończyło czymś więcej, bo
1: rozumiem,
7: to
1: i panu takich, i panu takich przygód nie zazdroszczę, ale to spowodowało, że pan jest właśnie za zaostrzeniem takich przepisów, czy niekoniecznie?
7: Przynajmniej częściowo, co do tego, ponieważ to polowanie odbywało się w lesie przy wałach, a po drugiej stronie wałów są zabudowania. Mm-hmm. I tam też są ścieżki edukacyjne. Ja dzisiaj też używam tych ścieżek do jeżdżenia z własnymi dziećmi. To jest w granic administracyjnych miasta, tuż nad samą wodą. Mam poczucie, że tak to nie powinno być zorganizowane, że istnieje takie ryzyko. I jak pan słyszy, to nie są przypadki jednostkowe, tak?
1: Mm-hmm. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję, panie Tomaszu, za ten głos. 510-357-357. Dziś w Co Państwo na to rozmawiamy o tym, czy popierają państwo zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce, a to wszystko w związku z projektem obywatelskim zaostrzenia takiego prawa łowieckiego, który został złożony do laski marszałkowskiej. Jeszcze jedna tekstówka, zanim przejdziemy do rozmowy. Pan Michał pisze, jestem za zaostrzeniem prawa łowieckiego. W tej chwili mamy wolną Amerykankę, jednak w kwestiach etycznych warto wziąć pod uwagę, że nikt nie chce widzieć zdychającej świnki, krówki, ale już polędwicę czy szynkę chętnie zje. Podobnie jest ze śmiercią zwierząt leśnych. Śmierć zawsze jest brzydka. Bardzo dziękuję za ten głos, a z nami przy telefonie pan Michał Suchora. Przepraszam, już nie pan Michał Suchora, zupełnie kto inny, czyli pan Sławomir Szymański, pełnomocnik Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego. Dzień dobry.
8: Witam, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Dzień
8: witam
1: dobry.
8: Witam pana redaktora.
1: No panie Sławomirze, słyszeliśmy tutaj kilka takich głosów osób, które zetknęły się z jakąś bardzo nieprzyjemną sytuacją w czasie polowań. Co tam się u państwa dzieje?
8: Znaczy, powiem tak, ja od niedawna przysłuchuję się audycji, słyszałem dosłownie 3 lub 4 z tych głosów, natomiast nie chciałbym się odnosić do tych konkretnych sytuacji, ponieważ to jest subiektywna relacja jednej ze stron. Nie mamy informacji drugiej strony, jak to wyglądało, kto tam był na miejscu, czy to było polowanie, dlatego nie mogę się odnosić do takich sytuacji.
1: Rozumiem. Nie można się odnosić, no ale to opowiadały osoby, które spotkały myśliwych, czyli to była ta strona, do której strzelano.
8: Tak, rozumiem, ale żeby jakąś sytuację ocenić, trzeba mieć relacje dwóch stron, to znaczy zarówno osoby, która w tym uczestniczyła, jak i myśliwych. Ja w tej chwili nie jestem w stanie zaprezentować stanowiska myśliwych, jak ta sytuacja wygląda. Mamy wyłącznie subiektywną relację jakichś uczestników. Także no, trudno mi się odnieść do tych zdarzeń, bo ja tak naprawdę nie wiem, jak one wyglądały. Także no, trzeba by wysłuchać drugiej strony.
1: A pan w ogóle,
8: czy ta relacja...
1: A pan w ogóle dostrzega takie zjawisko, jak jakieś problemy z bezpieczeństwem podczas polowań, czy nie?
8: Tak, oczywiście. Polski Związek Łowiecki dostrzega problemy związane z bezpieczeństwem, z przestrzeganiem zasad i pracuje nad ich wyeliminowaniem. Organy Polskiego Związku Łowieckiego w tej chwili pracują nad tym, żeby wprowadzić system szkoleń, które podniosą ten poziom. I oczywiście dostrzegamy, że tutaj jest pole do poprawy.
1: autorzy tego projektu chcieliby, żeby ktoś po prostu zewnętrzny sprawował nad tym nadzór, bo teraz trochę myśliwi są sami sędziami w swojej sprawie. Może to faktycznie jest niezdrowa sytuacja?
0: Nic podobnego. To znaczy z tym stanowiskiem stanowczo się nie zgadzam. Otóż myśliwi, jak i Polski Związek Łowiecki, podlega odpowiedzialności na takich samych zasadach, jak wszystkie inne osoby fizyczne i prawne w Polsce. Otóż polski myśliwy może być kontrolowany przez funkcjonariusza policji na takiej samej zasadzie jak każdy inny obywatel, również w trakcie wykonywania polowania. Zresztą te osoby, które relacjonowały jakieś incydenty z myśliwymi w trakcie polowań, mówiły o tym, że wzywały policję, że policja pojawiała się nawet na miejscu. Także te interwencje były jakoś skuteczne i doprowadzały do wyjaśnienia tych spraw. Ale zarówno myśliwi, jak i Polski Związek Łowiecki mogą być kontrolowani również przez Państwową Straż Łowiecką, czyli jest wyspecjalizowany organ, który zajmuje się wyłącznie, właściwym rzeczowo dla niego jest materia myśliwych i polowań. Bardzo często myśliwi są kontrolowani przez Państwową Straż Leśną. To jest odrębny organ, który organ ten jest elementem Lasów Państwowych. Natomiast bardzo często spotykamy w trakcie wykonywania polowania. Ja osobiście wielokrotnie byłem kontrolowany przez funkcjonariuszy Straży Leśnej i oni też aktywnie włączają się jakby w zapewnienie bezpieczeństwa na polowaniach i pomiędzy nimi. Ponadto tezy o tym, że Polski Związek Łowiecki jakoś działa pod bez kontroli i że jego finanse są niejasne, one są również bez podstawy prawnej, ponieważ Polski Związek Łowiecki płaci podatki, podlega kontroli urzędów skarbowych, właściwych dla miejsca siedziby. Co więcej, w uzasadnieniu projektu, o którym rozmawiałem, znalazłem nawet taką tezę, że taką, którą pan redaktor był łaskaw przed chwilą zacytować. To znaczy, że Polski Związek Łowiecki nie podlega żadnej kontroli, po czym w następnym akapicie czytam, że był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli.
1: Tak, i Najwyższa Izba Kontroli i Najwyższa Izba Kontroli wykazała też mimo wszystko szereg różnego rodzaju niedociągnięć.
0: Oczywiście.
1: I zleciła kolejne kontrole.
0: Tak. Oczywiście. Czytałem wiele opinii i z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym przeczytał taką, która zakończyła się konkluzją, nie stwierdzono żadnych uchybień.
1: No tak, tam stwierdzono poważne niedociągnięcie, jeżeli chodzi o rynek tych polowań komercyjnych, co zresztą zostało potwierdzone w takim reportażu Polowanie na kasę, wyemitowanym w Polsat News w listopadzie 2025 roku.
0: Tak.
1: I tam ujawniono udział osób bez pozwolenia na broń, pobieranie dziesiątek tysięcy złotych za to, żeby ktoś, kto pozwolenia na broń nie ma, mógł sobie postrzelać. Czyli dochodzi do takich zjawisk, to może kontrola jest jednak potrzebna zewnętrzna.
0: Oczywiście, z tym, że chciałbym tu wskazać na pewną specyfikę przepisów. Otóż polowanie komercyjne dla myśliwych z zagranicy organizują podmioty zewnętrzne. To są firmy, które funkcjonują, co prawda, na podstawie ustawy prawo łowieckie, natomiast one nie podlegają kontroli Polskiego Związku Łowieckiego. To są podmioty gospodarcze, osoby prawne lub osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, i Polski Związek Łowiecki nie ma tu żadnych uprawnień w zakresie ich kontroli, wezwania do przedłożenia dokumentów. Także tą specyfikę musimy uchwycić.
1: Czyli jest gdzieś jakaś dziura. Panie Sławomirze, ale to tak sobie rozmawiamy. Pojawiają się różne właśnie tutaj opinie. Również w wyniku badania opinii publicznej dowiadujemy się, że ponad 90% ludzi chciałoby, żeby myśliwi przechodzili badania, że chciałoby, żeby zakazane były te polowania dewizowe, polowania komercyjne. No i może to byłby mądry ruch ze strony myśliwych przystać na przynajmniej część z tych postulatów i tak jakby poprawić swój wizerunek w oczach społeczeństwa. 40% Polaków wprost uważa, że myśliwi bardziej szkodzą niż pomagają przyrodzie.
0: Tak, ale tu trzeba zwrócić uwagę na to, że to są badania cytowane przez przeciwników łowiectwa. Bardzo wiele zależy również, jak pan redaktor zapewne wie i słuchacze również, od tego, w jaki sposób formułujemy pytania.
1: Oczywiście.
0: Jeśli pytanie sformułowane, czy jesteś za zabijaniem dla przyjemności,
8: No to wiadomo, że odbiorca takiego pytania od razu sytuuje się jakby w ten sposób, że no nie jest skłonny do tego, żeby potwierdzać, że podobają mu się polowania, które są przeprowadzane tylko dla przyjemności. Ja bym chciał, jeśli mamy chwilę i możemy porozmawiać, to ja bym chciał jakby tło tych polowań wszystkich komercyjnych naświetlić, bo myślę, że ich obraz jest nieco wypaczony.
1: Tak, otóż powiedzmy tylko, jeśli możemy sprawnie, bo jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym, żebyśmy poruszyli, a mamy 5 raptem minut.
8: No, panie redaktorze, ale te polowania komercyjne, no chciałbym coś na ten temat powiedzieć, a wiem niemało, także jeśli można, to już przechodzę do tego tematu. Otóż nie wszyscy wiedzą o tym zapewne, że te polowania komercyjne, których organizatorem są biura polowań, natomiast one przeprowadzane są zazwyczaj w kołach rowieckich lub w ośrodkach hodowli zwierzyny, one są pod ścisłym nadzorem myśliwych z tego koła, czy osób zatrudnionych w tym ośrodku hodowli zwierzyny. I te polowania odbywają się wyłącznie w ramach planów łowieckich. To nie jest tak, że myśliwy sobie jakiś komercyjny przyjeżdża z zagranicy i poluje na co sobie uważa za stosowne, a taki obraz jest niestety tych polowań przedstawiany.
1: To dziś już prostowaliśmy ten obraz. Sam to mówiłem dziś na antenie, że to jest państwa, że tak to wygląda.
8: Bardzo przepraszam, ale jechałem i nie słuchałem od początku państwa audycji, także bardzo przepraszam. Natomiast, no wracając do zasadniczego wątku, to jest pod ścisłą kontrolą. Jest nawet obowiązek, że osobie cudzoziemcowi musi towarzyszyć polski myśliwy, który wskazuje mu zwierzynę do odstrzału. Właściwie nie ma różnicy, czy odstrzał ten wykonuje Polak, czy ten cudzoziemiec, bo to jest, tak jak powiedziałem, pod kontrolą tego polskiego myśliwego, który nie tylko wskazuje zwierzynę, ale cały czas towarzyszy od samego początku do zakończenia polowania. Co się dzieje z tymi środkami? Co się dzieje dalej z tymi środkami, które są uzyskiwane w wyniku tych polowań komercyjnych? Otóż zapewne zarówno większość słuchaczy, jak i pan redaktor wiedzą, że koła łowieckie są zobowiązane do zapłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach. Otóż koła łowieckie te pieniądze uzyskane z tych polowań komercyjnych przeznaczają właśnie na zapłatę tych szkód łowieckich. Przy czym teza, jakoby było to około 100 milionów złotych, które można łatwo podzielić na 40 milionów mieszkańców i wychodzi nam raptem po 2 złote czy 2,50 na obywatela, jest całkowicie fałszywa. I to na to chciałbym tutaj zwrócić największą uwagę. Otóż wygląda w ten sposób to, że nikt nie dolicza przecież kosztów logistyki czy samochodów terenowych, nowych paliwa, osób zaangażowanych w szacowanie, wynagrodzenie dla rzeczoznawców, a przecież kwota ta dotyczy aktualnego stanu prawnego, a załóżmy, że proponowane zmiany wejdą, wtedy zostanie wprowadzony zakaz polowań w nocy z użyciem termoinokto, wyłączone zostanie 3/4 obszarów z obwodów łowieckich i populacje zwierzyny nie będą już utrzymywane na stałym poziomie, a nastąpi ich gwałtowny wzrost, a za tym pójdzie lawinowy wzrost szkód łowieckich, o wypadkach komunikacyjnych ze zwierzyną nie wspominając.
1: Rozumiem.
8: Ale najważniejszą jakby konsekwencją tego jest to, że przecież tak rozmnożona, nieodstrzelona zwierzyna, ona nadal będzie powodować szkody w tej większej ilości i liczbie i spowoduje to tak lawinowy wzrost wysokości tych odszkodowań, że powstanie problem, na który projekt nie odpowiada. A nie odpowiada on na następujące pytanie. Skąd wziąć środki na to, żeby pokryć te szkody łowieckie i całą infrastrukturę z tym związaną?
1: A jest cokolwiek w tym projekcie, z czym pan by się zgodził?
8: Naprawdę mówię zupełnie szczerze, jestem wobec niego bardzo krytyczny. Jest mi naprawdę trudno odnaleźć jakąś regulację.
1: Badania lekarskie chodzi.
8: Jeśli przeskakujemy do tematu badań lekarskich, to muszę powiedzieć rzecz następującą. Otóż byłem członkiem organu, który pozastatutowego, który badał kwestie wypadków na polowaniach. Tych ostatnich cofnęliśmy się również do jakichś wcześniejszych. Organ ten został powołany przez zarząd główny celem zbadania, jakie są przyczyny tych wypadków. I otóż przebadaliśmy tych wypadków całkiem sporo. Sięgnęliśmy również po akta postępowań dyscyplinarnych i okazało się, że w żadnym przypadku nie ujawniliśmy związku przyczynowego pomiędzy stanem zdrowia sprawcy a wypadkiem na polowaniu.
1: To ma być argument przeciw temu, żeby badać myśliwych?
8: No, powiem tak. To jest argument przeciwko temu, żeby badać myśliwych.
1: Dlaczego? Każda osoba posiadająca broń. Nie czułby się pan bezpiecznie, wiedząc, że każda osoba posiadająca broń w domu jest przebadana i wiemy na przykład, że nie ma poważnych zaburzeń, które mogą spowodować, że użyje tej broni w dziwacznym celu. Na przykład wymierzy w sąsiada.
8: Oczywiście, z tym, że tak. Tu też nie wiem, czy wszyscy słuchacze zdają sobie z jednej rzeczy, bo to różnie słyszałem różne wypowiedzi w radiach, telewizji i od przeciwników województwa. I tu bym chciał stanowczo opowiedzieć o jednej rzeczy, że wszyscy myśliwi, którzy posiadają pozwolenie na broń w Polsce, są przebadani.
1: Na początku.
8: Sytuacja wygląda w ten sposób, że na początku, ale to nie jest do końca prawda. Otóż, jeśli występuje pan o kolejną jednostkę broni, która nie mieści się już w pozwoleniu, które pan wcześniej otrzymał, musi pan całą procedurę przeprowadzić od nowa i ponownie przeprowadzić badania. Ponadto, jeśli zachodzi jakakolwiek wątpliwość co do stanu zdrowia psychicznego posiadacza broni, komendant wojewódzki policji niezwłocznie wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia mu pozwolenia na broń, wysyła takiego delikwenta na badania. I bardzo często jest jeszcze taka praktyka, że komendant wojewódzki policji odwołuje się od badań przeprowadzonych przez daną osobę do lekarza orzecznika drugoinstancyjnego. I dopiero ta opinia decyduje o tym, czy dana osoba dostanie pozwolenie na broń, czy nie.
1: Rozumiem.
8: Jako, że pozwoli mi pan tylko jeszcze to spuentować. Jednym zdaniem dosłownie. Skoro przyczyną wypadków nie jest stan zdrowia myśliwych, co przebadano, sprawdzono, ustalono, to jaki jest powód wprowadzania tych badań okresowych, poza tym, żeby trochę utrudnić myśliwym egzystencję i wykonywanie hobby.
1: Albo po to, żeby uspokoić ponad 90% Polaków, którzy akurat badań okresowych dla myśliwych to się dość zgodnym głosem domagają. Bardzo panu
8: panie redaktorze, tak, jeszcze tylko jedno słówko, jeśli mogę, panie redaktorze, dosłownie minuta. To też wszystko zależy od tego, w jaki sposób zadane zostaje
1: pytanie. To pytanie zostało akurat zadane tak. Bardzo wprost. Czy jesteś zwolennikiem prowadzenia badań okresowych dla myśliwych? I 90% respondentów odpowiedziało tak, a według drugiego badania 86% tak. Panie Sławomirze.
8: Panie redaktorze, jeszcze tylko jedno zdanie. Na koniec, bardzo pana proszę.
1: Musimy kończyć.
8: Ja tylko chcę powiedzieć. Rozumiem. Jeszcze tylko jedno zdanko. W 2024 roku Polski Związek Łowiecki zlecił badania opinii publicznej pracowni PBS i wyszło, że 60% społeczeństwa popiera legalne łowiectwo i próba była reprezentatywna.
1: Nielegalne łowiectwo, tylko to pytanie legalne mam przed nosem. Zrównoważoną gospodarkę leśną. Tak było sformułowane to pisanie dokładnie. To pytanie dokładnie. Bardzo panu dziękuję, panie Sławomirze.
8: Również. Bardzo
1: faktycznie
8: mi miło.
1: Wszystkie pytania trzeba odpowiednio formułować. Pan Sławomir Szymański, pełnomocnik Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego, był z nami na antenie i przypomniał nam o tym, że od sposobu sformułowania pytania bardzo wiele zależy. A ja przypominam, to jest audycja Co Państwo na to, w której rozmawiamy dzisiaj o zaostrzeniu, o projekcie właściwie zaostrzenia prawa łowieckiego w Polsce i pytamy państwa pod numerem 510-357-357, czy popieram zaostrzenie prawa łowieckiego w Polsce. Piszą państwo do mnie bardzo wiele tekstówek, ja spróbuję przynajmniej część z nich przeczytać, ale najpierw oddajmy głos panu Łukaszowi. Halo, halo, panie Łukaszu.
9: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
9: Ja chciałem zwrócić uwagę, że te propozycje nowelizacji prawa łowieckiego nie są jakimiś ekstremalnymi wymysłami, jeśli spojrzymy na twarde fakty. No 28 ofiar myśliwych z rąk, 20 ofiar śmiertelnych z rąk myśliwych w ciągu ostatnich 10 lat. Świeża sprawa. We wtorek Sąd Rejonowy w Szczecinie skazał dwóch myśliwych na karę bezwzględnego więzienia za zabicie na polowaniu żołnierza. Myśliwy tłumaczył, że pomylił żołnierza, uwaga, z szopem praczem, czyli małym ssakiem o wysokości ciała 30 cm. No,
1: który nie występuje w Polsce w dodatku. Kto widział szopa pracza i widział jego mordkę, wie, że do szopów się nie strzela. Chyba dla zasady
9: nie, nie,
1: się
9: nie,
1: nie powinno.
9: Szop pracz występuje w Polsce bardzo licznie, jest gatunkiem inwazyjnym.
1: Inwazyjnym,
9: ale,
1: tak.
9: Ale no to jest tak mały ssak, że no trudno mówić o pomyleniu go z człowiekiem. Przypomnijmy, że ten projekt wprowadza obowiązkowe psychologiczne i lekarskie badania dla myśliwych co 5 lat. A tutaj warto przytoczyć jeszcze takie fakty. Cała polska policja w czasie interwencji oddaje w ciągu roku od 100 do 150 strzałów, z tego 90% są stałe strzały ostrzegawcze w powietrze, a myśliwi w Polsce w ciągu roku oddają w otwartej przestrzeni 2 miliony strzałów. I policjanci muszą przechodzić badania, a myśliwi ani o tym nie myślą. Policjantów i myśliwych jest mniej więcej tylu samo. Czy nie widzimy, że coś tutaj nie gra?
1: No i o to trochę też próbowałem pytać pana przedstawiciela kół łowieckich i prawdę mówiąc byłem wręcz zaskoczony tym, że i ten postulat jest gdzieś odrzucany, bo wydawałoby się, że gdzieś szukając kompromisu, to jest takie pole, że się powinno właśnie trochę miejsca oddać oponentowi i na przykład na takie rzeczy się od razu zgodzić. Jestem za zaostrzeniem, dodam obowiązkowo psychotesty co 5 lat, posługują się bronią. Myśliwi to bardzo hermetyczne środowisko. Na wszelkie próby zmiany reagują atakiem, pisze pani Gosia z Aleksandrowa Łódzkiego. A z nami, bardzo panu dziękuję, panie Łukaszu, z nami przy telefonie jest pan Andrzej, to już drugi pan Andrzej dzisiaj. I liczę panów Andrzejów zawsze. Halo.
10: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: Panie redaktorze, ja myśliwym nie jestem, strzelam sportowo. I teraz tak, sam mieszkam na terenie Parku Krajobrazowego, chodząc po lesie, widziałem przestrzelone znaki drogowe, które stoją w lasach. To jest jedna rzecz. Nie sądzę, żeby ktokolwiek ze strzelców sportowych bądź kolekcjonerskich, a tym bardziej posiadających coś broń do celów ochrony osobistej, takie rzeczy robił, tym bardziej, że były to przestrzeliny ze śrutu albo z, no, takiej amunicji, która nazywa się breneką. To jest taki walec połowiany. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sam kiedyś byłem mundurowym i tak jak mój poprzednik mówił, wszyscy w mundurach, no niestety, ale używający bądź też nie broni, są poddawani testom psychologicznym. To jest kolejna rzecz. Pana gość, który był przed chwilą, mówił, że myśliwy, który dostaje pozwolenie na zakup broni do celów myśliwskich, przechodzi badania na początku tej drogi. A co po 20, po 30 latach? Skąd wiemy, że on nie jest alkoholikiem, że nie jest uzależniony, że nie jest chory psychicznie, nie jest dewiantem? To jest kolejna rzecz. Taka historyjka, taka drobna dygresja, prawie że na koniec. Mam w domu psy myśliwskie, ale zaznaczam jeszcze raz, nie jestem myśliwym i nigdy nie będę, chociaż jestem mięsożerny. Znam troszeczkę to środowisko myśliwskie i jedna historia. Miałem klienta, bo prowadzę też własną działalność, miałem klienta, który jest myśliwym i który opowiadał o tym, jak to on kocha zwierzęta, jak to on ich dogląda, ale w międzyczasie wygadał się, że tak powiem, że jego pies, który się rozchorował, został zaprowadzony za stodołę i tam skończył żywot, bo dostał, no niestety, postrzał z broni myśliwskiej. Mhm. Wiadomo, kto to zrobił. Kolejna rzecz. Mam znajomego myśliwego, który jest hodowcą psów, hoduje jamniki szorstkowłose i będąc na polowaniu z takim psem, jego pies przez innego myśliwego został postrzelony. Dlaczego? Dlatego, że on niedokładnie widział, do czego strzela i myślał, że to jest jakiś dzik.
1: Rozumiem. Czyli panie Andrzeju, pan jest krótko już na koniec za zaostrzeniem takich przepisów, tak?
10: To znaczy, nie znam się na przepisach myśliwskich, natomiast uważam, że myśliwi, tak samo jak wszyscy inni posiadający broń, powinni być badani minimum co 5 lat. Proszę mi pokazać.
1: Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Musimy oddać głos naszym słuchaczom.
10: Proszę. Tak. Jedna rzecz. Proszę mi pokazać, na ilu zawodach sportowych albo ilu sportowców strzelających uległo wypadkowi lub spowodowało wypadek z bronią, gdzie broń do celów sportowych można przynosić załadowaną, zgodnie z przepisami.
1: Mhm. Rozumiem, że niewielu, bo są badani.
10: No ja nie wiem, do tego nigdy nie dotarłem.
1: Okej, to pytanie pozostawimy trochę, bo ja też tego nie wiem i teraz tego nie sprawdzę. Mhm. Bardzo panu dziękuję, panie Andrzeju, ale jest z nami jeszcze pan Damian i pani Marzena już chyba na koniec audycji, ale na razie pan Damian. Panie Damianie, halo, halo.
11: Dzień dobry, panie Andrzeju. Wyczuwam w pana głosie ponaglenie. Informacją, że jest w kolejce pani Marzena. Będę się streszczał. Ja sprawozduję pytanie pana gościa, pana Sławomira. Otóż ja zadam takie pytanie. Skoro przyczyną wypadku nie jest stan zdrowia myśliwego, a tak twierdził pana gość, że jakaś tam wewnętrzna komisja skonkludowała, że spośród iluś tam przypadków, które zbadali, nie powiedział ilu, ani jeden wypadek nie był spowodowany stanem zdrowia myśliwego, więc ja zadam takie pytanie. Skoro przyczyną wypadku nie jest stan zdrowia myśliwego, to jak można konkludować, co zrobił pana gość? Jak można konkludować, że nie ma potrzeby zmian w prawie łowieckim? Jak można mówić, nie, nie, stan zdrowia myśliwego nie był przyczyną wypadku, pozwólmy Polakom ginąć przez myśliwych? Jak można mówić, żadne zmiany nie są potrzebne, bo przecież zdrowie myśliwych nie jest przyczyną wypadku. To co jest przyczyną wypadku, jeśli nie na przykład odległość zbyt mała od zabudowań? Jeżeli pana gość mówi, stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków, to jak jednocześnie może tym samym na jednym wdechu mówić, że nie, nie musimy zmieniać niczego w prawie łowieckim, jest w porządku, że kilkanaście osób rocznie ginie z powodu myśliwych. Co ja mam do powiedzenia?
1: Dziękuję panu bardzo za ten głos, panie Damianie, i pani Marzena. Halo, halo, pani Marzeno?
12: Dzień dobry. Ja dzwonię w tej sprawie. No oczywiście popieram zaostrzenie ustawy. Najbardziej należy chronić zwierzęta, które żyją razem z nami. Ja mieszkam na wsi od 40 lat. W pobliżu jest las, a byłam świadkiem 2 lata temu okrutnej nagonki na jelenie i to był operacyjny. Byłam świadkiem tego, jak te zwierzęta cierpią i byłam świadkiem tego, jak bezwzględni są myśliwi, okrutni, bezduszni, patrząc na konające zwierzęta. Tu nie ma mowy o żadnej selekcji, bo skoro zwierzęta są wypędzane z lasu i są do nich oddawane strzały, to proszę mi wierzyć, nie ma to związku z żadną selekcją. Chcę też powiedzieć o tym, że ci myśliwi mnie bardzo okrutnie potraktowali, bo ja krzyczałam z okolic swojego domu do nich. No, chwilę też były niecenzuralne słowa, bo byłam bardzo podenerwowana, ale później zatrzymałam się przy drodze, którą jechali. Było kilkanaście samochodów i próbowałam im po prostu podzielić się swoimi emocjami, to mnie po prostu wyśmiali. Wyśmiali mnie, spojrzeli na mnie takim, głupia babo, zamknij się, przepraszam.
1: Bardzo, bardzo mi przykro, że taka rzecz panią spotkała. Rozumiem, że pani też jest za zaostrzeniem tych przepisów.
12: Jestem
1: w związku.
12: Jestem za zaostrzeniem przepisów jak najbardziej. Ja znam tylko ciemną stronę myśliwstwa. Żyję 40 lat, tak jak mówię, w miejscu, gdzie występują zwierzęta. I tak a propos jeszcze...
1: Pani Marzeno, już a propos nie zdążymy, bo już musimy audycję kończyć. Bardzo pani dziękuję za ten głos. Pani Marzena jest zwolenniczką zaostrzenia przepisów i podobnie zwolennikami zaostrzenia przepisów jest 86% osób, które wzięły udział w naszej internetowej sondzie. To był program Co Państwo na to, gdzie rozmawialiśmy na temat propozycji zaostrzenia przepisów prawa łowieckiego w oparciu o taką ustawę stworzoną przez aktywistów, ustawę, która mówi, nazywa się Uwaga, polowanie, no i przytłaczająca większość z Państwa. I też tutaj muszę przyznać, głosów, które dostawałem w tekstówkach, mówi o tym, żeby takie przepisy zaostrzać. Bardzo Państwu dziękuję. Tę audycję zrealizował Michał Foltak, wydawała ją Kasia Pasierbik, ja nazywam się Andrzej Rutke, a już za chwilę Justyna Goc zaprasza Państwa na audycję Mam Grać. Już tam kiwa się Justyna w reżyserce. Do usłyszenia.

rany jak mi dobrze, rany jak miło. I bawi mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. Dobrze by się stało, gdyby tobie się udało. O Jezu jak dobrze, o Jezu jak się cieszę.

wolą wielki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyci był jak jakiś tyci typ. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, na start.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: I tak to będzie przez najbliższy czas. No proszę się przyzwyczajać. Dzień dobry, jeszcze raz kłaniamy, witamy się. Jest 6 i jest 10, 9.

0: No to dzień dobry jeszcze raz, rzeczywiście ciemno, ale dobrze, idziemy na razie ku jasnemu. Dziś, a zobaczymy co będzie jutro, zresztą Mateusz zobaczy. W dzień na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, na wschodzie kraju duże z większymi przejaśnieniami i po południu będą rozpogodzenia. Miejscami, to zwłaszcza na wschodzie, przelotne opady deszczu i tam też taka suma opadów do 10. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. Koniec! Wczoraj było 31, dzisiaj 21.
1: 3, 5, 7.
0: 6 po.

0: Zabierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
2: Pisze Mateusz. Powiedziałem, że Mateusz zobaczy jutro o 6, czy jasno, czy ciemno. To nie zobaczy, bo jutro jest Ola. Ola Żaczek Państwa zaprasza serdecznie na jutro, na 6. Teraz mamy 10 minut po 6. Proszę korzystać już z adresu mailowego ranek@radio357.pl. Jest mokro, nieprzytulnie, ale ciemno nie jest. Ale no pan bardziej na wschodzie, drogi słuchaczu, mieszka, to tam już są jakieś inne sytuacje. I takie dodatkowe pytanie w tym mailu się pojawiło. Czy audycja dzisiejsza z puszki?
3: Nie z puszki, tylko z kubeczka.
2: Zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek Paulinę Kozion, Iza Woźniak, Adam Szuraj, Bartek Wasilewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. A co do 9, to zaraz.

0: Zgadzam się, panie Krzysztofie. Jest fajnie, ludzie marudzą, tak. Ale to ja marudziłem, też jest fajnie.
1: Ranek 357.
0: Zapraszamy serdecznie. Na poranek Mateusz Fusiarz to wiadomości sportowe dzisiaj. Krzysztof Tubilewicz to wiadomości z kraju i z zagranicy. Zapraszamy serdecznie do 9 marudzenia. No a może tam śladowe ilości się pojawią, ale generalnie będziemy starali się, że nie. Co będziemy się starali? Będziemy się starali, żeby o 8.15 porozmawiać trochę o budżecie Unii Europejskiej w takiej perspektywie 2028-33. I właśnie trwają prace nad takim budżetem, perspektywą budżetową, bo to się chyba tak profesjonalnie nazywa. Na co my to możemy liczyć w związku z taką perspektywą? A o tym porozmawiamy. Bartek Wasilewski porozmawia z europeistą Piotr Maciej Kaczyński. Zapraszam, 8.15. Poza tym będzie ważne pytanie. Ile nas jest w Polsce? Polaków? I nie tylko.
2: Oficjalnie na koniec ubiegłego roku było nas 37,3 miliona. Natomiast myśmy przeprowadzili eksperymentalne badanie. Metodologia jest zupełnie inna. Tutaj badaliśmy tak zwane ślady życia i na tej podstawie mogliśmy określić, że na koniec 2025 roku w Polsce przebywało 38,8 miliona osób.
0: Coś tu się delikatnie nie zgadza, a może się właśnie zgadza. Jakie to ślady życia, a w ogóle jaka to metodologia, a w ogóle co? Że o, nasi tu byli. To proszę sprawdzić. 7.50 i Zawoźniak będzie Państwu opowiadał o tym, jakie to rzeczy i ile nas jest w kraju. To zapraszamy serdecznie, też oczywiście przed 6.30. Spotkamy się z doktorem Tomaszem, to 7.15. Będzie trzeba mieć zamknięte oczy, więc gdyby ktoś miał takie ryzyko, nie teraz, Adam, gdyby ktoś miał takie ryzyko, że przyśnie, na przykład w autobusie, to proszę uważać. 7.15 pytania z Księżyca, po 7.35 będzie tatowanie i będą eksperymenta.
3: Mają możliwość obserwowania ekscentrycznego sąsiada, który to jest emerytowanym naukowcem, profesorem. Nazywa się on Gustaw Zębatka. Obserwują zza okna, co tam też ten sąsiad wyczynia. I dzieci zafascynowane tym, co widzą, w pewnym momencie, kiedy dostrzegają wybuch, postanawiają sprawdzić, poznać profesora i zaczyna się ich przygoda.
0: Gustaw Zębatka, ale nie tylko, bo Antek, Marysia i profesor Zębatka. No takie będą eksperymentalne sprawy, to proszę posłuchać. 7.35 i tatowanie. Co my będziemy mieli poza tym? Poza tym będziemy mieli dzisiaj prasę zagraniczną. Zambia i Tanzania dzisiaj będzie przyswajana, czyli oczywiście Krzysztof Graj zaprasza po 8.35. Będzie muzyczny goniec. Antek będziemy zapraszali na listę na jutro do Katowic. Proszę pamiętać, jutro lista z Katowic, bo urodziny miasta. No, a przed samą dziewiątą
4: 127 lat temu w Górze Kalwarii urodził się słynny jasnowidz i hipnotyzer Srul Wolek Messing. Ma w Górze Kalwarii swoją własną tablicę, upamiętniającą, więc chyba trochę zasłynął. Przede wszystkim swoimi przepowiedniami, z których niestety żadna się nie spełniła, ale to jakoś nigdy nie przekreśla kariery jasnowidza.
0: No właśnie, to właściwie nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby przepowiadać. To Państwo bardzo dobrze wiedzą także. 17 minut po 6.00. Przepowiadam, że dziś głosówki, a także telefony będzie Państwu przyswajał Stanisław Hadylak. To proszę korzystać. Głosówka w aplikacji, polecamy aplikację. Tekstówka w aplikacji, tam po prostu są takie guziczki, łatwiej się z nami kontaktować bezpośrednio. No a poza tym to wszystko jasne chyba, nie? No chyba tak.

21 minut po 6:00, informacja od słuchacza pana Damiana. Od miesiąca wstajemy z 8-miesięczną Polą o 6:00 rano, akurat na ranek, no bo taki się wstaje. Audycja generalnie fajna, ale jakby zaczęła wstawać o 8:00, to też nie miałbym nic przeciwko temu. Nie, no oczywiście. Dzięki, Pola.

0: 25 minut po szóstej, teraz zajmować nas będą statystyki, demograficzne statystyki.
1: Ranek 357.
0: A jak statystyki dokładniejsze, to łatwiej nam się żyje. Tymczasem Polska jest niedoszacowana, jeśli chodzi o statystyki. Tak mówi w rozmowie z Radiem 357 dr Leszek Wiśniewski, urbanista z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
2: W Polsce się okazuje, że na przykład są dane sprzed 15-20 lat. Jeżeli to dotyczy wód gruntowych, to jeszcze jest w miarę okej, no ale jeżeli mówimy o takich rzeczach, które się zmieniają, jak właśnie transport, jak to, ile mamy ludzi, jak to, jak wygląda gospodarka i tak dalej, no to jest bardzo duży problem, że my tych danych nie mamy. I nawet nie chodzi o takie dane pod tytułem, ile samo miasto ma mieszkańców, bo w przypadku dużych miast, tak jak właśnie Warszawa, Wrocław, tak jak mamy miasta tej wielkości, to nam przydałoby się wiedzieć nie tylko, że tych ludzi jest więcej, ale gdzie jest ich więcej? To na różne poziomy wpływa. No po pierwsze, ustawa w tej chwili o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym nakazuje dostosować wielkość terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe do prognoz demograficznych. I to zostało też ograniczone, bo miasto mogło sobie zrobić, czy tam gmina mogła sobie zrobić własną prognozę. Ponieważ gminy kantowały i robiły prognozy takie z palca strzelając, to niestety trzeba było w ustawie zapisać, że musi być to oparte na prognozach GUS-u. No a prognozy GUS-u są takie, jakie są.
0: No właśnie, są jakie są, a dane GUS-u są takie, że w Polsce mieszka 37 300 000 osób, a drugie dane, także GUS-u, wskazują, że mieszka u nas 38 800 000. Kantowały, z palców strzeliły. Wrócimy do tego w poranku około 7.50 i za państwo powie i za Woźniak odpowiemy na pytanie, ile naprawdę osób mieszka w Polsce.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: 6:30. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo może być nawet duże, na wschodzie z kolei duże, z większymi przejaśnieniami, po południu będą rozpogodzenia, miejscami, zwłaszcza na wschodzie, przelotne opady deszczu i tam taka suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna 17 stopni, to nad morzem i w rejonach podgórskich, tak najchłodniej właśnie tam, ale na południowym wschodzie najcieplej tylko 21, to 4 stopnie różnicy, policzyłem na paluszkach, czuwaj.
1: 3, 5, 7.
0: 29 do 7 za chwilę kolorowe.

0: Ja tu sobie będę, wie pan, przyglądał. To są bardzo ciekawe rzeczy.
1: Jeszcze nikt takiego nie ma. No i każdy pomyślał sobie, no tak, będę mówić o tym nowym iPhone'ie.
0: Nie, ale wczoraj była prezentacja.
1: No tak, więc jeszcze nikt takiego nie ma. Teoretycznie ten tytuł z faktu by pasował, ale nie.
0: Nie o tym rzecz
1: będziemy
0: ta cała.
1: Będziemy mówić o innym gadżecie, o zegarku. Nowym zegarku prezydenta Karola Nawrockiego. No i pomyślałem sobie, matko, no i będzie lokowanie tutaj związane z tą firmą, która produkuje te zegarki na Rocky, czy jakoś tak to się wymawia. No ale rzeczywiście można się zdziwić. Prezydent Karol Nawrocki ma od niedawna nowy zegarek. Jak ustalił fakt, jest to model firmy Gerlach, którego nie ma jeszcze w oficjalnej ofercie. Producent poinformował nas, w sensie fakt, ale za faktem i nas, drodzy słuchacze, że jego premiera dopiero się zbliża. No to jak to tak? Ma firmę produkującą, znaczy nie ma firmy, bo ta firma nie należy do prezydenta, no ale jest kojarzona z prezydentem ze względu na nazwę to, na Rocky.
0: Aha.
1: Tak? Aha. I nie ma na Rockiego, tylko jakiś Gerlach? Dobra. Co to ma być? Ani nie jest to nowy iPhone, ani ten Gerlach, a jest to Gerlach, nie jest to na Rocky. Co tu się dzieje?
0: Ja się trochę pogubiłem w tych sprawach. Generalnie...
1: Bo można.
0: Można. Chciałem tylko państwu powiedzieć, że zdjęcie tego zegarka zostało zrobione 2:00. Bo widać.
1: A to rzeczywiście.
0: Czuwaj.
1: Policzyłem. A
0: widzisz, tylko musisz główkę tak w lewo.
1: Ale nie, tu jest powiększenie na kolejnej stronie.
0: No ale tak czy inaczej do góry nogami trzeba, bo...
1: Która godzina? A w fakcie 2:30 Nawrockiego.
0: U nas akurat zupełnie inna godzina. Dobrze.
1: Która? A, już widzę.
0: Inna.
1: No dobra, inna.
0: Na
1: co drążyć temat?
0: Proszę pana, tutaj też jest sytuacja, to wczoraj troszkę już mówiliśmy państwu, że to jest znowu sytuacja związana z panem artystą Zenonem z branży disco i że syn, i teraz wczoraj było, że z mamą, gdzie to jest chyba żona, że pani Faustyna mówi o wybrykach, postawiłam granicę. No
1: ale,
0: i tu też,
1: ale
0: tak.
1: Faustyna, ale komu?
0: No chyba panu Danielu, mężu.
1: A, myślałem, że Zenkowi.
0: Nie.
1: Zenkowi się nie stawia granic.
0: Co tu dalej? No co tu?
1: Polowali na dziki, zestrzelili żołnierza, myśliwi skazani. No to tutaj
0: jest
1: jakaś
0: sytuacja
1: taka
0: związana
1: z
0: wykolejeniem, to też...
1: Ale mamy Super Ekspres Zakościelny, już po ślubie, znak zapytania, wykrzyknik. No to zdecydujcie się.
0: No,
1: albo jedno, albo drugie. Albo wiemy, albo...
0: No nie wiemy.
1: Bo to jest ze ślubem to jak z ciążą. Albo się jest, albo się nie jest. Nie można powiedzieć, jestem w ciąży, wykrzyknik, znak zapytania. Tylko wykrzyknik.
0: A nie wiesz. To,
1: a no, czekaj, no więc, no to jeśli nie został wykonany research odpowiednio w Super Ekspresie, to dajcie znak zapytania, albo wybierzcie inną, równie ciekawą informację, a jest ich sporo.
0: No to jest jeszcze też informacja, kto prezesem PKO, też ze znakiem zapytania, ale bez wykrzyknika.
1: No ja teraz powiem twierdząco z kropką. Marcel ma przed sobą gazetę kolorową.
0: Viva jest dzisiaj. Dzisiaj jest Viva. Państwo wiedzą, że jak jest Viva dodana do zestawu.
1: To już Marcel przepada
0: i zapomni. Po prostu się zagłębiam. I teraz uwaga, jest dzisiaj bardzo obszerna rozmowa i bardzo dużo zdjęć pani...
1: I bardzo polecasz.
0: Pani Marty Mandaryny Wiśniewskiej. Bo ona jest ciągle Wiśniewska.
1: Nie opłaciło się. Longtermowo myślała.
0: Tak. I proszę pana, jest tytuł tego wszystkiego: nic nie musimy, wszystko możemy.
1: Myślałem,
0: i to jest
1: że
0: słuszne.
1: Nic nie może przecież.
0: Wszystko możemy. Jakoś to na pewno melodyjnie można, ale popatrz, bo jedno zdjęcie przykuło mą uwagę, ponieważ pani Marta Mandaryna Wiśniewska jest niebywale odważną osobą. Co widzisz na tym zdjęciu?
1: Nie, ja mam lęk wysokości.
0: Otóż to właśnie, nie, ja też. Nie. Ja wiem, gdzie zostało zrobione to zdjęcie. To jest zdjęcie zrobione na którymś tam wysokim piętrze w jednym z warszawskich wieżowców.
1: I to
0: tam
1: jest precyzyjna lokalizacja. Gnoski by Marcel. Którymś wysokim piętrze, na którymś wysokim
0: bo ja tam byłem. W ogóle z radiem tam byliśmy.
1: Bo tam chyba był top.
0: Oczywiście,
1: chyba
0: tam
1: ten
0: był top.
1: Pierwszy taki.
0: Pierwszy
1: już.
0: Taki, że nie ze studia, top. Tak. 1 stycznia. I tam jest taka, ja wiem, nie wiem jak to się, loggia, że jest szklany ten.
1: I stałeś tam?
0: Nie, właśnie. Ja nie miałem odwagi. A pani się tam położyła do zdjęcia.
1: Proszę no pana. Też bym, jakbym miał już tam stanąć, to też bym chyba bym się położył, tylko nie wiem, czy wstał, no.
0: Także mam nadzieję,
1: puszczam że... przed państwem teraz zespół Koma i piosenka Spada.

0: Ale jeszcze na chwilę zajrzę do tej Wiwy i teraz już zupełnie, zupełnie serio. Polecam Państwu jedną rozmowę. Rozmowę z panią Magdaleną Sekułą i Filipem Kaczkowskim. To jest siostra i brat księdza Jana Kaczkowskiego. Po prostu brat, tylko tyle Państwu powiem. Bartek Wasilewski, Poranna Prasa.
1: Zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Pacjenci wciąż nie wiedzą, jakie dane wyciekły. 12 września minie dokładnie miesiąc od wycieku danych z serwisu MyDoctor. Mimo to pacjenci skarżą się, że nadal nie wiedzą, jakie konkretnie informacje wyciekły na ich temat. Wskazuje to na systemowy, wielopoziomowy problem. Zwracamy uwagę na ten temat ze sprawą artykułu w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Przede wszystkim państwo nie ma podstawy prawnej do informowania o wyciekach danych z prywatnych podmiotów, bo nie jest administratorem tych danych. Właśnie dlatego informacje o tym, czyje dane wyciekły, można było sprawdzić na stronie bezpieczne-dane.gov.pl i nadal można to zrobić, dopiero wtedy, gdy prokuratura na to pozwoliła, co zajęło aż 2 tygodnie. Pacjenci nadal nie mają informacji ze swoich przychodni, jakie dokładnie informacje na ich temat zostały wykradzione. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. Ja sam sprawdzałem swoje dane, no i nie jestem zadowolony, jestem wśród tych 12 milionów. Warto wejść na stronę bezpieczne-dane.gov.pl i sprawdzić, czy państwa także to dotyczy. Przechodzimy teraz do Rzeczpospolitej. Firmy motoryzacyjne zwracają się ku sektorowi obronnemu. Malejąca sprzedaż samochodów sprawiła, że branża motoryzacyjna chce wykorzystać swoje moce przerobowe w sektorze obronnym, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Z danych Euromotobarometru, do których dotarła gazeta, wynika, że 39% europejskich firm stawia na przemysł obronny. Cytowani przez gazetę eksperci zwracają uwagę, że firmy z branży motoryzacyjnej oferują kompetencje przydatne w obronności. Między innymi inżynierów, wykwalifikowanych techników oraz specjalistów utrzymania ruchu. Rozszerzenie działalności w branży obronności wydaje się nieuniknione, pisze Rzeczpospolita, bo spadku produkcji w branży spodziewa się w najbliższym roku 28% krajowych firm motoryzacyjnych. Zostaniemy jeszcze przy Rzeczpospolitej. Tam inny ciekawy temat na pierwszej stronie. Przejrzystość pod kluczem. Spór wokół oświadczenia majątkowego wiceministra sportu Ireneusza Rasia na nowo uruchomił debatę o transparentności życia publicznego. Eksperci alarmują, że większość wiceministrów pozostaje poza społeczną kontrolą, bo ich oświadczenia majątkowe nie są publikowane. Przykład Rasia pokazuje, jakie znaczenie mogą mieć informacje o majątku osób uczestniczących w tworzeniu prawa. Dzięki jawnym oświadczeniom składanym przez Rasia jako posła, ujawniono jego wcześniejsze związki z rynkiem najmu mieszkań i konflikt interesów związany z pracami nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Więcej o tym, o jawności. Ważny także temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Czas na politykę. Dwa tytuły przede mną. Gazeta Wyborcza i Gazeta Polska Codziennie. Na początek Wyborcza. Afera Zonda Krypto. Ziobro się boi, że Amerykanie go pogonią. Ziobro nie chce rozstania z partyjnym szyldem Prawa i Sprawiedliwości, bo uważa, że to go chroni. Boi się, że jeśli odejdzie, Amerykanie szybciej go pogonią. Mówi Wyborczej anonimowo polityk z partii Jarosława Kaczyńskiego. W PiS spodziewają się kolejnego uderzenia. Jarosław Kaczyński próbuje przestawić partię na inne tory. Stąd akcja, o której mówiliśmy także w popołudniówce Radia 357. Akcja Przebudzenie. Ale w kuluarach słychać niezadowolenie. Politycy PiS są bardziej szczerzy i to nawet w rozmowach z posłami koalicji rządowej. Nie chcą ginąć za Ziobrę. Przyznają, że w partyjnych szeregach są ferment i niezadowolenie. Mówi nawet jeden z eurodeputowanych Koalicji Obywatelskiej. Więcej na ten temat w dzisiejszej Wyborczej. Na koniec jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Tusk dostał wyjaśnienia Krala tuż przed wystąpieniem w Sejmie. Nie miał zgody na ich upublicznienie. Zwraca uwagę dziennik Gazeta Polska Codziennie i więcej na ten temat właśnie tam.
0: Bardzo dziękujemy. Poranna prasa, Bartek Wasilewski. Spotkamy się 15 minut po 8.
1: Zapraszam.
0: Teraz mamy 12 do 7.

Mam nadzieję, że niedźwiedź od samego rana nie zagląda na Facebooka, bo tam dzisiaj mamy taką sytuację, że lepiej, żeby... No nic, ale gdyby państwo chcieli zobaczyć, jak wygląda Tytus, Romek i Atomek, albo na przykład Murarz, Tynkarz, Akrobata, to proszę zajrzeć sobie na nasz profil facebookowy. Tam jest jedno zdjęcie i kilka podpisów. No nie wiem, ale nie da się tego odzobaczyć. To od razu ostrzegam, żeby nie było, że nie mówiłem, prawda? Za 6 minut będzie 7.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 10 września. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Przed północą śledczy zakończyli czynności w miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Monitoring znajdujący się w lokomotywie pozwoli na jednoznaczne ustalenie wielu istotnych okoliczności wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, powodując wykolejenie składu. W szpitalu zmarła jedna z pasażerek pociągu. Kierowca ciężarówki, około 50-letni mężczyzna, znał ten przejazd. Nie wiadomo, dlaczego zignorował czerwone światło. Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych, oświadczył premier Donald Tusk.
2: Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
1: Ma chodzić o zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy. Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów. Stopy procentowe pozostają bez zmian na razie, więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, przekonuje Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
3: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
1: Jeśli jednak inflację uda się utrzymać w ryzach, przez najbliższy rok stopy procentowe mogą zostać na niezmienionych poziomach. Na razie stopa referencyjna wynosi 3,75%. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże za niedopuszczalne zapisy w umowach. Karę nałożył UOKiK. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża.
4: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
1: Mówi szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Spółka nie będzie odwoływać się od nałożonej kary. Wojna w Iranie skończy się, a ceny benzyny spadną zaraz po listopadowych wyborach do Kongresu, obiecał wczoraj prezydent USA. Podczas przemówienia na konwencji Partii Republikańskiej w Dallas Donald Trump namawiał też Amerykanów, by potraktowali to głosowanie jako referendum nad jego rządami, które nazwał największymi 2 latami w historii amerykańskiej prezydentury.
5: Donald Trump chce, by jego wyborcy, głosując w śródkadencyjnych wyborach do Kongresu i samorządów lokalnych, wyobrażali sobie, że oddają głos na niego, choć nie ma go na listach elektorskich, a poparcie dla niego spadło do rekordowo niskich 33%. Prezydent obiecał jednocześnie każdemu dorosłemu obywatelowi USA $5,000, jeśli republikanom uda się utrzymać władzę w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Spełnienie tej obietnicy kosztowałoby budżet państwa ponad $1 bln. Amerykańscy demokraci natychmiast uznali to za próbę kupienia głosów. Prezydent chwalił się też swoimi prawdziwymi i rzekomymi sukcesami, ale przemawiał do sali, w której dziesiątki rzędów świeciły pustkami. Coraz więcej republikanów, szczególnie o umiarkowanych poglądach, odcina się od Trumpa i jego ruchu MAGA. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Dodajmy, konwencja w Dallas ma być narzędziem mobilizacyjnym przed listopadowym głosowaniem. W połowie kadencji prezydenckiej partia rządząca zazwyczaj traci miejsca w obu izbach parlamentu. Wracamy jeszcze do kraju. Swój sezon podsumowują ratownicy z Trójmiasta. Łącznie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni interweniowali oni 1500 razy, ale aż 2/3 interwencji przypadło na Gdynię. Plażowicze najczęściej przeceniali swoje umiejętności. Skakali z mola oraz zbyt daleko odpływali na dmuchanych materacach. Zdarzały się też wpływania w akweny zabronione, na przykład tor podejściowy do portu, przystań jachtową czy rejon torpedowni oraz skoki z orłowskiego molo. A częstym wyzwaniem były także akcje poszukiwawcze dzieci, które straciły z oczu swoich opiekunów.
0: Sport, Mateusz Fusiarz.
6: Znamy już komplet półfinalistów tegorocznego US Open. Kolejną parę po Jessice Peguli i Arynie Sabalence stworzą Coco Gauff oraz Jelena Rybakina, która po zaciętym 3-setowym spotkaniu pokonała pogromczynię Iggy Świątek, czyli Zheng Qinwen 3-6, 6-1 i 6-4. I po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału Szlema w Nowym Jorku. Co więcej, zwycięstwo w 1/4 z Chinką sprawiło, że jeszcze w trakcie turnieju zmienił nam się kobiecy numer 1 na świecie. Już wiadomo, że od poniedziałku liderką będzie właśnie Kazaszka. To ekscytujące, ale też trudne do uwierzenia, bo wciąż trwa turniej. To niewiarygodne osiągnięcie, ale potrzebuję chyba chwili, żeby to do mnie dotarło. Dodajmy, Jelena Rybakina z pierwszego miejsca zrzuca Arynę Sabalenkę, która liderką rankingu WTA była nieprzerwanie od 21 października 2024 roku, kiedy to zastąpiła Igę Świątek. Igę, której w US Open już od trzech prawie dni nie ma, ale jest Coco Gauff, która wczoraj również w trzech setach rozprawiła się z Mirrą Andrzejewą. Było 2-6, 7-6 i 6-2. W drabince panów zaś awansowali Karen Khachanov oraz Sasza Zwieriew i o tym więcej po ósmej. Tymczasem teraz z Nowego Jorku ruszamy do Chicago, gdzie na Soldier Field starły się w MLS zespoły mające w swoich szeregach piłkarzy, którzy przez lata wyznaczali standard piłkarskiej Europejskiej Ligi Mistrzów. Na murawie mieliśmy wczoraj za sprawą trzech tylko piłkarzy 265 Champions League'owych trafień. Mowa oczywiście o Leo Messim, Luisie Suarezie i Robercie Lewandowskim. Chicago Fire grało w nocy z Interem Miami. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1, a do siatki trafiali Casemiro po asyście Messiego, no i nasz Robert, który co nieco już w MLS-ie zrobił.
7: With 5 goals, 2 assists already to his name.
8: That was Robert Lewandowski's debut. No Leo Messi, no Casemiro, no Rodrigo de Paul in that game. Gutman, good ball, Lewandowski! In the battle of heavyweights! Robert Lewandowski lands the first blow.
6: To był już drugi mecz Roberta Lewandowskiego przeciwko ekipie Leo Messiego, no ale w tym pierwszym, rozegranym 23 lipca, nie grał ani Argentyńczyk, ani Casemiro, ani Rodrigo de Paul. Wtedy do siatki trafić się nie udało, no ale lewy błyszczy przeciwko najlepszym. Czapki z głów, bo brameczka ładna. A jak tam w Lidze Mistrzów? Otóż środa przebiła wtorek. Przedwczoraj w 6 meczach padło 21 goli, wczoraj w 6 meczach aż 25. Najwięcej postrzelali na Camp Nou, gdzie Barcelona 5-1 wygrała z Feyenoordem, oraz w Parku Książąt, gdzie PSG, obrońca tytułu, 6-1 rozbił Slovana Bratysława. Ponadto Stuttgart 3-1 ograł Wikinga, Sporting 3-1 Galatę, no i w hitach środy Liverpool 2-1 wygrał z Atletico, a Napoli 0-1 przegrało z Arsenalem. Kolejnych 6 meczów dziś. A na zakończenie w pierwszym porannym sporcie jeszcze kolarstwo. Brytyjczyk Matthew Brennan z drużyny Visma Lise Bike wygrał w Sewilli po finiszu z peletonu 17 etap Vuelta a España. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
0: No dzięki Mateusz, dzięki wielkie. Właśnie powtórka tego etapu w telewizorze i jeszcze 40

0: Wiadomość głosowa, bardzo proszę.
1: Uwaga na drodze ekspresowej S8 pomiędzy Piotrkowym a Tomaszowym Mazowieckim. Wylana jakaś substancja, pachowej 333. Bardzo ślisko, uważajcie.
0: Dziękujemy, bardzo dziękujemy. Zapraszamy serdecznie do aplikacji tekstowe, głosowe wiadomości. Szybciutko i bez pośredników, tak to nazwijmy. No i zapraszamy też do...
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Wspieranie systemu do głosowania na listę. Lista wyjazdowa jutro o 19 z Katowic. Proszę się tam wybrać, bo będzie bardzo fajne miejsce i sporo atrakcji w ten weekend. Urodziny Katowic, ale to o tym jeszcze w muzycznym końcu więcej powiemy. lista.radio357.pl. Polecamy wszelkiego rodzaju atrakcje związane z zestawem do głosowania, a wszystkie piosenki dnia tam są, a to jest dzisiejsza piosenka dnia. Beyoncé.

0: tle pojawiają się smyki, Beyoncé, a także Pharrell Williams. To jest taki utwór, takie nagranie, które pojawiło się przy okazji 20-lecia pewnego albumu. I tyle, ale w zestawie do głosowania jest 16 minut po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Witamy serdecznie pana doktora, dr Tomasz Szarożek. Panie doktorze, kłaniamy się. Dzień dobry. Się z panem.
2: Dzień dobry.
0: O, słyszymy
2: Dzień
0: się.
2: Dzień dobry.
0: I to tak. Dobrze się słyszymy. Wszystko w porządku?
2: Tak. Czy w tle pojawiają się smyki? To nie jest Vito Bambino?
0: Tak, ale dostaje pan 5 punktów. 5 punktów dla Gryffindoru, proszę pana.
2: Na ile możliwych?
0: 7.
2: A, okej.
0: Nie, bardzo dobrze. Gratuluję.
2: Taka dobra truja.
0: Tak, taka solidna.
2: Taka mocna truja.
0: Mocna truja. Panie doktorze, jest sprawa od Olka.
2: Złe hasło. Wracajmy
0: do rzeczy, bo to się źle skończy jak zawsze. Olek lat 8 ma taką sprawkę, ponieważ zastanawia się nad tym, dlaczego kiedy zamknie oczy, no to trudniej mu utrzymać równowagę. I teraz oczywiście wszyscy zamykamy oczy. Chyba, że jadą państwo
2: Proszę
0: autobusem.
2: Proszę tego nie robić, jak ktoś jest za kółkiem.
0: To pierwsza rzecz, a druga, jak ktoś jedzie autobusem do pracy, to też, bo to się może nagle okazać, że dwa przystanki za daleko.
2: Tak, może też się okazać, że autobus na przykład zacznie hamować.
0: Mm-hmm.
2: Równowagę utrzymujemy dzięki współpracy trzech systemów. One cały czas uzupełniają informacje, które spływają do mózgu, po to, żeby mózg mógł na podstawie tych informacji sobie, właściwie chciałem powiedzieć, zwizualizować, wyobrazić, odtworzyć sytuację, w której jesteśmy. A to jest niezwykle istotne, żebyśmy wiedzieli, na przykład, jakie jest, czy się poruszamy, czy stoimy w miejscu, mhm. czy przyspieszamy, czy hamujemy, czy nasze ciało łapie równowagę, czy nie, albo inaczej, te wszystkie informacje są potrzebne do tego, żeby nasze ciało potrafiło łapać równowagę. I to wydaje się być prosta sprawa, bo przecież łapiemy równowagę, tak? To nie jest, nie wydaje się być jakimś procesem wielce skomplikowanym. Otóż to jest jedna z najbardziej złożonych procesów, jakie się dzieje w naszym mózgu. I niech świadczy o tym chociażby fakt, że wybudowanie robota kroczącego, robota, który takiego humanoidalnego, który na dwóch nogach potrafi iść i biegać, zejść ze schodów i wejść na schody, który potrafi chodzić po nierównej powierzchni. To był taki święty graal robotyki. Tych świętych graali jest więcej, ale to był jeden z najbardziej skomplikowanych. Mhm. Stąd do dzisiaj, mimo że robotyka przecież rozwija się od dekad i roboty jeżdżące i pełzające na jakichś gąsienicach, no to nie jest coś, co przecież pojawia się dopiero wczoraj. To roboty na czterech, nie wiem, nogach, łapach, takie psie bym powiedział, one pojawiły się dużo wcześniej. Wciąż robot chodzący na dwóch nogach chodzi pokracznie.
0: Panie doktorze, wciąż... to ja się tutaj, jeśli mogę, ponieważ nie wiem, czy pan śledził ostatnio, też mówiliśmy na antenie radiowej o takich igrzyskach w Chinach robotów.
2: Tak.
0: I one tam biegały, skakały w dal i tak dalej. No miały jeden problem z wyhamowaniem na przykład i rzeczywiście widzę, że nie jest tam kłopocik taki z zachowaniem tej równowagi.
2: Jest dużo kłopocików tam. Jeżeli się wybuduje takiego, który szybko biegnie, to on nie zejdzie po schodach, ani nie wejdzie. Mhm. Jeżeli się buduje takiego, który radzi sobie po schodach, to on na przykład ma kłopoty z tym, jak się go lekko, tak nie wiem, na przykład przesunie na bok, to on nie potrafi wrócić do równowagi. Takie,
0: jakby
2: które...
0: ktoś go klepnął w plecy i mówi, fajnie tak, biegasz, to koniec.
2: Już tak, to już jest po nim. Są oczywiście próby i zdarzają się próby budowy takiego uniwersalnego. One czasami wychodzą lepiej, czasami gorzej, ale generalnie to jest naprawdę skomplikowane. Co to są za trzy systemy? To jest wzrok, to jest układ czy błędnik w uchu wewnętrznym i to jest tak zwana propriorecepcja. Wzrok pokazuje, gdzie jest horyzont, gdzie są ściany, gdzie jest podłoga, jak moje ciało względem tych obiektów się przesuwa. W uchu wewnętrznym to ucho wewnętrzne, tam jest błędnik, który wykrywa ruchy, przechylenia, przyspieszenia, opóźnienia, czyli przyspieszenia ujemne, to jest bardzo ważne. I takie czucie głębokie, są receptory w mięśniach, w stawach, w stopach, one informują, w jakiej pozycji są części ciała, nie całe ciało, tylko części ciała i jak mocno naciska się na podłoże. To jest ważne, bo przecież my się zginamy w kilku miejscach, przynajmniej w kolanach, w biodrach, tak, w pasie. To znaczy, złapanie równowagi takiego układu jest naprawdę skomplikowane. I teraz tak, niedogadanie się tych systemów powoduje, że my się troszkę gubimy, że mózg przestaje mieć spójną informację. Jeżeli te sygnały są sprzeczne, jeżeli właśnie ta informacja jest niespójna, no to pojawia się znana, nieprzyjemna choroba lokomocyjna, choroba morska, motoryzacyjna, jak zwał, tak zwał, która się objawia wieloma nieprzyjemnymi, różnymi odpowiedziami naszego ciała. Gdy oczy są otwarte, mózg dostaje szybkie i dokładne wskazówki, te wizualne. Nawet drobne kołysanie się ciała, od razu nasz wzrok, nawet jeżeli my świadomie tego nie zauważamy, to jest od razu dla mózgu, tak powiem, widoczne po to, żeby skorygować. Jeżeli się przechylamy za bardzo, jest szansa, czy jest zagrożenie, że się przewrócimy do przodu, albo do tyłu, albo na boki. To jest naprawdę wszystko bardzo ważne. I teraz, gdy zamykamy oczy, jeden z tych kanałów, a w zasadzie ten główny, jeśli chodzi o otoczenie, po prostu znika. Pozostaje tylko błędnik i to tak zwane czucie głębokie. To nie tak, że one przestają działać, kiedy przestaje działać wzrok, ale to jest tak, że cały układ staje się mniej precyzyjny przy drobnych, jakichś takich szybkich wychyleniach. Mózg musi polegać na informacji z pozostałych dwóch systemów, ale one są wolniejsze i mniej szczegółowe. Stąd to takie poczucie, że trudniej stać nieruchomo, nawet jeżeli stoimy na dwóch nogach, wtedy, kiedy mamy zamknięte oczy. Stąd może się wydawać, i to w sumie nie może się dać, tylko tak jest. Stąd późniejsza reakcja na przykład na to, jak się przechylamy, jak tracimy równowagę. Człowiek się staje mniej stabilny wtedy. I to jest zupełnie normalne. To nie jest tak, że to jest, drogi Olku, lat 8, że to jest jakiś problem zdrowotny. Tak? Są nawet takie testy, lekarze niektórzy je przeprowadzają, jeśli zachodzi taka potrzeba czy podejrzenie. Stoi się właśnie ze stopami obok siebie, najpierw z otwartymi oczami, potem zamkniętymi. No, u zdrowej osoby równowaga się pogarsza. Ona nie powinna całkowicie znikać. Jeżeli przy zamkniętych oczach od razu mocno się traci równowagę, to znaczy, że to może wskazywać na kłopoty jakieś z błędnikiem, czy właśnie z tym czuciem głębokim. I to jest moment, w którym trzeba się skonsultować z lekarzem. Mm-hmm. Natomiast wracając do takiej krótkiej odpowiedzi. W ciemności, na nierównym podłożu, na jednej nodze z zamkniętymi oczami jest wyraźnie trudniej. Brakuje jednego z tych trzech informacyjnych bardziej filarów, czyli naszego wzroku. Z czasem to można trochę wytrenować, ćwicząc równowagę właśnie z zamkniętymi oczami, czyli ćwicząc te pozostałe dwa systemy, po to, żeby one odpowiadały precyzyjniej, szybciej. Poza tym mózg uczy się lepiej wtedy słuchać tych pozostałych zmysłów. Myśmy wiele razy opowiadali w pytaniach, że mózg jest niesamowity, jak zabraknie któregoś ze zmysłów, on sobie uzupełnia te informacje pozostałymi. I to ta plastyczność jest po prostu czymś niesamowitym. I tutaj to też można wyćwiczyć, no ale to trzeba ćwiczyć. Jeżeli się tego nie wyćwiczy, to tak, jak się zamknie oczy, to równowagę trudniej złapać, bardziej się bujamy, chwiejemy, bo te pozostałe dwa systemy po prostu dostarczają informacje wolniej.
0: Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. To zanotowałem i też priorecepcja. Nie wiem, czy dobrze zanotowałem.
2: Prio.
0: Jeszcze raz.
2: Prio.
0: Prio? Dobrze. Tak. Dobrze. Mam zanotowane. Będę sprawdzał.
2: Ona też za motyle w brzuchu odpowiada redaktorze, jak się ktoś zakocha.
0: To ta sama? Mhm.
2: Są te same końcówki nerwowe.
0: Dobrze, to może...
2: Czucie głębokie.
0: Zostawimy na inną razę.
2: Jak pan się dzisiaj głęboko czuje?
0: Bardzo, bardzo głęboko.

0: Głosówka, bardzo proszę.
1: Ja w sprawie dzisiejszego tematu rozmowy z panem doktorem Rożkiem nie polecam zamykać oczu w trakcie biegania na bieżni. To się naprawdę może źle skończyć.
0: Wyczuwam pewne doświadczenie życiowe w głosie, ale rozumiem, że chodzi o taką bieżnię stacjonarną, że tam w domu się... Albo tam w tym klubie, bo to też tak może być. Na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże. Na wschodzie kraju z większymi przejaśnieniami, ale też duże. I po południu rozpogodzenia się pojawią. Miejscami to na wschodzie przelotne opady deszczu, takie do 10 mm. Temperatura 17 nad morzem, w rejonach podgórskich do 21 na południowym wschodzie. I nie będę teraz państwa oszukiwał. Falujący front będzie się odsuwał, a wejdzie klin. No i początkowo pochmurna i deszczowa pogoda na wschodzie i południu będzie niekorzystnie wpływać na ogólne samopoczucie. Napływ znacznie chłodniejszej masy powietrza sprawi, że w całej Polsce istotnie wzrośnie wagowa zawartość tlenu w powietrzu. Takie warunki w połączeniu z porywami wiatru działają pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, przez co wiele osób może mieć trudności z koncentracją uwagi, a osoby wrażliwe na bodźce mogą odczuwać niepokój.
2: 3, 5, 7.
0: Za 29, 8.

0: Teddy Swims. 25,5 do 8.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanke.
2: Dzień dobry. Szkoła się zaczęła i znów trzeba się zacząć uczyć. Niektóre dzieci, no powiedzmy sobie, trzeba troszeczkę do tej nauki zachęcić. A jak to zrobić? No najlepiej przez pokazywanie sprawczości, przez doświadczenia właśnie i o tym dziś porozmawiamy z Małgorzatą Turek, pedagogzką, edukatorką i autorką książki, którą mam przed sobą, Antek, Marysia i profesor Zębatka. Dzień dobry, Małgorzato.
3: Dzień dobry.
2: Czy ty jesteś naukowczynią z wykształcenia, czy to jest twoja pasja, że lubisz też odkrywać tajemnice świata nauki?
3: To jest moja pasja. Z zawodu jestem nauczycielką, pedagogzką, ale też badaczką, doktorantką pedagogiki. Badam, jak dzieci mogą odkrywać świat w sposób inny niż w szkolnej ławce. Pasjonują mnie właśnie eksperymenty, które mogę wykonywać ze swoimi uczniami czy ze swoimi dziećmi na warsztatach czy zajęciach, właśnie takich, które pozwalają im ten świat odkrywać troszkę inaczej.
2: Ty jesteś tą nauczycielką, która się nie boi przynieść proszek, który może się rozsypać albo coś wylać, ale najważniejsze jest efekt, sprawczość i poznanie jakiejś nowej zasady ze świata nauki z dziećmi w klasie?
3: Oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo, czyli okulary ochronne, rękawice ochronne, ale tak, jestem tą nauczycielką, która stawia na doświadczenia, żeby dzieci mogły samodzielnie odkrywać jakieś prawo fizyki czy doświadczenie chemiczne, ale podkreślam, ochrona jest bardzo ważna, więc niekoniecznie wybuchające proszki, płyny. Jest to niesamowicie satysfakcjonujące, jak widzę dzieci, którym otwierają się oczy z wrażenia, które nie chcą wychodzić, pytają o jeszcze, o więcej.
2: Te eksperymenty, które można zrobić, czytając instrukcje w tej książce, to są właśnie te, które przygotowujesz też na zajęciach?
3: Tak, między innymi w książce jest 7 eksperymentów, oczywiście mam ich w zanadrzu dużo więcej. Te pierwsze 7 to faktycznie są takie eksperymenty, które można wykonać w domu. Można te produkty bardzo łatwo zakupić przez internet czy w sklepach stacjonarnych. Wiele z nich jest też dostępnych w domu. Sól czy soda oczyszczona, kwasek cytrynowy.
2: Trochę problem z pyłem żelaznym, ale to można kupić.
3: Tak, bez problemu.
2: A który jest twoim ulubionym eksperymentem?
3: Chyba ten pierwszy, właśnie z proszkiem żelaza. Dzieciaki też mają niesamowitą wyobraźnię i własne pomysły, więc ten magnes wędrował po szalce Petriego we wszystkich kierunkach. Dzieci obserwowały, jak zachowuje się proszek magnetyczny, jak magnes jest na górze, więc do góry nogami. Obserwowały jeżyka, który tworzy się z tego proszku żelaza i zakładając, że ten eksperyment potrwa 5, może 7 minut, mocno się przeliczyłam, bo uczniowie faktycznie nie chcieli mi tych szalek Petriego oddać.
2: Myślę, że nie chcieli oddać, dlatego że ten eksperyment też włącza sztukę do nauki, bo ten proszek czasami układa się w niesamowite kształty, wzory, wyobraźnia pracuje, można malować obrazy wręcz w ten sposób. Są tu też eksperymenty z samopompowaniem się balonu, fluorescencja i to, co świeci w nocy.
3: Tworząc te 7 eksperymentów, zastanawiałam się, co mogę zaproponować takiego, żeby zaskoczyć czytelników, żeby nie było to też coś takiego oczywistego, a korę kasztanowca też bardzo łatwo można dostać właśnie w sklepach internetowych, a efekt daje wspaniały. Pojawiają się te przepiękne smugi, daje też dużą satysfakcję.
2: A po co skarpeta na butelce z obciętym dnem do zrobienia baniek?
3: Ach, to zachęcam do zrobienia tego eksperymentu. Można też dodać kolorowe barwniki i zrobić tęczowego węża. To też jest spektakularny eksperyment. Dzieci często też wstają na krzesła, wstają na ławki, żeby ten wąż był jeszcze dłuższy. Warto to też zabezpieczyć przestrzeń, natomiast to jest oczywiście tylko przecież woda, mydło, płyn do mycia naczyń, cukier, więc nic niebezpiecznego, ale faktycznie dobrze jest zabezpieczyć przestrzeń.
2: I niech się nikomu nie wydaje, że te eksperymenty są jakimś dodatkiem w tej książce, bo zajęły nam dużą część rozmowy, a to wszystko jest wplecione oczywiście w fabułę, czyli w próbę rozwiązania zagadki.
3: Historia zaczyna się od tego, że Antek i Marysia nudzą się w czasie wakacji, nie mają dostępu do elektroniki zbyt długo,
2: tylko godzinę dziennie na zabawę ze smartfonami i tabletami. No a potem rzeczywiście muszą trochę zorganizować sobie ten czas. No mają szczęście.
3: Tak, zdecydowanie mają szczęście, bo mają możliwość obserwowania ekscentrycznego sąsiada, który to jest emerytowanym naukowcem, profesorem. Nazywa się on Gustaw Zębatka. Obserwują zza okna, co tam też ten sąsiad wyczynia. Czasem latają kolorowe butelki, czasem wychodzi kot w paski jak zebra.
2: Czasami coś wybuchnie.
3: Dokładnie. I dzieci zafascynowane tym, co widzą, w pewnym momencie kiedy dostrzegają wybuch, postanawiają sprawdzić, poznać profesora i zaczyna się ich przygoda.
2: Tworzą zgrany team, można powiedzieć, no i muszą się zmierzyć ze sprawą tajemniczą, wręcz kryminalną, bo magnetyczna rękawica, która jest wynalazkiem profesora Zębatki, nagle znika.
3: Znika i osobami, które mogą odpowiadać za to zniknięcie rękawicy, są kolejni bohaterowie, którzy pojawiają się w książce, czyli profesor Zgrzyt, odwieczny rywal profesora Zębatki i jego uczeń Emil, ale nie wszystko jest takie, jak na pierwszy rzut oka wygląda i nie zawsze ta osoba, która jako pierwsza wydaje się podejrzana, finalnie okazuje się tym złoczyńcą.
2: Na szczęście dodałaś też kogoś, kto pomaga. Na początku w wersji incognito. Nie powiemy, kto to jest, żeby całej fabuły nie zdradzać. Myślisz, że taka magnetyczna rękawica to jest coś, co już istnieje albo mogłoby istnieć? Czy dodałaś trochę fantazji?
3: Powiem ci, że miałam nawet taki pomysł, żeby zrobić taką stronę z takimi pytaniami. Czy magnetyczna rękawica mogłaby istnieć naprawdę? Ale stwierdziłam, że chciałabym troszeczkę zostawić pola do wyobrażania sobie czytelnikowi, czy taki przedmiot mógłby istnieć, czy nie. Myślę, że być może w laboratoriach amerykańskich naukowców takie przedmioty, ale nawet pewnie i bardziej zaawansowane istnieją. Ale kto wie, może to właśnie któryś z czytelników odkryje taki przedmiot i go stworzy.
2: Pod tytuł pierwszego tomu to Tajemnica magnetycznej rękawicy. Zastanawiam się, czy to jest bardziej opowieść i kryminał, czy bardziej zestaw fantastycznych doświadczeń do zrobienia w domu. Co jest ważniejsze w tej książce?
3: Tak naprawdę ta książka ma wręcz trzy takie części. Jedną z nich jest fabuła, drugą to właśnie te eksperymenty, które można zrobić z dziećmi w domu bądź w klasie szkolnej. A trzecia część to ciekawostki naukowe, które też odnoszą się do tych wszystkich eksperymentów i do fabuły, która pojawia się w książce.
2: Książkę wydało wydawnictwo Zielona Sowa. Jest książką kolorową dla takich pierwszo-, drugo-, trzecioklasistów,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak.
2: Książka, którą się świetnie i szybko czyta, a eksperymenty na pewno zostaną z nami na dłużej. No i może mogą być też jakimś pomysłem na urodziny, na jakieś przyjęcie, żeby odłączyć dzieciaki od smartfonów, tak jak bohaterowie tejże książki. Antek, Marysia i profesor Zębatka. Jeśli ktoś chce być czytelnikiem książki Tajemnica magnetycznej rękawicy, to mam dobrą wiadomość, bo mam dla Państwa także książki. Proszę dzwonić 510-357-357, a autorka Małgorzata Turek była dzisiaj gościnią Tatowania. Bardzo Ci dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, oczywiście. Proszę telefonować 510-357-357. Stanisław oczekuje i ma do rozdania jeden egzemplarz. Za minut 18 będzie ósma.

Przepraszam, że przerwę ale tu jeszcze takie. Informacja od pani Oli, że jeśli chodzi o to, o czym opowiadał pan doktor Tomasz, to warto sprawdzić i poeksperymentować, jak to wszystko działa z równowagą. I bardzo polecam zajęcia z neurojogi. Pięknie pokazują, jak działają i jak wpływają różne układy w ciele na naszą równowagę. Dobrze, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, z tymi zamkniętymi oczami bieganie to generalnie chodzi o bieżnię, bo na przykład w lesie to już zupełnie nie. Tam jak nie topesz, wystarczy wydawać dźwięki i biec na słuch. Na bieżni to jest niemożliwe, bo nie ma zmiany lokalizacji. Odbicie dźwięku pozostaje takie samo. Pan Rożek to potwierdzi. Pewnie tak.

0: Delamitri. 11 do 8.
1: Ranek 357.
0: A w nim powracamy do pytania porannego, ile naprawdę osób mieszka w Polsce, bo z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce mieszka prawie 37 milionów 300 tysięcy osób, ale według innych danych także Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że mieszka u nas 38 milionów 800 tysięcy osób. I Zawoźniak w studiu.
2: Dzień dobry, coś no, się panu nie zgadza, zdaje się.
0: No mi się cyferki nie zgadzają. Które dane są prawdziwe?
2: No i jedne i drugie, wyjaśnia Krzysztof Jedlak, rzecznik GUS-u.
3: Chodzi o to, że jeśli mówimy o oficjalnych statystykach, to podstawą do ich przygotowania jest spis powszechny, którego wyniki są później korygowane o liczbę urodzeń, liczbę zgonów i o migrację. Natomiast ślady życia to jest obecność osób, którą my dostrzegamy, analizując mnóstwo rejestrów, wykazów urzędowych. Jeżeli ktoś jest w Polsce i tu pracuje, taki ślad życia dostrzeżemy. Jeżeli tu opłaca składki, dostrzeżemy. Jeżeli tutaj chodzi do szkoły lub studiuje, również te ślady życia są widoczne i my możemy te osoby ująć w tych naszych eksperymentalnych statystykach.
2: Pan policzył, jaka to jest różnica w tych badaniach? 1,5 miliona, to ja podpowiem.
0: Nie mam może tylu paluszków.
2: Ogółem prawie 39 milionów mieszka w Polsce nas według metody liczenia śladów życia.
3: Z tych prawie 39 milionów osób, których obecność odnotowaliśmy, 8 milionów mieszka w miastach wojewódzkich. Tam też, bo prawie milion, najwięcej przebywa cudzoziemców. Najbardziej międzynarodowe miasto to Warszawa, bo tutaj mamy ponad 170 narodowości reprezentowanych, ale odsetek cudzoziemców, choć wysoki w Warszawie, bardzo wysoki, 15%, nie jest najwyższy. Najwyższy, sięgający prawie 20%, jest we Wrocławiu. W skali całego kraju dla porównania to jest 6%, ale widać, że w dużych miastach ten odsetek jest znacznie wyższy, a w niektórych, tak jak Warszawa, czy tym bardziej Wrocław, jest najwyższy.
2: Liczenie śladów życia to eksperymentalny projekt GUS-u po to, by sprawdzić, ile osób naprawdę u nas mieszka i gdzie. Badania robi się po to, żeby lepiej móc planować, wyjaśnia profesor Paweł Strzelecki z Instytutu Statystyki i Demografii SGH.
4: Kiedy mamy do czynienia z usługami publicznymi, kiedy mamy do czynienia z podatkami, też z ustaleniem liczby osób, które, nie wiem, mogłyby bronić naszego kraju. One są bardzo potrzebne także samorządom lokalnym, po to, żeby ustalić, jak dużo osób na przykład będzie generować popyt na mieszkania, czy nawet tłok w komunikacji publicznej. Tysiące zastosowań właśnie tych danych o tym, gdzie i ile osób znajduje się na terytorium Polski oraz gdzie one się przemieszczają. To podstawowe dane dotyczące statystyki publicznej po prostu.
2: Bardziej dokładne dane to bardziej precyzyjne działania, dodaje Maria Ficek, socjolożka.
5: Bardzo dokładnie wiemy, gdzie dokładnie mieszkają małe dzieci, czyli dzieci od 0 do 14 lat, albo gdzie mieszkają seniorzy. Więc jeżeli na przykład widzimy, że na jakimś obszarze jest bardzo dużo małych dzieci, na przykład w wieku 2, 3, 4 lata, no to wiemy, że w bliskiej przyszłości przydałaby się tam w bliskiej okolicy szkoła. Albo jeżeli widzimy, że w jakichś obszarach jest zdecydowana przewaga seniorów, bardziej dokładnie wiemy, gdzie oni mieszkają i gdzie są potrzebne określone usługi.
2: Oraz struktura wieku.
5: I żeby móc szybciej reagować na zmieniającą się sytuację społeczno-demograficzną. Istotne jest to, że te dane będą wpisywane w siatkę kilometrową. Będą przypisywane do obszarów 1 km na 1 km, do takich małych kwadracików o wymiarach 1 km2. I dzięki temu polskie samorządy i instytucje publiczne będą wiedziały dokładnie, kto mieszka w tych małych kwadracikach. I teraz mamy aktualne dane, gdzie są przypisane do tych właśnie kwadracików informacje o tym, ile tam mieszka osób, z takim podziałem na to, czy jest to rezydent polski, czy obcokrajowiec.
2: W dużych miastach mieszka znacznie więcej osób, niż wynika to z oficjalnych statystyk. Dziś każda taka nadwyżka to swego rodzaju obciążenie dla miast, mówi dr Leszek Wiśniewski, urbanista z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
6: Polskie miasta są słabo planowane, więc na przykład jak mówimy o transporcie, to jednym z problemów, że mamy korki czy inne tego typu rzeczy, to jest kwestia taka, że planowanie, gdzie mają być miejsca pracy versus to, jaka jest siatka transportu versus to, gdzie powstają mieszkania, no to jest bardzo słabe. De facto miasta próbują nadążać za tym, co robią inwestorzy, a nie działać proaktywnie. Stąd zresztą mamy dość wysokie w ogóle ceny mieszkań w tych aglomeracjach. Dużo chętnych, 2 miliony więcej niż było liczone, no i ci ludzie gdzieś muszą mieszkać.
2: Takiej rzeczywistej wiedzy brakuje u nas, bo pełnego obrazu nie daje spis powszechny, robiony zdaje się co 10 lat.
0: To nie wiem, ja nie robiłem.
2: Pan sobie tam sprawdzi. Nie uwzględnia on naszej mobilności oraz mobilności obcokrajowców mieszkających u nas. A to 2 300 000. Tylu u nas obcokrajowców mieszka i największy procent stanowią Ukraińcy. Oczywiście ich mobilność jest duża, ale to gdzie trafią zwykle da się przewidzieć.
6: Generalnie raczej będą mieszkać w dużych miastach, bo to jest taka tendencja. Imigracja ma tą charakterystykę, że migranci zazwyczaj migrują do dużych miast. Więc jeżeli my mamy kryzys demograficzny na polskiej prowincji, zwłaszcza na tej ścianie wschodniej, jest obserwowany największy spadek, no to migracja tego nie zahamuje, bo tam najprawdopodobniej ci migranci się w ogóle nie pojawią. Jeżeli się pojawią, to będą raczej jacyś migranci czasowi.
2: To ważne, by dane były jak najbardziej precyzyjne i odzwierciedlały stan faktyczny, bo szacuje się, że do 2050 roku w miastach będzie mieszkało nawet 70% populacji, a w Polsce dziś już to jest niemal 60%.
0: Takie informacje mamy. Rekomenduje się, żeby co 10 robić spis.
2: Rozumiem, to jest zapisane.
0: Iza Woźniak, bardzo dziękujemy. Za 5.

0: Nie za spokojnie tu jakoś?
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: No raczej chyba troszkę. 2,5 minuty do 8, za 2,5 minuty serwis.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 10 września. Właśnie minęła 8, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona podczas startu z Kiszyniowa do Oslo, informują władze Norwegii. Tymczasem Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro. Wsparcie będzie dotyczyło środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
2: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu. Nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
1: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też w tym tygodniu inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wydała 100 milionów funtów na dostawy amerykańskiego uzbrojenia. Z kolei Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na tzw. projekt Linia Dronów. To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich. Chodzi o stałe bazy USA w Polsce. Wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, i gdzie mogłaby powstać taka baza.
3: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
1: Mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Polska i USA podpisały też kolejną, szóstą już umowę, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu i opiewa na 4 miliardy dolarów. Zmieniamy temat. Szanowni Państwo, bawmy się z umiarem, apeluje w mediach społecznościowych Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Chodzi o tradycyjne w mieście winobranie. W trakcie weekendowej zabawy na SOR trafiło ponad 200 osób. Kilkadziesiąt z nich było pod znacznym wpływem alkoholu, a rekordzista miał prawie 5 promili.
4: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
1: Mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malchernowak. To coroczne winobranie i coroczny problem. Pijani zajmują miejsce na SOR-ze trzeźwym pacjentom. Wydarzenie potrwa jeszcze do niedzieli. O czym jeszcze w serwisie? Pianistę w wersji musicalowej można oglądać w teatrze Mayflower w Southampton. Wojenną historię Władysława Szpilmana opowiadają jego utwory w nowych aranżacjach, ale także piosenki. Czego mogą spodziewać się widzowie? Nasz korespondent Adam Dąbrowski rozmawiał z producentem Michaelem Wolkiem.
5: To pulsująca, oparta na wspomnieniach, opowieść teatralna, ożywiona piękną muzyką. Niezwykłe orkiestracje stworzył Simon Lee, który jest wieloletnim dyrektorem muzycznym Andrew Lloyda Webbera. To bogata, symfoniczna, niemal baletowa inscenizacja. Rozgrywa się w pamięci bohatera. Narracja po prostu porywa widza wraz z wirem wydarzeń.
1: Przedstawienie w tej formie można oglądać przez 3 dni, bo to pokazy przedpremierowe, dzięki którym twórcy chcą jeszcze dopiąć kilka szczegółów. W przyszłym miesiącu musical przenosi się do Londynu.
0: Sport, Mateusz Fusiarz.
6: Tym razem od Ligi Mistrzów zaczniemy. 25 goli. Tyle padło we wczorajszych meczach, a to wynik o 4 trafienia lepszy od wtorku. Najwięcej w starciu PSG ze Slovanem Bratysława było 6-1. A poza tym Barcelona 5-1 wygrała z Feyenoordem, Stuttgart 3-1 z Vikingiem oraz Sporting również 3-1 z Galatasaray. I cóż, były jeszcze te hitowe starcia wieczoru.
7: Arsenal kontynuuje perfekcyjny start sezonu. Kanonierzy podtrzymali zwycięską passę, wygrywając we Włoszech z Napoli 1-0. Choć mecz od początku stał pod znakiem dominacji The Gunners, dobre interwencje bramkarskie oraz nieskuteczność Arsenalu sprawiły, że na zwycięskiego gola czekaliśmy aż do 75. minuty. Wówczas to skutecznym uderzeniem z krawędzi pola karnego po ładnym rozegraniu popisał się Martin Ødegaard. Swój mecz wygrał również Liverpool, który pokonał u siebie Atletico Madryt, choć musiał gonić wynik. Strzelanie rozpoczął bowiem Marcos Llorente, który uwielbia trafiać na Anfield. To był jego 5. gol w 3. występie na terenie The Reds. Na jego bramkę po sprytnej asyście piętą Rolanda Araujo odpowiedział jednak Dominik Szoboszlai. Rezultat na 2-1 strzałem z dystansu ustalił Alexis McAllister, który przed meczem mówił o niezadowoleniu z braku oferty nowego kontraktu. Jak widać, postanowił przemówić również na boisku. Zaliczyliśmy świetny comeback, cieszy mnie ten rezultat. To była świetna robota zespołu. Stać nas na osiągnięcie wszystkiego, co tylko chcemy. Mówił po spotkaniu Szoboszlai. Dla Radia 357 Kacper Klasiński. Angielski Espresso.
6: Kolejne mecze w Lidze Mistrzów dzisiaj. Do akcji wkraczają m.in. Bayern Monachium oraz Manchester United, który powalczy z Sabahem Baku Tymka Puchacza. A my teraz, trzymając się wątku Champions League, zaglądamy do świata szczypiorniaka. Słodko-gorzka środa za nami, bo z jednej strony przegrała Orlen Wisła 25-26 z Nantes, a z drugiej ważny triumf zanotowała Industria Kielce. Z nowym człowiekiem, Karolem Bieleckim w fotelu prezesa, mistrzowie Polski 30-29 wygrali z HC Krynz Lucern. Trener Krzysztof Lijewski zwraca uwagę na to, dlaczego ten wynik odrobinę się wymknął w drugiej połowie.
8: Myśleliśmy, że już mecz się dogra sam do końca, natomiast nasi przeciwnicy nie odpuszczali, a my zgubiliśmy gdzieś rytm w ataku, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, bo tych sytuacji sam na sam z bramkarzem było dużo. Szwankowała skuteczność. To jest to na pewno pewnie pokłosie tego, że zawodnicy bardzo dużo i ciężko pracowali w tyłach i może tej świeżości w głowach i precyzji w ręce brakowało. Natomiast koniec końców cieszę się, że mój debiut jako trener Industrii Kielce w Lidze Mistrzów jest udany i bardzo się z tego cieszę i tą datę 9 września 2026 zapamiętam. Na bardzo długo.
6: Gratulujemy w takim razie debiutu trenerowi i życzymy kolejnych zwycięstw w Lidze Mistrzów, zarówno Industrii, jak i Orlen Wiśle. No i na koniec być może to wieści dla koneserów, dla mniejszości, ale może jednak kogoś zainteresuje fakt, że minionej nocy wystartował nowy sezon Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL. W meczu numer 1 zmierzyły się ekipy z lutowego Super Bowl. New England Patriots przegrali 10-13 z Seahawks, a mecz odbył się oczywiście w Seattle. I co ciekawe, za odegranie hymnu na Lumen Field odpowiedzialny był wielki fan NFL i nade wszystko ekipy Jastrzębi, czyli Mike McCready z grupy Pearl Jam. Siódmy sezon National Football League wystartował, a zakończy się 14 lutego meczem o 61. Super Bowl na SoFi Stadium w Inglewood w Kalifornii.
0: Dzień na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, na wschodzie kraju duże, z większymi przejaśnieniami i po południu także z rozpogodzeniami miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i tam miejscami takie sumy opadów do 10 mm się nazbierają. Temperatura maksymalna, uwaga, Koszalin i Zakopane 17, Gorzów, Poznań, Olsztyn, Suwałki, Łódź, Wrocław 18 stopni, Szczecin, Zielona Góra, Opole, Kielce, Lublin, Radom, Warszawa, Białystok, Gdańsk, Bydgoszcz i Toruń wszędzie po 19, 20 w Katowicach, a w Krakowie i Rzeszowie 21.
9: Radio 357.
0: A propos 357, jest taka wersja na zdjęciu. Proszę zerknąć dzisiaj o poranku. Może jeszcze Państwo zdążą przed pracą, przed szkołą.

Poranek trzy 5, 7, 11 minut po 8. Za chwilę spotkanie z gościem i będziemy rozmawiali o nowym budżecie Unii Europejskiej.

0: 14 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Bartek Wasilewski.
2: A naszym gościem jest Piotr Maciej Kaczyński, europeista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Większy budżet Unii Europejskiej leży w interesie każdego kraju członkowskiego, a na pewno w interesie Polski, powiedział wczoraj premier Donald Tusk po spotkaniu z szefem Rady Europejskiej Antonio Costą. Komisja Europejska proponuje dla Polski ponad 123 miliardy euro. Jak należy rozumieć tę kwotę? To już właściwie przyznane nam pieniądze, czy dopiero propozycja?
3: Dzień dobry jeszcze raz. Tak, to jest tylko propozycja, więc to są takie teoretyczne
2: pieniądze.
3: Nie ma
2: co się cieszyć i zacierać rąk.
3: Oczywiście, że nie ma się co cieszyć i zacierać rąk, bo nie mamy jeszcze porozumienia, więc nie ma co rozdawać pieniędzy, które są nawet nie są obiecane. To są tylko zaproponowane pieniądze. Więc po prostu poczekajmy do października i śledźmy tą debatę, bo ta debata jest o tyle ciekawa, że jak co 7 lat mamy spór tych, którzy więcej wkładają do wspólnego budżetu, z Komisją Europejską i tymi, którzy są stronnikami tych propozycji Komisji Europejskiej.
2: No to w którym etapie tego ustalania budżetowego my jesteśmy już po tylu latach w Unii Europejskiej? Więcej dajemy, więcej bierzemy? Jak to wygląda?
3: No, Polska cały czas jest raczej beneficjentem tego budżetu wspólnego, natomiast beneficjentem całości są wszystkie państwa członkowskie, więc po prostu te, które nominalnie wkładają więcej, dlatego bo są bogatsze i mniej korzystają ze wspólnych polityk, no to te kraje patrzą, że tak powiem, oglądają te euro z każdej strony bardziej dokładnie.
2: No to jak duże jest ryzyko, że ta suma będzie niższa dla Polski? Które państwa są największymi przeciwnikami tak wysokiego budżetu?
3: To są tak zwane kraje tak zwanej frugal piątki, czyli ale
2: starej Unii.
3: To powiedzmy niekoniecznie starej Unii, bo to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie kraje Europy Zachodniej. To jest przede wszystkim Niemcy. Niemcy są tutaj głównym takim zaciągającym
2: hamulec oszczędności.
3: Oszczędności, a oprócz nich Holandia, Austria, Finlandia, Dania. Więc te kraje gdzieś bardziej uważnie przyglądają się, ale z reguły tymi, którzy prą do przodu o większy budżet, są Francuzi i tak samo jest w tej chwili. I tutaj Polacy z Francuzami są po tej samej stronie. I jak zwykle gdzieś między Trójkątem Weimarskim jakiś kompromis się w tej sprawie prawdopodobnie wykluje. Oczywiście Antonio Costa podróżuje po stolicach i przyjechał do Warszawy, żeby poszukać możliwych kompromisów. To nie tylko chodziło o to, czego Warszawa chce, ale też z czego Warszawa może zrezygnować w tych negocjacjach ogólnounijnych, bo tu nie tylko chodzi o pieniądze, ale chodzi też o zasady, tak? Bo tutaj mamy trzy gigantyczne budżety, w ramach tego budżetu, czy wydatki, przede wszystkim rolnictwo, po drugie spójność, po trzecie bezpieczeństwo. Na to nachodzi jeszcze oczywiście transformacja energetyczna i mamy takie cztery wielkie kotwice i w każdej z tych kotwic jest potężna koperta dla Polski. Więc tutaj kwestia jest też preferencji. Co Warszawa preferuje i co chce rozwijać w ramach współpracy europejskiej.
2: No i także jak będą wyglądały te mechanizmy, jak będą skonstruowane mechanizmy wydawania tych pieniędzy?
3: Oczywiście, ponieważ te zasady są bardzo istotne, żeby te pieniądze, oprócz tego, że są, to żeby były w miarę przystępne, łatwe, ale też żeby były spójne, no bo łatwo jest wydać pieniądze w sposób taki chaotyczny, a ważne, żeby te pieniądze po prostu, chociażby nie były wydawane w ten sposób, że za pieniądze unijne coś zbudowaliśmy 10 lat temu, a teraz będziemy to niszczyć.
2: Czy Bruksela będzie miała w związku z tym tym większy wpływ na to, co Polska i inne kraje członkowskie wydaje swoje pieniądze?
3: No, Bruksela ma potężny wpływ na to, jak kraje wydają swoje pieniądze, nie tylko przez sam budżet, ale przez wpływ na kształtowanie budżetów narodowych, tak? Tutaj mamy chociażby tą całą zabawę, w cudzysłowie zabawę, z deficytami budżetowymi, że trzeba pilnować i komisja no, może wprowadzić taką karę wręcz nadmiernego deficytu, więc tylko to bardziej ma znaczenie w przypadku dbania o finanse wspólnej waluty. Natomiast oczywiście, że komisja będzie miała przełożenie na rząd, jakikolwiek rząd będzie w Warszawie, czy to ten rząd będzie rządził dalej, czy będzie jakiś nowy rząd w przyszłym roku.
2: No, Polacy przez lata przyzwyczaili się, że Unia Europejska i pieniądze z Unii to oznacza drogi, kolej, na przykład inwestycje samorządowe i tym podobne. Jak będą teraz wyglądały te wydatki? Więcej pieniędzy na obronność, przemysł, energię? Te sprawy?
3: Tak, zdecydowanie więcej pieniędzy będzie, te, które będą widoczne, to w porównaniu do ostatnich 20 lat, to jest właśnie bezpieczeństwo i transformacja energetyczna. To znaczy, w tej transformacji energetycznej już widać te pieniądze, bo te wszystkie wielkie budy na Bałtyku chociażby też są finansowane z pieniędzy europejskich.
2: Tylko chodzi tutaj o farmę wiatrową między innymi na wysokości Kopalina.
3: To nie jest jedna, nie tylko ta jedna, bo tych farm jest kilka, ale to też jest w ten sposób finansowane. Tylko chciałem powiedzieć tyle, że tam mało kto przepływa obok tych farm, więc te znaczki, tak, że jest to współfinansowane.
2: To może nie do końca dobre jakoś. Chociaż, wie pan, byłem niedawno tam w tej okolicy i widziałem, że kitesurferzy tam się zapuszczają. To może jest to jakiś motyw na marketing szeptany, ale zostawmy to. My chyba mamy i tak mocny argument, bezpieczeństwo. Jesteśmy krajem przyfrontowym, stąd może tak wysoka propozycja od Komisji Europejskiej. To jest 123 miliardy złotych.
3: Tak, bezpieczeństwo jest bardzo ważnym komponentem tego budżetu i to jest w skali całej Europy. To też musimy na to spojrzeć troszeczkę z takiej bardziej całościowej perspektywy, bo bezpieczeństwo nigdy nie było wielkim tematem budżetowym Unii, tak? Natomiast
2: czasy się zmieniły.
3: Tak, czasy się zmieniły i jak patrzymy na chociażby Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, to tam budżet federalny no przede wszystkim składa się z wydatków na bezpieczeństwo, więc być może Unia Europejska będzie szła w podobną stronę w perspektywie jakiegoś czasu, a te polityki inne będą po prostu powolutku gdzieś odchodzić na drugie i trzecie miejsce.
2: No to możemy mówić jako Polska, jeżeli chcecie bezpiecznej Europy, musicie zainwestować w także w jej wschodnią flankę.
3: Dokładnie tak. Ale też pamiętać o tym, że musicie zainwestować, czy musimy, bo to my też jesteśmy Europejczykami, więc to jest nasza wspólna odpowiedzialność we wschodnią flankę, ale też tą południową flankę, bo te zagrożenia czy wyzwania na południu widzieliśmy chociażby w Ceucie i Melili, w Ceucie kilka tygodni temu, więc to nie jest tylko i wyłącznie wschód, tylko i wyłącznie Polska. Nie możemy myśleć tak zaściankowo, że tylko i wyłącznie tak jak w NATO, tak? Że polski żołnierz będzie pilnował tylko i wyłącznie granic Rzeczypospolitej. No nie, jak mamy sojusz, to mamy sojusz.
2: No dobrze, ale czy przy tych wszystkich rosnących wydatkach na obronność, energetykę, transformację gospodarczą i tak dalej, te 123 miliardy euro wystarczy. Potencjalne wystarczy? Czy to się zepnie?
3: No właśnie, to też jest dobre pytanie, bo reguły, jedno z pytań do budżetu, które Koszta chce zamknąć w październiku, jest o warunki finansowania. No i Polacy są w takim obozie, który argumentuje, żeby te wydatki na obronność wyjąć z deficytu budżetowego, żeby liczyć je osobno, a nie wliczało się całościowo, bo właśnie z tymi 5% wydatków na obronność w Polsce chociażby, no to nasz deficyt już jest dosyć wysoki, a i gdyby to inaczej klasyfikować, gdyby to inaczej liczyć w skali całego budżetu, to byłoby to no, jakieś tam odetchnięcie. No ale jak to ugryźć i jak Komisja Europejska to będzie widziała, jak państwa członkowskie będą to widziały i jakie będą te ustalenia, no na pewno też to jest przedmiotem rozmów.
2: To ile te ustalenia potrwają? Ile to może wszystko potrwać? Rozmawiamy teraz o tym. Wczoraj Antonio Costa był w Warszawie. Kiedy będziemy wiedzieli, jakiej finalnie wielkości jest to ten budżet przeznaczony dla Polski?
3: Costa mówił o tym, że trzeba się porozumieć do końca roku, natomiast on się przygotowuje do poprowadzenia tego spotkania, które będzie w połowie października, natomiast to jest optymistyczne, żeby oczekiwać, że dojdzie do zakończenia tych negocjacji. Też słyszałem od Irlandczyków, którzy prowadzą takie techniczne rozmowy w Radzie, że te negocjacje będą, oni chcieli posunąć jak najdalej, ale niekoniecznie zakładają optymistycznie czy hura optymistycznie, że uda się to zakończyć w tym roku. Na pewno jest tak, że budżet unijny obecny kończy się na roku 27 i więc ten termin końca negocjacji na 26 rok byłby absolutnie idealny, natomiast to nie jest tak, że te rzeczy nie mogą się przełożyć na pierwszą połowę przyszłego roku.
2: A mówił to Piotr Maciej Kaczyński, europeista, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy.
0: A z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski.

0: pan Rob z panem Santaną, albo odwrotnie, pan Santana z panem Robem. 8:30. Taką mam propozycję. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Na wschodzie kraju także duże, z większymi przejaśnieniami. I po południu będą rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, przelotny opad deszczu i tam miejscami suma opadów do 10 mm. Temperatura 17 nad morzem, w rejonach podgórskich 21 na południowym wschodzie. Propozycje nie do odrzucenia.
1: 3, 5, 7.
0: 29 minut do 9. Jeszcze jedną mam dla Państwa propozycję i teraz szybciutko możemy się wybrać na stronę konkursy.radio357.pl, bo tam jest między innymi taki zestaw beauty. Wszyscy jesteśmy piękni oczywiście, ale można jeszcze tam pewne rzeczy... No nic, ale tak czy inaczej, proszę tam sobie zajrzeć. Jest zestaw do makijażu i to takich 10 zestawów mamy dla Państwa dzięki współpracy, bardzo sympatycznej. Proszę zobaczyć, co tam jest. Ja tak nie do końca będę opowiadał, bo może lepiej, żebym nie opowiadał, ale i liftingujące sprawy, i odmładzające sprawy, i odmładzające sprawy, i maskujące sprawy. Więc proszę śmiało zaglądać. konkursy.radio357.pl.
2: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
0: Ale to jedno tutaj, to by mi się przydało.

0: Mamaska. Proszę zajrzeć do wideo, także do tego utworu. To była oczywiście Paulina Przybysz. 25 minut do 9. W studiu Krzysztof Graj. Będziemy sobie zaglądali do prasy afrykańskiej.
1: Dzień dobry.
0: Kongo? Na początek?
1: Tak, na początek Kongo, ponieważ od miesięcy już trwa tam epidemia eboli i ukazał się w tym tygodniu raport Światowej Organizacji Zdrowia, w którym potwierdzono już niemal 6700 zakażeń i 3226 zgonów. To jest śmiertelność na poziomie ponad 48%. Przyrost zakażeń przyspiesza jeszcze dodatkowo i obecnie jest to około 600 zakażeń na tydzień, więc epidemia naprawdę jest już ogromna i objęła 6 prowincji kraju, więc się rozszerza. No i WHO alarmuje, że zaczyna brakować zasobów do walki z epidemią. Brakuje 5000 osób personelu medycznego, no i zwiększonego finansowania, co w obliczu wycofania się Stanów Zjednoczonych z wielu obszarów finansowania dla Afryki, no jest jeszcze pogłębionym tutaj problemem. Dalej mamy Sudan i kenijski Capital FM, ale również amerykańskie media o tym piszą, takie jak Washington Post i New York Times. Dotarły te media do dokumentów, zdjęć i komunikacji, które wskazują, że już w 2024 roku armia sudańska stworzyła tajny program produkcji bomb wykorzystujących chlor. No i tutaj problemem jest to, że armia sudańska w ciągu ostatniego półtora roku znacząco była w stanie odzyskiwać rejony zajęte przez siły szybkiego wsparcia, przez rebeliantów. No ale teraz wobec takich informacji zostaną, właściwie już są nakładane sankcje na właśnie armię sudańską, co może z kolei znowu przywrócić siły szybkiego wsparcia do większej aktywności. No i tam niestety nie ma jakiejś nadziei na to, że ta wojna w Sudanie się szybko zakończy. Kolejne informacje gospodarcze z Republiki Południowej Afryki i tutaj południowoafrykański serwis Business Tech. Gospodarka południowej Afryki skurczyła się w drugim kwartale 2026 roku. To jest to prawda 0,2%, ale to jest pierwszy spadek od dwóch lat. Ta gospodarka cały czas balansuje gdzieś tam w okolicach 1% albo 0% na rok. No i wszyscy obawiają się, że to będzie miało wpływ nie tylko na pogłębienie się i tak już gigantycznego bezrobocia w RPA, które już jest na poziomie ponad 40%. Przed miesiącem to było 42%. Ale też wpłynie na sąsiednie kraje, ponieważ to właśnie RPA swoją gospodarką zasila całe południe Afryki, więc to może mieć wpływ w jakimś stopniu na inne kraje regionu. No a w RPA cały czas, tak jak powiedziałem, wysokie bezrobocie, do tego problemy z infrastrukturą, problemy z wodociągami w bardzo wielu miejscach świata, no i brak chęci reform też ze strony władz. Kolejne, Liberia. No i tutaj bardzo ciekawa sprawa. Service All Africa pisze o tym, że pani wiceprezydent Liberii została oskarżona o branie łapówek za wspieranie handlu narkotykami. Sprawa toczy się w sądzie już od jakiegoś czasu, ale właśnie obecnie chyba nabiera tempa. Generalnie dotyczy to 4 ton kokainy o wartości 317 milionów dolarów, które to miały być szmuglowane przez Liberię do Europy. No i wielu polityków liberyjskich, łącznie właśnie z panią wiceprezydent, miała otrzymywać łapówki od ludzi związanych właśnie z tą siatką przemytniczą. Pani prezydent miała za to wziąć zaledwie 135 tysięcy dolarów. Wobec tych 317 milionów to właściwie niewiele, za niewielką cenę sprzedała skórę. No ale jak się okazuje, właśnie różne tego typu przypadki mają tam miejsce. Sprawa jest oczywiście rozwojowa. No i na koniec Mali. Jeszcze szybko, jasne, ponieważ Mali jest kolejnym poligonem pokazującym, jak sztuczna inteligencja może zmienić współczesną wojnę. Na przykład separatyści na TikToku wykorzystują całkowicie fikcyjne postacie stworzone przez AI. Jedną z nich jest na przykład tuareski bojownik, który nazywa się Asgim, który w rzeczywistości nie istnieje, ale generalnie w mediach sobie doskonale radzi i publikuje antyrosyjskie przekazy i pomaga w walce z rosyjskim korpusem afrykańskim. No ale z drugiej strony Rosjanie też są mistrzami świata, jeśli chodzi o dezinformację, i atakują równie mocno. Także to nie tylko domena europejska. Tam w Mali jest traktowany w tej chwili przez znawców od dezinformacji za jeden z najlepiej rozwijających się poligonów tego typu na świecie.
0: Krzysztof Graj Państwa o tym informował. Bardzo dziękujemy. To prasa afrykańska. Szukałem kogoś, kto mógłby tak jakoś nawiązać do spraw afrykańskich i przypomniałem sobie, że przecież Ray jest, właściwie mama Ray jest pochodzenia gańsko-szwajcarskiego, no więc gdzieś tam taki akcent jest.
1: No już blisko Mali, także tak? Zaliczamy oczywiście.
0: Dobrze. A wszystko dlatego, że no czekaliśmy i doczekaliśmy się. Jest jeszcze jeden singiel z ostatniej płyty Ray i to będzie to nagranie.

0: jeden singiel z ostatniej płyty Ray. Tutaj usłyszeli Państwo trzy głosy, bo Ray z siostrami wystąpiła w tym nagraniu. Też jest wideo do tego utworu. Proszę zajrzeć, bardzo pozytywne. Panie chodzą i rozdają słoneczniki po Londynie.
1: Pozytywnie zakręcone?
0: Pozytywnie, są bardzo zakręcone, uśmiechnięte. To cieszy. I tak celowaliśmy, żeby dodać to nagranie do zestawu do głosowania. Troszkę cierpliwości i teraz to już na pewno dodamy. Pewnie w piątek.
1: Tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: Tak.
2: Partnerem audycji jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
3: Muzyczny koniec.
0: Antek Grudniewski.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynamy od ogłoszenia lokalnego, bo już jutro Radio 357 rusza w teren. Znowu lista piosenek jedzie do Katowic, gdzie w strefie kultury odbędą się urodziny miasta Kocham Katowice, pod takim właśnie hasłem. W piątek i w sobotę zagrają tam m.in. Kasia Sienkiewicz, Wonky One, Jam, Sisters, Grubson i Vito Bambino. My pojawimy się tam już jutro, 255. notowanie listy piosenek 357 nadamy prosto z Katowic, tradycyjnie od 19. Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny.

0: Na końcu tej piosenki jest takie pa pa pa para para pa pa pa. Pan nigdy nie śpiewał?
1: Pa para pa pa pa para pa?
0: Ja panu później pokażę. The War on Drugs wracają z pierwszą od 4 lat nową piosenką. Who's That napisał i oczywiście wyprodukował Adam Grandusiel, a jak sam twierdzi, stworzenie utworu zajęło mu zaledwie 10 minut gdzieś między pierwszą poranną kawą a odwożeniem dziecka do szkoły. Piosenka opowiada o próbie pokochania samego siebie, mimo lęku, depresji i zwątpienia. Who's That ukazało się również z teledyskiem w reżyserii Maxa Flicka.

0: Wie pan co, bo ja tak policzyłem szybciutko na kolanie, ponieważ pan Adam Grandusiel napisał tę piosenkę podobno w 10 minut. Od 4 lat nic nie wydali. Ja szybko policzyłem, że te 4 lata to są 2 102 400 minut.
1: Ma pan tyle kolan, żeby policzyć?
0: Czego?
1: Na kolanie było, że policzyłem.
0: Mam dwa kolana.
1: Aha, dobrze.
0: Dość szerokie. I pomyślałem, że kurczę, chociaż gdyby z tych 2 milionów 30 minut wykorzystali, to byłoby bardzo miło.
1: Ty się chłopie zmuś.
0: No, prawda, panie Adamie?
1: Tak.
0: Panie Adamie.
1: Ludzie. Dajcie spokój.
0: No właśnie. Proszę brać przykład z tego, o którym teraz będzie. Na koniec Stevie Wonder, który będzie świętował co? 50-lecie jednej ze swoich najważniejszych płyt, czyli Songs in the Key of Life. Ta płyta ukazała się w 1976 roku, a teraz artysta zapowiedział 18 koncertów, podczas których wykona album w całości. Trasa rozpocznie się w październiku w Anglii, a zakończy 19 grudnia w Los Angeles. Jest co świętować, to właśnie na Songs in the Key of Life znalazły się m.in. I Wish, Isn't She Lovely As i Sir Duke, a sam album przyniósł Wonderowi 3. nagrodę Grammy za album roku.

0: Stevie Hunter, bardzo dziękuję. Antoni Krudniewski, bardzo dziękuję. Zapraszam.
1: Bardzo dziękuję.
0: Co pan myśli, że dokąd?
1: Na wieczór.
0: Na wieczór, dobrze.
1: Na wieczór, zastępową na wierność w stereo. Mam duży problem. Wybrałem mnóstwo piosenek z tak wielu gatunków, że nie mam pojęcia, jak to połączyć.
0: Nie mam
1: żadnego pomysłu.
0: Połączyć? Mhm. Trytytką najlepiej, proszę pana, zawsze dobrze działa. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Partnerem audycji jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
0: Ale to by była audycja, takie piosenki o trytytkach.
1: Piosenki na trytytce.
0: Na trytytce, na kolanie, na trytytce. Nieważne. Pytanie jest takie od słuchacza, gdzie ta lista jutro, bo strefa kultury to obszerny obszar w Katowicach. W takim amfiteatrze będzie Mati na scenie, a państwo dookoła, także będzie klimat, wszystko będzie, zapraszamy serdecznie każdego.

0: Lola Janka, ależ to ładne nagranie. Kompletnie sobie na liście nie poradziło.
1: Latka
0: lecą. Że tak jeszcze nawiążę. Ale teraz zupełnie inne sprawy, sprawy kalendarzowe. Krzysztof Szubzda, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. 127 lat temu w Górze Kalwarii urodził się słynny jasnowidz i hipnotyzer Srul Wolek Messing. To znaczy, może dziś już nie jest taki słynny, są słynniejsi jasnowidze z innych miast, no ale w końcu Srul Messing ma w Górze Kalwarii swoją własną tablicę upamiętniającą, więc chyba trochę zasłynął. Przede wszystkim swoimi przepowiedniami, z których niestety żadna się nie spełniła, ale to jakoś nigdy nie przekreśla kariery jasnowidza. Messing zasłynął także swoimi niezwykłymi historiami o tym, jak to ponoć zahipnotyzował Einsteina i wyrwał mu 3 włosy z brody. Albo kasjera w banku i wyrwał niezłą sumkę. Niestety wszystkie historie okazały się zmyślone, ale to też w niczym nie przeszkadza słynnym hipnotyzerom. Jedyną, jak udało mi się ustalić, niezmyśloną historią okazało się ufundowanie przez Messinga 3 myśliwców Wojsku Polskiemu. Historię tę potwierdza historyk lotnictwa Wojciech Zmyślony. 66 lat temu ustanowiono pierwszy rekord świata w biegu maratońskim na bosaka. To znaczy cały maraton odbywał się w formule obutej, a właściwie open. Nie było obowiązku zakładania butów, ale bieg wygrał właśnie biegacz z Etiopii, Abebe Bikila, który postanowił biegać po Rzymie bez butów. Za swój wyczyn otrzymał oczywiście złoty medal, do tego mniej oczywiste nagrody, stopień kaprala oraz, nie buty, Volkswagena Garbusa. I to w pakiecie z kierowcą. Niestety prawa jazdy mistrzowi nie przyznano i Abebe musiał je wyrobić sam, co zresztą źle się skończyło, bo nie jeździł tak dobrze jak biegał, a poza tym jeździł pod wpływem. No cóż, w tamtych czasach w Etiopii picie za kółkiem nie było jeszcze tak poważnie traktowane. W Polsce wtedy chyba też nie, ale w Londynie pierwszy mandat za jazdę pod wpływem wypisano 132 lata temu. I to dokładnie 10 września. Taksówkarzowi, George'owi Smithowi. Mam nadzieję, że nie ujawniłem tu jakichś wrażliwych danych osobowych. W końcu George Smith to brzmi dla Anglika jak Jan Kowalski, a taksówkarz po piwku to brzmi jak nauczycielka po kawce, więc to nie są dane umożliwiające identyfikację. No właśnie, moja nauczycielka historii po kawce, albo nawet przed kawką, mówiła nam, że wydarzenia przechodzą do historii po 50 latach. Wcześniej jest polityka, a po 50 latach zaczyna się prawdziwa historia. Nie wiem, czy to prawda, ale gdyby przypadkiem miała rację, to jasnowidz z Góry Kalwarii, bosy maratończyk i londyński taksówkarz na bani dawno już przeszli do historii. Ale okazuje się, że wciąż nie przeszła do historii francuska gilotyna, bo ostatni raz użyto jej oficjalnie w Marsylii równo 49 lat temu, 10 września. Przepraszam za taki drastyczny finał. Może za tydzień będą jakieś śmieszniejsze rocznice, także do zobaczenia 17. A no tak, to już 17. No to nie będzie to śmieszna rocznica, ale i tak zapraszam.
0: Zapraszamy i bardzo dziękujemy. Krzysztof Szubzda, do usłyszenia. Jeszcze jedna data z dzisiejszego kalendarza. Otóż okazuje się nagle i niespodziewanie, że, a może nagle, nie nagle i spodziewanie, że dzisiaj urodziny Adama Matyjka. Tak, żeby państwo wiedzieli, Adam Matyjek, inżynier, szef działu magii Radia 357, znaczy sprawia, że to wszystko słychać. Adaś, wszystkiego dobrego, serdecznie ściskamy i widzę z tego, że na zdjęciu jest jabłkowe ciasto już. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Nie jest

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 10 września. Dziewiąta właśnie minęła, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Odbyliśmy z Władimirem Putinem świetną rozmowę, oznajmił prezydent USA Donald Trump. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, odparł, że przeszkodą są dwie osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że i Putin, i Zełenski mają dość wojny. Zrelacjonował w ten sposób w rozmowie z dziennikarzami swoją rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą. On chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Swoją relację z tej rozmowy zdał Kreml. Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow powiedział dziennikarzom, że Putin podkreślił, iż tu cytat, nie ma zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy. Według Uszakowa Trump podczas rozmowy zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin poparł ten pomysł. Przywódcy omawiali też możliwości wymiany więźniów. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudności z transportem, przypomina analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
2: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
1: Cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła granicę $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Propozycje odejścia z górnictwa do tzw. zbrojeniówki czy firm serwisujących farmy wiatrowe, górnicy zatrudnieni w kopalniach mają kolejną szansę na znalezienie alternatywnego zajęcia. Więcej w relacji Łukasza Kwaśniego.
3: Tym razem o górników pytają koleje, bo i one potrzebują pracowników. A górnicy często mają wykształcenie ułatwiające pracę w spółkach kolejowych. Wystarczy podpytać, sprawdzić ofertę i wysłać zgłoszenie do końca września. Podkreśla Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej.
4: Projekt daje szansę na zdobycie nowych kwalifikacji oraz podjęcie pracy w rozwijającej się branży kolejowej. Program obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, badanie predyspozycji, szkolenie oraz wsparcie w procesie zatrudnienia.
3: Koleje poszukują około 200 osób, a górnicy mogą również korzystać z programu dobrowolnych odejść i osłon socjalnych. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: O górników pytają też koleje, bo i one potrzebują pracowników, a górnicy często mają wykształcenie ułatwiające pracę w spółkach kolejowych. Wystarczy się zgłosić, sprawdzić ofertę i wysłać zgłoszeń do końca września, mówią przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej. Ponad 230 tysięcy osób zgromadziło się w centrum Oslo podczas państwowego pogrzebu króla Norwegii Haralda V. Wśród 850 oficjalnych gości byli monarchowie i głowy państw z wielu krajów, w tym prezydent Polski Karol Nawrocki. Tłumy od rana zbierały się wzdłuż głównej alei norweskiej stolicy. Tą właśnie nią trumna Haralda została przewieziona na lawecie armatnej z Pałacu Królewskiego do katedry. Tysiące osób śledziły też uroczystości na telebimach. O 13:00 rozpoczęła się ich główna część w świątyni. Premier Norwegii Jonas Gahr Støre w mowie ku pamięci monarchy podkreślił, że Norwegowie są wdzięczni Haraldowi za 35 lat panowania, a przede wszystkim za sposób, w jaki pełnił swoją rolę. Sprawiał, że to, co uroczyste, stawało się ludzkie, podsumował premier.
0: Sport, Mateusz Wusiarz.
5: Wprawdzie tenis miał wrócić po 8:00, ale po 8:00 to ja miałem jednak inne pomysły. Wraca po 9:00. Komplet półfinalistów US Open prezentuje się następująco. Aryna Sabalenka zagra z Jessicą Pegulą, Jelena Rybakina z Coco Gauff, Frances Tiafoe z Benem Sheltonem oraz Karen Khachanov z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec był ostatnim, który dołączył wczoraj do tego grona. W nocy pokonał Holendra Van de Zandschulpa 6-2, 7-5 i 6-1. Na szlemy Sasza zawsze znajduje jakieś nowe pokłady energii. Sami to widzieliście. W pierwszych dwóch rundach grałem bardzo słabo, ale takie są szlemy, że mogę nadrobić moją fizycznością, wydłużyć pojedynek do 5 setów i grać przez 4,5 godziny, ostatecznie wygrywając. W innych turniejach odpadłbym już w pierwszej rundzie, ale w szlemie mogę się rozkręcać, grać coraz lepiej, z meczu na mecz. Jest półfinał, ale chcę więcej. Mecze półfinałowe zarówno pań i panów dopiero jutro. Panie zaczynają od pierwszej w nocy, a panowie w piątkowy wieczór. Dlatego dziś znacznie spokojniej można postawić na piłkarską Ligę Mistrzów. Choć tutaj akurat hiciory już za nami. We wtorek Real grał z Interem i wygrał 2-1. Wczoraj Napoli 0-1 przegrało z Arsenalem, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico. A dziś do akcji wkracza Bayern i powalczy z Bodo Glimt, no i jeszcze Manchester United zmierzy się z Sabahem Baku, gdzie mamy polski akcent w postaci Tymoteusza Puchacza. Chociaż tyle. Niemniej polskich akcentów w sporcie to szukałbym dzisiaj gdzie indziej, a najlepiej w Sofii. Punktualnie o 15:00 nasza siatkarska reprezentacja Polski rozpoczyna walkę w Mistrzostwach Europy, turnieju, w którym broni tytułu. Wilfredo Leon.
6: My jesteśmy broniąca, wiemy doskonale, że łatwo nie będą każdy mecz, ale jesteśmy gotowi na to, żeby mieć dosyć intensywne mecze od pierwszego do ostatniego. Mieliśmy bardzo dobre przygotowania, no czekamy tylko i wyłącznie na pierwszy mecz.
5: Portugalia będzie pierwszym rywalem Polaków, a poza tym w grupie B nasi zmierzą się z Macedonią Północną, Izraelem, Ukrainą i Bułgarią. Transmisja oczywiście w Polsacie Sport, w którym to śledzić można także rozgrywki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj Orlen Wisła 25-26 przegrała z Nont, a Industria Kielce 30-29 wygrała z Lucerną. Na zakończenie w sporcie jeszcze hokej, bo także w Polsacie Sport obserwować będziemy dziś kolejny mecz GKS-u Tychy w Lidze Mistrzów, dziś przeciwnikiem Davos, wicemistrz Szwajcarii.
7: W zależności od tego, jaka będzie dyspozycja dnia, wiadomo, u siebie jesteśmy groźniejsi, nasze bandy, nasze ściany nam pomagają. Odnośnie przeciwników, no co mamy tutaj wielokrotnie najlepszą drużynę w Szwajcarii. Liczba tytułów, które zdobyli i to, jak zdominowali zeszły sezon NLA, mówi samo za siebie, więc spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu.
5: Mówił zawodnik Mistrzów Polski Bartłomiej Pociecha w programie W tercji rywala na kanale YouTube'owym GKS-u Tychy. Sport wróci po południu.
0: Na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże, na wschodzie kraju duże, z większymi przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia, miejscami zwłaszcza na wschodzie, przelotne opady deszczu, do 10. Temperatura 17 nad morzem i w rejonach podgórskich, do 21 na południowym wschodzie.
8: Radio 357.
0: Znaczy chłodniej odrobinkę, ale już nie pada przynajmniej. Dzień dobry, Niedźwiedziu.
9: Dzień dobry, nie pada.
0: Nie pada. Paluszkami? Pod...
9: Tak,
0: co ma taki nerwowy?
9: Na perkusji.

0: Adele, John Misty. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Proszę słuchać jutro listy i zagłosować na listę. To na fortepianie się gra paluszkami. A nie.
1: Lista tradycyjnie wyjazdowa.
0: Tradycyjnie wyjazdowa, ale to już na razie chyba tak, że ten.
1: Słuchaj, chciałem o coś zapytać, ale nie zapomniałem o co.
0: Nie?
1: Nie.
0: No.
1: Alcaraz zapuści włosy, a ty coś zamierzasz?
0: Tak, zacznę grać w tenisa. Może to od tego się bierze, ale...
1: Bardzo byś zabawnie wyglądał z taką burzą włosów, jaką on ma w tej chwili.
0: Burzę włosów każdy zna. Tak, ale też pani Ada napisała, że chciała podziękować za dzisiejsze zrobienie dnia jej tymi Facebookami i Instagramami. Proszę tam zerknąć, tam jest trzy coś, portrety pamięciowe.
1: Coś tam pokazywaliście, tak?
0: No, niedźwiedź jeszcze nie wie, co go czeka dzisiaj przez cały dzień, ale trudno, zaraz się dowie. Trzy portrety pamięciowe z różnymi podpisami. Liryka, epika i dramat na przykład. Albo coś muszę dopisać takiego, żeby się kończyło na kompot. To też jakieś takie coś, ale dobierzemy. Są grzybki na bazarku?
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Po 42 dzisiaj.
0: A co z tą niemrawą doradą?
1: No, zaproponowałem Andrusowi i będzie tu u mnie 19 w Zakamarkach, to być może wrócimy do tematu. No bo to rzeczywiście, jak tytuł jego piosenki.
0: Niemrawa dorada.
1: Niemrawa dorada.
0: A Artura Andrusa. Ja czuję, że to się może wydarzyć. Bardzo dziękujemy serdecznie za dzisiejszy poranek. A, ciasto od Matyjka? Bo jest jakiś tam na tym? Było
1: jedzone? Nagrodę, żeby nie jeść, podarowałem mu moją listę marzeń. Na płycie kompaktowej.
0: Super. Będę zmykał. Wszystko Dobra. Dobrego. Mhm.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

No tak, nadejszła ta chwila, że sięgnąłem po tę piosenkę, ale Stewart, Don't Forget Me, ale pod tytule Summer It's Over. No ten deszcz mi tak dzisiaj nastroił, chociaż teraz już piękne słońce i mam nadzieję, że muzyka, która pojawi się dzisiaj, będzie się Państwu podobała. Rozmawiałem dzisiaj z Antonim na korytarzu i mówię, całe szczęście są jeszcze tacy wykonawcy i takie piosenki, po które tylko ja sięgam. Antoni pyta, ale na przykład, no Antoni, chociażby Al Stewart, no, czy jeszcze ktoś inny sięga po Al Stewarta? Chyba tylko ja, Don't Forget Me, tak na dobry początek. No tak, tu słuchacz napisał, że niepokoją go takie teksty typu, ile im jeszcze zostało, 10-9, to jest dowcip. Przychodzi baba do lekarza i, panie doktorze, ile mi jeszcze czasu zostało? 10, no ale czego? Miesięcy, lat, tygodni, 9, 8, 7, 6, 5.

Wczoraj miałem konsultację z lekarzem domowym i wywróżył mi jeszcze co najmniej 20-lecia. Chyba będę musiał zmienić lekarza. Co my tu dzisiaj mamy? Piosenka dnia to już za chwilę. Beyoncé i Pharrell Williams, państwo już wiedzą. Ta dobra kawa z Anią Tatarską. Ania po powrocie z Wenecji. O, na pewno będzie wystrojona. O 10.30 się pojawi tutaj na żywo. Płyta tygodnia Angus and Julia Stone. No poza tym, jak zwykle, co my to dzisiaj? Czwartek. A, to dzisiaj będziemy świętowali 80 lat Jacka Zielińskiego. Skaldowie się pojawią. Tak sobie pomyślałem. No a poza tym, no, cały zestaw, a właściwie cała przygarść pięknej muzyki. Taką mam nadzieję. No i Marek Małpa, radio357.pl. Orkiestra niech gra.

Cudownie, jak zwykle, orkiestra Paula Moriata. Na bazarku mieszańce i jabłka celeste zakupione. No po prostu trzeba się cieszyć. No, Beyoncé i Pharrell Williams.

No to jest nasza piosenka dnia. Pharrell Williams, gościnie Beyoncé. Can I Watch You? Jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam Państwu do jutra. Jak to do jutra? No tak, jutro piątek, do jutra do godziny 12. Z tego, co ja zaproponowałem, widzę, że Roger Taylor nie spodobało i Maciej Balcar nie spodobało. No ale może jeszcze.

Tak, no właśnie, to kolega Maciej Balcar z Karantu Hill. A gdyby tak Maciek zaśpiewał duet z Grzesiem Turnałem, tak sobie pomyślałem dzisiaj podczas tej piosenki. Za to pan Tomasz napisał, że gdyby piosenkę I See You Now zaśpiewał Freddy, ale Freddy'ego nie ma. Roger Taylor, I See You Now i Maciej Balcar, Karantu Hill, Wszechświat z naszego zestawu do głosowania.

White Lies, Niewinne Kłamstwa, Billy Sharp. 1 września musiałem być gdzie indziej i dotarła tam do mnie ta smutna wiadomość, że nie żyje Cassandra Wilson. Pewnie w sobotę sięgnę po Love is Blindness, bo to przejmująca wersja, a dzisiaj fragment z 6 smooth jazz kawy.

Sandra Wilson, rocznik 1955. Drunk as Scooter Brown na 6 Smooth Jazz Cafe. Za 20 minut będzie 10.

Tak, to ten Bill LaBounty, do którego często i ostatnio sięgam z jego nowej płyty. A pan Szymon napisał, że w Melbourne właśnie kwitną śliwy. No tak, bo przecież u nich już wiosna.

Ty to z Romek i Atomek. Co oni tam powinni namyślali w tych jak to się nazywają, różnych internetach. Dobrze, że mnie tam nie ma. To był Paul Brady, a teraz Big Day.

Tak, od wielkiego dzwonu redaktora Smoka można usłyszeć, no bo on tam zagląda na te listy, miłość z listy przebojów, ale w świetlej węgle to chyba tylko u mnie. Lionel Richie i będzie godzina 10:00.

Pat Mastello to na perkusji. Adaś, on jest dobry perkusista? Ten Pat? Tak? Nie widzę cię. Dobry? Bardzo dobry. Pracował z wieloma artystami, między innymi z King Crimson, Alvin Jarreau, Pointer Sisters, Patti LaBelle, Kenem Logginsem, Martiką, no i moim zdaniem przede wszystkim z grupą Mister Mister. Kartki z kalendarza. Rok 1988, numer 1 na brytyjskiej liście przebojów. Phil Collins śpiewa piosenkę Groovy Kind of Love. To było w filmie Buster, ale to jest piosenka z 1966 roku, napisana wtedy przez młodziutką Carol Bayer Sager dla grupy Mindbenders. No ale dzisiaj wersja Collinsa.

Phil Collins, Groovy Kind of Love z filmu Buster, rok 1988. Tak się składa, że następna piosenka jest rok wcześniej, Heart and Soul. Tipau, no to właśnie dzisiaj są urodziny Carole Decker, wokalistki z taką burzą rudych włosów. Wtedy, w 1987, i dwa wielkie przeboje, China in Your Hand oraz...

Tak, to ona właśnie, Carole Decker z zespołu T-Pau, Heart and Soul. Jeszcze jedna kartka, będą jeszcze następne, jeszcze jedna kartka z kalendarza. 10 września 1942 roku urodził się Danny Hutton, wokalista Fleetwood Mac.

Mało kto o nich pamięta. Free Dog Night, a między 69 a 75 rokiem mieli 3 numery 1 i aż 21 utworów na top 40 amerykańskiego tygodnika Billboard. Danny Hutton ma dzisiaj urodziny. Dzisiaj także urodziny tego pana, Jose Feliciano.

No nic na to nie poradzę, że zawsze mi się to kojarzy słodkie tango retro. W 40-latku, tak? Właśnie 50 lat mija od tego serialu. A to był oczywiście José Feliciano. Jeszcze jeden perkusista, Adaś, ma dzisiaj urodziny. Nie Adaś, tylko Barry Barlow, który pracował w tamtych latach z grupą Jethro Tull.

Jazz Hotel. Uwielbiam tę piosenkę. Life is a long song. 25 minut po godzinie 10. To jeszcze jedna kartka z kalendarza nam się zdarzy. Joe Perry, gitarzysta grupy Aerosmith. To ten gościu, który przed tym pociągiem zawsze schodzi na Living on the Edge. Ja zawsze czekałem, czy mu się uda, czy mu się nie... Przepraszam, żartowałem oczywiście. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

Aerosmith, jeszcze im się wtedy nie śniła płyta Get the Grip, o której mówiłem przed chwileczką. W 70-tych latach to był ich największy przebój, Dream On. Skorzystajmy, bo tu jeszcze jeden, naprawdę mamy dzisiaj urodzaj tych perkusistów. Perkusista Don Powell, perkusista grupy Slade, ma też dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: Far, Far Away zespół Slate i jest godzina 10:33.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska. Dzień dobry, Aniu.
2: Nie wiem, w jakim języku mam się witać. Już się zgubiłam.
0: Po powrocie z Wenecji.
2: Ale dzisiaj o Szwecji będzie.
0: Adam obstawiał, że przyjdziesz w masce, ale to nie ten festiwal przecież.
2: Mogłabym przyjść w masce mordercy ewentualnie. Ale to by było na temat.
0: Przyniosłaś jakiś strój. Myślałam, że się przebierzesz.
2: Tak, później. Ale okay. To radio. Co by to nam zrobiło?
0: Nie, no oczywiście. Aniu, o krwi będzie?
2: Świetnie, stęskniłam się.
0: Krwawa ofiara to taki norweski serial, zaledwie 5 odcinków. Wiesz, że zanim pani profesor mi zadała zadanie, to ja już ze 3,5 widziałem wcześniej.
2: Ale ja byłam przekonana, bo ja na to trafiłam i mówię tak, zapytam, bo na pewno już obejrzał, bo tak właśnie to wygląda i miałam rację.
0: Wiesz co, kiedyś to tylko seriale amerykańskie i angielskie tak naprawdę się liczyły, a teraz to się tak rozpieszło, że właściwie ta Norwegia zaczyna też robić bardzo dobre rzeczy.
2: Szwecja.
0: Ale i Niemcy.
2: No, cała Skandynawia, Niemcy, też Hiszpania i Włochy tak. mocno weszły, bo my mówimy o tej takiej sferze, no akurat tu mamy tak zwany chyba Scandic Noir, prawda? Taki thriller będący pokłosiem wszystkich hitowych sag literackich i innych, które narobiły apetytu na całym świecie na tego typu historie. Ale wydaje mi się, że no, takim skutkiem ubocznym, czy też po prostu konsekwencją jednak globalizacji produkcji treści, ten serial, o którym dzisiaj mówimy, Krwawa ofiara, jest na Netflixie. Netflix jest platformą globalną, chyba cały czas w 190 krajach i po prostu te kraje i inne platformy
0: mają
2: działają podobnie.
0: Swoje.
2: Mają swoją produkcję i ten główny inwestor inwestuje również w te lokalne produkcje, potem wprowadzając je właśnie w ten międzynarodowy miks. I na tej samej zasadzie polskie seriale produkowane przez Netflix też są oglądane za granicą. Niektóre z dużymi sukcesami. Mm-hmm. Tak, tak. Mm-hmm.
0: Teraz słyszałem, że pan Dorociński w jakimś serialu, ale to inna platforma.
2: To jest film i jak nam się uda go obejrzeć obojgu, to będziemy mogli o nim porozmawiać, bo myślę, że to tak, że to jest coś dla nas. Zdecydowanie.
0: No właśnie, a co możemy powiedzieć o Krwawej ofierze? Mroczny, ciemny,
2: no możemy
0: norweski.
2: Powiedzieć, że mamy tutaj chyba sześcioodcinkowy serial, który ma dość klasyczną formułę, to znaczy detektyw, taki trochę na marginesie życia i przegrany dostaje trochę przypadkowo sprawę, która no, jest bardzo mroczna, bo się pojawiają jakieś takie rytualne mordy policjantów, mm-hmm. więc jakby mamy tutaj dodatkową warstwę traumy, bo tym bardziej, kiedy dość szybko pojawia się podejrzenie, że być może to jest sprawka jakiegoś swojego człowieka, kogoś z wewnątrz, no to ta sprawa gęstnieje i robi się bardzo, bardzo poważna.
0: W związku z tym sięga po tatę, z którym nie ma kontaktu już od jakiegoś czasu?
2: Co jest w ogóle o tyle ciekawe, że dokładnie taki sam wątek. Ciekawa jestem, kto z państwa już widział film Szeptacz. Też na Netflixie z Robertem De Niro. I tam też jest dokładnie to. Sprawa kryminalna, seryjny morderca. Bohater sięga po dawno niewidzianego ojca, prawda, z którym miał problemy, kiedy dorastał. Ale to jest w ogóle ciekawy model tutaj poruszany. I to, że to się dzieje zarówno w Stanach, jak i w Skandynawii, sugeruje, że jest jakiś temat, o którym się teraz myśli. To znaczy mężczyźni z tego pokolenia, powiedzmy 40-parolatków, którzy dokonują pewnego rodzaju rewizji relacji z rodzicami, w tym przypadku chodzi o ten męski model, który być może w pracy był świetny, ale w domu był beznadziejny i toksyczny i gdzieś próbują znaleźć jakąś taką nową płaszczyznę porozumienia, czy też no, przejść pewnego rodzaju katarzis, ale właśnie przez wspólne pracowanie, bo nie mają języka emocji, więc to tutaj można powiedzieć jest dość ciekawe. Ja bym powiedziała, że Krwawa ofiara, uwaga, będę teraz wymawiać po szwedzku i czekam, aż jakiś słuchacz ze Szwecji zaraz napisze, jak bardzo pokaleczyłam. Blatsoffer, jakoś tak typuję, że to się pewnie wymawia. To jest taki totalny klasyk. To znaczy, mi się wydaje, że tam się wszystko dzieje niemalże pod linijkę. Trochę jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to się potoczy. No myślę, że nie od razu wiemy, kto zabija, no bo to nie jest tego typu serial, gdzie jakby jest to osoba z tych od razu nam przedstawionych. To nie jest takie kluczowe. Tutaj kluczowa rzeczywiście jest ta relacja głównego bohatera z ojcem i w ogóle to, co się dzieje wokół naszego śledczego. Ale wydaje mi się, że taki bardzo porządnie zrobiony, ja mówię, jak się mówi o książkach, że czytadło, to ja bym powiedziała, że to jest takie oglądadło, ale bardzo solidne.
0: Tak, no i zarys fabuły. Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów, nieustępliwy detektyw, no i już właściwie chcemy to obejrzeć. Mm-hmm. Jeżeli taki mamy zachęcać. A serial niedługi, nie ma wielu tych odcinków ani sezonów, więc myślę, że możemy polecić.
2: Jak najbardziej możemy polecić, chociaż też uprzedzam i zawsze mówimy to uczciwie, ale też rozmawiamy o serialach co tydzień. To nie jest tak, że co tydzień będzie arcydzieło. Nie masz szansy, żeby były 53 arcydzieła w roku, ale jak najbardziej i to teraz, jak zaraz ma się podobno zrobić zimniej, czyli jesień już skrobie w drzwi, w próg, już wpycha but z błotem, to jest idealny serial na ten klimacik, żeby się mentalnie przygotować, tylko może jednak bez tych morderstw tak bym optowała.
0: No i dodajmy, że dobrze się kończy w zasadzie.
2: No, mistrz spoilerów, pozdrawiam.
0: Ale no nie, żeby nie nastraszyć tak, znaczy, no.
2: Ja założę się, że jak ktoś obejrzy ten serial, to za tydzień do nas napisze, że dlaczego pan Marek powiedział, że się dobrze kończy. Czuję się oszukany.
0: Chociaż właściwie w ostatnich scenach...
2: Polemizowałabym. On się kończy i dobrze, i źle. To, co jest pewne, to, że się kończy.
0: Tak, to prawda. Krwawa ofiara, jeśli mają państwo ochotę, to bardzo serdecznie polecamy. Anna Tatarska, dziękuję ci bardzo, Aniu.
2: Z pacyfistycznym pozdrowieniem.
0: A gdzie za tydzień jesteś?
2: Za tydzień jestem, chyba tu jestem za tydzień.
0: Bardzo dobrze.
2: Tak dla odmiany, no.
0: To widzimy się. Mhm.

No Hard Feelings to oczywiście John Miles, 18 minut do godziny 11, Archiwum Polskiego Big Beatu. 6 września urodził się Jacek Zieliński, zmarł 6 maja 2 lata temu, ale pomyślałem, że sięgniemy dzisiaj w Archiwum Polskiego Big Beatu po dwa razy Skaldowie.

0: We Francji przez długi czas istniała ostatnia wioska Galów z Asterixem i Obelixem, ale w końcu i ona upadła. Tymczasem w Polsce małe królestwo Biebrzy do dziś stawia opór rzeczywistości.
1: Uciekłem z Warszawy. Biebrznięty. To taki wirus biebrzański.
0: Sam król Biebrzy zaprosił nas do swojego pałacu i opowiedział o życiu w tej niezwykłej enklawie.
1: Pajęczyny przydają tajemniczości tego miejsca. Nawet mam pomysł, żeby wilki mnie zjadły. To jest moje marzenie. Wtedy bym wszedł w obieg przyrody.
2: Reportaż Królestwo z Muszelek na antenie Radia 357 już jutro po godzinie 18 w popołudniówce.
0: Zapraszam, Aleksandra Dobieszewska.

Tak, dwa nazwy z Kaldowi, a potem jeszcze Terence, Trent D'Arby, Sign Your Name, takie ładne wspomnienie. Którą to mamy? Za 5 minut będzie godzina 11:00. To jeszcze Ewa Bem.

0: Ach, to były takie czasy. Tiu, tiu, tiu. Bez tego i owego, abym wygląda na to, że za pół minuty będzie 11. Ciach.
1: Kieruj się na południe.

No, Tatina, Tatina, typical male. Teraz płyta tygodnia, Angus and Julia Stone, oczywiście Australia, karaoke bar, dziś The Start.

Angus and Julia Stone, Australia. Przesadziłem oczywiście z tym, że wiosna już tam jest. No nie, na razie jeszcze jest zima, ale to tak jak u nas tak naprawdę już prawie jesień, chociaż jeszcze lato i na przyszły tydzień szykuję nadal letnie piosenki. Australia to teraz jeszcze do Nowej Zelandii.

OMC New Zealand. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 5 lat temu ABBA wróciła do top 10 brytyjskiej listy przebojów. Po, uwaga, prawie 40 latach. To niewiarygodne. Piosenka Don't Shut Me Down zadebiutowała wtedy na miejscu 9.

To był 20 hit w brytyjskiej top 10. Don't Shut Me Down. 5 lat temu, jak to szybko minęło. Ciekawi są państwo, jaka poprzednia piosenka była w pierwszej dziesiątce? No to właśnie ta.

sięgam po takie utwory Basi, które nie pojawiają się często na antenie. From Now On z płyty Time and Tide. Basia i w chórach też Basia.

Gilberto Salvian zapowiada nowy album. O, jak się rozsypały listy od państwa z całego świata, w zasadzie wszyscy jeszcze na końcówkach wakacji, tak myślę. Pozdrowienia serdeczne. O, life.

i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego nie.

0: Lisa Lovebrand, też ją lubisz?
1: Proszę?
0: Też lubisz Lisa Lovebrand?
1: Bardzo, bardzo. Mam nawet nieśmiałe wrażenie,
0: tak,
1: że ty głównie prezentujesz utwory, które ja wcześniej prezentowałem. A może odwrotnie, dokładnie nie pamiętam. Dzień dobry państwu.
0: Kuba Strzyczkowski, dzień dobry.
1: Witam. Gdzie jest moja kaszanka?
0: Słuchaj, no ty wywołałeś taką
1: Obiecałeś we wtorek, tak, że przyniesiesz mi taką specjalną obślumpaną.
0: Ale ponieważ słuchacze byli przejęci chyba tym, że
1: czyli
0: będziemy się truli.
1: Czyli taką glamdziowatą.
0: Że będziemy się truli.
1: No.
0: To słuchacz przyniósł prawdziwą kaszankę teraz.
1: O, no. to jest ta paczka?
0: Tak.
1: Niesamowite. Rzeczywiście. Cytryny mamy.
0: Cytryny i kaszankę.
1: Cytryny tak. Zawsze są w cenie, bo pijemy herbatkę z cytryną. I mamy kaszankę. No ale ona jest świeża, nie obślumpana.
0: Nie, świeża jest.
1: No to dobrze. To co? To ja dzisiaj, zrobię na patelni.
0: No tak, oczywiście.
1: W redakcji, dobrze. Ale ty wiesz, że wydawało mi się, że to słowo nie istnieje, a istnieje.
0: Ślumpana.
1: Tak, bo ślumpa w gwarze poznańskiej to jest taka mętna, nieciekawa, brudna woda. Mhm. Taka, no, lekko niezbyt pięknie pachnąca. I jest jeszcze słowo
0: tak.
1: W Poznaniu okolicach ślumper. Wiesz, co znaczy ślumper?
0: Nie.
1: To jest taka osoba zaniedbana, taki obdartus. Okay. Ślumper.
0: Pewnie, no dobrze, gdzie jest ta pani, która kręciła tydzień, która kręciła we wtorek? Mówiła,
1: co?
0: Że będzie.
1: Co takiego?
0: Kręciła nadal ta pani, co kręciła we wtorek.
1: A nie pani ma. Reżyser?
0: Tak.
1: No nie, dzisiaj
0: pani,
1: nie.
0: Pani reżyser
1: od tego
0: nie
1: może
0: przyszła.
1: Być lump, albo lumpować się.
0: To tego przyszła. Może nie kontynuujmy.
1: Za polskiej.
0: Tak, ciekawostkę wymyśliłeś, że może będziemy zadawali państwu taki jakiś temat.
1: A tak, bo ja sobie pomyślałem, bo skoro to tak działa, fakt, zapomniałem, że słuchaj, musimy się rozwinąć, no bo rozmawialiśmy o kaszance.
0: Tak, jest kaszanka.
1: Kaszanka jest. Rozmawiamy o cytrynach,
0: To tak nie działa, wiesz?
1: No, a czekaj.
0: Bo ostatnio rozmawialiśmy o tych mirabelkach, słuchaczka napisała, to zostanie pan zasypany mirabelkami, a tutaj nic.
1: A może właśnie zostałeś zapisany, jest kolejka.
0: Okej, okay, dobrze.
1: To tak działa. Ale to tak szczerze, czego tam ci brakuje w lodówce?
0: Nie, ja wszystko mam. Tu wszystko jest.
1: Tak?
0: Mhm.
1: No dobrze, ale bardzo, bardzo dziękujemy za dary. Dary przyjmujemy z godnością i ogólnym zadowoleniem.
0: Chociaż panie Kuba, co po
1: szkoda, 12? Że ona nie jest obślumpana.
0: Co po 12, proszę pana?
1: Bo w tym szpitalu byłoby fajnie. Żarty skończą się po 12, bo powrócimy, proszę państwa, do tematu prawa aborcyjnego. Do okoliczności, które zezwalają na legalne usunięcie ciąży, na aborcję. Zapytamy, czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować. A to za sprawą powrotu tematów do komisji sejmowej, Komisji Nadzwyczajnej, która będzie rozpatrywała kilka projektów. Jednym z nich jest taki projekt powrotu do sytuacji sprzed 2020 roku, czyli do dopuszczalności aborcji w trzech określonych przypadkach. Potem był wyrok w 2020 właśnie Trybunału Konstytucyjnego. No i prawo nam się mocno w Polsce zmieniło. Jedna przesłanka po prostu zniknęła. A na antenie goście Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team, i Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina. Zatem dyskusja zapowiada się co najmniej gorąco.
0: Co państwo na to? Chociaż jeszcze lato w zasadzie.
1: Do kiedy jest lato?
0: No tak do
1: zawsze mi się myli to.
0: Około 20 września, tak moim zdaniem.
1: Kalendarzowe, astronomiczne. Nigdy nie znam, nie pamiętam tych dat. No, także taka sytuacja po 12. A, mam jeszcze prezent dla ciebie. Słuchaj, bo jeszcze przyszły, wspomniałeś, papryki do redakcji.
0: Tak.
1: Różnej ostrości.
0: Tak, i ta jest ostra?
1: Nie wiem, sprawdźmy. Namawiam cię do takiego eksperymentu na żywo.
0: Ale już mniejszej nie było?
1: One wszystkie są takie. To są okay. Takie mało okrąglutkie. Zobacz, to niepozorne. W ogóle to chapsniesz na raz.
0: No, dzięki.
1: Ale ja ją umyłem nawet dla ciebie. Tak.
0: Dobrze.
1: Ona jest myta pod bieżącą wodą.
0: Ja będę dzisiaj robił grzyby, to mogę ją wrzucić. Jeśli jest ostra, to tak.
1: Jest bardzo jest ostra. Od razu zdradzę i proponowałbym...
0: Kawałek.
1: Kawałek, tak. Proszę
0: cię
1: bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękujemy bardzo. My już. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Dzisiaj czwartek, a więc słyszymy się w sobotę.
1: No i dziękujemy za co?
0: Dary.
1: Dary losu. Za kaszankę. Kłaniamy się.
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego. George Benson jeszcze na koniec i będzie 12.

0: Tu Radio 357, E12.
1: Co państwo na to?
0: Witamy państwa, kłaniamy się. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Dziś w czwartek, 10 dzień września. Temat prawa aborcyjnego niebawem powróci do Sejmu. Komisja Nadzwyczajna do spraw rozpatrzenia projektów aborcyjnych zajmie się w pierwszej kolejności projektem ustawy zakładającym powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. To inicjatywa PSL-u, także Polski 2050. Chodzi o przywrócenie prawa, które obowiązywało od 1993 do 2020 roku. Aborcja była wówczas legalna w 3 przypadkach. Gdy ciąża zagrażała zdrowiu lub życiu kobiety, gdy badania wskazywały na nieodwracalne uszkodzenia płodu lub nieuleczalną chorobę, a także kiedy ciąża była wynikiem przestępstwa, gwałtu. W 2020 Trybunał Konstytucyjny uznał przesłankę dotyczącą uszkodzenia płodu za niezgodną z konstytucją. Do Komisji Nadzwyczajnej, o której wspomniałem, trafiły jeszcze 3 inne projekty posłów. 2 proponują możliwość przeprowadzenia aborcji do 12 tygodnia życia, ciąży, do czego miałaby prawo każda kobieta. Projekt Lewicy natomiast przewiduje dekryminalizację aborcji. Tyle, że ten projekt, jak pamiętamy, przepadł w głosowaniu sejmowym, a w 2024 roku. Dziś pytanie, proszę państwa, czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować? 510-357-357. 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na telefony, a ja czekam na wyniki naszej sondy. Sonda jak zwykle w naszej aplikacji. Zachęcam państwa do głosowania. Prawie 2 minuty po 12:00. Pani Natalia Broniarczyk jest moim gościem. Aborcyjny Dream Team. Dzień dobry pani, kłaniam się.
2: Dzień dobry.
0: Słyszymy się dobrze. Mamy obok Malty najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Unii Europejskiej?
2: Tak, w Unii Europejskiej Polska i Malta mają rzeczywiście najsurowsze przepisy i trudno jest je bardzo zmienić, zwłaszcza kiedy spojrzymy sobie na tle Europy, jak różne są rozwiązania w różnych krajach. Zazwyczaj jest to legalna aborcja do 12 tygodnia, ale mamy też takie wyjątki, jak na przykład Holandia do 24 tygodnia, czy ostatnio Hiszpania do 14 czy nawet 16 tygodnia. Natomiast ja myślę, że prawo to jest oczywiście ważny obszar, ale ważną jest też rzeczywistość. A tutaj mamy rozjazd, no bo mamy bardzo restrykcyjne prawo, a jednocześnie bardzo dużo aborcji i bardzo dużo kobiet, które niezależnie od prawa z organizacjami pomocowymi, takimi jak nasza, przerywają ciążę, niezależnie od tego, co jest w przepisach, niezależnie od tego, co jest w kodeksie karnym.
0: Na Malcie rzeczywiście aborcja jest dopuszczalna tylko w jednym przypadku, kiedy zagrożone jest życie matki. Gwałt na przykład nie jest przesłanką do usunięcia ciąży. No a pani wspomniała o tym, że w większości państw Unii aborcja jest możliwa na żądanie kobiety do 12 albo do 14 tygodnia ciąży. Czy dużo Polek korzysta z klinik poza Polską, chcąc usunąć ciążę? Mamy jakieś dane, jakieś szacunki?
2: Tak. My jako Aborcja Bez Granic pomagamy zarówno w aborcjach tabletkami w domu, ale przede wszystkim pomagamy też kobietom wyjeżdżać właśnie do zagranicznych klinik, również płacąc za te zabiegi. I każdego roku 1200 kobiet wyjeżdża z naszą pomocą do Francji, do Holandii, do Niemiec, do Czech, ale też nawet do Kolumbii czy do Meksyku. I są to zabiegi, które tak naprawdę bardzo często powinny odbywać się w Polsce w ramach obowiązującego prawa w Polsce, bo często to zdrowie bądź życie kobiet jest rzeczywiście pogorszone, jest rzeczywiście w ryzyku według polskich lekarzy, ale kodeks karny i przepisy sprawiają, że polscy lekarze nie są tak chętni pomóc pacjentce i wtedy my wkraczamy i rzeczywiście pomagamy taki zabieg zorganizować. Natomiast codziennie pomagamy 125 kobietom zażyć tabletki aborcyjne z naszą pomocą przez telefon, przez maila, czy na przykład albo tak na ulicy Wiejskiej 9. Więc skala jest ogromna. Rozszacujemy, że my obsługujemy tak naprawdę 40% zapotrzebowania, dlatego że dziś pierwszym źródłem pomocy w aborcji, a w zasadzie źródła aborcji są handlarze w internecie, ale też Słowacja, która przy polskiej granicy naprawdę ma mnóstwo klinik z polskimi pielęgniarkami, z polskimi lekarzami. I tam bardzo dużo Polek jeździ, by przerwać bezpiecznie ciążę.
0: W 2019 roku, zatem tuż przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, spośród 1100 aborcji, które przeprowadzono legalnie w Polsce, aż 1074 to były aborcje z powodu nieodwracalnych wad płodu. Zatem no to 98 wszystkich zabiegów. Zatem ten wyrok Trybunału oznaczał niemalże likwidację legalnej aborcji. Tak to zadziałało?
2: Można tak powiedzieć, chociaż ja bym powiedziała, że my tak naprawdę nie wiemy trochę, czy te dane są prawdziwe. Bo ja pamiętam sytuację, kiedy w polskich szpitalach kobiety po przemocy seksualnej, czyli zgodnie z prawem, korzystały i my wiemy, że udawało im się znaleźć lekarza w polskim szpitalu, który by wykonywał taki zabieg. I nawet zgodnie z prawem, posiadając zaświadczenie na przykład od prokuratora, że taki zabieg byłby w sytuacji tej kobiety legalny, a mimo wszystko te zabiegi nie znajdowały się w sprawozdaniach. Czyli my wiedziałyśmy, że te zabiegi z powodu gwałtu się odbywały, ale pomimo tego w tabelkach ze sprawozdań rządowych nie można było ich tam znaleźć. W związku z tym mamy też takie, myślę, słuszne przekonanie, że polscy lekarze, polski personel medyczny, ale też administracja szpitali boi się raportować, ile tak naprawdę zabiegów jest wykonywanych, bo boją się potem reperkusji, boją się organizacji antyaborcyjnych stojących pod szpitalami, więc te dane są też często trochę zafałszowione i my tak naprawdę w Polsce nie wiemy, co się dzieje, bo nie ma porządnych badań, bo personel medyczny, ani też kobiety, które potrzebują tych zabiegów, nie są zabezpieczone przed prokuraturą, przed organizacjami antyaborcyjnymi, przed zawstydzaniem, oceną.
0: Tak, zapewne lekarze boją się na przykład dochodzenia prokuratury, ale też boją się po prostu takiej stygmatyzacji. Dlaczego pani zdaniem sprawa dopuszczenia przerywania ciąży budzi w Polsce tak poważne emocje? Przecież my dyskutujemy na ten temat od, nie wiem, trzecią dekadę. Dlaczego nie potrafimy dojść trwale do porozumienia?
2: Myślę, że ten temat zawsze będzie budził emocje, bo on jest powiązany z wieloma obszarami. Przede wszystkim jako feministka muszę powiedzieć, żyjemy w patriarchacie i ciągle kobiety, które nie mają dostępu do legalnej aborcji, tak naprawdę nie są moim zdaniem postrzegane przez państwo jako pełnoprawne obywatelki, które mogą decydować o tym, jak wygląda ich rodzina, jak wygląda ich życie. I dopóki to się nie zmieni, no to niestety nie będziemy mieć też równości płci, czy nawet iść w kierunku równości płci. Ale myślę, że tutaj też ogromną rolę
0: odgrywa to... A może to nie jest kwestia jednak patriarchatu, który oczywiście występuje. Tak, sporej różnicy zdań, bo przecież jest masa pań, Polek, które kierują się innym światopoglądem i uważają, że aborcja powinna być całkowicie zakazana.
2: Tak, tylko że ja jako osoba, która pomaga w aborcjach od w zasadzie już 20 prawie lat i razem z moimi koleżankami, sama miałam też aborcję paręnaście lat temu, wiem, że w sytuacji, kiedy jesteśmy w niechcianej ciąży, to jest taki moment weryfikacji poglądów. I bardzo często do nas zgłaszają się kobiety po pomoc, które same mówią: jestem przeciwna aborcji, nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek bym się na to zdecydowała, ale nie mogę, po prostu zwyczajnie w tym momencie nie mogę i moja sytuacja jest wyjątkowa. Muszę swoje poglądy odłożyć na bok i po prostu zdecydować. I można to nazwać hipokryzją, ja wolę to nazywać momentem przebudzenia, kiedy zdajemy sobie sprawę, że poglądy to jedno, a życie to drugie.
0: Czy w Polsce po 2020 roku, po tym wyroku Trybunału, rozwinęło się podziemie aborcyjne? Aborcje po prostu są, ale nieoficjalne? Czy też
2: zawsze, wszędzie
0: tego typu
2: było,
0: zabiegów
2: tak
0: jest niewiele, bo Polki, jak pani wspomniała, korzystają z zabiegów poza granicami kraju?
2: Dzisiaj 99% aborcji w Polsce odbywa się przy pomocy leków aborcyjnych, które są bezpieczne, które można kupić również w polskich aptekach. tylko są zarejestrowane na inne schorzenia. Więc na szczęście to podziemie, które my znamy, na przykład z lat 80. czy 90., kiedy nie wiadomo było, czy osoba, która wykonuje zabieg, jest w ogóle lekarzem, te czasy się już skończyły. Ja bym dzisiaj powiedziała, że podziemie jest, ale ono ma zupełnie inny charakter. Kobiety zamawiają leki z internetu i na przykład nie wiedzą, czy ta paczka do nich przyjdzie. Nie wiedzą, czy ta paczka będzie zawierała rzeczywiście leki, które one potrzebują.
0: Nie wiedzą, czy ta paczka jest bezpieczna, tak?
2: No tak, ale też nie wiedzą, czy w ogóle dostaną paczkę, bo my staramy się monitorować to, co się dzieje wśród handlarzy i mnóstwo handlarzy pobiera pieniądze, twierdzi, że wyśle paczkę, a potem telefon przestaje być odbierany, kobieta traci kontakt z tym handlarzem, no i przecież nie pójdzie na policję zgłosić przestępstwa, że próbowała kupić leki aborcyjne. No bo jest też często zawstydzona i nie wie, jakie w Polsce jest prawo. Myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, w Polsce kobieta nie jest karana za przerwanie ciąży, więc możemy przerywać ciążę.
0: Kobieta może przerwać ciążę samodzielnie, prawda?

0: nie chcą stawiać kogoś w sytuacji, kto może mieć odpowiedzialność karną za to, że pomógł jej w zdobyciu leków czy w zapłaceniu za zabieg. Jest to sytuacja, która moim zdaniem pozostawia kobietę w samotności, pozostawia kobietę w sytuacji, w której ona no musi przejść przez to sama. Uważam, że tak nie powinno być, zwłaszcza biorąc pod uwagę wytyczne chociażby Światowej Organizacji Zdrowia, mówiące o tym, że aborcja się dzieje niezależnie od tego, jakie jest prawo i powinna być bezpieczna, powinna być dostępna i nie powinna być właśnie, prawo nie powinno być kształtowane w taki sposób, żeby pacjentka pozostawała bez jakiejkolwiek opieki czy wsparcia.
1: Wspomniany przez panią artykuł 152 KK Kodeksu Karnego reguluje właśnie kwestię odpowiedzialności karnej osób trzecich za pomoc, nakłanianie, przeprowadzenie. No i sankcja jest dość surowa, do 3 lat pozbawienia wolności. Wrócimy na antenę przed godziną 13. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team. 13, jeszcze 12. 12 minut po południu. Dziś pytanie, czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować. 510-357-357. Czekam na państwa komentarze. Panie Mateuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry.
2: Witam. Króciutko trzy tematy, panie Kubo. No pierwszy, oczywiście wiemy, zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę, że jest to oczywiście kolejny temat zastępczy tutaj naszej kochanej, uśmiechniętej koalicji,
1: która ma tyle... A co jest tematem niezastępczym, niech pan powie?
2: Ja, panie Kubo, chciałbym docenić pana Tuska z lat 2007-2014. Tam bardziej wysublimowane tematy wrzucał, na przykład, nie wiem, walka z dopalaczami, walka z kibolami. No było to bardziej takie urozmaicone. Teraz się już nawet nie stara. I odświeżamy kolejny raz aborcję, także rzucamy temat aborcji i niech się ludzie pogryzą. Ja tego nie zamierzam, panie Kubo, robić. Pan jest chyba osobą, z którą najczęściej w życiu na ten temat rozmawiałem, przyznam się panu.
1: Przez lata, no tak.
2: Tak, tak, na antenie tego radia poprzedniego, także ja się nie będę...
1: Jeśli mi pamięć nie myli, to na antenie tego radia 357 tematu jeszcze nie poruszaliśmy.
2: Oj, było już, panie Kuba, bo jakiś taki pobliski. No, ale w każdym razie, panie Kuba, żeby szybciutko nie zajmować dni. Drugi temat, do pani z tego aborcyjnego koszmaru, czy tam Dream Teamu, czy ta pani zabrała wcześniej, nie? To ona, panie Kubo, no ja jestem zszokowany, że dzwoni kobieta, która mówi, że od 20 lat pomaga w przeprowadzaniu aborcji w Polsce. No to przytoczył pan paragraf karny, gdzie to jest karalne w Polsce odsiadką 3-letnią, tak? Nie mylę się? I ta pani dzwoni i mówi, że pomaga przerywaniu ciąży Polkom. No jestem zszokowany, ta pani powinna być teraz już, powinna siedzieć w prokuraturze, to druga sprawa. No a trzecia, panie Kubo, bo żeby uprzedzić telefony, znamy już tutaj ten temat.
1: Króciutko, panie Mateuszu, bardzo proszę.
2: Tak, już ostatnie zdanie. Za chwilę zadzwoni jakaś słuchaczka albo jakiś słuchacz i powie, że tylko kobieta ma prawo do mówienia o...
1: Do podejmowania decyzji, tak?
2: Tak, jest to oczywiście tak absurdalnie, już nie chcę nikogo obrażać, ale no po prostu głupie. Że ja tylko, panie Kubo, intelektualna zagadka, panie Kubo. Mamy parę transseksualną, gdzie jest kobieta biologiczna i mężczyzna biologiczny. Zmieniają płeć, biorą ślub, to jest w Polsce zupełnie legalne. I wtedy ta biologiczna kobieta rodzi dziecko, ale w świetle prawa jest mężczyzną. A jej mąż w świetle prawa jest kobietą, ale biologicznie jest mężczyzną, tak?
1: Co w związku z tym,
2: jeżeli biologicznie jest to kobieta, ale w świetle prawa mężczyzna, to kto wtedy decyduje, panie Kubo?
1: 510-357-357. Pozdrawiam pana. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Halo.
3: Halo, czy dzisiaj mi pan słyszy dobrze?
1: No, z maleńkim pogłosem, ale spróbujmy, tak.
3: Tak, no wie pan, ja no, też się postaram krótko. Wie pan, to jest trudny temat i pewnie zaraz się okaże, że to tu mężczyźni się wypowiadają, ale wie pan, jak parę lat temu, jak jeszcze ja byłem nastolatkiem, to była taka kwestia jeszcze mniej tak zwulgaryzowana, kiedy to rzeczywiście było, że to kobieta i problem, to ja to zrozumiałem naprawdę, bo to jest ciężka decyzja, ale wie pan, mi trochę się nie podoba to taki trochę tak w stosunku do tych mężczyzn, no bo jednak to dziecko to jest wspólna osoba, jakaś sprawa właśnie.
1: Wspólna sprawa, właśnie, tak.
3: Kobiety i mężczyzna, a tutaj tak się trochę, tych mężczyzn tak trochę, no tak na bok, to tak trochę było.
1: Marginalizuje, sposób, tak?
3: Marginalizuje mężczyźni, no też są różni, też są tacy, ja uważam, że tacy, co nie płacą alimentów, powinni być ścigani bezwarunkowo, ale też są tacy, którzy no też to przeżywają i taki, wie pan, całkowite ich usuwanie z tego.
1: Czyli krótko mówiąc, nie odbierałby pan prawa absolutnie do wypowiedzi panom. No i tych wypowiedzi panów jest dzisiaj sporo. Panie Bartoszu, kończę. Dziękuję. Pan Paweł.
3: Dziękuję.
1: Panie Pawle, witam. Dzień

0: Dobry, halo.
1: Witam serdecznie, panie Kubo. Paweł z tej strony się kłania. Panie Kubo, no przeraża mnie używanie tak zwanej nowomowy, po pierwsze. Ja jestem przeciwny
0: panu
1: temu.
0: Znamy się na tyle już z anteny, że panu tego pytania nie muszę zadawać, bo znam odpowiedź. No, pan ma raczej poglądy, podejrzewam, konserwatywne.
1: Ja jestem konserwatywnym człowiekiem, natomiast te zmiany, bo ja kiedyś byłem w miarę liberalny w tej kwestii, ale gdy zobaczyłem, jak moja córka, która miała kilkanaście miesięcy, kilkanaście tygodni w brzuchu, jak rusza rączkami, nóżkami, to mi się optyka na ten temat dużo zmieniła. Natomiast przeraża
0: A teraz postawmy problem w sposób odmienny, niemalże tragiczny. Wyobraźmy sobie sytuację, że kobieta widzi to, co pan widział, tyle tylko, że widzi mocno uszkodzone płuc z nieodwracalnymi zmianami. I co? Miałby pan sumienie nakazywać takiej kobiecie urodzenia?
1: Inaczej. Sam bym nie chciał się takim urodzić w związku
0: ale
1: z tym.
0: Niech pan ale niech pan mi odpowie na pytanie.
1: I tu mam wątpliwości, ale to musi być potwierdzone, że rzeczywiście płód jest uszkodzony. Natomiast przeraża mnie, panie Kubo, tutaj używanie takich określeń jak przerwanie ciąży, aborcja. Nazwijmy to wprost, to jest morderstwo, a wady płodu często są fikcyjne. I tutaj mój przedmówca powiedział o tym, że już powinna w tej chwili stać policja lub prokuratora.
0: Dlaczego fikcyjne? Sugeruje pan, że na przykład, nie wiem, diagnozy lekarzy są fałszowane?
1: No to już panu podam przykład. Niejaka Gizela Jagielska, która w Kanale Zero powiedziała wprost, że wie o tym, że psychiatrzy fałszują dokumentację medyczną, na podstawie której mordowane są dzieci. Dlaczego Gizela Jagielska w tej chwili nie siedzi w areszcie tymczasowym i nie są zatrzymywani ci lekarze psychiatrzy, którzy wystawiali zaświadczenia? To jest dla mnie istotna rzecz. Dlatego traktowanie przez tą panią z tego Dream Teamu to jest dla mnie Hell Team, a nie Dream Team i traktowanie mordowania człowieka, małego człowieka, który w łonie matki liczy na bezpieczeństwo, traktowane jest jak wyjście po bułki do sklepu. I tego po prostu nie mogę zrozumieć i się z tym nie zgadzam. Natomiast podsumowując, znowu wyciągany jest temat zastępczy, to co mój przedmówca powiedział, bo znaczy to, że Tusk przepycha coś, co by się bardzo Polakom nie spodobało. Znamy to z czasów PiS, znamy to z czasów PO.
0: No niekoniecznie, panie Pawle, niekoniecznie tu pan akurat przestrzelił, bo badania, takie poważne badania opinii publicznej wskazują na to, że większość Polaków, nie jakaś przytłaczająca większość, ale większość jest za liberalizacją. Ciekaw jestem dzisiejszej naszej sądy. Dziś pytanie, czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować? 510-357-357. Pani Małgorzato, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, to mój pierwszy telefon do państwa.
0: Witamy.
2: W audycji. Ja może nie będę się odnosić do tego, co panowie mówili, tylko troszeczkę od innej strony się wypowiem.
0: Bliżej mikrofonu, pani Małgorzato.
2: Przez to, że to prawo aborcyjne jest tak restrykcyjne, to kobiety, które chcą rodzić dzieci, zostają rykoszetem. I jedną z takich kobiet jestem ja, ponieważ poroniłam w tym roku dwukrotnie. Niestety czasami dzieje się tak, że płód obumiera, a do poronienia nie dochodzi. I żaden lekarz nie chciał mi wypisać właśnie leku, który pomógłby mi, żeby wywołać skurcze, który jest też stosowany w poronieniu farmakologicznym, o którym pani wspominała na antenie, w obawie przed prokuratorem, mimo że dziecko było już nieżywe. I musiałam z martwym płodem chodzić 3 tygodnie, zanim trafiłam do szpitala. Także też warto spojrzeć na to od strony kobiet, które chcą rodzić, a z różnych przyczyn jest to im też utrudniane.
0: Ciekawe, co na to nasi słuchacze. Pani Małgorzato, bardzo pani dziękuję za telefon. Kłaniam się. 21 minut po południu. Czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować? 510-357-357. W aplikacji Sonda zachęcam do głosowania. Im więcej głosów, tym te wyniki dotyczące słuchaczy 357 będą po prostu bardziej miarodajne. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Halo?
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry panu, witam.
3: Przysłuchuję się trochę z takim pewnym niedowierzaniem, bo pierwsze niedowierzanie to wynika z tego, że zaprosiliście państwo przestępczynię z aborcyjnego Dream Teamu i sama nazwa Dream Team. Czy państwo w ogóle ogarniacie, że ktoś może marzyć, może śnić o aborcji? Może to jest jakiś koszmarny sen? Tutaj pan Paweł zauważył, że mamy do czynienia z dzieckiem, a nie płodem. Ja chciałem zauważyć, że cały czas kręcimy się wokół kobiety, a aborcja jest o dziecku. To dziecko jest ofiarą aborcji. To jest takie proste przypomnienie, że, i chciałbym do tej dyskusji, żebyśmy włączyli to dziecko, jego potrzeby, jego plany, jego marzenia, kiedy już się urodzi. To jest obywatel, który ma takie samo prawo do życia jak każdy z nas. Nie można w bestialski sposób odbierać mu tego prawa, zwłaszcza kiedy podejrzewa się go o chorobę, bo wiecie państwo, że to diagnoza prenatalna nie jest jeszcze aż na tak wysokim poziomie. A nawet jeśli stwierdza się, że dziecko ma zespół Downa, tym bardziej dajmy mu żyć, pozwólmy mu żyć, bo zasługuje na to życie. Chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Państwo tam ciągle posługujecie się takim skrótem myślowym, który miałby obrazować, że w Polsce większość osób jest za aborcją lub za kompromisem tak zwanym. Mhm. Wie pan, ja mieszkam w górach. Nie często biorę udział w jakichś debatach publicznych czy polityce wielkiej. Mamy daleko do Warszawy, ale kiedy było wysłuchanie publiczne w Sejmie, każdy mógł przyjechać do Warszawy i powiedzieć te dwa słowa o tym, co myśli na ten temat i zmierzyć się z innymi poglądami. Gdybyście państwo cofnęli się w czasie i wrócili do tego dnia, to nas, mam na myśli prolajcerów, ludzi, którzy szanują ludzkie życie, była przytłaczająca większość, a pani Broniarczyk z koleżankami uciekła z tego wysłuchania publicznego. Pani Lempart założyła sobie słuchawki, ochronniki słuchu, żeby nas nie słuchać. Także mamy do czynienia z taką drugą sprawą. Chcę, żebyście państwo mieli to też na uwadze.
0: Bardzo panu dziękuję za telefon. Panie Grzegorzu, przy okazji, bo wspomniał pan o badaniu, ja zerknąłem w tej chwili, badaniu opinii publicznej. Otóż ponad 80% Polaków uważa, że aborcja powinna być legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia matki lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Natomiast jeśli chodzi o aborcję do 12 tygodnia, poparcie jest na poziomie w tej chwili 51%. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 43% społeczeństwa. Tak więc mówiąc o nieznacznym poparciu dla tego najbardziej liberalnego projektu, no wiele się nie pomyliłem, a w zasadzie w ogóle. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. No nie, dzień dobry, witam. Nie wytrzymałem, musiałem zadzwonić, bo mi się tezorek otwiera. Jak słyszę kolejną feministkę, która jest, nie wiem właśnie, czy tą panią powinno się w więzieniu, czy bardziej w psychiatryku zamknąć. Jak można pomagać komuś zabić kogoś drugiego? Może pan mi pomoże, mam takiego sąsiada wrednego, byśmy coś mu zrobili. No ja nie rozumiem tego, nie potrafię tego ogarnąć. I jeszcze przykład, przypomniał mi się kilka lat temu pan Korwin, który słynie z takich dosyć kąśliwych uwag, stwierdził, że dlaczego nie urodzić dziecko i sprzedać go na targu niewolników? Ale jak to? Jak to można sprzedawać dziecko? To lepiej sprzedać dziecko, czy lepiej je zabić?
0: 510-357-357, 25 minut po południu. Pan Paweł z nami. Panie Pawle, dzień dobry. Halo.
5: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witam pana.
5: Ja również poczułem nieodpartą potrzebę wspomnienia o jednej rzeczy. A mianowicie, czy my powinniśmy się na to zgadzać, czy być przeciwni, czy wyciągać karabiny maszynowe, albo protesty na ulicy. To my tego nie rozsądzimy, bo to zeszło jak gdyby na taki poziom emocjonalny obecnie. Mhm. Ale z mojego punktu widzenia istnieje coś takiego w prawie jak nasci turus. To jest takie prawo, że dziecko poczęte nabywa prawa. Nabywa prawa majątkowe konkretnie. Więc z mojego punktu widzenia tym się zajmuję. Mhm. Jeżeli dziecko poczęte ma prawa do dziedziczenia na przykład majątku po rodzicach i wiele innych rzeczy, też długów, o jakim prawem zabijamy dziecko nienarodzone? Przecież to jest konflikt. My mamy problem z prawem, panie Kubo. Gdybyśmy uporządkowali prawo, nie byłoby w ogóle tej rozmowy. Tyle.
0: To jest, przypomnijmy, panie Pawle, takie prawo, które zakłada, że dziecko nienarodzone uważa się za narodzone, jeśli cokolwiek przemawia na jego korzyść, prawda? Jeśli idzie o jego korzyść. Pozdrawiam pana, pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry, ja uważam, że powinniśmy wrócić do...
0: Bliżej mikrofonu, panie Tomaszu.
6: Uważam, że powinniśmy wrócić do kompromisu, bo jak nas wskazuje, było to rozwiązanie, które względnie zadowalało wszystkich, a utknęliśmy w miejscu, gdzie światopogląd jednych ludzi konserwatywnych został narzucony i ogranicza prawa nas wszystkich. Więc gdzie jest granica pomiędzy światopoglądem jednych ludzi, a prawami wolnościami innych? Boję się, że to może iść dalej. I czemu nie zrobimy referendum? Czemu politycy nie pójdą w tą stronę? Przecież to pozwoliłoby im dosłownie umyć ręce, tak? Obywatele by zdecydowali. Chyba, że chodzi o to, żeby ten temat trzymać w zanadrzu i go od czasu do czasu grzać.
0: Problem polega na tym, że referenda w Polsce nie są wiążące, choć powinny być istotną wskazówką, ale często nie są. Pani Mario. Dzień dobry pani, halo?
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Chciałam zabrać głos w dyskusji, ponieważ, no cóż, jestem kobietą, a oczywiście dzwoni bardzo wielu panów i się wypowiada w tym temacie i są często faktycznie bardzo konserwatywni, a jak statystyka mówi, no to bardzo niewielu z nich zostaje przy kobiecie, która jednak urodzi chore dziecko z powikłaniami, z niepełnosprawnościami. I powiem szczerze, że to jest bardzo trudny temat, bo sama jestem kobietą. Może nie dotyczy mnie on, ponieważ nie przechodziłam przez tak drastyczne sytuacje w swoim życiu, dzięki Bogu. Ale po prostu chciałabym, żeby wszystkie kobiety miały prawo do decydowania o sobie, bo żadne prawo mężczyźnie nie jest odjęte. Mhm. Mężczyźni nie rozumieją i nie wiedzą, że w ogóle coś takiego może się wydarzyć, jak może być im odebrane prawo do czegokolwiek w kontekście stanowienia o sobie. Mhm. Więc jak najbardziej powinno być to nie krzywdzące, ale powinna być jakiś balans wydedukowany przez tych, którzy stanowią prawo, ale żeby nie krzywdziło to kobiet i nie odbierało im prawa do samostanowienia o sobie. A normalne jest, że żadna kobieta nie chce z fanaberii nie urodzić dziecka. Jest to zawsze jakaś sytuacja życiowa. A pogłębianie chyba tej traumy, gdy kobieta, przypuśćmy, nie wiem, musi urodzić dziecko z gwałtu, i jeszcze jest jej nakazane, że ona faktycznie musi tego dokonać, no to powiem szczerze, trzeba być nie do końca tak współodczuwać, co człowiek może czuć w takiej sytuacji. Ja bardzo bym nie chciała być w takiej sytuacji, nie zdarzyło się, ale nikomu też tego nie życzę. Więc fajnie by było, gdyby panowie też zaczęli tak mocniej współodczuwać w kontekście tego, za czym tak bardzo optują.
0: Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Jerzy jeszcze. Pani Jerzy, witamy. Halo?
8: Dzień dobry, Jerzy Maciejowski się kłania.
0: Dzień dobry panu.
8: Więc jest parę spraw. Po pierwsze, jak pani Godek będzie, to ja bardzo bym chciał, żeby pan zapytał, czy ona jest za tą koncepcją, żeby człowiek żył od poczęcia do naturalnej śmierci. Ponieważ naturalna śmierć to jest mniej więcej w wieku lat 40 z ręki innego przedstawiciela naszego gatunku albo jakiegoś drapieżnika, ewentualnie w wyniku choroby. Każdy, kto żyje powyżej 40, to już żyje w cywilizowanym czasie, a nie naturalnym. To jest medycyna, to jest, że tak powiem, cywilizacja, to wszystko. Starość nam daje cywilizacja, nie natura. W naturze nie ma starych zwierząt. Stare zwierzęta po prostu giną w naturalny sposób. A jeżeli chodzi o przerwanie ciąży, to mieszanie płodu z człowiekiem, ja rozumiem, że ktoś może kochać nienarodzony jeszcze zadatek na człowieka, bo zobaczył rączkę, jak się rusza, bo coś tam. Proszę bardzo, niech sobie kocha, niech sobie nazywa to dzieckiem. Ale człowiek oddycha płucami, wydala produkty przemiany materii z moczem, a niestrawione resztki pokarmu drugą stroną. Natomiast płód oddycha poprzez płuca matki, odżywia się poprzez jej krwioobieg, a zatem jest zwykłym pasożytem biologicznie. To nie jest człowiek. Człowiek nie jest biologicznym pasożytem, więc nie mieszajmy pojęć. To jest zadatek na człowieka i gdyby Pan Bóg, do wszystkich wierzących, gdyby Pan Bóg chciał, żeby od poczęcia człowiek był człowiekiem, to bylibyśmy torbaczami.
0: 510.
8: A jesteśmy łożyskowcami.
0: 357-357. Bardzo panu dziękuję za telefon. Kończę, bo już na antenie mój gość, pani Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, a zarząd fundacji. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: W Sejmie posłowie mają zająć się, jak pani wie, zapewne projektem ustawy, która przywróci ewentualnie możliwość legalnego przerywania ciąży w Polsce z powodu nieodwracalnych wad płodu. No, to jest powrót do prawa, które obowiązywało do 2020. Uważa pani, że przyjęcie takiego prawa to jest zły pomysł?
9: Przede wszystkim to ja mogę powiedzieć, z punktu widzenia obrońców życia, my jesteśmy absolutnie gotowi na to, żeby komisja do spraw aborcji podjęła pracę na nowo. Ta komisja nie podejmuje od 2 lat prac, dlatego że notorycznie przegrywa. Aborcjoniści w tej komisji notorycznie przegrywają. Przegrali wysłuchanie publiczne, przegrali debatę publiczną w sprawie aborcji. Zwolennicy aborcji z tego wysłuchania publicznego uciekali, nie byli w stanie wytrzymać tego, że tam przyjechało 200 osób, które mówiły za życiem. I to byli nie tylko działacze pro-life, ale to były też zwykłe osoby, które poczuły, że muszą przyjechać do Sejmu i powiedzieć coś w obronie dzieci. Więc zasadniczo, panie redaktorze, no, jakby z naszego punktu widzenia jesteśmy absolutnie gotowi na to, żeby ta komisja podjęła debatę. Oczywiście na końcu tych wszystkich dyskusji...
0: Ale nie odpowiada mi pani z całym szacunkiem na pytanie, czy ten powrót do prawa sprzed 2020 roku, abstrahując od tempa prac komisji, to jest dobry pomysł, czy to jest dobry kierunek?
9: To jest dobry pomysł, żeby była wojna, bo my na tej wojnie staniemy i będziemy tę wojnę oczywiście prowadzili, jeżeli ktoś taką wojnę światopoglądową w tej chwili chce wywoływać. Natomiast problem polskiego prawa aborcyjnego to nie jest problem powrotu do jakichś przepisów, które kiedyś obowiązywały, tylko to jest problem uszczelnienia ochrony życia, która dzisiaj w Polsce nie jest szczelna. Dzisiaj w Polsce Gizela Jagielska zabija zastrzykiem w serce dziecko w 9 miesiącu ciąży. I to jest problem, bo zarówno Gizela Jagielska, jak i takie osoby jak właśnie panie z różnych organizacji aborcyjnych powinny być w ciężkim więzieniu i powinny odbywać wieloletnie kary. I to jest jakby kwestia do rozwiązania.
0: To z jednej strony, a z drugiej uważa pani, że zmuszenie kobiet do rodzenia chorych, upośledzonych dzieci, kiedy lekarze nie mają wątpliwości, jakie to dziecko się urodzi, czasem z wodogłowiem, bez kończyn. Czy to jest właściwe? Czy to jest humanitarne?
9: Mam przede wszystkim prośbę, żeby pan zmienił język. Pan mówi o moim dziecku. Moje dziecko nie jest upośledzone, moje dziecko jest z niepełnosprawnością intelektualną. I rzeczywiście próbowano na mnie wymusić w ciąży zrobienie aborcji na tym dziecku. I ja to znam od drugiej strony.
0: Ale ja używając tego określenia z całą sympatią, broń Boże, nie odnosiłem się do pani dziecka.
9: Oj, nie zabrzmiało sympatycznie. Zabrzmiało sympatycznie, panie redaktorze, proszę o tolerancję.
0: Trudny, staram się tak, bardzo proszę.
9: Proszę o tolerancję. Nam w ogóle potrzeba więcej tolerancji w stosunku do takich osób i potrzeba nam więcej tolerancji, która zaczyna się od początku życia tych ludzi. To są osoby inne niż
0: pani,
9: my, to są dzieci inne niż inne dzieci.
0: A pani ma w sobie taką tolerancję, bo mówi pani także, co doceniam o sobie, ale być może jest tak, że jest pani osobą niezwykle silną, niezwykle odporną, taką, która wiele rzeczy sobie potrafi wytłumaczyć. Nie każdy taki jest, nie każdy tak umie.
9: Nie każdy tak umie, ale nie każdy może zabijać. Znaczy, prawo do życia jest prawem, jakby, które nie cierpi wyjątków i to jest niezaprzeczalne. Osoby, które rodzą się przecież nie z własnej winy, z niepełnosprawnością intelektualną, nie są w niczym gorsze w swoim człowieczeństwie od nas. Zresztą jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnościami, na przykład dzieci z zespołem Downa, to wielokrotnie badano, że 95-99% tych dzieci jest zadowolone z życia i uważa, że jest fajnym człowiekiem. Ja naprawdę każdemu we współczesnym świecie życzę takiego poziomu zadowolenia ze swojego życia, jak mają ci ludzie. I to te osoby dotyka aborcja, to te osoby są wytykane palcami, wpisywane do ustawy jako jakiś wyjątek. Fakt, że Trybunał Konstytucyjny ten wyjątek usunął, to był też efekt tego, że milion ludzi podpisało się pod ustawą, która zawierała taki postulat. Z tego wziął się wniosek poselski i Trybunał Konstytucyjny w taki sposób to rozstrzygnął. Rzeczywiście trzeba zrobić porządek z aborterami, którzy w dalszym ciągu szukają furtek, żeby takie dzieci zabijać.
0: Zwolennicy liberalizacji uważają i wskazują na to, że prawo aborcyjne przecież nie nakazuje aborcji. To prawo daje możliwość. No nikt przecież nie narzuca działania nie można zmusić, na przykład katolikom, no nikt nie dyktuje, jak mają postępować, nie każe pod groźbą na przykład łamać swój światopogląd, czy też łamać dekalog. Zwolennicy liberalizacji podnoszą to, że mamy w założeniu państwo świeckie, czyli takie, które no nie kieruje się nakazami wyznań, ale te wyznania oczywiście szanuje, stara się stworzyć przestrzeń dla wszystkich, choć jak w tym przypadku bywa to, jak wiemy, bardzo trudne. No i pytają, kończąc, czy na przykład nauka Kościoła albo jeden światopogląd ma decydować o prawie dla wszystkich.
9: Prawo do życia jest rzeczą ponadreligijną, jest standardem cywilizacyjnym, jest fundamentem cywilizacji. Obalanie czy próba obalania prawa do życia jest czymś absolutnie skandalicznym. Komisja Sejmowa do spraw aborcji w ogóle powinna się rozwiązać i przeprosić za to, że zaistniała. Funkcjonowanie takiego podmiotu, na który zresztą jako podatnicy płacimy ogromne pieniądze, bo tam prezydium cały czas bierze wynagrodzenia, chociaż ta komisja nic nie robi i nic już nie zrobi, bo tak jak mówię, na końcu tych prac jest weto prezydenckie. Będzie też ogromny opór społeczny, jeżeli ta komisja zacznie grzebać w prawie aborcyjnym, próbować tutaj przepisy skierować w stronę większej dopuszczalności aborcji.
0: Czyli pani jest zadowolona z prawa, które w Polsce de facto...
9: Nie, nie jestem zadowolona.
0: Które w Polsce de facto nie działa.
9: Nie jestem zadowolona. Uważam, że organy ścigania śpią w tej sprawie. Obywatele muszą przejmować funkcję organów ścigania. To obywatele zablokowali ośrodek Abotek otwarty na Wiejskiej w Warszawie. Także ten ośrodek praktycznie nie może funkcjonować. To obywatele chodzą za Gizelą Jagielską i robią pikiety pod szpitalami. To obywatele robią te wszystkie rzeczy, które powinny zrobić organy państwa. Organy państwa powinny doprowadzić do zamknięcia Abotaku, powinny doprowadzić do skazania Gizeli Jagielskiej na wieloletnie więzienie, ponieważ ona nie dokonała tak naprawdę aborcji. Ona zabiła dziecko przed przerwaniem ciąży. Dziecko w 9 miesiącu ciąży. To są procedury, na które nie pozwala polskie prawo. Zaznaczę, że w Gdańsku w tej chwili prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie 5 dzieci, które zostały też zabite w ten sposób przed samym przerwaniem ciąży, a szpital Świętego Wojciecha na Zaspie wie, że zrobił źle, w związku z tym od kilku miesięcy nie przekazuje prokuraturze dokumentów w tej sprawie, chociaż było kilkakrotne wezwanie prokuratora do wydania dokumentacji medycznej, żeby stwierdzić, kto dopuścił się tego czynu.
0: To są ważne przykłady i przypadki, natomiast skala usuwania niechcianej ciąży albo takiej, która powstaje w wyniku gwałtu, ponieważ bardzo często kobiety w Polsce wstydzą się zgłaszania tragicznych przypadków gwałtu do prokuratury. Skala jest ogromna, odbywa się poza granicami Polski. Zatem ponownie...
9: Nie jest tak ogromna. Organizacje aborcyjne tracą sponsorów. Tracą sponsorów w Polsce z tego powodu, że sponsorzy zagraniczni, czyli fundusze międzynarodowe aborcyjne, które tutaj wypłacały pieniądze latami, widzą, że w Polsce aborterom nie idzie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, nawet w sytuacji, kiedy mamy proaborcyjne organy państwa, opór społeczny wobec zabijania dzieci przed narodzeniem jest tak ogromny, że ruch aborcyjny przegrywa. Przegrywa notorycznie. Jeśli ta komisja chce przegrywać ponownie, niech wznowi pracę, będzie przegrywała ponownie.
0: Wrócimy na antenę. Co państwo na to, by Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, zarząd Fundacji Życie i Rodzina jest państwa gościem. 20 minut do 13. Czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Na antenie pani Magdalena. Dzień dobry, halo. Pani Magdaleno? Pani Magdaleno, słyszymy się? To
10: dzień
0: Karol,
10: dobry.
0: To
10: tak,
0: o, jesteśmy wreszcie, tak, bardzo proszę.
10: Dzień dobry i dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się na antenie. Wiem, że czas nas goni i chciałabym poruszyć wiele wątków w szczegółach, natomiast powiem tylko tyle, że przede wszystkim znamiennym jest moim zdaniem, że do tej pory do studia dodzwoniło się chyba 7 mężczyzn versus 2 kobiety, aby wypowiedzieć się na temat zdrowia mężczyzn i żałuję, że przez setki lat zdrowie kobiet budziło i budzi tak wielkie emocje wśród mężczyzn, jednak tylko w odniesieniu do aborcji, jak się wydaje, ponieważ jest o wiele więcej innych problemów, z którymi kobiety muszą sobie radzić, które no niestety nie budzą prawie niemal żadnych emocji. Zaczęłam się wręcz zastanawiać w trakcie tego, czy powinnyśmy my się zacząć przebierać za płody, może żeby nas zaczęto leczyć i traktować poważnie. Także przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na zdrowie kobiet. Poza tym chciałam również zwrócić uwagę z mojej strony tylko na to, że płód nie jest człowiekiem, nie ma praw. Kobieta natomiast jest człowiekiem, ma prawa i chciałabym, żeby zaczęto dbać o nasze dobro i zdrowie. Oraz chciałabym powiedzieć, że aktualnie mieszkam poza granicami kraju i ulga, którą odczułam w związku z tym, że mieszkam w kraju, w którym ta aborcja jest dostępna, jest legalna i po prostu dba się o zdrowie kobiet, jest naprawdę, naprawdę wielka, ponieważ będąc...
0: Co to za kraj, jeśli nie jest to tajemnicą?
10: Nie, tajemnicą jest to Wielka Brytania. Mhm. Przez lata mieszkałam oczywiście w Polsce do około 26 roku życia i to, ile razy się stresowałam i ile razy wiem, że moje znajome przychodziły bardzo trudne chwile w momentach, w których pojawiało się jakieś zagrożenie, to jest naprawdę, no myślę, że długa i ciężka historia wielu kobiet, natomiast nie chodzi o zmuszanie kogokolwiek do niczego, ponieważ myślę, że ta nasza strona nie chce nikogo do niczego zmuszać. Chodzi tylko i wyłącznie o możliwość wyboru i decydowania o sobie i o swoim życiu i o zdrowiu. I mam nadzieję, że po prostu te decyzje zostaną oddane w ręce kobiet, tak jak powinno być.
0: Bardzo dziękuję za telefon. Co na to pan Karol? Panie Karolu, halo?
11: Dzień dobry, moje uszanowanie.
0: Dzień dobry panu, kłaniamy się.
11: Ja powiem tak, uważam, że każdy człowiek powinien decydować o sobie, każda kobieta powinna to robić tak jak chce i każdy człowiek powinien żyć tak jak mówi prawo natury. Natomiast osoby, które się mieszczą w Warszawie czy w innych instytucjach, chcą nam wiecznie narzucać, jak my mamy żyć, co mamy robić, gdzie mamy chodzić, jak mamy jeszcze trochę, to jak mamy oddychać, czy mocniej, wolniej, szybciej i słabiej. Więc uważam, że rozłączenie religii i rozłączenie, że tak powiem, życia biologicznego, to by było najlepsze, co można by było mieć. Czyli nie łączmy dwóch rzeczy do jednego worka, bo to nigdy się nic nie połączy, niestety. To jest jak woda z olejem, to się nigdy nie połączy. Natomiast patrząc w drugą stronę i tak wrzucę trochę kij do mrowiska, a ja mam zapytanie, a czy ktoś jako mnie, obywatela, zapytał się w takim razie, skoro wszyscy niektórzy tutaj zgromadzeni, którzy wzięli udział w dzisiejszej audycji, twierdzą, że należy, że tak powiem, rodzić te chore dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ktoś mnie się zapytał spod punktu gospodarczego, czy ja ze swoich podatków wyrażam zgodę na to, żeby finansować takie czyjeś widzimisię?
0: Pani Beata z nami. Pani Beato, halo, dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
12: Ja jak poprzednia pani, w podobnym tonie chciałam się wyrazić. Mam wrażenie, panie Kubo, że do pana dodzwaniają się w większości ci sami słuchacze skręcający w coraz bardziej konserwatywną stronę.
0: W większości nie, ale rzeczywiście mamy kilku panów takich stale telefonujących, to prawda.
12: I byli przewidywalni w swoich opiniach, w związku z tym poświęciłam swoje kobiece 20 minut między garami i innymi rzeczami. A powiem tylko, że jestem matką trójki dzieci, sześciorga wnucząt, swoje już trochę w życiu przeżyłam. I powiem tak, drodzy panowie, czy wy macie świadomość, że to, o czym dyskutujemy, to nie jest prawo do legalnej aborcji, tylko w trzech konkretnych przypadkach. Prawo, które
0: Aktualnie w dwóch.
12: Czyli mówimy o bardzo wąskim zakresie. I drodzy panowie, w większości uciekacie od kobiet, które mają ciężko chore dzieci, wypowiadając się tutaj na antenie takie górnolotne hasła, a potem się okazuje, że i tak kobieta zostaje sama z tymi pieluchami, z tymi dziećmi, które trzeba 24 godziny na dobę pilnować. Nie, na szczęście mnie w życiu nie spotkała taka konieczność decyzji. Nie wiem, co bym zrobiła, natomiast możliwość czy posiadanie takiego wyboru przez kobiety będące w ciąży. Mówimy o ciężkim uszkodzeniu płodu. Oczywiście, że tutaj pani Kaja Godek, tu jeden pan zarzucił, że wybrał pan osobę z aborcyjnego Dream Teamu, ale pani Kaja Godek jest z drugiej strony, więc tu są dwie skrajne opinie.
0: Wybrałem celowo dwa bieguny.
12: Tak, właśnie o to chodzi, więc panowie drodzy, jest jeden biegun i jest drugi biegun. I teraz oczywiście każdy wypowiada się po swojej stronie. Tu mówimy o możliwości, nie o konieczności. Każdy wybiera, ale dajmy kobiecie ten wybór. i za tym jestem i dlatego poświęciłam swoje kobiece 20 minut. Pierwszy raz się dodzwoniłam, aha, ponieważ w większości tutaj panowie zabierają głos, a wydaje mi się, że równowaga w ocenie tutaj tej sytuacji powinna należeć do też, znaczy powinna być i stąd też się dodzwoniłam.
0: Bardzo dziękuję pani Beato, bardzo dziękuję za ten czas, aby co musiała pani przerwać?
12: Gotowanie obiadu, sprzątanie, szykowanie, to co robię w większości. I mam wrażenie, o właśnie, że panowie częściej dzwonią, bo oni tych czynności w większości szacunkiem do tych, którzy wykonują, w większości nie robią, więc mają trochę więcej czasu.
0: Pozdrawiam. 14 minut do godziny 13. Pan Jakub. Panie Jakubie, halo.
13: Dzień dobry, panie Jakubie. To będzie niezwykły paradoks, ja teraz powiem, ponieważ dzwonię jako mężczyzna i mam wrażenie, że to jest chyba jedyna audycja, w której powinny mieć głos tylko i kobiety, i ta audycja powinna być zablokowana dla mężczyzn totalnie. To jest taki paradoks tego wszystkiego, ale chciałem się tutaj odnieść do kilku kwestii, że w ogóle nie jest odpowiadane na pytanie, jakie jest w sądzie. Czyli tak, ja jestem za tym, żeby to prawo wróciło do poprzedniej ustawy i żeby było zliberalizowane. I chciałem jeszcze szybko, tak, bo nie chcę zabierać czasu, poruszyć kwestię tego, co było na początku mówione, odnośnie, że to jest temat zastępczy. To nie jest temat zastępczy, ale faktycznie zawsze budzi emocje. Nie można tego tak spłytać. I jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie, że tam był jeden głos odnośnie tego, że te dzieci po prostu, jak są uszkodzone płodem, to one rodzą i było coś takiego powiedziane, znaczy taki wniosek mój był, że tak naprawdę to rodzice zostają z tymi dziećmi, że państwo nie bierze za to odpowiedzialności i łatwo jest powiedzieć, kiedy tak naprawdę zostaje się do końca życiem
0: to rodzicem, prawda, często musi się pada ten argument i to pada z ust rodziców chorych dzieci, że państwo z jednej strony zmusza, a potem bardzo słabo pomaga.
13: Dokładnie i nie można tak po prostu lekko oceniać, kiedy się nie bierze odpowiedzialności, więc ja w kontrargumencie proponuję, że ci wszyscy, którzy tak łatwo im to przychodzi, niech się zaangażują w odpowiedzialność wychowania takiego dziecka, pomocy sąsiadu, rodzinie, żeby po prostu wziąć trochę odpowiedzialności, bo fajnie jest łatwo powiedzieć przez radio, co każdy ma zrobić, kiedy to nie dotyczy nas tak naprawdę. Uważam, że jest to totalnie niesprawiedliwe, żeby tak traktować i bardzo chciałbym się skupić, żeby pana drugi gość, który mówił o prawie życia, żeby cofnął się o krok do wstecz i powiedział o prawie wyboru. Bo tak naprawdę mówimy o to, że czy człowiek ma prawo wyboru, bo w chwili obecnej wydaje mi się, że to prawo wyboru jest troszeczkę zabierane, bo moje prawo jest bardziej mojsze niż twojsze. No tylko tyle.
0: No to temat chyba na osobny program. Czy żyjemy w kraju, w którym mamy wybór? Bo tych wątków, obszarów, spraw byłoby pewnie do omówienia mnóstwo. Pani Aleksandro, witam. Dzień dobry, halo.
14: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry.
14: Ja również pozwoliłam sobie zadzwonić, bo też właśnie pala panów, którzy się wcześniej wypowiadali, wywołała mnie nieco do tego telefonu. Ja od razu powiem, że ja na ten temat patrzę troszeczkę też z punktu widzenia naukowego, bo jestem prawnikiem praktykiem i prawnikiem naukowcem pracującym na uczelni. I przede wszystkim dla mnie jest to typowy przykład, jak wybiórczo państwo traktuje to, co jest publiczne, a to, co jest prywatne. Kiedy mówimy o związkach jednopłciowych, odbiera im się prawa ochrony, bowiem jest to sfera prywatna tych ludzi i tak się to traktuje. Natomiast w tym wypadku znowu zawłaszcza się, uważam, sferę prywatną człowieka, jego wiarę, światopogląd, wybory, o których mówił mój przedmówca, i wpłacza się je do sfery publicznej. Dlatego tutaj jakby uważam, to jest jakby podstawowy problem. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o też to, co już wielokrotnie wybrzmiało, przede wszystkim jeżeli patrzymy na to z perspektywy dziecka, to uważam, że należy patrzeć na to z perspektywy jego dobrostanu. I oczywiście tutaj z jednej strony warto mówić, że opieka, zwłaszcza dla dzieci, nad dziećmi niepełnosprawnymi w tym państwie nie jest najlepsza, ale ja też zwracam uwagę na podstawową rzecz. Jaką dobrą opiekę może świadczyć rodzic, bo to również są ojcowie i matki, którzy nie chcą tego dziecka. I jakby w ogóle tutaj na to też nie zwracamy uwagi, że zmuszając kogoś do urodzenia i następnie wychowywania dziecka, którego nie chce, my również narażamy to dziecko na znacznie większe problemy związane z życiem społecznym i tutaj, że tak powiem, ludzi często na głębokie traumy. Dlatego zwracam w szczególności uwagę na to,
0: kończąc,
14: że jakby temat jest, uważam, bardzo wielowątkowy. Mm-hmm. Bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję za telefon. Pani Beata na koniec. Pani Beato, krótko proszę. Halo, dzień dobry.
15: Dzień dobry. Beata z tej strony. Nie ma mojej zgody na zabijanie. Absolutnie. Było mnóstwo nielogicznych wypowiedzi ze strony pana, który mówił o kangurach, o pasożytach, że dziecko w łonie matki jest pasożytem. Bzdura. Człowiek jest człowiekiem od początku i czy jest po tej stronie brzucha, czy po tej, jest człowiekiem, ma swoje prawa i musimy bronić tych praw. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. 9 minut do 13. Ponownie pani Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team. Ponownie pani Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, członek zarządu. Słyszymy się?
16: Słyszymy.
17: Tak, dzień dobry.
0: Rekordowa, muszę państwu powiedzieć, liczba słuchaczy by dziś zagłosowała. Prawie 150 osób w ciągu raptem 30 kilku minut i oto wyniki naszej sondy. Na pytanie, czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować, na tak 87%, 13% uważa, że nie. Natalia Broniarczyk, z badania CBOS-u wynika, że w ciągu życia ciążę przerwała co czwarta Polka. Większość aborcji dotyczy kobiet od 21 do 34 roku życia. Czy w Polsce aborcja, mówiliśmy o tym, ale chcę jeszcze raz zapytać, aborcja farmakologiczna jest legalnym działaniem? Pytam o tabletki, które przerywają ciążę.
17: Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że bardzo dziękuję paniom, które zadzwoniły, przede wszystkim tym, które podzieliły się swoimi doświadczeniami. Chciałabym powiedzieć, że myślę, że to ważne, bo właśnie te prawdziwe historie, zwłaszcza ta historia pani, która opowiedziała o tym, jak musiała chodzić z martwą ciążą ponad 3 tygodnie, pokazują, jakie są skutki tego prawa i jakie są skutki też ograniczania wolności kobiet. A wracając do pana pytania, tak, jeżeli chodzi o tabletki aborcyjne, w związku z tym, że kobieta zażywa je sama, to można powiedzieć, że aborcja farmakologiczna jest legalna. No bo nie ma tutaj przestępstwa, jeżeli kobieta nie jest karana za przerwanie własnej ciąży. Może połknąć tabletki i może to zrobić również w tajemnicy przed swoim partnerem, przed swoją rodziną. I niestety często się tak zdarza właśnie dlatego, że mężczyznom się nie, oni nie są w stanie sobie wyobrazić tej sytuacji. Dla nich to jest wyłącznie teoretyczna dyskusja, a dla kobiet jest to często sprawa życia, śmierci, rodziny, zdrowia, całego planu na życie i całej wizji życia, jaką sobie wyobrażają. I myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby podkreślić, że kobieta, jak nie chce być w ciąży, to zrobi to, niezależnie od tego, ile panów zadzwoni do radia, jak będzie wyglądała sonda, jakie będą badania? Kobiety, jak nie chcą być w ciąży, to po prostu w niej nie będą.
0: Kaja Godek, często pada to pytanie, padłoby dzisiaj bodajże 2 czy 3-krotnie u nas na antenie. Pytanie o rolę państwa, bo państwo z jednej strony zmusza, formułując takie, a nie inne prawo do rodzenia dzieci z nieuleczalnymi chorobami, no ale potem bardzo słabo pomaga. Słuchaczki pytają, czy to jest w porządku?
18: Chciałabym, żeby pan zdefiniował pojęcie zmuszania do urodzenia. Jeżeli pan potrafi zmusić do urodzenia, to zapraszam na dowolny oddział patologii ciąży, gdzie leżą kobiety po 40, 41 tygodniu i nie mogą urodzić. Może pan, wie pani, znając daleki, sposób, jak je daleki, zmusić, pan je zmusi.
0: Nie
18: bo
0: wiem,
18: one chcą, a nie mogą.
0: Nie wiem co panią tak rozbawiło. Znam
18: strasznie
0: sporo,
18: mnie bawi sformułowanie zmuszanie do rodzenia. Rodzenie jest procesem fizjologicznym, jest etapem życia dziecka. Jest poczęcie, noszenie ciąży, że i rodzenie to jest etap fizjologiczny, do którego się nie zmusza.
0: Odbieranie prawa do przerwania ciąży, nawet, a są takie przypadki i bardzo liczne przypadki, nawet w sytuacji, kiedy przesłanka jest legalna, no, moim zdaniem jest budowaniem takiego systemu, takiego zwyczaju, który de facto zmusza.
9: państwo i kodeks karny zasadniczo ma taką funkcję, żeby zmusić do niepopełniania przestępstw. Zabicie człowieka jest przestępstwem, ma być tak zdefiniowane w kodeksie karnym, mają być za nie kary.
0: Ja mówię o innym przypadku. Mówię o innym przypadku, o sytuacji, kiedy kobieta ma prawo do legalnej ciąży, a jednak...
9: Do legalnej aborcji chciał pan.
0: Do legalnej aborcji oczywiście, a jednak system jest tak skonstruowany, nastawienie, atmosfera, że tej ciąży usunąć nie może.
9: Mam nadzieję, że wszystko będzie szło w tę stronę, że będzie coraz trudniej zabić dziecko w Polsce, że będzie się zmieniało prawo w dobrą stronę, czyli w kierunku ochrony życia, że będzie się zmieniała praktyka również, jeśli chodzi o organy ścigania. Natomiast pan mnie tutaj pyta o rolę państwa. Ja chciałabym na ten temat, bo przywołał pan bardzo ciekawe badania CBOS-u o tym, że 1/4 Polek jest po aborcji. Ja to wiem, dlatego że nawet u nas w Fundacji Życie i Rodzina działają dziewczyny po aborcji. Dziewczyny, które właśnie przez takie środowiska, jakie reprezentuje pani Broniarczyk, wzięły kiedyś tabletkę, zabiły sobie dziecko i one sobie z tą sytuacją absolutnie nie radziły, dopóki nie zaczęły działać w pro-life i sprzeciwiać się aborcji. To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Podobne badanie CBOS-u było jakieś 14 czy 15 lat temu, nie wiem, to był chyba 2012 albo 13 rok i wtedy było powiedziane w tym badaniu, że 1/3 Polek jest po aborcji. Jeżeli po 14 latach mamy badanie, które mówi o spadku, o kilkanaście procent, kilka czy kilkanaście procent, to znaczy, że prawo działa. Prawo, które ogranicza.
0: Przyznam, że
9: halo,
0: tu bym był, halo.
9: Wątpi pan w badania CBOS-u?
0: Halo,
9: Jedna czwarta to mniej niż 1/3.
0: Brawo,
9: to znaczy,
0: ale
9: że posuwamy się w dobrą stronę.
0: Nie wątpię w badania CBOS-u, natomiast byłbym ostrożny z takimi wnioskami, dlatego że w tej chwili, a ja nie jestem w stanie tego sprawdzić, te badania mogą się bardzo, bardzo różnić metodą, pytaniem, sposobem badania.
9: Natalia, cieszę się, że pan to powiedział. Oznacza to, że nie powinniśmy dyskutować na temat badań CBOS-u. Tylko powinniśmy mówić o realiach. Realia są takie, że jest
0: 1/3 jest informacją i jedna wspomniana 1/4. Natalia Broniarczyk, jeszcze jeden wątek.
9: 1/4 to spadek.
0: Natalia Broniarczyk, co pani zdaniem wyniknie z tych prac Komisji Nadzwyczajnej? Co wyniknie z tych projektów? Co będzie dalej?
17: Ja szczerze mówiąc nie jestem za bardzo zainteresowana pracą komisji, dlatego że to nie są rozwiązania, które w jakikolwiek sposób po pierwsze mogą wejść w życie. I tutaj na pewno musimy wziąć pod uwagę konserwatywny rząd, bo ja uważam, że jednak rządzi nami cały czas konserwatywna większość. Nie tak konserwatywna jak wcześniej, ale konserwatywna. Po drugie mamy prezydenta, który zablokuje jakąkolwiek zmianę. Natomiast życie będzie toczyć się dalej i aborcja będzie robiona. I na szczęście dzisiaj dzięki tabletkom aborcyjnym, które możemy zamówić z womanhelp.org, możemy przerwać ciążę po prostu w domu, u siebie, w mieszkaniu, w łazience, podczas gdy nasze dzieci są w szkole, a mąż w pracy i nawet nie musimy nikomu o tym mówić. I to nie jest tak, że zawsze aborcja powoduje jakieś trudne emocje. Może powodować, tak jak różne wydarzenia w życiu. Natomiast badania wszelkie pokazują, że od 95 do 98% kobiet nie żałuje decyzji o aborcji. Gdyby stanęły drugi raz przed taką decyzją, zrobiłyby to. I często te kobiety decydują się na aborcję dlatego, że już mają dzieci i nie chcą powiększać rodziny, również w trosce o dzieci, które już mają.
0: Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team, wcześniej Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina. Dobrego dnia i dziękuję paniom za spotkanie.
17: Dziękuję, do widzenia.
9: Do widzenia.
0: Do usłyszenia. 2 minuty, 1,5 minuty do 13:00. Słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa.

Ona czuje we mnie pieniądz, wystroiła się jak Beyoncé. A nie, to nawet była Beyoncé. Beyoncé z Pharrellem Williamsem to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Całkiem, całkiem. A teraz...

A teraz znowu jest czwartek. Znowu jest Mam Grać. Jesteśmy od 13 do 16. Dzisiaj w bardzo mocnym składzie. Na lewym skrzydle Julka Nowaczyńska, na prawym Bartek Gil, ja na środku ataku Tomasz Smokowski. Dzień dobry. Nie wiem, jak tam, czy pracujecie, czy może wakacje. Niektórzy mówią, że skoro dzieci poszły do szkoły, to teraz dopiero się zaczynają wakacje, ale to złośliwi. Złośliwi. Beyoncé to była nasza piosenka dnia, a tych piosenek, nowości, nowalijek, świeżynek w pierwszej godzinie będziemy mieli całe mnóstwo, dlatego już nie gadam, tylko gram. Co powiecie na DJ Suzy i Nourished by Time, piosenka z dziś?

Bo piosenki trafiają do nas każdego dnia i tak się składa, że ten utwór Nourished by Time, a w zasadzie DJ Susie, bo ona zaprosiła tutaj Nourished by Time, by Time'a, ukazał się dziś w nocy. I mam jeszcze jedną taką piosenkę, taka najświeższa świeżynka, jaką można sobie tylko wyobrazić. Posłuchajcie, Rajex, jak zawsze, przepięknie.

Jak zawsze z dużym wdziękiem, dużą klasą Rajex. Dzisiejsza premiera światowa Holy Water. Nowy Mickey Blanco gra i śpiewa tak.

a i bardzo przyjemnie Mickey Blanco z piosenką Little Feat. Na nowym dodatkowym albumie do tej wersji poszerzonej ubiegłorocznej płyty Turnstile roi się od rozmaitych kolorów. Jest, no jest gęsto. Jest od muzyki klubowej czy nawet house przez growling. Naprawdę. Jest tam taki jeden ananas. Po nawet impresje, improwizacje jazzowe. Nie wszystko jestem w stanie przyswoić, moje ucho jednak jest na to zbyt proste, ale są utwory, które wydaje mi się z marszu zdobędą i wasze serca. Na przykład wtedy, kiedy do Turnstile dołącza Elton John. Tak, ten Elton John.

I jak rozumiem, te ostatnie dźwięki pianina też należały, też wyszły spod palców samego Eltona Johna. Świetna piosenka się obroni w każdych okolicznościach. Seeing Stars od Turnstile tutaj z Eltonem Johnem. No to teraz Karen O na gościnnych występach, tak jak Elton John, Karen O na gościnnych występach u The Avalanches.

prawda, że sympatyczni Avalanches i do tego Karen O. A Mormor też pokazał nam się z nową piosenką, zupełnie znienacka, bo przecież ledwie dostaliśmy jego cały album. A tu proszę.

Hurt You. Same hity, naprawdę. To piosenki, które spokojnie mogłyby funkcjonować i to w top 5 listy Radia 357, no ale najpierw musiałyby się tam znaleźć na liście propozycji. Nowa piosenka, w zasadzie cała nowa płyta od Nothing But Thieves. Wiem, że już niektóre piosenki krążą tu i ówdzie na antenie, ale czy słyszeliście tę?

Different kind of happiness od Nothing But Thieves. Nie mówię za dużo w tej pierwszej godzinie, a to dlatego, że mam tyle nowości i tyle piosenek chciałbym wam zaprezentować. Tyle dobrego pokazało się w ostatnich dniach, że prawie się sam samoopodatkowuję, żeby jedną czy drugą piosenkę przerzucić może na niedzielę. Zresztą mam pomysł na tę niedzielę, zaraz wam opowiem. A na razie Max Fry.

Mam tyle świetnych piosenek w rękawie, w zanadrzu, że pomyślałem, że cała niedzielna audycja, cała gra podwójna to będzie audycja poświęcona nowym piosenkom. To znaczy, jako że jest tam gra podwójna, to albo będzie jeden nowy kawałek i do tego coś starszego od jednego czy drugiego artysty, albo wręcz dwa nowe utwory, jak od Maxa Fraya, bo tutaj mamy tylko pierwszego singla z jego całego albumu, ale ta piosenka, ta płyta napakowana jest świetnymi utworami. Moje ulubione Smutasy w sile trzech w ostatnich, na dystansie ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech dni opublikowali nowe piosenki. To zacznijmy od pierwszego z nich, to Think.

Dzisiaj w pierwszej godzinie morze, a nawet ocean pięknych piosenek. Ja pokochałem od pierwszego przesłuchania. Think, oczywiście, że on, z piosenką Atmosphere. Teraz mój drugi ulubiony smutas to Sean, który połączył siły i wespół w zespół z duetem Two Lanes. Przygotowali taką piosenkę.

No a jeśli już mówimy o takich atmosferycznych, przestrzennych dźwiękach, to panowie Fink i pan Son mogliby się ścigać na tym samym dystansie i nie wiem, kto by wygrał. Z Antonym Gonzalesem. To też jego nowa piosenka. Antony Gonzales, nie mówi wam nic, a M83, bo tak naprawdę to on,

Dla mnie każda nowa piosenka i każdy nowy album M83 to jest wydarzenie. To jest premiera z tego tygodnia zapowiadająca nowy album Antonego Gonzalesa, M83, który ukaże się pod koniec września, chyba za 3 tygodnie. Tak się składa, tak sobie poukładałem dzisiaj piosenki, że na tych ostatnich kilkanaście minut pierwszej godziny Mam Gracia czwartkowego dostaniecie same francuskie utwory i samych francuskich wykonawców, także będziecie wiedzieli, co też we francuskiej muzyce nowego piszczy. Na przykład pan Eho z piosenką Fleur.

na moje słowa, że się samo opodatkowałem z piosenkami, że musiałem kilka wyrzucić, przerzucić na niedzielę, odezwały się od razu tutaj panie, które pozdrawiam z Urzędu Skarbowego. Od razu nadstawiły ucha i powiedziały, że porządny podatnik, porządny. No dobrze, to był Ero, który śpiewał, że zmieniłaś się jak kwiat. Ta żąży comme une fleur, kwiat od Ero. A teraz chłopaki i chyba i dziewczyny, to tego już nie pamiętam, z Toulouse, nazywają się Beach Scum.

Bardzo mnie dopytujecie w swoich mailach smokmałparadio357.pl o trwający US Open, który zdarza mi się komentować, o tę bardzo bolesną porażkę Igi Świątek, co ja myślę, co ja uważam. To ja może się odniosę, ale w drugiej godzinie, ale na razie jeszcze grajmy, póki kilka minut zostało. To teraz taka ciekawostka, bo to nie będzie nowy, świeży wykonawca, młodzi ludzie jak Beach Scum czy jak EO, tylko prawdziwi weterani. O, to jeszcze weterani prawie, że wydaje mi się, że z lat 70., na pewno początku lat 80. Grupa Indochine z piosenką koncertową, właśnie ukazał się singiel z koncertową wersją ich piosenki Victoria.

Bracia Sirkis są w wieku już takich dobrze, dobrych baobabów, ale dają radę i dalej, jak widać, pod nóżkę. Wiktoria. Dochodzi godzina 14. Udało mi się przemycić w pierwszej godzinie, uwaga, 16 piosenek. Chciałbym wam powiedzieć, że zazwyczaj w grze podwójnej 12. No wiem, że już powinna się zaczynać godzina boomera, ale mam jeszcze jedną piosenkę i nie zawaham się jej użyć. Nie będzie to piosenka francuski, a belgijki, nazywa się Marguerite Thiam, ale za to Marguerite śpiewa po francusku. Ni l'une, ni l'autre.

0: Pierwsza godzina, godzina świeżynek za nami, a teraz jak zwykle w roli intro przepiękna piosenka Madonny. A to oznacza, że wchodzimy w godzinę boomera. Mamy dzisiaj 10 dzień września, 12 września 1987 roku. Tym razem za mikrofonem w liście przebojów programu trzeciego nie usiadł Marek Niedźwiecki, a Paweł Sito. Od razu zapachniało rozgłośnią harcerską. Notowanie 287 listy. Miejsce 37.
1: No, jadziem.

to dalej. Znakomicie brzmi Kobranocka. Oczywiście, że Kobranocka. Ela, czemu się nie wcielasz? Miejsce 37. A na miejscu 36, tym razem nie w grupie, a solo.

A ja myślałem, że ja znam wszystkie piosenki polskie z tamtych lat, a tu nie, tej nie pamiętałem zupełnie. Ziemek Kosmowski, wszystko to, co już mam, ale taki jest tytuł, ale śpiewał po angielsku. Ziemek Kosmowski, czyli lider grupy przede wszystkim Rendezvous. Jeszcze rok wcześniej śpiewał i ta piosenka też oczywiście była na liście, a na plaży, a tutaj Ziemek solo. Ziemek Kosmowski na miejscu 36, ale jak pokazała historia listy, nie zawojował. Jeszcze w poczekalni, na miejscu 31.

No i bardzo pięknie. I wtedy grupa Dub i Andrzej Krzywy na wokalu, później Demono, mieli się bardzo dobrze. Moje paranoje, miejsce 31. Ratujmy, co się da. Nie, nie, to nie jest hasło na tę audycję. To jest miejsce 30.

To była budka suflera, ratujmy co się da, z miejsca 30. Słuchacz Marcin napisał przy Eli, która się nie wciela, jak to jest możliwe, że piosenki sprzed 40-30 lat tak dobrze osadzają się w głowie i nawet kiedy się ich nie słucha, to pamięta się teksty. No, nie wiem, jak działa mózg ludzki. Ja wam powiem, że kilka miesięcy temu przyśniła mi się piosenka, której ideozakład, bo nawet nie miałbym gdzie jej posłuchać. Francuska piosenka, której nie słuchałem od grubo ponad 30 lat. Przyśniła mi się, po prostu. Przyśnił mi się również tekst tej piosenki. Musiałem ją sobie znaleźć, bo w ogóle nie pamiętałem, kto to był. Udało mi się. No ja nie wiem, w której szufladce to się gdzieś tam zagnieździło, ale tak było. Miejsce 27.

To była, jak na nasze warunki, super grupa Photones z piosenką 5-10-15. Photones, czyli połączone siły Tiltu i, no, chyba można powiedzieć, oddziału zamkniętego, czyli Tomasz Lipiński, Tomek Lipiński, śpiewający, rzecz jasna, i grający na gitarze, a dodatkowo sekcja rytmiczna prosto z oddziału zamkniętego, chociaż niektórzy powiedzą też, że z Lady Punk, czyli Jarosław Szlagowski na perkusji i Marcin Ciempiel, basista oddziału zamkniętego. Później, jeszcze półtora roku później, dołączył Krzysztof Zawadka do Photones, czyli też muzyk związany z oddziałem zamkniętym. Grupa efemeryda trochę. Jedna płyta, na której zresztą Jan Bo pojawił się, powstali w 86, rozpadli się chyba 3, może 2 lata później i tyle tego było. O, znacznie bogatszą karierę, historię ma grupa z miejsca 26.

Nagie Skały, utwór tytułowy, rozpoczynający płytę właśnie Nagie Skały. Płyta ukazała się w roku 87. To tylko na tym albumie, na tej jednej, jedynej płycie, w roli współkompozytora kilku utworów, akurat nie Nagie Skały, ale też producenta i aranżera, wystąpił Kostek Ioriadis, czyli i Papa Dance, i przede wszystkim grupa Human. To tutaj słychać te jego charakterystyczne klawisze. Nagie Skały, Beata Kosidrak, Baim, miejsce 26. Jesteśmy już na miejscu 18.

W roku 1987, ale chyba przez całą swoją karierę, Grzegorz Ciechowski, tutaj jako obywatel GC, cieszył się taką akceptacją i takim zaufaniem słuchaczy, że nawet z utworami tak nieoczywistymi jak Kaspar Hauser trafiał na listę przebojów i był wysoko, tutaj na miejscu 18. Słuchacz Dawid napisał, to jest zdecydowanie moja najmilsza godzina w tygodniu, godzina boomera. Kobranocka, Budka, Baim, jeszcze z dobrych czasów. Czekam, co jeszcze wyciągnie pan z kapelusza. No na przykład wyciągnę blade panki z miejsca 13.

A macie tam w Polsce Van Halen? Mamy! Lady Punk w 87 roku. Bardzo amerykańska wersja tego zespołu z roku właśnie 1987. Słucham tej piosenki od 39 lat i dalej bardzo mi się podoba i tylko jednego nie wiem. Zawsze miałem kłopoty z tekstem. On na początku śpiewa, Panas śpiewa, przestałem wierzyć już w ulipiach. Ja tak to słyszę. I zawsze się zastanawiałem, kim jest Ula, jaki ona ma piach, ta Ula, i dlaczego on przestał wierzyć w ten ulipiach. No właśnie, tak to słyszę do dziś, za każdym razem. Dobrze, a teraz miejsce 12.

0: Wyciągam swoją dłoń! Oto mój pojednania gest!
1: TSA, wyciągam swoją dłoń. O, nawet mi się taki głos od razu zrobił. Miejsce 12. To jeszcze mamy dwie propozycje polskie z tamtej listy. Minut trochę więcej, więc będą bonusy. Ale najpierw posłuchajcie. Miejsce 11.

PAL, Sztywny Palazji, spotkanie z słuchacz Zbyszek z Bielska-Białej, stały słuchacz, stary dobry słuchacz, pisze tak: redaktorze, a może jakieś ciepłe słowo dla faktycznie pracujących, bo ja słucham radia, ale koleżanka Ela i koleżanka Agnieszka pracują skubane. To jest w całości ten mail zacytowany. Nie wiem, kim są Agnieszka i Ela, czy to jest ta, co się nie wciela, ale oczywiście, no, wszystkich was pozdrawiamy, pracujących, słuchających pracujących, czy tylko słuchających. Fajnie, że jesteście. No to dla was wszystkich jeszcze raz zespół Sztywny Palazji. Ja nie przepadałem akurat. Dla mnie to takie trochę ogniskowe piosenki, ale trzeba przyznać, że rok 87 i w ogóle tamte lata należały do nich. Na miejscu 11 spotkanie z, a na 5 nieprzemakalni.

No ja rzeczywiście wielkim fanem sztywnego pala Azji nie byłem, nie jestem, ale dostaję od was maile, że bardzo się podobał ten Azja i że rozbiłem bank. Jeszcze jedna wiadomość w tej godzinie od słuchaczki Natalii ze Swarzędza jest taka wiadomość. Uwaga. Zaczynam dziś urlop. Pierwszy raz od lat nigdzie nie jadę. Będę za to byczyć się w swoim nowym domu, słuchać 357 i jeść dobre rzeczy. Aż sama sobie zazdroszczę. No i szafa gra. 9 minut do 15 to jeszcze mały bonusik z tej samej listy, prowadzonej, przypomnę, nie przez Marka, a przez Pawła Sitę. 12 września 1987 roku. Skończyliśmy na miejscu piątym, to cofniemy się o trzy pozycje. Miejsce ósme.

0: David Bowie, mistrz w każdej piosence, troszkę zapomniany Time Will Crawl też był doskonałym utworem. 4 minuty do godziny 15, to wiecie, coś tu się jeszcze zmieści?
1: Pani, padnie na kolana przed jego laską.
0: No a jak? Pewnie, że tak. I dzisiaj przygotowałem dla was piosenkę, jakby to powiedzieć, odeszła od nas Dolly Parton kilkanaście dni temu, wspominamy ją tutaj. Ola Budka, wiem, że w swoich audycjach często sięga po piosenki, wcale nie takie country, jakie miała Dolly. Największym przebojem było oczywiście From 5 to 9, prawda? To była ta piosenka, ten wielki, pierwszy wielki przebój Dolly Parton. No to jakby wam to powiedzieć?
2: Holki a chlapcy z naszej szkolki.

0: lidí v zapomnění.
1: Holky a chlapci z naší školky.
2: Były niewidzialne światy, będzie planeta, Planeta Nonfiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
3: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
2: Planeta Nonfiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
4: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
2: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Mam grać?
1: No to jak tam pracujecie? Czy jednak byczycie się tak jak nasza słuchaczka i sobie słuchacie Radia 357? Tak czy siak, fajnie, że jesteście razem z nami. Jest godzina 15, słuchacie Radia 357 i jeszcze godzinkę jesteśmy w Mam Graciu. Trzecia godzina to... Tak sobie nazwałem, tak to sobie wymyśliłem. To jazda dowolna, co mi w duszy gra. No i na przykład gra mi nowy album Yes. Piosenka stara, ale album koncertowy, nowy, świeży z tego tygodnia.

Nowa koncertowa płyta od Yeah ukazała się w ostatnim tygodniu. Karen O już dzisiaj zaprezentowała się w Mam Graciu, bo to ona odwiedziła gościnnie grupę Avalanches i to była premiera jeszcze w tej pierwszej godzinie świeżynek. To teraz Wolf Alice.

No i bardzo pięknie, Wolf Alice. A dzisiaj jest taki dzień, że urodziny obchodzi Gruby. Gruby to Paweł Krawczyk. Kilka dni temu mieliśmy chyba przed tygodniem urodziny Kaśki Nosowskiej, a dzisiaj jej życiowy partner, ale przy okazji kompozytor, no chyba najdłużej już współpracujący z grupą Hej, czy z samą Nosowską od lat. Także Gruby, który już Gruby nie jest, bo zaczął jeździć na rowerze prawie tak dużo jak Tadej Pogaczar i bardzo schudł, ale Gruby nadal pozostaje Grubym. A z tej okazji raz, że no, wszystkich urodzonych dziś, tak wzorem Marka powiem, że wszystkich urodzonych dzisiaj ja ściskam i pozdrawiam. A poza tym posłuchamy sobie Heja, bo do tego taka okazja jest zawsze dobra.

Ale tu się wszystko zgadzało, i tekst, i oczywiście Kaśki, i muzyka Pawła. No, tych parę lat temu wydaje mi się, że byli w swojej, absolutnie w swoim szczycie kompozytorsko... No, kompozytorskim, o, tak bym powiedział. Pytacie mnie, co z tym US Open i co z tą igą? No tak, miałem powiedzieć

Night Tapes z piosenką Storm. No, bardzo wiele maili przyszło pytacie mnie, co ja myślę o porażce Igi Świątek. Oczywiście, porażka bardzo bolesna i oczywiście porażka, która w taki sposób, w jaki do niej doszło, no może nawet nie powinna się zdarzyć. Prowadzenie 5-0 w pierwszym secie i odwrócenie do 5-7. Na dystansie kilkunastu minut nagle dziewczyna grająca na poziomie, nie wiem, 10-10 zaczyna grać 1-10 i nie radzi sobie z emocjami. Ile razy to już widzieliśmy. No więc po pierwsze chciałbym powiedzieć, że po pierwsze Iga nie jedyna, bo Madison Keys dwa dni wcześniej też od stanu 5-0 przegrała 5-7, a nawet miała piłkę meczową, bo to był set ostatni. To po pierwsze. Po drugie, mam swoje bardzo precyzyjne zdanie, które wielokrotnie już tutaj wypowiadałem, więc nie będę się powtarzał, na temat zespołu, który pracuje wokół Igi, a zwłaszcza na temat szefowej tego zespołu. I ono się nie zmienia i ta porażka po raz kolejny pokazała, że jednak szefowa zespołu ma problem. Ale po trzecie, jeżeli czytam tytuły w gazetach czy gdzieś na portalach, że takie bijące na alarm i że ola Boga, co się dzieje, bo Iga Świątek po raz pierwszy od 2021 roku zakończy sezon bez wygranego turnieju Wielkiego Szlema, to ja czytam to zdanie zupełnie inaczej niż ci, którzy je napisali. Ja nie widzę tutaj tragedii. Chciałbym wam powiedzieć, że sami to przeczytajcie, sami posłuchajcie.

Dziewczyna od 2021 roku, czyli inaczej, w 2022, 2023, 2024, 2025 kończyła rok z przynajmniej jednym wielkoszlemowym tytułem na koncie. Czy wy zdajecie sobie sprawę, jaki to jest kosmos, być tak wysoko przez tyle lat i ciągle wygrywać? Doceńmy, naprawdę.

Mnie się ta piosenka bardzo podoba, mam nadzieję, że wam też. To Marguerite Thiam, którą słyszeliśmy na zakończenie pierwszej godziny z piosenką zupełnie nową i świeżą, ale ta też ma raptem 2 lata. A podejrzewam, że jeszcze nie znacie. 22 minuty po godzinie 15.

Brian Ferry, wcześniej Roxy Music, tutaj solo z piosenką Kiss and Tell. W tamtych latach mnóstwo było, ale w każdych latach są naśladowcy tych, którym akurat się wiedzie i którzy są na fali. No i oczywiście Brian Ferry też miał takich swoich naśladowców, lepszych lub gorszych, tacy naśladowcy, wiecie, z AliExpress albo z Temu. I jednym z nich był, i tutaj uwaga, nadstawcie ucha, nie wiem, czy macie świadomość, że Ricky Gervais, czyli doskonały komik, stand-uper, moim zdaniem doskonały, też miał swój zespół. Nazywał się Shiona Dancing i on był wokalistą tej grupy. I powiem szczerze, tę piosenkę lubię bardzo.

Dosyć szybko Ricky Gervais przestał śpiewać, potem został menadżerem, znanym menadżerem, a później wrócił na scenę już w zupełnie innej roli. A potem słuchaliśmy go śpiewającego już tylko w niezapomnianej roli w The Office. Jest nawet takich kilka dodatkowych odcinków, kiedy on robi już za gwiazdę muzyki, albo przynajmniej w swoim mniemaniu za gwiazdę muzyki. No to co teraz? To teraz Indling.

To był też tytuł tej piosenki, Together od Zoli Blood. Jeszcze 20 z lekkim ogonkiem minut do zakończenia audycji, to może jeszcze coś z zakurzonej półki.

O, redaktor cichy się pojawił po drugiej stronie lustra. To nieuchronnie znak, że za 17 minut popołudniówka. Obstawiam, ale nie wiem tego na pewno, że Big Country to jest zespół, który redaktorowi cichemu pasuje. Kiwa głową, że tak. I uważam też, że band Grega Dulego, czyli Afghan Whigs, też mu pasuje. I też kiwa głową, że tak.

Ja powiem więcej. Redaktor Cichy, który jest wyjątkowo kapryśny i trudno zadowolić jego gusta, spojrzał na listę piosenek, którą mam tutaj przygotowaną do końca audycji, huchnął w pieczątkę i przystawił: Approved.

Jedna z najpiękniejszych ballad, jaka pojawiła się w ostatnim... Nie, w ogóle w historii muzyki. Ale ta kolejna też śmiało mogłaby walczyć o prymat. Posłuchajcie.

Dziękuję wam za uwagę, dziękuję za wszystkie maile. To był czwartkowy Mam Grać, już za chwilkę popołudniówka pod kierownictwem Marcina Cichońskiego. Nie? Nie? Kiwa mi głową. Antek? Pyzel? Kto będzie? Nie, Cichy. No bo pokazują mi tam trzy osoby za szybą, każdy mi pokazuje co innego. Następnym razem wyślijcie mi sygnały tym, dymem, ogniskiem, jak Indianie. Był Damon Albarn razem z kolegami z Blur, to zakończymy Damonem Albarnem solo, a my słyszymy się w niedzielę w Grze Podwójnej. Do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, jest godzina 16. Serwis Ola Żaczek.
1: Jutro protest maszynistów, ale możliwe, że potrwa nie całą dobę, a 12 godzin, czyli od północy do 12 w południe. Skrócenie tego czasu protestu to efekt rozmów związkowców z ministrem infrastruktury. Dariusz Klimczak zapewnia.
2: Przygotowujemy się nie mniej do tego, aby w sposób płynny zapewnić od samego rana komunikację w całej Polsce. Za chwilę kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego, na którym omówimy wspólnie nie tylko jako PKP Intercity, ale także przewoźnicy regionalne, w jaki sposób synchronizować nasze działania tak, aby pasażerowie mieli pewność, że mogą wsiąść o czasie do pociągu i dojechać na czas do miejsca docelowego.
1: Pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Tych przejazdów jest blisko 20 tysięcy w całym kraju, więc w wielu miejscach ruch będzie sparaliżowany. Na pewno trzeba się liczyć z opóźnieniami. Wczoraj w zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. W miejscu wypadku wciąż pracują służby. Jeszcze dziś cały skład ma zostać usunięty z torów. Udało się już podnieść lokomotywę. Prace na miejscu wypadku zakończyli natomiast prokuratorzy z Przysuchy. Zabezpieczyli między innymi rejestrator z kabiny maszynisty. PKP, PLK oszacowały straty związane z katastrofą kolejową na mniej więcej 3 miliony złotych. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali dziś od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa SMS-y w sprawie ataku powietrznego na terenie Ukrainy. A niespełna godzinę temu otrzymali komunikat o tym, że atak się zakończył, a zagrożenia na terytorium Polski nie ma. Widzimy ryzyko przekroczenia celu NBP w kolejnych miesiącach, przyznaje prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, który tłumaczył dziś wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Rada, przypomnijmy, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.
3: Mamy różne ekspertyzy, różne projekcje. Uprawdopodobnił to fakt, że od września ponownie podwyższono stawkę podatku VAT na paliwa. Widzimy na pylonach, jaka jest cena benzyn, około 8 zł. I to oczywiście nie pozostanie bez wpływu na inflację. Prognozy inflacji na kolejne kwartały niemniej obarczone jest dużą niepewnością. Wiele czynników o różnym charakterze będzie na to wpływać. Część jest trudna do przewidzenia. Nadal kluczowe będą ceny surowców.
1: Adam Glapiński poinformował też, że NBP ma obecnie 648 ton złota o wartości prawie 345 miliardów złotych. Rzeszów proponuje 3 dni aktywności fizycznej dla wszystkich. Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Sportu potrwają od jutra do niedzieli. Atrakcji o różnym stopniu trudności nie zabraknie. Program obejmuje dziesiątki dyscyplin i wydarzeń zlokalizowanych w całym mieście. O szczegółach opowie Maria Kornaga.
4: Cel jest jasny, mówi wiceprezydent Marcin Daręgowski. Kochający sport mają zachęcić pozostałych.
5: Żeby stali się uczestnikami, a nie tylko oglądaczami i kibicami.
4: Oferta jest bogata. Marzena Kłeczek-Krawiec z kancelarii prezydenta informuje, że wszystko rozpocznie tradycyjny night skating.
6: Na miejscu będą czekały rolki, kaski, ochraniacze. Powstanie także mobilny skatepark. Zachęcamy wszystkich do zabrania światełek. Chcemy, żeby ten przejazd był naprawdę widowiskowy.
4: W sobotę i niedzielę mnóstwo wydarzeń, m.in. biegi, turnieje pod wspólnym szyldem. Łączy nas sport.
6: Dzieci, rodziców, amatorów, zawodowców, trenerów i wszystkich kibiców.
4: Pani Doroty nie trzeba przekonywać do aktywności i udziału w takim świętowaniu.
7: Nasze ciała są tak zaprojektowane, że przede wszystkim nadajemy się do ruchu. Jeśli go nie ma, no to i ciało, i nasza psychika czują się źle.
4: Maria Kornaga, Radio 357.
1: Narodowy Dzień Sportu w Rzeszowie wpisuje się w obchody roku, w którym stolica Podkarpacia jest europejskim miastem sportu. A skoro o sporcie mowa, to ja już nic nie mówię.
0: Bo będzie mówił Mateusz Fusiarz. Dzień dobry.
8: Dzień dobry i od razu z naszym sportowym raportem przenosimy się do Sofii, gdzie trwa pierwszy mecz biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy. To w ogóle dopiero trzecie starcie tego turnieju. Jeszcze wczoraj Bułgaria 3-0 ograła Macedonię Północną, a Rumunia 1-3 przegrała z Łotwą. Nasi siatkarze natomiast dość pewnie wygrali dwie pierwsze partie. Do 12 i do 18 trwa trzeci set przeciwko Portugalii. Przypomnę, że poza Portugalczykami Polacy w grupie B mierzyć się będą także z Macedonią Północną, Izraelem, Ukrainą oraz Bułgarią. Wszystkie te mecze odbędą się na przestrzeni 6 dni, ostatni grupowy w przyszłą środę. W przyszłą środę natomiast nie będzie piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będą tam oczywiście jakieś piłkarskie historie, ale nie ta piłka. Natomiast dziś jak najbardziej, tak nietypowo przy czwartku, no ale tak, mamy już trzeci sezon z rzędu. W każdym razie, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że mamy do czynienia jednak z Ligą Europy czy Ligą Konferencji, biorąc pod uwagę, jakie ekipy dziś zagrają, to jednak bez wątpienia będzie to Champions League, oby w najlepszym jej wydaniu. Gra chociażby Bayern u siebie w Monachium z Bodo Glimt. Bardzo podoba mi się to, co robi Bodo. Im więcej ich analizujesz, tym bardziej rozumiesz, dlaczego to wszystko ma sens. To, co oni robią, nie dzieje się z dnia na dzień. Często nie dostaje się tyle czasu w piłce na to, by tak mocno zaszczepić swój pomysł, ale tutaj się udało. To zespół bardzo zgrany, homogeniczny, wszyscy biegają, wszyscy dobrze, a niektórzy świetnie czują się z piłką przy nodze. Ponadto bardzo dobrze bronią, świetnie czują się w pressingu, mają bardzo określony pomysł, który piłkarze kupują, powiedział trener Vincent Kompany. A na pozostałe mecze zaproszę Państwa w rozszerzonym sporcie, w którym to słów kilka także o aferze, która od rana rozgrzewa polskie media piłkarskie. Afery dotyczącej trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca oraz sędziów Pawła Raczkowskiego i Arkadiusza Kamila Wójcika.
0: Popołudnie, wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich jak zwykle około 16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty nad morzem dość silny do 30 km na godzinę.
9: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska realizuje, Andrzej Rutka, Jantek Pyzel przygotowali audycję, Marcin Cichoński przy mikrofonie. Mówimy Państwu dzień dobry. Dzisiaj dużo będziemy mówić o ogrzewaniu, dużo będziemy mówić o edukacji i to będą chyba dwa główne wątki tej audycji, ale zacznie Interpol.

0: To zespół Interpol. Donald Trump mówi o świetnej rozmowie z Władimirem Putinem, chęci zawarcia pokoju i problemach z Władimirem Załańskim. Waszyngton wraca do starej narracji o złym prezydencie Ukrainy. Tymczasem rosyjskie ataki wcale nie ustają. O sprawach Michał Trantał.
1: To jest raport 357.
2: Tej nocy Rosjanie znów zaatakowali. Wypuścili 150 bezzałogowców. Wiele z nich to trudne do strącenia drony odrzutowe. Cel? Ukraińska stolica, obwód kijowski, ale też inne miasta.
3: Jesteśmy pewni i przekonani, że zwycięstwo jest już bardzo bliskie. Jesteśmy bardzo pewni naszego potencjału militarnego i naszych działań wojskowych. Idą one bardzo pomyślnie.
2: Mówił niedawno rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Tej nocy Ukraińcy nie byli dłużni. Uderzyli w 8 obiektów. To rosyjskie rafinerie i porty morskie. Obie strony zapowiadają jednak, chcemy zakończyć konflikt pokojowo. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: Jesteśmy gotowi na kompromis, ale bardzo ważne jest to, aby zdać sobie sprawę, że obecnie znajdujemy się w sytuacji i położeniu, w którym zarówno Ukraina, jak i Rosja muszą podjąć pewne kroki. Nie powinniśmy oczekiwać kompromisów tylko od Ukrainy. Ukraina już wiele razy poszła na kompromis.
4: Не чекати тільки компромісів від України. Україна і так багато всього компромісів вже зробила.
2: Tyle, że punkt widzenia Donalda Trumpa znów się zmienił. Niedawno na Kremlu byli jego wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner, wcześniej szef CIA. Niedawno amerykański przywódca przez godzinę telefonicznie rozmawiał z Władimirem Putinem.
3: Mieliśmy świetną rozmowę. On chce zawrzeć umowę. A jeśli Zełenski chce zawrzeć umowę, byłoby bardzo miło.
2: Wracamy do narracji, że winny jest ukraiński przywódca. Amerykanista Rafał Michalski.
5: Zakładamy, że ten powrót narracji prezydenta USA, że brak pokoju jest także winą prezydenta Zełenskiego, jest po prostu, cóż, kolejną próbą zaproszenia Rosji do stołu negocjacyjnego. To jest pokazanie jej, że Stany Zjednoczone mogą być tym zaufanym mediatorem, a jeśli uda się Moskwę zaprosić do stołu, to nacisk na Ukrainę będzie z perspektywy Waszyngtonu dużo prostszy.
6: Konieczność komentowania kolejnych wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej budzi trochę zażenowanie.
2: Dr Jakub Olchowski, Instytut Europy Środkowej i UMCS.
6: Prezydent Trump wielokrotnie już dowiódł, że on zupełnie nie rozumie specyfiki i natury tego konfliktu.
2: Analityk ma teorię na temat działań amerykańskiego przywódcy.
6: Prezydent Trump powtarza na temat tej wojny generalnie to, co usłyszał od ostatniej osoby, z którą na ten temat rozmawiał. A skoro rozmawiał z Władimirem Putinem, który, co tu dużo mówić, przewyższa go intelektualnie, a przede wszystkim jeśli chodzi o talenty polityczne i potencjał manipulacyjny, to prezydent Trump powtarza to, co mu powiedział prezydent Putin.
2: Tyle, że dla USA wojna w Europie nie jest priorytetem.
5: W Kongresie Amerykańskim sprawa Ukrainy na razie, na dzisiaj ma znaczenie drugorzędne i to z winy konfliktu irańskiego. Po pierwsze, bardzo drogiego konfliktu. Republikanie nadal nie wiedzą, ile ta operacja kosztowała, jakie są jej efekty strategiczne.
6: Kolejna wojna, którą, o ile się nie mylę, prezydent Trump też już kilkanaście razy zakończył.
2: Dlatego Wołodymyr Zełenski szuka wsparcia gdzie indziej. Dziś poleciał do Kanady. Wcześniej o pomocy rozmawiał przy okazji pogrzebu króla Norwegii. Samolot Zełenskiego podczas wylotu z Mołdawii mógł zetknąć się z rosyjskim dronem. Tak twierdzą norweskie władze. Przez to

głosówki, ja czekam na Państwa tekstówki. To jest bardzo proste. Wystarczy wejść do naszej aplikacji. A przy okazji polecamy bardzo gorąco wejść na stronę konkursy.radio357.pl. Tam jest górski zestaw kosmetyków dla Państwa. Zapraszamy gorąco.

0: Reni Jusi, Sikietka. Pogoda sprzyja spacerom. Dzisiaj obok Puszczy Kampinoskiej bardzo dużo rowerów, samochodów. Wszyscy wyruszyli po to, żeby korzystać z promieni słońca. Upałów może nie ma, ale patrzę też za okno. Dużo osób spaceruje. Pewnie grzybów jest co niemiara. Państwo też dużo podróżują, dużo komentują spraw związanych z tym, co się ostatnio działo na przejazdach kolejowych i o tym jeszcze dzisiaj w programie.
1: Każdy kierowca, który wjedzie na przejazd, kiedy jest zapalone czerwone światło, straci prawo jazdy.
2: Jeśli ktoś wraca do tego pomysłu dopiero teraz, to nie najlepiej świadczy to o władzy.
3: Została przekroczona czerwona linia. Tych wypadków, które ocierają się o ludzkie dramaty, jest zbyt dużo.
0: I nie ma wątpliwości, że sprawa jest bardzo poważna i coś trzeba z nią zrobić, tylko pytanie co? Natomiast ta sprawa to jest ewidentnie wielki wstyd państwa polskiego.
4: Trudno wierzyć w przyspieszenie. No, ja mogę tylko wierzyć, że prokuratura zrobi wszystko, co możliwe, żeby tę sprawę wygrać.
5: To człowiek, który oddał życie za wolność słowa. Zanim zdecydowano się na jego zabicie, próbowano go zastraszyć. Dwukrotnie go przecież pobito, napadnięto go nawet w mieszkaniu.
0: To o sprawie, która ciągnie się od bardzo wielu lat i jest związana z wolnością prasy w Polsce, między innymi. A to jest nasza piosenka dnia.

Beyoncé, Pharrell Williams, Can I Watch You? To jest nasza piosenka dnia. Ciekawe, jak sobie poradzi na liście piosenek Radia 357. Mamy doniesienia z ostatniej chwili z Mistrzostw Europy w siatkówce. Polska, Portugalia 3-0, 25-12, 25-18 i 25-20.

0: klasyk od zespołu Depeche Mode. Komentowane bardzo gorąco i niejednoznacznie były wyniki ostatnie wyniki opublikowane PISA 2025 Program for International Student Assessment. Generalnie chodzi o to, jakie umiejętności posiadają polscy i nie tylko polscy uczniowie. O tej sprawie będziemy rozmawiać z Marcinem Kędzierskim, ekonomistą, byłym szefem Klubu Jagiellońskiego Więź. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: I tak zapytam na pana przekornie, skoro jest tak dobrze, bo wszyscy mówią, że wyniki cały czas dla polskich uczniów są wyższe niż średnia OECD, to dlaczego, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
1: Bo myślę, że trzeba się wgryźć w to badanie. To jest bardzo dobre badanie. Raport ma kilkaset stron, tam jest kilkadziesiąt tabel i warto wyjść na to, co jest w tej pierwszej tabeli, którą tak wszyscy się pocieszają. I co w tych dalszych tabelach zobaczymy? Ano zobaczymy, że te dobre wyniki polskich uczniów osiągane są za sprawą bardzo dużego wysiłku rodziców, ogromnego nakładu pracy samych uczniów i jednocześnie braku poczucia sensu i sprawczości bycia w szkole. No i z tego wszystkiego wyłania się taki obraz, że te dobre wyniki dzieją się trochę pomimo szkoły, a nie dzięki szkole, a jednocześnie wiemy już z innych badań, że to czwarty polski nastolatek, a w tym badaniu biorą udział 15-latkowie, mierzy się z jakimiś problemami psychicznymi. No i to też jest cena, którą płacimy za no, relatywnie dobre wyniki, no bo to badanie obejmuje 80 kilka krajów w skali świata.
0: Bardzo dobrze pan wskazał kilka test, z którymi trzeba się zmierzyć. Spróbujemy to uporządkować. Dlatego zapytam na początek, dlaczego ciężko mówić o sukcesie? Czy polska szkoła w ten sposób wskazał pan na problemy psychiczne? Wskazał pan na to, że te sukcesy, o których mówimy, średnia powyżej OECD, no jest zrobiona jakby wbrew szkole, czyli nie dzięki szkole, a jakby obok szkoły. Czy szkoła otrzymała, polska szkoła właśnie otrzymała cenzurkę? Halo? O, nie mamy. Będziemy próbowali jeszcze odzyskać połączenie z panem Marcinem Kędzierskim.
1: Tak, jestem w telefonie.
0: Jesteśmy, tak jest. To jeszcze raz powtórzyć pytanie, czy pan słyszał pytanie?
1: Proszę powtórzyć.
0: Dobrze. Z jednej strony mówimy o tym, że średnia jest powyżej OECD. Trafnie pan wskazał na to, że to się dzieje poza systemem edukacji, że to jest bardzo dużym kosztem uczniów, rodziców, wielkiej pracy poza edukacją. Czy można w takim razie powiedzieć, że polska szkoła, mimo że wyniki są pozytywne, otrzymała no taką cenzurkę, która nie jest zbyt pozytywna?
1: Ja myślę, że to jest ciężko wydać tak jednoznaczną opinię, bo też szkoła jest różna i szkoła w Polsce mierzy się z różnymi problemami w zależności od tego, czy spojrzymy na szkołę w największych miastach w centrum, czy w największych miastach na prowincji, czy w obwarzankach miast, albo jeżeli spojrzymy na szkoły na polskiej prowincji, bo te problemy, o których mówimy, one różnie wyglądają właśnie w zależności od tego, o jakiej szkole będziemy mówić, czy o szkole publicznej, czy o szkole niepublicznej. No, podam prosty przykład. Jeżeli chodzi o szkołę prowincjonalną, to tam ogromnym problemem jest wykluczenie edukacyjne młodych chłopców, które wynika z wielu czynników, ale widać wyraźnie, że te wyniki, które osiągają młodzi mężczyźni, 15-latkowie, zwłaszcza na prowincji, są naprawdę słabe i one się pogarszają. To powinno nas bardzo niepokoić. Z drugiej strony widzimy problemy z samooceną dziewczynek, czy takim poczuciem przynależności i akceptacji w szkole. I ten problem z kolei prawdopodobnie bardziej dotyczy dziewczyn w tych większych miastach, gdzie istnieje też taka większa presja społeczna. Więc gdzie, w zależności od tego, gdzie przyłożymy ucho i oko, to tam zobaczymy różnorodność wyzwań i problemów, przed jakim stoi polska oświata.
0: W raportach czytamy, że w Polsce generalnie w naukach przyrodniczych średnie wyniki dziewcząt i chłopców są zbliżone. Dziewczęta natomiast zdecydowanie radzą sobie z czytaniem, czyli z takim podstawową umiejętnością, którą powinniśmy mieć w tych czasach, mimo sztucznej inteligencji, czyli czytania ze zrozumieniem. A tutaj różnica jest bardzo duża, 37. Chłopcy sobie zdecydowanie gorzej radzą tutaj od dziewczyn w czytaniu. Z czego to może wynikać?
1: To znaczy, od razu trzeba powiedzieć, że ta nierównowaga na korzyść dziewczyn, czy niekorzyść chłopców ma charakter globalny. To znaczy, średnia OECD to jest 30 punktów różnicy. Polska wypada tutaj gorzej, bo ta różnica w liczbie punktów, jak pan redaktor wspomniał, to jest 37, czyli wypadamy gorzej niż średnia OECD. I teraz z czego to może wynikać? No, w praktyce, gdybym miał to opowiedzieć, to w wielu szkołach chłopcy traktowani są z takim większym dystansem, no bo jeżeli się nie uczą, to zawsze mogą sobie poradzić, znaleźć sobie pracę fizyczną. Natomiast jeżeli chodzi o dziewczynki, to ten nacisk kładziony jest silniejszy na edukację, no bo edukacja jest pewnym takim środkiem czy narzędziem do tego, żeby osiągnąć sukces albo wyrwać się z tej prowincji. Więc myślę, że choćby to przekonanie o tym, że chłopak dawniej to sobie poradzi na budowie, to jest pewien problem, z którym się w praktyce możemy borykać w wielu polskich szkołach.
0: A ten problem wykluczenia, bardzo ważny problem psychiczny związany z tym, że dziewczyny mają taki problem z wyobcowania często, odrzucenia przez system i niechęci do tego, żeby uczestniczyć między innymi w systemie edukacyjnym, to problem jest znacznie szerszy. Czy to jest sprawa globalna, czy to jest sprawa tylko polska?
1: Nie mam tutaj dokładnych badań, chociaż no, widać wyraźnie, że w tych statystykach dotyczących takiej poczucia właśnie akceptacji w szkole w zasadzie w 95% państw gorzej wypadają dziewczynki niż chłopcy. Więc to jest problem globalny. No, Polska to wypada kiepsko, bo te wskaźniki dotyczące akceptacji w szkole dziewczyn są najniższe obok nas, także wypada tylko Czechy, wypadają Czechy i Nowa Zelandia. I teraz skąd to się bierze? No ja tutaj nie mam gotowej odpowiedzi, bo tak jak tymi nierównościami czy wykluczeniem edukacyjnym chłopców od kilku lat się zajmujemy, próbujemy to diagnozować, tak w tym przypadku mamy jedynie takie luźne hipotezy. No i pierwszą hipotezą, która się pojawia, to jest kwestia mediów społecznościowych i takiej presji na porównywanie się, której dziewczynki po prostu mocniej mogą ulegać.
0: To prawda. Te wyniki to jest to, z czym się będziemy... Znaczy wyniki globalnie są coraz niższe, to trzeba powiedzieć, że one globalnie wskazują na to, że mamy coraz większy problem z tym, w jaki wygląda edukacja na całym świecie. Natomiast te wyniki dla nas są też jakąś lekcją za to, jakie kadry będziemy mieli na rynku pracy za 10-15 lat. I co pan z tego jako ekonomista czyta?
1: Ja myślę, że tutaj trzeba być też ostrożnym z tymi wynikami, jeżeli chodzi o porównania międzyokresowe, bo też OECD zmieniało metodę w trakcie ostatnich kilkunastu lat, więc tutaj należy mieć taki filtr na te dane nałożyć, no ale nie ulega wątpliwości, że narastają nam nierówności edukacyjne i to jest problem, no bo jeżeli tych dzieci jest coraz mniej, bo mamy kryzys demograficzny i wiemy, że ta presja na rynku pracy będzie coraz większa, no to nie możemy sobie pozwolić, aby stracić chociaż jednego pracownika i w tym sensie te narastające nierówności. I fakt, że już 30% piętnastolatków, mówię o chłopcach, nie osiąga poziomu drugiego, jeżeli chodzi o kompetencje czytania ze zrozumieniem, czyli tego poziomu absolutnie podstawowego, no oznacza, że jakby co trzeci polski chłopak, a na prowincji pewnie te wskaźniki będą niższe, nieco wyższe, no nie ma podstawowych kompetencji w ogóle, żeby odnaleźć się w tej nowej gospodarce. To jest duży problem, z którym powinniśmy na wczoraj się zająć.
0: No właśnie, tutaj trochę odbijając się od PISA 2025, od tych wyników, które komentujemy, możemy zadać szersze pytanie. Czy szkoła przygotowuje dziś, czy przypadkiem nie przygotowuje cały czas do świata, który przestaje istnieć, zaczyna znikać, a nie przygotowuje nas do kompetencji przyszłości?
1: Więc szkoła jest instytucją konserwatywną i ona faktycznie kiepsko sobie radzi z odpowiedzią na zmiany. I też pamiętajmy, że ostatnie 15 lat to jest czas, kiedy polskie społeczeństwo przeszło rewolucję i trudno oczekiwać, aby szkoła jako konserwatywna instytucja na tę rewolucję odpowiedziała. Ja myślę, że ta reforma, która teraz wchodzi do szkół, Kompas Jutra, Reforma 26, ona jest próbą odpowiedzi na te wyzwania. I ja myślę, że to jest w ogóle jedna z lepiej przygotowanych reform w historii III RP. Natomiast podstawowy problem polega na tym, że tę reformę muszą wdrażać nauczyciele. A pamiętajmy, że są to osoby często w wieku 50+, którym brakuje niewiele do emerytury. Mówiąc zupełnie brutalnie, nie zawsze będzie im się chciało wysilać, wiedząc, że tak naprawdę chcą w spokoju dotrwać do zasłużonej emerytury, a w szkole zdecydowanie brakuje tego pokolenia 30-latków, które odpowiada za zmiany we wszystkich instytucjach, to nie tylko edukacyjnych. I to jest dzisiaj chyba największy problem, jak sprawić, żeby nauczycielom chciało się te reformy wprowadzać, jak zatrzymać tych nauczycieli, którzy do szkoły przychodzą i po kilku latach z tej szkoły uciekają, bo uznają, że są bardziej atrakcyjne oferty na rynku pracy.
0: Te pytania na razie pozostawimy bez odpowiedzi, ale to są bardzo ważne pytania i tezy do tego, żeby porozmawiać i dalej dyskutować. Marcin Kędzierski, ekonomista, były szef Klubu Jagiellońskiego Więź. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: wspieraj system i zagłosuj.
0: A to jest nagranie zatytułowane Passenger.

To jest Fletcher Fletcher Passenger. Proszę sprawdzić w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357. 21 minut do godziny 17. Pisze do mnie pani Iza z Poznania. W większości szkół średnich, aby dobrze znać maturę, trzeba korzystać z korepetycji. Przeważnie wszyscy je mają od trzeciej klasy. Z przedmiotów rozszerzonych wymagania są wygórowane, a nie nauczą się na tyle, ile wymaga. Klasa maturalna jest ogromnym wydatkiem dla rodziców. Czyli potwierdzenie tego, że ta edukacja to nie jest tylko i wyłącznie zasługa szkoły, a przede wszystkim tego, że komuś się bardzo chce przygotować uczniów do wyzwań związanych z tym, żeby trafić na wyższe uczelnie albo po prostu poradzić sobie w karierze zawodowej. Co państwo na to? Czekamy na państwa telefony. 510 357 357 i jeszcze czekamy na państwa głosówki. A to jest zespół False.

0: To jest nagranie zespołu Falls za 17 minut, godzina 17. Dzień dobry, panie Leszku.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Czy aby dobrze mnie słychać?
0: Bardzo dobrze. Słuchamy pana. O nauczycielach pewnie.
1: O nauczycielach, o sytuacji ekonomicznej. Ja pozwolę sobie krótką, bardzo krótką historię, moją osobistą. Cytat z pewnego znanego pana, a pan oceni i radiosłuchacze, co z tym dalej zrobić. W roku 80, będąc młodym człowiekiem, jeszcze w szkole średniej, między innymi rozklejałem plakaty, które informowały o sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej. Jeden z plakatów był cytat z Władimira Ilicza Lenina. On brzmiał tak. Kraj, w którym policjant zarabia więcej od nauczyciela, jest krajem policyjnym. Panie redaktorze, poza niewielkimi, krótkimi okresami w ciągu tych 46 lat, kiedy nauczyciele w miarę coś tam, cały czas mamy sytuację zgoła prozaiczną, aczkolwiek ja osobiście nazwałbym ją inaczej, ale ze względu na to, że wypowiadam się publicznie, nie będę tego określał dosadnie, gdzie nauczyciel no niestety zarabia mniej niż policjant i to w całej rozciągłości.
0: Panie Leszku, myślę, że komunikat przeszedł i ja muszę też podganiać czasem, żebyśmy zdążyli przed godziną 17. Myślę, że komunikat, który miał zostać opowiedziany, na pewno został usłyszany. I ciekaw jestem kontry. Ja mam informację od pana Krzysztofa z Bydgoszczy, tekstówkę. Ze smutkiem zauważam, że szkoła w dalszym ciągu przygotowuje do życia, które nie istnieje i to może być też odpowiedź. Po tragicznym... Przechodzimy do kolejnego materiału. Przechodzimy do informacji o tym, co na przejazdach kolejowych, bo potrafi tragicznym wypadku na Mazowszu. Wraca temat bezpieczeństwa na torach. Rząd zapowiada pilne zaostrzenie przepisów dla kierowców, a Związek Maszynistów, ogólnopolski protest, którym chce zwrócić uwagę na zaniedbania i problemy z bezpieczeństwem na kolei. Informację tej w sprawie zebrał Michał Piwko.
2: Po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych rząd zapowiada zmiany w przepisach dla kierowców. Ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła i zderzyła się z pociągiem Intercity. Zginęła jedna z pasażerek pociągu. Zaostrzenie kar dla kierowców łamiących przepisy zapowiedział na antenie TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Chcemy wprowadzić przepis, na podstawie którego każdy kierowca, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło, straci prawo jazdy na 3 miesiące.
2: Zmiany są potrzebne, ale reakcja rządu jest spóźniona, bo przepisy pozwalające karać w ten sposób kierowców były już procedowane. Mówi Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.
4: Jeśli ktoś proponuje taką zmianę, żeby tracić prawo jazdy na 3 miesiące za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, proponuje to minister, w którego nowelizacji wcześniejszej taka zmiana była zapisana, ale w toku pracy legislacyjnej zniknęła, to jest to trochę ośmieszanie się samego siebie. No, bo jeśli ktoś to skasował, wraca do tego pomysłu dopiero teraz, kiedy wydarzyła się potężna tragedia, no to nie najlepiej świadczy to o władzy.
2: Rząd w swoich zapowiedziach idzie dalej. Za spowodowanie katastrofy takiej jak ta w Sokolnikach Suchych sąd miałby obowiązkowo orzekać karę więzienia.
3: Tego typu zachowania, które prowadzą do katastrofy, utraty życia, będą bardzo surowo karane. Sąd będzie zobligowany do kary więzienia, ale także do zabrania uprawnień na określony okres czasu.
2: Jednak jak podkreślają eksperci, samo zaostrzenie kar nie wystarczy.
4: Dzisiaj mamy dosyć surowe kary, tylko problem jest w tym, że te kary nie są egzekwowane. U nas dzisiaj nie cierpi wysokość kar, tylko cierpi nadzór i szczelność jego egzekucja.
2: Jednym z proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie systemu monitoringu wykroczeń i zmian w prawie, które pozwolą automatycznie karać kierowców łamiących przepisy, mówił na antenie TVP Info rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
5: Teraz przepisy nie pozwalają na to, żeby karać kierowców, którzy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć te przejazdy, na których dochodzi do największej liczby wypadków.
4: Mamy już 2600 kamer na przejazdach kolejowych, można by ich dołożyć więcej. Algorytm wybierałby momenty, kiedy kierowcy przekraczają prawo, przygotowywał mandaty. To wszystko odbywałoby się automatycznie i tych kar nie można by uniknąć. I to na pewno by poprawiło sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
2: Tylko od początku roku na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych doszło już do co najmniej 130 wypadków i kolizji. Zginęły w nich 34 osoby. Po wczorajszej tragedii na Mazowszu ogólnokrajowy kolejowy protest zapowiedzieli maszyniści, mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
6: Została przekroczona czerwona linia. Powiedzieliśmy dość, zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby w dniu jutrzejszym od północy każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością bezpieczną, która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Jest pełne poparcie, maszyniści będą się stosowali do tego apelu.
2: W związku z jutrzejszym protestem spodziewane są spore opóźnienia pociągów. Rządowy projekt zaostrzenia przepisów dla kierowców ma trafić pod obrady Rady Ministrów już w najbliższy wtorek.
0: Po rozmowach maszynistów z ministrem infrastruktury padła deklaracja, że protest ma potrwać od północy do południa. Z takim apelem szef Związku Maszynistów zwróci się do Rady Krajowej. Temat wróci w serwisie o godzinie 17, a ja jeszcze czytam informacje, które państwo, jak zwykle, tematy edukacyjne są mocno komentowane. Pan Arek sugeruje, że tymi, którzy mniej myślą, łatwiej się rządzić, dlatego żadnemu rządowi nie zależy na jakościowej edukacji. Nadzieja w rodzicach, aby pielęgnowali u dzieci ciekawość świata, dużo czytali sami i z dziećmi uczyli krytycznego myślenia.

0: 510-357-357 i głosówki. Ta ewidentnie nagrana z trasy.
1: Problem jest w tym, przy tej całej sytuacji związanej z wypadkiem kolejowym, że znowu po łbie dostaną kierowcy. A tak na dobrą sprawę wystarczyłoby, żeby na tym przejściu były zapory i sądzę, że do tej sytuacji by nie doszło.
0: Pięknie dziękujemy za ten sygnał. Reporterzy bez granic apelują do polskiego wymiaru sprawiedliwości o przyspieszenie działań w sprawie porwania i zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Ten zginął na początku lat 90. do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Czy upływ czasu pozbawia nadziei na sprawiedliwy wyrok? O tym z Poznania Sebastian Kierzek.
2: Wrzesień 1992 roku, Poznań. Od porwania Jarosława Ziętary minęły już 34 lata. Apelujemy do prokuratora generalnego o dopilnowanie, by wymagane czynności śledcze zostały przeprowadzone szybko i rzetelnie, powiedział Paweł Szalaj, dyrektor praskiego Biura Reporterów Bez Granic. 34 lata bez prawdy i skazania sprawców to niedopuszczalna porażka, dodał.
3: Trudno wierzyć przyspieszenie. No, mamy w tej chwili w zasadzie tylko tą rozprawę przeciwko tym panom oskarżonym o uprowadzenie i to jest właściwie wszystko. Tamta osoba została uniewinniona. No ja mogę tylko wierzyć, że prokuratura zrobi wszystko, co możliwe, żeby tę sprawę wygrać.
2: Powiedział mi dziś brat Jarosława Ziętary, Jacek Ziętara. W grudniu zeszłego roku sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił uniewinnienie dwóch oskarżonych byłych ochroniarzy i nakazał ponowne przeprowadzenie procesu.
4: Dla sądu apelacyjnego w tym składzie ten materiał jest już dzisiaj wystarczający do skazania.
2: Mówił sędzia Maciej Świergosz, uzasadniając uchylenie uniewinnienia. Ponowny proces do dziś nie ruszył. Prokuratura ma przeprowadzić dodatkowe czynności dowodowe, a o dowody po tak długim czasie coraz trudniej.
5: Ten upływ czasu wpływa nie tylko na pamięć, ale wpływa również na to, że świadkowie umierają.
2: To słowa Krzysztofa M. Kaźmierczaka z Komitetu Społecznego imienia Jarosława Ziętary. Padły podczas kolejnych już obchodów rocznicy porwania dziennikarza. Radiu 357 mówi tak.
6: Wtedy bezpośrednio po porwaniu, zamordowaniu Jarosława Ziętary żyli jeszcze wszyscy ludzie w to zamieszani. Oni później na przestrzeni lat w różnych bardzo dziwnych okolicznościach tracili życia w jakichś wypadkach.
2: Sprawa była też bagatelizowana. W śledztwie nie wykonano wielu czynności niemożliwych już do powtórzenia.
6: No niestety te zaniedbania spowodowały, że ta sprawa stała się znacznie trudniejsza.
7: Jarosław Ziętara został 1 września 1992 roku uprowadzony, a następnie zamordowany i miało to związek z jego pracą jako dziennikarza.
2: Przypomniał po ostatniej rozprawie prokurator Tomasz Dorosz. Poznański dziennikarz Jarosław Ziętara miał zaledwie 24 lata. Tropił przestępstwa gospodarcze.
6: To człowiek, który oddał życie za wolność słowa. On był, jak wykazało śledztwo, był dziennikarzem niezłomnym. Zanim zdecydowano się na jego zabicie, próbowano go zastraszyć. Dwukrotnie go przecież pobito, napadnięto go nawet w mieszkaniu.
8: Studenci widzą, że przez te 30 par lat zmieniło się wiele. Tak? No to był okres przełomu 89-90 roku. Każda zmiana systemu niestety prowadziła, jak pokazuje praktyka, do tego typu sytuacji.
2: Mówi profesor Szymon Ossowski, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Przed wejściem do auli zawisła pamiątkowa tablica z podobizną Jarosława Ziętary.
3: To już jest prehistoria. 34 lata to już nowe pokolenie. Moi synowie mają ponad 30, więc to już jest jakaś sprawa dla młodych osób. To nie jest coś, co się wydarzyło rok, dwa lata temu. Powiedzmy, media tym żyją i ludzie to pamiętają. Także z tego powodu też trudno wyjaśnić taką sprawę.
2: Czas nie zatarł jednak ran. Jacek Ziętara wciąż przypominał swoim bracie. Jak mówi, o tej historii trzeba pamiętać.
3: Po to, żeby się to nie powtórzyło.
2: Poznań, Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: To, żeby nie powtórzyło się, to jest jedno i oczywiście to jest bardzo ważny apel. Natomiast to, co powiedział pan Jacek Ziętara o konieczności rozliczenia, bo młodzi ludzie już pewnie nawet nie kojarzą sprawy, a sprawa jest ważna, historyczna i fundamentalna dla wolności prasy w Polsce.

0: We Francji przez długi czas istniała ostatnia wioska Galów z Asterixem i Obelixem, ale w końcu i ona upadła. Tymczasem w Polsce małe królestwo Biebrzy do dziś stawia opór rzeczywistości.
1: Uciekłem z Warszawy. Biebrznięty. To taki wirus biebrzański.
0: Sam król Biebrzy zaprosił nas do swojego pałacu i opowiedział o życiu w tej niezwykłej enklawie.
1: Pajęczyny przydają tajemniczości tego miejsca. Nawet mam pomysł, żeby wilki mnie zjadły. To jest moje marzenie. Wtedy bym wszedł w obieg przyrody.
2: Reportaż Królestwo z Muszelek na antenie Radia 357 już jutro po godzinie 18 w popołudniówce.
0: Zapraszam, Aleksandra Dobieszewska.
3: 10 dzień września 2026 roku. Popołudniówka Radia 357 jest 17. Ola Rzaczek i serwis.
4: Od północy do południa prawdopodobnie w tych godzinach odbędzie się jutrzejszy protest maszynistów. Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Chmiętek z apelem o skrócenie protestu ma się zwrócić do Rady Krajowej. To efekt rozmów z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Wcześniej maszyniści zapowiadali protest od północy do północy. Zamierzają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co może oznaczać opóźnienia na sieci kolejowej w całym kraju. Maszyniści chcą w ten sposób zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach. Przypomnijmy, wczoraj na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity. Nie żyje pasażerka pociągu, maszynista i kierowca ciężarówki są ciężko ranni. Do wieczora służby mają usunąć wagony pociągu z torów. Udało się już podnieść lokomotywę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole.
5: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowadząc uszkodzenie wokół tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
4: Relacjonuje przebieg wczorajszej katastrofy dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński. Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory, kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. PKP, PLK oszacowały straty na mniej więcej 3 miliony złotych. Do naprawy jest tor, podkłady i sieć trakcyjna. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jutro późnym wieczorem na trasę na razie po jednym torze wrócą pociągi. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy B Mistrzostw Europy. Więcej o tym usłyszą Państwo o 17.30 w rozszerzonym sporcie od Mateusza Fusiarza. A u nas kolejne informacje. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Decyzję mamy poznać do końca roku. Delegacja odwiedza też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
4: Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się z przedstawicielami Senatu USA, a premier Donald Tusk przekazał, że od szefa CIA Johna Ratcliffe'a dostał raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Więcej o tym w serwisie o 18.00. Teraz decyzja prokuratury, która umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem do Polski rosyjskich dronów.
7: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
4: Wyjaśnia prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Śledczy ustalili, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadaje się do użytku. Trwa jego odbudowa, którą finansuje Ministerstwo Obrony. Mieszkanie współdzielone dla seniorów. Na ten pomysł w 2022 roku postawił Rybnik. Na początku były obawy, teraz w mieście powstają kolejne tego typu miejsca. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
8: Okazuje się, że panie Felicja, Maria i Krystyna chwalą sobie wspólne mieszkanie. Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
9: Panie zyskały towarzystwo. Jak mówią, za ścianą zawsze jest ktoś. Każda z nich ma osobny pokój, ale mają też część wspólną.
8: Jedno lokum to niższe koszty życia. Wcześniej były to często duże domy lub mieszkania, które były za drogie w utrzymaniu dla seniorek. Teraz jest weselej i praktycznie, mówi jedna z pań.
10: Trzeba reklamować takie domki, żeby te babcie nie były samotne i żeby klepały językiem tak jak ja.
8: Kolejni seniorzy już chcą skorzystać z oferty wspólnych mieszkań. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
4: O przydzieleniu mieszkania decydują pracownicy socjalni. Biorą pod uwagę nie tylko dochody, ale też cechy charakteru przyszłych lokatorów, tak żeby ograniczyć potencjalne konflikty. I tą informacją kończymy serwis o 17. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
3: A szanowna redaktorka, grzyby lubić zbiera?
4: Grzyby lubić zbiera.
3: Jak joda trochę zapowiedziałem, prawda? Ale tak, a widziała pani już takiego coś jak złotoborowik wysmukły, zwany Amerykanem? Bo u mnie się w okolicy tylko o tym mówi, bo to są takie nowe grzyby, które przywlokły się do nas wraz z sadzonkami i teraz podbijają całą Polskę, mimo że to są gatunki inwazyjne.
4: Zatrzymałam się na słowie złoto.
3: Złotoborowik wysmukły. Mówią na nich Amerykany. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami głównie na południu kraju oraz na Pomorzu, narastające do dużego i tam miejscami opady deszczu. Lokalnie silne zamglenia, bardzo dobre w marynacie, trochę gorsze w suszeniu.
4: Złoto jak?
3: Złotoborowik wysmukły. Temperatura minimalna od 6 do 11, chłodniej około 5 stopni lokalnie na ziemi świętokrzyskiej oraz na południowym Mazowszu, czyli na pograniczu.
11: Radio 357.
3: Bo on jest taki złoty.
4: Złoto, borowik, wysmukły.
3: Bo on jest złoty, jest borowikiem i jest wysmukły. Rozumiesz? Trzy w jednym.

0: Tak, The Water Boys grający. Tak, że się zdarzają. O 9 minut po godzinie 17 wiadomo było, że temat edukacji państwa poruszy.
1: Nie zgadzam się z tym, o czym mówił ekspert w materiale o edukacji, bo uważam, że szkoła jest od przekazywania wiedzy i wychowywania świadomego i potrafiącego krytycznie myśleć obywatela. Natomiast nie jest rolą szkoły dostosowanie się do rynku pracy, nauka kompetencji miękkich i przygotowania do życia w jakimś trochę wyimaginowanym, nowoczesnym społeczeństwie. To jest raczej spojrzenie, które powoduje wychowanie bardzo ograniczonych w tych horyzontach idealnych pracowników korporacji, czy specjalistów w bardzo wąskiej dziedzinie, którzy poza tym, czym się mają zajmować, właściwie nic nie wiedzą o świecie. I to jest bardzo, bardzo zły kierunek.
0: Ależ oczywiście, że podstawy trzeba mieć i te wszystkie rzeczy, które na przykład są planowane na pierwszym roku studiów. Myślę, że każdy, bez względu na to, jaką stronę będziemy chcieli zmienić polską edukację, będzie chciał zachować. Podobno internet zapłonął w sprawie złotoborowika wysmukłego. Pan Krzysztof pisze, zagadka grzybowa od mojej córeczki, jaki to grzyb, borowik murowany, odpowiedź cegla, stopory. O, takie rzeczy. Ale państwo też o bardzo ważnej sprawie dotyczącej przejazdów kolejowych.
2: Karanie kierowców w ten sposób, jak jest proponowane przez infrastruktury, nic nie da, bo jeżeli faktycznie kierowcę oślepiło światło i nie zauważył czerwonego światła, to karanie nic nie pomoże.
0: Ale zdania są podzielone i to nie jest jedyne zdanie na ten temat.
3: Tak, to kierowcy mają dostać po głowach, bo nie można założyć zapór na kilkudziesięciu czy kilkunastu tysiącach przejazdów kolejowych, ale można mieć odrobinę oleju w głowie, żeby zatrzymać się przed każdym przejazdem, bo tak powinno się robić. Ja tak robię od zawsze, to niewiele kosztuje, a gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Pociągu nie zatrzymasz na 100 czy 200 metrach.
4: Ale przecież kierowcy nie będą karani za niewinność. Mandaty dostaną ci, którzy wjadą na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Po drugie, rogatki nie zawsze pozwalają uniknąć wypadku. Wystarczy przypomnieć wypadek sprzed kilku dni bodajże z Gdańska, gdzie kierowca tira wjechał na przejazd kolejowy mimo opuszczających się rogatek i wjechał w niego pociąg.
0: Ja jeszcze w sprawie tego zachodzącego słońca. Przypomina mi się, że są miejsca na świecie, gdzie obowiązkowym wyposażeniem kierowcy są okulary przeciwsłoneczne. One są bardzo, bardzo istotne. Proszę o tym pamiętać.

0: This Could Be My Moment, The Verve. A z nami jest pan Piotr. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: W jakiej sprawie?
1: Ja chciałbym tak podsumować wszystko.
0: O pracę proszę, to odważna decyzja.
1: Wszystko wiadomo, rozchodzi się.

młodych nauczycieli, nie tylko, to wszystkie raporty płacowe i dotyczące tego, w jaki sposób są honorowani i premiowani pracownicy, mówią, że jasna ścieżka kariery czasem jest ważniejsza niż wynagrodzenie.

0: Disco Be My Moment, przypomnijmy, to był zespół The Verve. A już za chwilę Daleki Zasięg, w którym Adrian Bąk porozmawia na temat narastających napięć na linii Izrael-Europa. Już kilkanaście krajów europejskich, w tym Polska, planuje wprowadzenie sankcji gospodarczych na Izrael w związku ze wzrostem osadnictwa na zachodnim brzegu. Prym wiedzie Wielka Brytania.
1: Daleki Zasięg.
2: Wielka Brytania nakłada sankcje na osiedla na zachodnim brzegu. Izrael odpowiada zamknięciem brytyjskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie. Narasta poważny kryzys w relacjach między dotychczasowymi sojusznikami. Właśnie o tym dziś porozmawiamy w Dalekim Zasięgu. A moim gościem jest Michał Wojnarowicz, ekspert do spraw Izraela z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Może należy wyjaśnić na początku, że te sankcje planuje wprowadzić nie tylko Wielka Brytania, ale też kilkanaście innych państw europejskich, w tym Polska. Dlaczego i kogo one mają dotyczyć?
3: Tu może jednak doprecyzujmy, że akurat to oświadczenie tych kilkunastu państw to przede wszystkim poziom bilateralnych sankcji, ewentualnie wsparcia europejskich rozwiązań, więc to nie jest tak, że przejmiemy jako na to Polska, czy na to jako Islandia, jeden do jednego to, co zaprezentowali, czy będą tak naprawdę wdrażać Brytyjczycy. Brytyjczycy, którzy planują zablokować wszelaki obrót towarami właśnie z zachodnim brzegiem, z osiedlami żydowskimi na zachodnim brzegu, uderzyć też w dodatkowe organizacje, które wspierają ten program osadnictwa i też poszczególne osoby też na takim, powiedziałbym, indywidualnym stopniu.
2: I dlatego, Michale, jak rozumiem, to się odbiło najbardziej szerokim echem, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, bo tutaj te zapowiedzi są najbardziej konkretne.
3: Dokładnie. Tutaj faktycznie Wielka Brytania staje trochę na szpicy tych zmian, które tak naprawdę nie zawsze były jakoś rozważane, zawsze były w portfolio państw zachodnich, ale nie było woli politycznej też jakby klimatu, tak, żeby te działania wdrażać, bo mówmy się, osadnictwo żydowskie na zachodnim brzegu rozwija się sukcesywnie od wielu dekad, ale dopiero tak naprawdę ostatnie lata, ostatnie tak naprawdę dekady, przede wszystkim rząd Netanyahu dał temu dość poważny impuls do rozwoju, a obecnie jeszcze nie ma co ukrywać, bez partii reprezentujących osadników i to tych najbardziej radykalnych, rząd nie mógłby funkcjonować, tak, więc faktycznie tutaj bardzo można się zmieniło, wiadomo, że kontekstem jest to siłą rzeczy 7 października i wszystko, co wydarzyło się w konflikcie izraelsko-palestyńskim od tego czasu, ale faktycznie biorąc pod uwagę też dynamikę ostatnich miesięcy, tak, czyli mamy de facto falę przemocy osadników, mamy tak naprawdę bierność władz, czy tak powiedziałbym markowanie jakichś prób zatrzymania tego, i decyzje chociażby o budowie osiedli, czy jakby rozbudowie w korytarzu E1, to jest jeden z takich bardziej, powiedziałbym, kluczowych, tak naprawdę czerwonych linii dla państw europejskich, jeśli chodzi o właśnie działanie przeciwko Izraelowi, to właśnie mamy tutaj taką inną reakcję, też mówimy oczywiście o państwie znacznej wagi, tak, jeśli można tak to ująć, więc tego typu działania mogą wiele jakby zmienić.
2: Wspomniałeś o tym projekcie E1. On się właściwie najczęściej pojawia jako ten główny powód, który się oczywiście podłącza pod ekspansję żydowskich osiedli na zachodnim brzegu. Powiedz proszę jeszcze kilka słów więcej o tym projekcie. Dlaczego on właśnie wzbudza największe kontrowersje, oczywiście mając w głowie to, że wszystkie te ekspansje są kontrowersyjne?
3: On zakłada właśnie rozbudowę blokach przylegających tak naprawdę do blok osiedli przylegających właśnie jak najbliżej wschodniej Jerozolimy, która jest traktowana przez Izrael jako część swojego terytorium, przez Palestyńczyków jako przyszła swoja stolica, więc to jest, powiedziałbym, jedna z najtrudniejszych kwestii, ale rozbudowa w tym obszarze tak naprawdę odcina w dużej mierze zachodni brzeg od wschodniej Jerozolimy na przyszłość i też znacząco utrudnia to zachowanie

0: całości terytorialnej w ramach samych terytoriów palestyńskich. Izraelczycy tutaj szafują argumentami, że tak naprawdę to nie doprowadzi do tego, że tak naprawdę jeśli będzie jakąś rzędę, tak naprawdę nie dotykając tak naprawdę tego, tych aspektów, ale są to dość, powiedziałbym, no, dość bałamutne, powiedziałbym, wyjaśnienia, bo jakby one tak naprawdę idą jakby w bardzo konkretnym planem, który jakby tak naprawdę odbiera Palestyńczykom coraz więcej ziemi i spycha ich na jeszcze, jeszcze jakby mniejsze enklawy. No to jakby od dawna był tak naprawdę ogłoszony punkt, no tak jak powiedziałem, czerwona linia dla państw europejskich. Widzimy, że no, już część tych państw właśnie jakie działania podejmuje. Pytanie, czy się, jak one są skuteczne, i też mówimy mimo wszystko o no, jednak niedużym wymiarze tak, tego handlu z relatywnie z tymi osiedlami. To oczywiście zależy od państwa, ale tutaj szacunki chociażby sprzed no, już kilkunastu lat, około 230 milionów, być może są to jakby już trochę większe kwoty, ale no jest poziom 2% izraelskiego eksportu według niektórych szacunków, może trochę większy. Co nie zmienia faktu, że no faktycznie na pewnego rodzaju już te granice zostały polityczne, dyplomatyczne przekroczone. Pytanie oczywiście o dalsze kroki, tak mówimy znowu, osiedla. Nie mówimy o karaniu chociażby takich organizacji, które stricte w Izraelu wspierają ten ruch, czyli no chociażby, i to też Brytyjczycy póki co sobie o tym nie chcą o tym mówić, sektor bankowy dajmy na to, czyli jakby no takie już no, uderzenia konkretne w gospodarkę izraelską.
1: Wspomniałeś o bardzo ważnej rzeczy, to znaczy o skuteczności czy potencjalnej skuteczności tych sankcji, mówiąc, że może ta skuteczność czy wartość ekonomiczna może nie jest zbyt wysoka, bo chyba też nie do końca o to koniec końców chodzi, to znaczy tak się wydaje, że to jest takie działanie mające być pewnym symbolem też niezgody na to, co dzieje się na zachodnim brzegu, ale co musiałoby się wydarzyć, żeby izraelski rząd uznał, że polityczna cena rozbudowy osiedli jest zbyt wysoka? Bo chyba to, że nawet kilka krajów europejskich no właśnie da zielone światło takim sankcjom, to nic wielkiego nie zmieni w stosunku Izraela.
0: No wydaje się, że tak naprawdę kompleksowe sankcje, które dotykałyby faktycznie izraelskiej gospodarki, tak, czyli faktycznie uderzałby sektor bankowy, czy tak naprawdę no, wszystkie sektory, które współpracują po prostu z osiedlami, mówimy de facto jak miejsca, które są traktowane jako część Izraela przez samych Izraelczyków, przez rząd izraelski. No już no teraz jakby te działania no, jednak wzbudzają pewnego rodzaju no, klimat nieufności, czy to nie będzie problem, jeśli chodzi o jakieś robienie interesów z Izraelem. Więc bez takich, powiedziałbym, że bez takich właśnie no, głębokich sankcji, które dotknęłyby de facto no, obywateli izraelskich na każdym poziomie, no rząd by raczej będzie trwał przy tym, żeby no, nie odpuszczać, tak no, mówimy de facto o populacji około pół miliona, no, ponad milion, około 800 tysięcy, tak, jeśli liczymy wschodnią Jerozolimę, de facto no, jakby tożsamościowej części Izraela de facto, nie tylko terytorialnej, jeśli chodzi obecnie o te osiedla. Więc tutaj tak naprawdę bez no, uderzenia porównywalnego, dajmy na to z Południową Afryką, w czasach apartheidu, te szanse na zmianę izraelskiej polityki są niewielkie, no chyba, że do gry włączy się najważniejszy sojusznik, Stan Zjednoczony. Nie wierzę tutaj absolutnie teraz dołączenie do sankcji, to jakby nie przy tym prezydencie i raczej to się nigdy nie wydarzy, ale umówmy się, jest wiele praw w USA, które sankcjonują bojkot Izraela, czy jakby wzywanie do właśnie embarga handlowego, więc to może też wpływać na współpracę firm, dajmy na to takich z Teksasu, z firmami europejskimi, także tutaj jeszcze być może otwiera się dość szerokie pole do kolejnego kryzysu transatlantyckiego, no ale na tym etapie no też musimy czekać, jaka tak naprawdę będzie skala tych działań europejskich wobec Izraela i też no być może jeśli rząd się zmieni, to też jakby Brytyjczycy sygnalizowali w Izraelu, być może jakby pewna jakby głębokość tych sankcji też zostanie ograniczona. No wybory za kilka tygodni, więc faktycznie no, stawka coraz bardziej rośnie.
1: Mówisz o tych krajach europejskich, ja wspomniałem też o Polsce, a może nie wspomniałem na początku, w każdym razie Polska też się zalicza do tej szerokiej koalicji tych państw, które zapowiadają pewne restrykcje względem handlu z Izraelem. Tak spekulując zupełnie, no bo też nie znamy jeszcze szczegółów i konkretów, jak to w przypadku Wielkiej Brytanii, ale czy to się także może odbić politycznie na relacjach między Warszawą a Tel Awiwem? No bo pewnie te skutki gospodarcze, tak jak powiedzieliśmy, są ograniczone, a ważniejsza jest tutaj symbolika.
0: No trudne szacunki mówi, że faktycznie na jakiś udział produktów z osiedli, to faktycznie byłby na poziomie, nie wiem, procenta czy dwóch, jeśli chodzi o ogólną wymianę. No, stosunki polsko-izraelskie faktycznie są już od dłuższego czasu w złej kondycji, tak, przy czym też obserwując, jak na czym one ostatnio się opierały w ostatnich tygodniach, to chociażby przypomnijmy sprawę Damiana Sobola, decyzja izraelska o tym, żeby tam nie kontynuować śledztwa i tak naprawdę też mocniej nie ukarać odpowiedzialnych za tę tragedię. No to wszystko wpływa na pewien rodzaj konflikt, no i też jakby tak również powoli się kształtuje trochę na jak europejski, mimo wszystko mainstream, żeby jednak wobec Izraela tak naprawdę już nie okazywać zbyt wiele cierpliwości, bo tak naprawdę no, nie prowadzi to do niczego jakby konkluzywnego, ale na jakby z drugiej strony no, są jakby państwa, które wciąż jakby są bardzo mocno proizraelskim, na poziomie tym europejskim. Ciągle może być trudno, żeby przyjąć tym takim unijnym poziomie. Faktycznie ciężko będzie jakieś takie konkretniejsze decyzje podjąć, to ciągle będzie tak naprawdę, tak jak widzimy to w tym wypadku, pewnego rodzaju koalicja chętnych.
1: To jeszcze jedno pytanie tak na koniec o odwet Izraela. Dlaczego celem odwetu stał się właśnie konsulat we wschodniej Jerozolimie i co jego zamknięcie oznaczałoby dla kontaktów Brytyjczyków z Palestyńczykami i też dla samych Palestyńczyków? I czy to może mieć też konsekwencje jakby dla innych państw? Czy tutaj można się spodziewać podobnych ruchów ze strony Izraela?
0: Jestem niewykluczony. Izrael bardzo dba, żeby wszelkie, powiedzmy, instytucje współpracujące właśnie z władzami palestyńskimi nie znajdowały się na wschodniej Jerozolimie, ponieważ dla nich jest to część Izraela, prawda? Więc no, pewnego rodzaju dorozumianie to funkcjonowało, ale jeśli zdarzy się pretekst, tutaj faktycznie być może będą podobne kroki podejmowane wobec innych państw. To faktycznie no, utrudni to zdecydowanie kontakty brytyjsko-palestyńskie. Przypomnijmy, że Wielka Brytania uznała niepodległość Palestyny tak naprawdę, czy na państwowość palestyńską właśnie w ostatnich latach. Więc jakby też tutaj pewnego rodzaju ranga tej placówki, no, mimochodem wzrosła, więc tym bardziej jakby było to nieco solą w oku Izraelczykom. A jeśli spojrzymy też na kanał pozostałych sankcji, no one póki co, no też mają bardziej wymiar symboliczny. Myślę, że tutaj Izraelczycy czekają na, no niektórzy po prostu na wynik wyborów, jeśli chodzi o ten aparat państwowy, a inni po prostu na to, jak zareagują Stany, bo być może jakby tutaj sojusznik zadziała więcej niż oni sami mogliby zrobić.
1: Michał Wojnarowicz, ekspert do spraw Izraela z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem dzisiejszego wydania Dalekiego Zasięgu. Bardzo Ci dziękuję, Michale.
0: Dziękuję.
2: Krótki mail od słuchacza pana Macieja. Jestem instruktorem nauki jazdy. Mamy w Małym Zawierciu przejazd kolejowy z zaporami. Torowisko do Huty. Ruch pociągów małe, prędkości żadne. Egzaminatorzy wymagają zwolnienia i realnego sprawdzenia przejazdu przed wjazdem, nie tylko spojrzenia na sygnalizator. I skracając, tu chodzi o to, jak przekonać ludzi, zanim się coś wydarzy, by nie brali w tym udziału. Bardzo ważny głos. Mamy też głosówkę. Ja mówiłem o okularach.
3: Okulary też nie zawsze pomogą. Myślę, że najskuteczniejszym sposobem jest to, o czym mówił słuchacz niedawno, żeby się zwyczajnie zatrzymywać i rozglądać. Ja mam taką zasadę, że nie widzę, to nie jadę.
2: Otóż to i bez względu na to, czy nam się wydaje, zatrzymujemy się przed przejazdem. Dzisiaj ma urodziny pewien znany mi muzyk. Poznaliśmy się podczas takiej bardzo dziwnej rozmowy. Joe Perry.

0: Odnośnie tego złotoborowika wysmukłego, pisze pan Michał. Jak wysmukły, to nie Amerykanin. Amerykanie raczej przesadziści. A chyba, że są ze sportu. Rozszerzony sport wysmukły, Mateusz Fusiarz.
1: Oczywiście na początek zaglądamy do Sofii, gdzie biało-czerwoni zdążyli już zakończyć swój pierwszy mecz Mistrzostw Europy. Obrońcy tytułu nie dali żadnych szans Portugalii, którą ograli 3-0 w setach do 12, 18 i 20. Mówi Jakub Popiwczak, libero naszej kadry, a mówi o koncentracji.
2: Wiedzieliśmy, że to będzie klucz do tego meczu, także od samego początku do samego końca kontrolowaliśmy ten mecz, tak jakbyśmy sobie to wymarzyli przed nim. Wiemy, że to jest jeszcze ten etap, gdzie będzie dużo jednostronnych spotkań, natomiast im dalej w las, tym pewnie więcej ciekawych meczów i będziemy śledzić. U trenera Grbicza nigdy nie jest łatwo, nigdy nie wiadomo kto, jak, gdzie i kiedy, także jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc to jest na pewno plus przed tym turniejem, bo wiem, że tutaj może być tego sporo.
1: Teraz przed biało-czerwonymi dzień przerwy, ale potem już w sobotę grają z Izraelem, w niedzielę z Macedonią Północną, we wtorek z Ukrainą i w środę na zakończenie fazy grupowej z Bułgarią, jednym z gospodarzy. Intensywny czas przed kadrą Nikoli Grbicza, ale czas, miejmy nadzieję, który zwieńczą złotym medalem Mistrzostw Europy. Czas na zapowiedź tenisową, choć znów w życie trzeba będzie wprowadzić maksymę nie śpię, bo oglądam tenis. Półfinałowe mecze pań zaplanowane są dopiero od pierwszej w nocy polskiego czasu. Na pierwszy ogień mamy pojedynek Aryny Sabalenki z Jessiką Pegulą, a kiedy Białorusinka z Amerykanką skończą swój mecz, na kort wyjdą Jelena Rybakina i Coco Gauff. Niezależnie od tego drugiego wyniku, w poniedziałek Kazaszka obejmie prowadzenie w rankingu WTA.
3: To ekscytujące, ale też trudne do uwierzenia, bo wciąż trwa turniej. To niewiarygodne osiągnięcie, ale potrzebuję chyba chwili, żeby to do mnie dotarło.
1: Ależby to była historia, gdyby w finale doszło do starcia Rybakiny z Sabalenką, czyli nowego światowego numeru 1 z zawodniczką, która nieprzerwanie od października 2024 roku była liderką zestawienia. Sportowi zdarza się często pisać takie fajne scenariusze, choć pewnie Amerykanie woleliby takiego filmu nie nakręcać, a mieć amerykański finał. Na pewno będą mieli gospodarze w Nowym Jorku reprezentanta USA w finale panów. Będzie to albo Francis Tiafoe, albo Ben Shelton, ale o tym przekonamy się dopiero w piątek wieczorem. Wtedy półfinały panów zagrają także Sasza Zwieriew z Karenem Haczanowym. Co poza siatkówką i tenisem w sporcie dzisiaj? Oczywiście sporo, dzieje się mnóstwo, zatem redakcja sportowa ma co robić. Myślę, że warto uczulić, że po wtorku i środzie przyszedł czwartek, który wciąż oferuje wieczór z Ligą Mistrzów. To już trzeci sezon, odkąd wprowadzono zmiany. Zmiany, które w pierwszych kolejkach nowego sezonu dają nam 3, a nie 2 dni grania. Kłopot w tym, że dość nieproporcjonalnie rozłożyli nam hity. We wtorek Real grał z Interem, meczycho. Wczoraj Napoli z Arsenalem czy Liverpool z Atletico, no też było mocno, a dziś tak naprawdę gdyby nie to, że Bayern wkracza do akcji, to można byłoby pomyśleć, że jak to w czwartek gra Liga Europy albo Liga Konferencji. No ale jednak Bawarczycy zmierzą się z Bodo Glimt, być może będzie ciekawie na Allianz Arenie, no i może jeszcze na Old Trafford.
4: Tymoteusz Puchacz, reagując na losowanie Ligi Mistrzów na kanale Foodtrack, stwierdził, że wyjazd na Old Trafford ekscytuje go nawet bardziej niż domowy mecz z Barceloną. No i wyczekiwany dzień nadszedł. Jego Sabach rozpoczyna dzisiaj fazę ligową wyjazdowym meczem z Manchester United, a Polak może zadebiutować w Lidze Mistrzów na jednym z najbardziej ikonicznych stadionów świata. Najpewniej będzie musiał zmierzyć się na swojej stronie z Brianem Mbemo, bo kontuzja wyłączyła z gry innego prawoskrzydłowego Czerwonych Diabłów, Amada Diallo. Starcie za zerami będzie dla United powrotem do Champions League po ponad dwuletniej nieobecności. Od ich ostatniego domowego meczu w tych rozgrywkach upływają dziś dokładnie 1003 dni, ale oczekiwania są duże. Na ten poziom chcieliśmy wrócić. Nie chcemy tylko cieszyć się tym, że tu jesteśmy. Chcemy odegrać znaczącą rolę, zajść tak daleko, jak tylko się da. Zapowiada trener United, Michael Carrick. Dla Radia 357, Kacper Klasiński. Angielski Espresso.
1: Mecz Manchester United z Sabahem Baku o 21:00. Bayern z Bodo też gra o tej godzinie, tak jak i Como z Lipskiem oraz Slavia Praga z Lons, a o 18:45 Fenerbahce zmierzy się z Romą, a PSV Eindhoven z Szachtarem Donieck. We wtorek padło 21 goli, wczoraj 25, no liczymy na więcej. Na znacznie więcej liczył pewnie przy okazji swojej przygody z Widzewem Łódź Aleksandar Vukovic. Serb obejmował stery w klubie, który trzeba było uratować przed spadkiem, okej, w zeszłym sezonie, ale też w klubie, który dawał spore możliwości na rynku transferowym. Ruchy te jednak jak do tej pory nie przyniosły efektu. Ekipa z Łodzi po 7 kolejkach zajmuje dopiero 13 miejsce, 2 razy przegrała, 4 razy zremisowała i tylko raz wygrała. Stąd decyzją zarządu Vukovic stracił dzisiaj pracę i to tuż przed prestiżowym starciem z Legią w Ekstraklasie. Legią, w której przez lata pracował i grał. A teraz słówko o innym trenerze pracującym w naszej lidze. Mowa o Adrianie Siemieńcu, który, mówiąc dość oględnie, nie przeżywa najlepszego czwartku w swoim życiu. Według artykułu opublikowanego na portalu WP Sportowe Fakty, szkoleniowiec Jagiellonii miał w końcówce poprzedniego sezonu próbować wpłynąć na sędziego Pawła Raczkowskiego. Co dokładnie się wydarzyło, to oczywiście zawiła sprawa, ale pokrótce w dniu meczu GKS-u Katowice z Jagiellonią, który odbył się 17 maja 2026 roku, trener Siemieniec napisał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika SMS-a: Paweł dzisiaj nam sędziuje, Paweł Raczkowski, jeżeli może poczekać i nas uprzedzić, że ktoś jest blisko, to będę mógł zareagować. A chodziło mu o żółte kartki. Wójcik przesłał zrzut rozmowy sędziemu meczu Pawłowi Raczkowskiemu 4 godziny przed pierwszym gwizdkiem. Raczkowski odpisał: pozdrawiam serdecznie, a przed meczem Siemieniec podszedł do sędziego. Niemniej, jak Państwo słyszą, nie chodzi tu o żadne ustawianie meczów, jest jednak pewnego rodzaju dogadywanie się, zatem sprawa jest rozwojowa i będziemy w kolejnych dniach i tygodniach monitorować. A przed nami także hokejowy wieczór. Punktualnie o 18:00 mistrzowie Polski rozegrają swój trzeci mecz w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wcześniej GKS Katowice 0-6 przegrał z Pardubicami oraz 1-2 z Pilznem, a teraz po czeskiej przeprawie czas na szwajcarską wicemistrza kraju z Davos.
5: W zależności od tego, jaka będzie dyspozycja dnia, wiadomo, u siebie jesteśmy groźniejsi, nasze bandy, nasze ściany nam pomagają. Odnośnie przeciwników, no co, mamy tutaj wielokrotnie najlepszą drużynę w Szwajcarii. Liczba tytułów, które zdobyli, to jak zdominowali zeszły sezon NLA, mówi samo za siebie, więc spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu.
1: Mówił zawodnik GKS-u Tychy Bartłomiej Pociecha w programie W tercji rywala na YouTube'owym kanale Tyszan. Transmisja meczu w Polsacie Sport. A w Eurosporcie mogliśmy jeszcze dzisiaj pasjonować się 18. etapem kolarskiej Vuelty. No i tym razem na odcinku z El Puerto de Santa Maria do Jerez de la Frontera odbywała się jazda indywidualna na czas i jej triumfatorem został Szwajcar Stefan King. Liderem pozostał Hiszpan Enric Mas.
6: Radio 357.
0: 23 minuty do godziny 18:00.

0: Znają Państwo taką stronę? konkursy.radio357.pl?
1: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
0: No i takie zestawy mogą powędrować do Państwa. Zestawy nazwaliśmy je górskie, bo mogą przydać się do wszelkiego rodzaju pielęgnacji ciała. Proszę wejść na stronę konkursy.radio357.pl. Myślę, że pytanie jest dość proste. Są dwa konkursy. Ten drugi z Łukaszem Dunajem i oddechem płytki też proszę zwrócić uwagę.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Nagranie zatytułowane jest Mama's Car.

0: Mama Scar za 16, 15 minut, godzina 18.
1: Popołudniówka 357.
0: Właśnie dziś przypada coroczny dzień, Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, stawiający w centrum uwagi kondycję psychiczną nas wszystkich. Dlaczego nikt nie powinien mierzyć się z problemami w pojedynkę i jak reagować na trudne emocje u bliskich, sprawdziła Ola Dobieszewska.
2: Żyjemy w nieustannym biegu, pomiędzy powiadomieniami, ocenami, a codziennymi obowiązkami. Czasem tuż obok nas, w szkolnej ławce, w pracy czy w domu, ktoś po cichu traci siły i poczucie sensu. 10 września to dzień, który przypomina, jak wielkie znaczenie ma zwykła ludzka obecność. Więcej na ten temat mówi Błażej Kmieciak, główny koordynator do spraw zdrowia psychicznego Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Rocznie w Polsce ginie 2 razy więcej osób w wyniku samobójstw niż w wypadkach samochodowych. Co piąta osoba podejmująca próbę samobójczą to osoba młoda, poniżej 19 roku życia.
2: O tym, jak ważny jest pierwszy krok, mówią ich rówieśnicy. Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: Przede wszystkim możemy zaapelować do młodych, tutaj do naszych rówieśników, nie bójcie się poprosić o pomoc. Porozmawiajcie z osobami dla was bliskimi. Jeśli to jest rodzic, to z rodzicem, jeśli nie rodzic, to z waszym rówieśnikiem, przyjaciółmi w szkole. To jest bardzo ważne, żeby nie zostawać samemu z problemem.
2: Kryzys rzadko objawia się wprost. Często kryje się pod maską wycofania, zmęczenia albo słów rzuconych mimochodem. Aby pomóc, wcale nie musimy być terapeutami, mówi Klaudia Andrzejczak-Sopkowicz, psychoterapeutka.
5: Bo czasami ktoś nie powie wprost, nie chce żyć. Może natomiast mówić, mam już wszystkiego dość, nie widzę wyjścia, wszyscy by ze mnie mieliby łatwiej. I takich komunikatów nie powinniśmy bagatelizować. I jak mogłaby wyglądać taka pierwsza pomoc od nas, to najważniejsze jest, żeby nie próbować od razu wszystkiego naprawiać. Bo w kryzysie człowiek widzi inaczej i często potrzebuje przede wszystkim wysłuchania, bliskości, obecności, bycia i tego, żeby ktoś naprawdę go usłyszał.
6: Ktoś mnie zna i słucha. I to jest absolutna odpowiedź na osamotnienie.
2: Mówiła dziś w trakcie konferencji Siła Relacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dr Aleksandra Lewandowska, psychiatra.
6: Zna, czyli pamięta o tym, co dla mnie ważne. Zna, czyli potrafi wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy. Zna, czyli uznaje to, co dla mnie ważne, za ważne dla niego. Zna, czyli pyta mnie, dlaczego to ważne dla mnie, zanim mnie oceni.
2: Ciężar emocjonalny nie ma metryki. Z trudnościami mierzą się zarówno nastolatkowie, jak i osoby starsze. Mówi Barbara Tukendorf, seniorka, ambasadorka Fundacji Twarzy Depresji.
7: Sama chorowałam na depresję i gdybym nie udała się po pomoc do lekarzy, psychologa, psychiatry, nie zaczęła przyjmować potrzebnych leków, to pewnie moje życie byłoby teraz bardzo smutne i samotne. Dlatego niezależnie ile macie lat, nie wstydźcie się udać po pomoc do fachowców, brać leki.
2: Jeśli przeżywasz trudny czas lub widzisz, że ktoś bliski gaśnie, pamiętaj, pomoc istnieje i jest bezpłatna. 116 111. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 116 123. Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych. Nie zostawaj z tym sam.
7: Depresja to choroba śmiertelna, ale uleczalna.
0: Przypomnijmy, 116 111 to telefon dla dzieci i młodzieży. 116 123 to telefon zaufania dla rodziców.
1: Radio 357.
0: Radio 357, popołudniówka Radio 357, za 12 minut godzina 18. Jest z nami pan Jarek, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Dzień
8: Pozdrawiam z Cieszyna pana i wszystkich innych. Wie pan, oczywiście a propos wypadków ostatnich, oczywiście zatrzymuję się przed przejazdami i tak dalej, uważam, że to ważne. Natomiast jeśli mogę, chciałem rzucić parę kamyczków do ogródka PKP w związku z planowanym strajkiem maszynistów, bo nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii dziejów, natomiast coś mi to pachnie bardzo, że ktoś macza swoje polityczne paluszki w tym wszystkim, ponieważ mam swoje doświadczenia z PKP, wielokrotnie próbowałem rozmawiać z tą instytucją.
0: Panie Jarku, zapytam wprost.
8: Rządzą się swoimi zasadami.
0: To zadam pytanie wprost. Strajk inspirowany, tak?
8: No sądzę, że tak, wie pan, no jest to jednak moc polityczna, prawda?
0: Jak a wiele sił w Polsce, przykład, oczywiście, że tak.
8: No, a podam przykład, wie pan, ostatnio niedaleko koło mojego domu biegnie tor świeżo wyremontowany parę lat temu i przed przejazdem postawiono skrzynkę wielkości kiosku, w którym kiedyś się sprzedawało gazety. Świetnie zasłania widok. Także gratulacje PKP.
0: Takich przykładów jedną i w drugą stronę i zabezpieczenia przejazdu i ułatwienia przejazdu tak, żeby widoczność była doskonała i utrudnienia znajdziemy pewnie w drugą stronę. Bardzo dziękujemy za ten głos. A to zespół The Cure.

0: Nagranie zatytułowane Hi, The Cure. Kto pamięta ich koncert na Openerze transmitowany przez telewizję? Ten chyba najzimniejszy dzień tego lata. Tak było. Za 7 minut godzina 18. Zaproszenie na dzisiejszy plac na Rozdrożu, ponieważ po katastrofie, która się wydarzyła obok Przysuchy, bardzo dużo rozmawiamy także w dzisiejszej popołudniówce o przejazdach kolejowych, o maszynistach, o wszystkich możliwych zabezpieczeniach, o tym, jak powinni zachowywać się kierowcy. Dzisiaj pracą na Rozdrożu Krzysztof Zimoch będzie poruszał ten temat. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco, to już o 21:00. A teraz wszyscy patrzymy na ceny. Ceny paliw pójdą w górę, wzrosną koszty ogrzewania i to niezależnie od tego, czy mamy piec na pelet, gaz czy drewno. Zdrożeje też ogrzewanie miejskie. I teraz przyjrzymy się, co nas może niebawem czekać.
1: Nie ma tego, że to będzie taniej, tylko będzie coraz drożej.
2: Pan czym pali?
3: Węglem.
4: Najdroższy jest kocioł kondensacyjny na olej opałowy.
5: Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy.
4: Potem gaz ziemny, czyli druga pozycja, jeśli chodzi o koszty. Potem kocioł na kawałki drewna, czyli kopciuch. I potem już kocioł peletowy.
6: Przestaliśmy używać peletu ze względu na ekonomię.
7: Jeśli ktoś ogrzewa dom drewnem albo korzysta z kominka, może kupić drewno opałowe bezpośrednio w Lasach Państwowych.
5: Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
7: Najprościej skontaktować się z najbliższym nadleśnictwem albo leśniczym.
8: Jeżeli takowe drewno akurat na stanie leśniczy posiada, to umawiamy się na sprzedaż.
5: Jakub Lisowski, nadleśniczy z nadleśnictwa Świeradów, leśnictwo Czerniawa.
8: Leśniczy wskazuje, gdzie taki stos się znajduje. Dokonujemy zakupu. Transport oczywiście już organizujemy we własnym zakresie. Ale istnieje też możliwość tak zwanego samowyrobu drewna. A mówiąc o samowyrobie, mam na myśli tak zwaną pospolitą gałęziówkę, czyli po przeprowadzonych w lesie pracach po pozyskaniu drewna pozostają elementy, które są albo do pozostawienia do naturalnego rozkładu, bądź mogą z tego skorzystać lokalni mieszkańcy, wyrabiając sobie właśnie z tych gałęzi, konarów drewno opałowe.
7: Samowyrób jest z reguły tańszy niż drewno już przygotowane przez nadleśnictwo. Zawsze warto sprawdzić aktualny cennik swojego nadleśnictwa.
8: To już jest troszkę późny okres na zbieranie opału czy kolekcjonowanie go. Najlepiej pomyśleć trochę do przodu, zebrać sobie taki opał rok, czyli jeden sezon, najlepiej dwa sezony przed, żeby to drewno przeschło.
9: Czym najlepiej w tej chwili ogrzewać dom czy mieszkanie?
5: Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana.
9: To w 2026 roku to nie jest tak naprawdę pytanie o cenę paliwa. Trzeba w tym koszcie uwzględnić trzy rzeczy. Pierwszą, efektywność energetyczną budynku. Drugą, zdrowie nasze i naszych dzieci. Dopiero na trzecim miejscu jest koszt danego nośnika energii.
1: No jak trzeba płacić, to trzeba płacić, tylko teraz czek oszczędnie.
4: No najtańsze są domy ogrzewane pompą ciepła, bo tutaj koszty są najniższe.
9: W Polsce zdecydowanie skończyła się już epoka najtańszego paliwa dostępnego tu i teraz.
4: Okazuje się, że ocieplenie domu to jest naprawdę potężna zmiana, jeśli chodzi o zmniejszenie kosztów ogrzewania. Dla przykładu, jeżeli mamy takiego właśnie wampira energetycznego, stary dom, no to koszty ogrzewania gazem ziemnym wynoszą ponad 13 000. Po ociepleniu te koszty spadają do 5 000 z grosikami. W przypadku pompy ciepła tutaj też potężna różnica. Pompa ciepła w takim nieocieplonym domu to jest prawie 11 000 złotych rocznie. W ocieplonym do nowoczesnego standardu 3 700.
0: O takich wyliczeniach poinformował Państwa Tomasz Jeleński. Cały czas Państwo komentują sprawy przejazdów kolejowych. Pani Monika z Radomska pisze: u mnie w mieście była awaria oświetlenia i rogatek na mniej uczęszczanym przejeździe kolejowym. Nie działało nic. Za to przed przejazdem umieszczono znak po polsku "uszkodzona sygnalizacja". Naszym kierowcą był akurat kolega z Anglii i z zerową znajomością języka polskiego. To się oczywiście zdarza, dlatego po prostu przyjmijmy za założenie, że przed przejazdem kolejowym się zatrzymujemy i sprawdzimy. Sprawdzamy bez względu na znaki, bez względu na światła. Sprawdzamy, czy nic tam nie jedzie dla naszego bezpieczeństwa.

0: Tu Radio 357, jest 18. Wiadomości Ola Raczek.
1: Otrzymałem od szefa CIA Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach, mówi Donald Tusk po spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i dodaje: Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance Unii Europejskiej.
2: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź. Skończyło się szczęśliwie.
1: Musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje, także na sabotaż wewnętrzny, dodał szef polskiego rządu. PKP Intercity nie planuje odwoływania pociągów w związku z protestem maszynistów, ale podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami. Możliwe, że na przykład pociągi jadące do Zakopanego będą kończyły bieg w Krakowie, a dalej uruchamiana będzie komunikacja zastępcza, żeby zminimalizować opóźnienia. Związek Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiedział ogólnopolski protest od północy, prawdopodobnie do południa. Maszyniści będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę.
3: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży w dniu jutrzejszym, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
1: Mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Początkowo maszyniści planowali protest od północy do północy, ale do skrócenia akcji skłoniły ich rozmowy z ministrem infrastruktury.
4: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
1: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszą katastrofę w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Temu tematowi będzie poświęcony plac na rozdrożu. Zapraszam na 21 w imieniu Krzysztofa Zimocha. A w serwisie kolejne informacje. Do następnego etapu legislacyjnego przechodzą trzy projekty ustaw dotyczące wydłużenia sieci szpitali o 2 lata, zasad wynagradzania oraz zwiększenia przejrzystości postępowań konkursowych, poinformowało Ministerstwo Zdrowia w serwisie X. Projekty ustaw przyjął dziś Stały Komitet Rady Ministrów. Teraz zostaną skierowane do Rządowego Centrum Legislacji. Później trafią do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą, a w dalszej kolejności będą przedmiotem posiedzenia rządu. Przy obecnym poziomie inflacji obniżenie stóp procentowych przed końcem tego roku jest nierealne, ocenia prezes NBP Adam Glapiński. Jak dodaje, na podstawie dyskusji, jakie odbywały się podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, można wnioskować, że nie zanosi się prędko na zmiany stóp procentowych. W ocenie Adama Glapińskiego obecne stopy procentowe są na właściwym poziomie i stabilizują gospodarkę. To były wyjątkowo pracowite wakacje, podsumowują ratownicy TOPR. Interwencji było o 1/3 więcej niż rok temu. Więcej, i to zdecydowanie, było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w ubiegłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
5: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
1: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. W Tatrach kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Do usłyszenia.
0: Już Bartek Gil słucha tej prognozy pogody, żeby sprawdzić, czy jutro się spełni. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie wzrastające do całkowitego. W południowej połowie kraju opady deszczu, na południowym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów miejscami od 10 do 20 mm. Słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12-13 na południu, 17 w centrum, do 20 na zachodzie kraju.
6: Radio 357.
0: Julia, Andrzej, Antek, Marcin, pięknie dziękujemy. Życzymy Państwu miłego wieczoru.

Tomek Martlingiewicz i Bartek Gil. Mówimy jeszcze dzień dobry i zapraszamy na godzinne spotkanie, jeśli chodzi o tę audycję, audycję nazwaną Panoptikum. Ależ nie, ja nie słucham, żeby się dowiedzieć, co się wydarzy jutro w tej pogodzie, drogi Marcinie. Słucham, żeby usłyszeć, czy wreszcie będzie to obiecane niegdyś 26 stopni, czy nie. Chyba jeszcze trzeba chwilę poczekać. Za nami na dobry, mam nadzieję, początek Ela Minus, dziewczyna z Kolumbii, która układa sobie takie zgrabne piosenki, ale do współpracy nad swoim najnowszym, takim króciutkim, trzyutworowym wydawnictwem zaprosiła producenta Nicka Leona. Nick Leon w zasadzie też można by powiedzieć, że w drugim pokoleniu jest Kolumbijczykiem, bo właśnie z Kolumbii przywieźli go rodzice, którzy zamieszkali na Florydzie nad Zatoką Meksykańską. Mówmy się tutaj, można by sobie oczywiście pożartować i podworować, ale trzeba by żartować z człowieka, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za obecne ludobójstwa i morderstwa na połowie tego świata, więc żarty troszeczkę na bok. To nowe wydawnictwo Eli Minus nosi tytuł Que les pasó a mis amigos. I no, jak zwykle w przypadku tej dziewczyny przynosi bardzo, bardzo urokliwe i zgrabne melodie, ale ten jej głos, on ma w sobie coś takiego, co miały te wszystkie dziewczyny, wokalistki z niemieckich wytwórni, takich jak Karaoke Kalk czy Monika Enterprises 20 lat temu. Bardzo, bardzo wiele niewymuszonego uroku. Que les pasó a mis amigos, czyli co się stało z moimi przyjaciółmi? Na to pytanie odpowiada kolejny gentleman, który już teraz wjeżdża na białym koniu. Nie słyszeliśmy go, myślę, że od 5 lat, może gdzieś tak na początku w ogóle Radia 357 i audycji Panoptikum też przy okazji pojawiał się ze swojej ostatniej wtedy płyty. Natomiast wreszcie po 5 latach Andy Stott, pochodzący z Manchesteru, producent kiedyś odpowiedzialny za takie rozkrzyczane bardzo techno granie, ale z czasem coraz bardziej spokojniejszy i welwetowy, zapowiada swoje nowe wydawnictwo, album Late Loop, piosenką śpiewaną przez Elaine Hawley, a zatytułowaną Something in Mind.

Mimo braku basu, to brzmienie w tym utworze jest tak obniżone, że jest coś zasysającego w głębi tego nagrania. To Andy Stott, jego album Late Loop, po 5 latach przerwy, nowe wydawnictwo tego, no już nie najmłodszego producenta z Wielkiej Brytanii. Będziemy czekać na to wydawnictwo. To zupełnie nowy głos, jeśli chodzi o współpracę z Andy Stottem, Elaine Hole, która w ubiegłym roku zadebiutowała takim króciutkim dwutworowym wydawnictwem wytwórni Modern Love, z którą Andy Stott ma bardzo, bardzo wiele wspólnego. Na tym nowym wydawnictwie nie zabraknie znanej ze współpracy z Andy Stottem od wielu, wielu lat Alison Skidmore, która oj, swoim głosem dała wiele, wiele dobrego ostatnim albumom Andy'ego Stotta. No, myślę, że szykuje się nawiązanie do naprawdę tych najważniejszych, najfajniejszych płyt Andy'ego Stotta i gdyby ktoś chciał usłyszeć teraz jakąś kliszę, to oj, będzie czego słuchać w te długie jesienne wieczory, gdy 30 października ukaże się to całe wydawnictwo. Już teraz je serdecznie polecam, ponieważ 30 października jest spora szansa, że słyszeć się nie będziemy przez kilka tygodni. Przy okazji Nika Leona zapomniałem wspomnieć, że on przecież ma również na swoim koncie współpracę, no poza tym, że z wieloma artystami znanymi z anteny 357 i z audycji Panoptikum, to choćby z jeszcze jedną naszą ulubioną kolumbijką, czyli Lucrecją Dalt. On chociażby zostawił swój ślad przy piosence KS z jej jakże udanego ostatniego albumu A Danger to Ourselves, nad którego powstaniem pieczę artystyczną sprawował przecież sam David Sylvian, a David Sylvian pieczy artystycznej nie sprawuje nad byle czym. Nick Leon popełnił swego czasu remix bardzo zgrabny tej piosenki KS. No i jeszcze tak właśnie w kontekście tego krótkiego wydawnictwa Eli Minos, gdyby komuś było mało, tylko 3 piosenki, to jest też bardzo zgrabny remix piosenki, którą słyszeliśmy na początku audycji, czyli Lose My Cool, przygotowany przez marokańskiego producenta Guedra. Tak się kręci dziś ten świat. My jednak wracamy na wyspę, bo tam coraz bliżej do premiery nowego albumu Tria Vanishing Twin.

Album Archives Tria Vanishing Twin ukaże się już 2 października. Utwór Oral Tradition za nami. Myślę, że gdzieś tam dość całkiem poważnie nawiązujący do tego, co słyszeliśmy już do tej pory. Jeśli chodzi o zapowiedzi tego wydawnictwa, dość przypomnieć piosenkę Bring Me the X, czyli no już taką piosenkę, czy raczej taką historię, która trafiła do folkowych opowieści morderstwa Andrew i Abby Bordenów hen dawno temu w Massachusetts w Ameryce. Tak się składa, i to też śledzimy z grubsza na bieżąco w Panoptikum, że jeszcze jeden skład, w którym swoje zgrabne palce maczają Valentina Magaletti i Susumu Mukai, czyli ten rdzeń rytmiczny, jeśli chodzi o zespół Vanishing Twin, również szykuje się do premiery swojego nowego albumu. To zespół Holy Tang. O ile Vanishing Twin to takie bardziej retro-popowe, kosmiczne granie, o tyle Holy Tang, a już szczególnie w tym nowym utworze, Vuoto 25, przypomina coś, co dawno, dawno temu robił Bryn Jones, nagrywający jako Muslim Ghost.

cała litania bliskowschodnich i może też południowoazjatyckich nawiązań nam się kłania w tym utworze Holy Tang. Nie tylko tych rytmicznych czy brzmieniowych, ale również, a może i przede wszystkim, mantrycznych. Coś, co bardzo przywodzi na myśl działającego w słusznej sprawie 25-30 lat temu Bryna Jonesa, walczącego o to, co chyba wreszcie zacznie walczyć rząd brytyjski, a przynajmniej na papierze takie rzeczy deklaruje, ale takie deklaracje to trzeba poczekać, co się wydarzy. Tak czy inaczej, my na tych wyspach jeszcze zostaniemy. Przyznam szczerze, że po pierwszym utworze kilka tygodni temu słuchanym przez nas wspólnie w Panoptikum Mosesa Boyda, zapowiadającego jego nowy, pierwszy po 6 latach album, to była piosenka Say Yeah. Myślałem sobie, że to takie wyjście poza strefę komfortu. Mosesa Boyda postrzegałem przez pryzmat jego działalności jazzowej. Fenomenalny młody perkusista, cały czas się rozwijający, co najważniejsze. Tymczasem okazuje się, że chyba to nie było wyjście poza strefę komfortu, tylko to, co faktycznie Mosesowi Boydowi jak najbardziej w głowie gra, czyli nawiązania do muzyki gospel, do muzyki funk. Taki, zdaje się, będzie ten jego nowy album, który ukaże się 30 października, zatytułowany Songs for Sinners, czyli piosenki dla grzeszników. I tych nawiązań religijnych, zdaje się, będzie tam całe mnóstwo, bo tak to sobie Moses Boyd wyobrażał od czasów, kiedy zaczął myśleć o tym albumie jeszcze jako dzieciak. To właśnie próba wymyślenia tego, jak mogłaby brzmieć muzyka religijna, gdyby ją wyciągnąć z jej kościelnych okowów. Stąd to gospelowe granie w Say Yeah i stąd prawdopodobnie to krytykowanie hipokryzji i osądzania w piosence zatytułowanej Criticize, którą już za chwilę usłyszymy wspólnie, a która jest kolejną zapowiedzią albumu Songs for Sinners. Tutaj gościnnie pojawia się głos nigdy wcześniej w Panoptikum się nie pojawiający należący do Amber Simon.

Moses Boyd, taka to zapowiedź jego nowego albumu, który ukaże się pod koniec października. Ten poprzedni z roku 2020, Dark Matter, to była jedna z tych niewielu jazzowych płyt wydanych w Wielkiej Brytanii, które doczekały się nominacji do Mercury Prize, zanim tę nagrodę wreszcie po wielu bólach w roku 2023 zdobyli Ezra Collective. A przecież oprócz Dark Matter Mosesa Boyda nominację miał chociażby album Your Queen is a Reptile, Sons of Kemet. Myślę, że taki spory kamień milowy, jeśli chodzi o to współczesne jazzowe londyńskie granie. W Londynie jeszcze zostaniemy, to przypadek, a może tych przypadków nie ma. I jeszcze jeden głos, który, czy raczej nazwisko, które w tej audycji się do tej pory nie pojawiało, jest to Noni Mouse. To dziewczyna, która pochodzi z Indii i przygotowała właśnie wspólnie z Saratym Korwarem utwór, który pojawi się na kompilacji wytwórni Nanmore Records z okazji jej 10-lecia działalności. To całkiem dobra okazja, żeby przyjrzeć się, co się dzieje w tej wytwórni, jacy wykonawcy dla niej nagrywają. Naprawdę nazywa się Radha Priya Gupta i to też nie jest przypadek, że pojawia się teraz po utworze Mosesa Boyda z Amber Simon, ponieważ na jej twórczość artystyczną, a wciąż jest młodą dziewczyną, miało ponoć jej wychowanie w głębokiej wspólnocie religijny. Posłuchajmy, jak się prezentuje jej wspólne nagranie z Saratym Korwarem zatytułowane Mitra.

Lepiej wybrać się do domu. Taką propozycję składa nam fantastyczne australijskie trio Dirty Three. To zapowiedź ich nowego albumu, ale nie ma co aż tak bardzo się tutaj emocjonować, gdyż będzie to reedycja. Natomiast reedycja albumu w zasadzie niedostępnego, który ukazał się w roku 2012 i który zbierał nagrania demo oraz właśnie takie jedno nagranie z radia australijskiego z Sydney, JJJ Radio, z roku 1994, czyli tuż po tym, kiedy ukazał się debiutancki album Dirty Three, na którym to ten utwór oryginalnie się znalazł. Proszę posłuchać zatem, jak 30 lat temu rwali wszystko na strzępy Australijczycy z Dirty Three.

człowiekiem, który wyciskał tutaj siódme poty ze skrzypiec, jest oczywiście Warren Ellis. I tak sobie myślę, że jeśli ktoś miałby czas, szansę i okazję, to 18 września w kinie Iluzjon o godzinie 18 pokazywany będzie film Ellis Park, który również pokazywaliśmy w ramach festiwalu Inside Seaside w ubiegłym roku. To film opowiadający właśnie o Warrenie Ellisie. Tytułowy Ellis Park to oczywiście park, który Warren pomaga prowadzić na Sumatrze, gdzie jego przyjaciele pomagają zwierzętom, które mają być przemycane za granicę. O tym, że 5 takich orangutanów ostatnio znaleziono w Indiach. Właśnie prawdopodobnie z Sumatry słyszał cały świat. Właśnie Ellis Park zajmuje się pomaganiem między innymi takim orangutanom. O tym jest w tym filmie, ale jest o wielu innych fantastycznych rzeczach, o których mało się mówi. Jest oczywiście o słynnej gumie do rzucia Niny Simone z koncertu z roku 1999. I o tym, jak się zamieniła w zasadzie w obiekt kultu religijnego. Jest o rodzicach Warrena Ellisa. Jego ojciec właśnie umiera. Przepiękny, bardzo mądry i czuły film o fantastycznym nie tylko muzyku, ale również człowieku, o Warrenie Ellisie. To film, który będzie pokazywany w ramach festiwalu Avant Art, który zaczyna się swoją warszawską część przynajmniej 15 września od koncertu w studiu koncertowym Polskiego Radia, programu drugiego, gdzie przyjeżdża przedsięwzięcie Osmium, które przygotowała Hildur Gudnadottir z fantastycznymi muzykami, ze samym Slaterem, z Jamesem Ginsbergiem oraz z tym charyzmatycznym, co tu dużo mówić, wokalistą Rulim Shabarom z indonezyjskiej Seniały. A Dirty Three nie przyjeżdżają na koncert do Polski, choć będą w październiku koncertować w Europie. Natomiast na samym Avantarcie można zobaczyć to drugie najlepsze australijskie trio instrumentalne, czyli zespół Dinex. Jeszcze jedna propozycja po tym, jak Dirty Three mówili nam, że Better Go Home Now, to propozycja złożona przez dwie dziewczyny, Claire Rosie i naszą Martynę Bastę, mówiąca o tym, że Cool Girls Go to Heaven to zapowiedź ich wspólnej płyty, która ukaże się już za 3 tygodnie.

Tak, to będą 2 tygodnie, nie 3, ale kto by potrafił tak szybko to zliczyć. Album Hotel Room, wspólna płyta Claire Rosie i Martyny Basty, dziewczyn, które spotkały się 3 lata temu w Krakowie. I to będzie owoc tej ich znakomitej współpracy. Przecież nie tak dawno temu, to kilka miesięcy minęło, gdy słuchaliśmy fragmentów albumu Martyny Basty, Winged in Collapse. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil. Po godzinie 19 wierności w stereo będzie starał się dochować Antek Grudniewski. Jak tak patrzę, to na papierze u niego już będzie wieczór. Teodros Makonen kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Yeah.

Bardzo, bardzo, bardzo lubię tę płytę z wielką solniczką i pieprzniczką na okładce, ale również bardzo lubię 12-strunową gitarę i tę płytę, na której lekko zaśnieżony fortepian. Even in the quiet moments i Supertramp, give a little bit. No właśnie, pan Roger, kiedy napisał tę piosenkę, pomyślał, ona jest naprawdę niezła. Nie, to może ja nie będę od razu jej wykorzystywał, tylko poczekam na nieco lepszy moment i ona wtedy zagra tak, jak ma zagrać. I dokładnie tak zrobił. To był rok 77. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu 5 minut po godzinie 19. Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski w zastępstwie Piotra Stelmacha. Zapraszamy do 21. Jeszcze będzie coś o, no właśnie, dawaniu czegoś z siebie.

Kiedy jest ci źle, czujesz się samotny, wszystko wokół zaczyna ciemnieć. Po prostu daj znać i wtedy przybędę. O tym jest i ta piosenka Carole King i Give a Little Bit grupy Supertramp. W roku 70, kiedy Carole King zaśpiewała tę piosenkę, właściwie jednocześnie również James Taylor nagrał swoją wersję tej piosenki, a ona zaśpiewała ją pod wpływem jeszcze innego utworu, który chwilę wcześniej na swojej poprzedniej płycie właśnie James Taylor nagrał i zaśpiewał.

W owym czasie James Taylor i Carole King byli bardzo, bardzo blisko, w związku z tym ten przepływ i muzyczny, i emocjonalny, i treści był bardzo, bardzo prosty. No właśnie, wydaje mi się, że płyta Baby Sweet, Baby James nie jest pozycją obowiązkową w jakiejkolwiek bibliotece z płytami, natomiast Tapestry Carole King jak najbardziej. Kwadrans po godzinie 19. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook i Instagram również, tam stosowny post.

To jest taka książka, którą Nick Hornby napisał, jedna z wielu. I na tej płycie znajduje się zbiór tych 31 piosenek. Właściwie nie, z tych 31 zostało wybranych 18. I z tymi 18 piosenkami spędziłem ostatnie dwa dni i nie wszystko mnie ujęło, ale ujął mnie na przykład zespół, o którym nie miałem najmniejszego pojęcia. A brzmi tak.

Pewnie gdybyśmy się rozejrzeli po każdej dekadzie, również po latach 80., w których teraz się zatrzymaliśmy, na pewno znaleźlibyśmy jeszcze kilka zespołów, które naprawdę były niezłe.

które nagrały kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt dobrych piosenek, ale albo przepadli, albo nie byli wystarczająco przebojowi, albo nie mieli kogoś, kto w nich uwierzył i postanowił ich dobrze sprzedać i gdzieś po prostu po drodze zaginęli. Tak było z zespołem The Bible. I bardzo się cieszę, że wydali tę płytę w 1985 roku. To był ich debiut zatytułowany Walking the Ghost Back Home. I tę właśnie piosenkę, Glory Bound, Nick Hornby wybrał do tej płyty, czy na tę płytę. I od tej piosenki rozpocząłem słuchanie tej płyty. I bardzo ją Państwu polecam. Zresztą szukałem jej w internecie, znalazłem jeden egzemplarz do kupienia, ale jeszcze chwilę się wstrzymuję. Gdyby ktoś z jakiegoś powodu kiedyś ją kupił i uznał, że jednak się nie podoba i leży w jakiejś graciarni, w jakimś zakurzonym kącie u Państwa w domu, to proszę pisać, chętnie odkupię. The Bible, The Walking, The Ghost Back Home. Na dziś wybrałem dwa fragmenty.

Bardzo, bardzo, bardzo dobra płyta. She's My Bible i The Bible. Mamy to. Na tej płycie, na której znajduje się 18 piosenek i 18 różnych wykonawców, nie znałem dosłownie kilku, ale ten zespół wśród nich się znalazł. Miałem silną potrzebę, żeby szybko te braki nadrobić. W tej chwili jestem w poszukiwaniu tej debiutanckiej płyty. Muszę Państwu przyznać, że wokalista tej grupy, pan Boo, chwilami brzmi jak Peter Murphy i nawet pomyślałem, że może Peter Murphy by się dzisiaj pojawił, ale on jest zbyt twardy i zbyt taki szorstki. I pomyślałem o tym, że jednak zespół The Bible nie był w jakikolwiek sposób oryginalny. Był taki, jak na tamte czasy można było coś uszyć z gitar i odrobiny wrażliwości bez syntezatorów. I w tym samym roku, w roku 85, ukazała się płyta innego, również w sumie z perspektywy czasu niedocenionego zespołu, na której również znalazło się kilka dobrych piosenek.

Prefab Sprout i płyta Steve McQueen. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Ta płyta w wersji winylowej wciąż czeka na mojej półce zafoliowana i czeka na dobry moment. Jestem ciekaw, kiedy nastąpi. Czy za rok, za dwa, czy za 20? Zobaczymy. Dziś rano w Muzycznym Gońcu mówiłem Państwu o tym, że Stevie Wonder rusza w trasę koncertową w związku z 50-leciem tego albumu.

przepraszam bardzo, ale to nie jest normalne. Stevie Wonder w momencie, w którym napisał i wydał płytę Songs in the Key of Life, miał dokładnie tyle lat, co ja obecnie. Mija 50 lat, a on tę płytę zagra ponownie w całości. W związku z tym zagra kilkanaście koncertów i na Starym Kontynencie, i również w Ameryce Północnej. Obiecałem sobie, że nie będę zaglądał i nie będę sprawdzał, ile kosztują bilety i gdzie te koncerty będą, ale i tak zerknąłem. Do cen się nie dokopałem, ale jeżeli państwo by znaleźli, to proszę bardzo. Ja chyba do 21 nie będę miał na to czasu. Ale gdyby ktoś był zainteresowany, to od razu powiem. Trasa rusza 13 października w Birmingham. Później między innymi Paryż, Kopenhaga, Oslo, Sztokholm, Hanower, Kolonia, Amsterdam, Dublin, Londyn, Manchester. Ja jeszcze troszeczkę. Wszystko państwo znajdą. Fani na pewno. Wracamy do płyty Nicka Hornbiego, właściwie kompilacji Nicka Hornbiego i tych 18 wykonawców, których tu zaprezentował. I tak jak nie znałem zespołu The Bible, tak również nie znałem tego człowieka. Również gdzieś zaginął w czeluściach historii.

tak jeszcze się zastanawiam, czy na tej płycie znalazło się 18 piosenek, bo na pozostałych 13 Nick Hornby nie otrzymał licencji i musiał rzeźbić z tego, co ma. Nie wiem, może kiedyś do tego dojdziemy. Kolejna postać, która, o której niewiele osób usłyszało, niewiele osób miało okazję usłyszeć. Overton Vertis Wright, w skrócie O.V. Wright. I można byłoby się pokusić o taką teorię, że właściwie miał wszystko, mógł zrobić wszystko, ponieważ i trafił na ludzi, którzy mogli mu to umożliwić. Po pierwsze, startował ze swoim śpiewaniem w dwóch grupach. Najpierw The Sunset Travelers, a później w grupie The Soul Stitters. I to była również grupa, w której wcześniej występował Sam Cooke. Dobre początki. Również, jeżeli chodzi o produkcję, trafił na Williego Mitchella. Williego Mitchella, który produkował nagrania Ala Greena. I to on z Ala Greena zrobił Ala Greena. Natomiast w pewnym momencie również sobie po prostu nie poradził z życiem i wypadł na kilka lat z obiegu. A kiedy wrócił, no to proszę sobie wyobrazić, że właśnie wrócił z tą płytą, której fragment chwilę temu państwo słyszeli. Płyta jest zatytułowana The Bottom Line. Wcześniejsze nagrania są bardzo, bardzo, bardzo surowe i to właśnie pan Willie Mitchell również go naprowadził na tę drogę, żeby trochę to złagodzić, żeby dodać tam, właściwie wpuścić odrobinę powietrza. I to się świetnie udało. Ale na jego drodze stanęła również jeszcze jedna osoba i jeżeli mielibyśmy już szukać winnych i wymierzać sprawiedliwość, nie, to drugie się nie wydarzy, szukać winnych, to był człowiek, który odebrał mu sukces jednej piosenki. Ale historia zna wiele takich przypadków. To jego piosenka, a Otis Redding ją po prostu, no, nazwijmy, zabrał, zaśpiewał.

O ile dobrze pamiętam, Otis Redding nie był jedyną osobą, która tę piosenkę postanowiła śpiewać i zaśpiewać raz a skutecznie. Ale byli tymi osobami również Stonesi, którzy tę piosenkę kilka razy podjęli. Wcześniej O.V. Wright, Let's Straighten It Out i płyta The Bottom Line. Bardzo Państwu tę płytę polecam, proszę koniecznie ją sprawdzić. Jeżeli kiedyś będą mieli Państwo na to czas i okaże się, że okej, że świetnie, to proszę o sygnały. Za 16 minut będzie godzina 20. Teraz uwaga, uwaga, uwaga, żeby nie było, że nie uprzedzałem. Pojawią się brzydkie słowa.

Z niewieloma zespołami, z niewieloma artystami mam tak, że myśląc o nich, patrząc na nich, myślę, chciałbym być częścią tej bandy. Chciałbym ich poznać, chciałbym z nimi spędzać czas. Jakoś tak, żeby mi się udzieliło. I myślę, że do tej pory miałem dwa takie momenty, takie realne. Po pierwsze, to było nagranie, to był fragment, kiedy Stąsi słuchali dopiero co nagranego i delikatnie zmiksowanego Wild Horses. Pomyślałem, chciałbym być w tym studiu, w tej reżyserce, pobyć tam z nimi, chociaż 5 minut. 7 być może by mnie przygniotło. A drugim momentem było usłyszenie tej płyty Come Find Yourself grupy Fun Love and Criminals, czyli ich debiutu z roku 96. Jestem przekonany o tym, że bardzo bym się ich bał, ale przynajmniej przez te 5 albo 6 minut miałbym naprawdę pełnię wrażeń, bo z takim Jamesem Taylorem to bym się wynudził. Grałby na tej gitarze, uzeronił, po co to wszystko? A z nimi? Ale byłaby zabawa. Scooby Snacks. W tym utworze znalazło się kilka fragmentów z filmów Quentina Tarantino. I dziś zadałem Państwu pytanie na Facebooku, co łączy Fun Love and Criminals i Cool and the Gang. No właśnie, Quentin Tarantino.

Najpierw nagrywają Jungle Boogie, a później Cherish. I to wszystko w ramach jednego zespołu. Niebywałe. Kool & The Gang, no i taki mały akcent Quentina Tarantino i jego filmów, i Pulp Fiction, które tutaj było w roli głównej. Tutaj to znaczy w utworze Scooby Snacks, Fun, Love and Criminals. No właśnie, muszę na jutro wymyślić zagadkę muzyczno-filmową. Czy ja z Quentina Tarantino już wykorzystałem wszystko, co się dało? Będę musiał sprawdzić.

Bardzo wczesne The Emotions, So I Can Love You, to był rok 1969. Przy tych początkowych nagraniach The Emotions pracował również Isaac Hayes, wybitna postać, którą Państwo znają zapewne w większości z lat 70. i nawet pomyślałem, żeby też dzisiaj się pojawił, podobnie jak Peter Murphy, ale chyba byśmy odrobinę przeholowali. Zwłaszcza, że prawdopodobnie zdecydowałbym się na jeden z coverów, który stworzył, a ten cover trwa około 15 minut. Nie dziś. Pan Paweł delikatnie się spóźnił i usiadł w czwartej ławce. Widzę, pan Paweł dopytuje, co to za płyta, i przesłałem zdjęcie, informując: Nick Hornby, A Selection of Music from 31 Songs. To oczywiście na podstawie książki. Ja, dostając tę płytę, również od razu sprawdziłem książkę i sprawdziłem, czy jest polskie wydanie. Nie, polskiego wydania nie ma. Ale anglojęzyczny już do mnie idzie, więc będę się z nim siłował. Książki jeszcze nie czytałem, dopiero w drodze. Tę płytę, tę składankę otwiera zespół, z którym nawet nie tyle nigdy nie było mi po drodze, co po prostu nigdy się nie spotkaliśmy. Aż do teraz.

0: Może nigdy się nie spotkaliśmy, bo przez tych pierwszych kilka lat oni byli dość hałaśliwi i po prostu nie było okazji. A teraz, proszę bardzo, minęło kilka lat, pojawił się, właściwie nastąpił rok 97. Oni wydają płytę Songs from Northern Britain i również na tej płycie prezentują taki utwór Your Love is the Place Where I Go. Teenage Fan Club. Z tej płyty zaprezentuję za chwilę Państwu jeszcze jeden utwór i on będzie taką, nazwijmy, zagadką muzyczną, ale bardziej na skojarzenie. A wiadomo, z tym bywa różnie. 20 mija.
1: Radio 357. Wierność w stereo.
0: Z tymi skojarzeniami, bo to każdemu kojarzy się z czymś innym. Ale z drugiej strony, wiedząc, jak wyglądają Państwa odpowiedzi czasem podczas tych zagadek w Record Store, mam dość spore zaufanie i do siebie, i do Państwa. Tomasz Padlingiewicz i w zastępstwie Piotra Stelmacha, Antoni Grudniewski zapraszamy do 21. Przypominam adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl. Jeżeli kogoś Państwu ta piosenka, ten głos, ten sposób śpiewania będzie przypominał przez najbliższe niespełna 3 minuty, to proszę pisać. Jestem bardzo, bardzo ciekaw.

Tak do połowy piosenki zastanawiałem się, czy ja aby na pewno dobrze to dzisiaj rano wysłyszałem. Ale na szczęście w połowie okazało się, że tak. Teenage Fan Club i Planets. Na szczęście nie tylko ja, to jest jeden mail, ale ten jeden wystarczy. Pan Adam usłyszał dokładnie to samo, a właściwie dokładnie tę samą osobę.

Miss Misery i Elliot Smith. Jego historia jest na dobrą sprawę podobna do historii Glenna Hansarda, bo to był człowiek, który jest człowiek, który grał w małych klubach, który bardzo lokalnie występował. Nikt o nim nie słyszał, świat o nim nie słyszał. Ale tak jak Glenn Hansard wystąpił w filmie i napisał muzykę do filmu z Markettą Irglową, tak Elliot Smith napisał piosenkę do filmu Good Will Hunting, czyli filmu Buntownik z wyboru. Ta piosenka również otrzymała nominację do Oscara. W związku z tym Elliot Smith właściwie z dnia na dzień stał się bardzo, bardzo, bardzo sławny. Jeżeli ktoś z Państwa nie trafił jeszcze na jego nagrania, bardzo, ale to bardzo polecam. A skoro Teenage Fan Club śpiewali coś o północy, nie o porze dnia, tylko o kierunku, to tam jeszcze pozostaniemy.

To jest piosenka bardzo nie w stylu Nicka Drake'a. Natomiast za sprawą tej piosenki poznałem jego osobę, poznałem jego postać i poznałem płytę Brighter Lighter i pamiętam, że z tej płyty wybrałem dosłownie trzy piosenki, które zwróciły moją uwagę. I mimo tego, że to Północne Niebo, to chyba najcieplejsza piosenka w jego repertuarze. Pewnie przez to piano, to na pewno, i przez to, że też wpuścił tam odrobinę zupełnie innego powietrza. Wszystkie jego płyty, również te wcześniejsze, jeszcze z lat 60., są bardzo, ale to bardzo surowe. Tam jest tylko gitara, tylko głos i nie w stylu Simona i Garfunkela, tylko taka surowość do, nawet nie do drugiej, do trzeciej potęgi. W związku z tym tylko fragmentami byłem w stanie wybrać dosłownie 4-5 piosenek z płyty Pink Moon i z płyty Brighter Lighter. Nick Drake to chwilę temu. 13 minut po 20, no to było miękko, to będzie miękko bardziej.

Pewnie wiele rzeczy w tej piosence można lubić, ale ja chyba najbardziej lubię tę gitarę. Delikatnie ukrytą, ale jak się człowiek na niej skupi, to właściwie robi całą piosenkę. Gitarę bardzo podobną do tej.

Było. Jest kilku wykonawców, którzy takie małe gitarki pod spodem przemycają. Co więcej, jeden zespół z takim jednym wyjątkowym dżentelmenem na czele jeszcze pojawi się za około 7 minut. Ale zanim te 7 minut, to chciałem Państwa zapytać, czy metryka wskazująca na lat 12 uprawnia do obecności w wierności w stereo? Jeżeli tak, to bardzo się cieszę.

Jeżeli ta piosenka, to tylko w wersji albumowej. The Black Keys i Weight of Love. Co ja miałem rzec? A, no właśnie, teraz pojawi się ten człowiek, który lubi te ukryte gitary i po Chester chyba nigdy nie sięgnął.

orkiestr nie, ale orkiestracja zawsze. The Divine Comedy i To The Rescue. Już dzisiaj nie sięgniemy po tę składankę Nicka Hornby'ego, natomiast mam z tego tygodnia takie 3 płyty i 3 faworytów. I również trafiłem na tę płytę.

Leży przede mną świetna płyta Villagers Becoming a Jackal. Nie, to miało być, miałem zrobić szakala. Kompletnie nie wyszło. Pan Jacek napisał, czy jeżeli za 12 godzin muszę zjawić się w tym samym miejscu, to czy w ogóle warto wracać na noc do domu? Czy może znaleźć jakiś kącik i przekimać do rana? Panie Jacku, 10 godzin, prędziuchno do domu, na 9 na jutro zdążę. To na pewno. A wiem, że jest pewien człowiek na północy Polski, który z tej piosenki bardzo się cieszę.

Becoming a Jackal, wcześniej, a teraz Lucifer on the Sofa. To chyba się jakoś łączy. Za kwadrans będzie 21. Taki mały wyjątek, ponieważ to będzie zupełnie nowe nagranie. Mamy nowy utwór od The War on Drugs.

Życzę i sobie, i państwu, i panowi, panu Adamowi Grandusielowi, żeby miał więcej czasu, bo jak deklaruję, tę piosenkę napisał w 10 minut. Who's That i The War on Drugs. Za 9 minut będzie godzina 21. Na moim profilu na Instagramie jest zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania. Czeka, polecam, zachęcam, zapraszam również na playlista.radio357.pl. Przetrzemy parę... A nie, to nie dzisiaj. To nie dzisiaj. Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski w zastępstwie Piotra Stelmacha. Kłaniamy się. Ja mówię do usłyszenia za 12 godzin. Dobranoc.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tu Radio 357, jak Państwo słyszeli. Zbliża się godzina 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór, kłaniamy się nisko. Tomasz Matlinkiewicz jako realizujący, Krzysztof Zimoch przed mikrofonem. Plac na rozdrożu do 22:00. Będziemy się, proszę Państwa, zastanawiać, czy na przejazdach kolejowych w Polsce może być bezpiecznie. Jak już pewnie Państwo wiedzą, w miejscowości Sokolniki Suche doszło w środę do katastrofy kolejowej. Samochód ciężarowy nie uderzył w pierwszy wagon, jak początkowo zakładano, ale pojazd wjechał wprost pod nadjeżdżający skład. W wyniku zdarzenia lokomotywa podniosła się do góry, obróciła o 180 stopni i przewróciła na pierwszy wagon. Niestety nie żyje jedna spośród czterech najciężej rannych osób, pasażerka składu Intercity, a liczba wszystkich poszkodowanych w tym zdarzeniu sięga liczby 20. Kierowca ciężarówki obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. W wyniku wypadku doszło również do strat materialnych. PKP PLK oszacowały, że w związku z tą katastrofą kolejową straty wynoszą około 3 milionów złotych. Po tym wypadku premier Donald Tusk podkreślił, że katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Z kolei szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że w trybie pilnym przygotowywane jest ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych. Minister zapowiedział, że gdyby przepisy weszły w życie, to kierowcom powodującym zagrożenie w ruchu lądowym lub katastrofę w ruchu lądowym groziłby zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez ponad 3 lata. A to nie jedyne reperkusje tego zdarzenia, bo w konsekwencji wypadku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział na jutro ogólnopolski protest. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do prędkości 20 km na godzinę, co może spowodować niemały paraliż jutro na kolei. Ale jak mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, lepiej, żeby pociągi miały opóźnienia przez jeden dzień, niż żeby na przejazdach kolejowych ginęli ludzie. Co nam to wszystko, proszę Państwa, mówi o bezpieczeństwie na przejazdach, przy przejazdach kolejowych? Jak do tego problemu powinni podejść rządzący, maszyniści i przede wszystkim kierowcy? O tym wszystkim dziś będę rozmawiał z moimi gośćmi.
2: Plac na rozdrożu.
1: A są nimi w studiu pan Marcel Klinowski, ekspert rynku kolejowego, również były wiceprezes spółki Polregio między innymi. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Na łączach witam bardzo serdecznie pana Łukasza Zboralskiego, szefa portalu BRD24.pl, również związanego z kanałem Zero. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: I jest też pan Sławomir Centkowski, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
5: Witam bardzo serdecznie. Nie spodziewałem się takich gości, tym bardziej jest mi miło.
1: No to panie Sławomirze, do pana chyba pierwsze pytanie, bo zastanawiam się, dlaczego ta katastrofa kolejowa, do której doszło wczoraj, przelała tę czarę goryczy, że Związek Zawodowy postanowił zorganizować taki protest. O szczegółach może za chwilkę sobie porozmawiamy. Nie chciałbym zaczynać od samego protestu, ale dlaczego to wczorajsze zdarzenie przelało te czarę goryczy, pana zdaniem?
5: Najpierw rozpocząłbym od tego, że choć nie jestem ekspertem w dziedzinie wyceny szkód, ale 3 miliony, być może państwo to potwierdzą, obecnych w studiu, 3 miliony przy tego typu katastrofie, wyłączeniu wagonów, uszkodzeniu wagonów, uszkodzeniu lokomotywy, to dla mnie kolejarza z długoletnim stażem jest kwotą no, zadziwiająco niską. Do tego nie potrafię wycenić życia ludzkiego i nie potrafię wycenić uszczerbku na zdrowiu, który między innymi maszynista poniósł. Ale wracając do sprawy. Tak, faktycznie czara goryczy została przelana, ale ona już była pełna od dłuższego czasu. Ja przypomnę, pod Piłą ginie maszynista i kierownik pociągu w wyniku wjechania na czerwonym świetle przez kierowcę tira. Nomen omen, kierowca jest na wolności ze względu na błędy proceduralne. On nie poniósł żadnej kary, choć całe środowisko jest zaskoczone, zdziwione, to jednak stan faktyczny jest taki.
1: Kierowca przebywa na oddziale intensywnej terapii, z tego co wiem, no więc tutaj policja tłumaczy...
5: Mówimy o kierowcy, który doprowadził do wypadku, gdzie zginął maszynista
1: i zginął kierownik pociągu.
5: Mówimy pod Piłą, kierowca nie poniósł żadnych konsekwencji. Później mamy Ołtarzewo, gdzie ginie maszynista i mamy wiele innych przypadków, gdzie doznaje albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, albo ginie maszynista. Ja też podniosę kwestię, że od wielu lat ginie nam pasażer. Do tej pory taka sytuacja nie występowała. Więc w obliczu tego wszystkiego, co się wydarzyło, Rada Krajowa z szefem Leszkiem Miętkiem na czele podjęła decyzję, która w skutkach będzie niestety jutro odczuwalna, czyli ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. I to nie jest wynik jednego zdarzenia czy tego zdarzenia wczorajszego, jest to wynik zaniedbań w kwestii bezpieczeństwa na kolei od kilku lat.
1: Do tego protestu oczywiście sobie dojdziemy. Pytanie do pana Łukasza Zboralskiego, bo z tego co obserwowałem pańskie media społecznościowe, pan był na miejscu zdarzenia. Proszę opowiedzieć, jak to wyglądało, gdy pan tam dojechał i zobaczył akcję służb.
3: No byłem tam około 2 godzin po wypadku. Wyglądało to strasznie. W sensie można było sobie wyobrazić, radnych już tam nie było, bo wszyscy zostali zabrani, już tylko prokuratorzy zbierali ślady. To wyglądało to fatalnie. Z samochodu zostały strzępy z tego ciężarowego. Lokomotywa leżała przewrócona praktycznie na boku. No i dosyć poważnie był zniszczony jeden wagon i drugi trochę też zgnieciony. Też przechylone. Cały skład pociągu zatrzymany był, no to było 6 wagonów plus lokomotywa, to ostatni wagon tylko wystawał jeszcze na przejeździe. Wyglądało to niedobrze, no i też potem już znamy z liczb i z liczby rannych i zmarłej osoby, że też było to w skutkach po prostu fatalne.
1: krzysztof.zimoch@małpa.radio357.pl Gdyby chcieli państwo zabrać głos w tej sprawie, pytanie do pana Marcela Klinowskiego. Skoro czytamy, że lokomotywa obróciła się o 180 stopni, czy pan jakoś sobie wizualizuje, jak mogło dojść do takiego wypadku? Co tam się musiało wydarzyć, że aż tak odwróciło tę lokomotywę?
6: Szczerze mówiąc, wolałbym sobie tego nie wizualizować. Taka sytuacja musiała mieć miejsce, kiedy maszynista był na pewno bardzo zaskoczony tym wtargnięciem na przejazd kolejowy ciężarówki i musiał ten pociąg wjechać z pełną prędkością. Nie było czasu na żadną reakcję z prędkości 120 km na godzinę, bo z taką poruszają się na tym fragmencie sieci pociągi. Droga hamowania to jest dobrych paręset metrów. I cud, że ofiar mieliśmy tak niewiele. Tak jak mówił Sławek Centkowski, to jest pierwszy przypadek od 14,5 roku, czyli od katastrofy w Szczekocinach, kiedy zmarł nam pasażer jadący pociągiem. To też pokazuje, jak bezpiecznym środkiem transportu jest kolej i z jak poważną sytuacją z drugiej strony mieliśmy wczoraj do czynienia. Dzieje się coś bardzo niepokojącego na sieci kolejowej. W ostatnich paru dniach praktycznie nie ma dnia bez wypadku na przejazdach kolejowo-drogowych i jest to nawet nie niepokojące, to jest coś, co wymaga natychmiastowych działań i to o wiele szerszych niż to, co jest zapowiadane.
1: No i widzi pan, i z jednej strony mówi pan, że mija 14,5 roku od ostatniego wypadku z osobą, która ponosi śmierć, a z drugiej strony nie ma dnia, żebyśmy nie mieli jakiegoś wypadku na kolei. Pojawia się takie pytanie. Ja się zresztą spotkałem dzisiaj, umawiając gości, próbując zaprosić kogoś ze słusznym przytykiem, że dopiero jak się wydarzy tragedia, to media reagują. I tak samo reakcyjni są niestety politycy. To dlaczego, skoro skala tych niebezpiecznych zdarzeń na kolei jest tak duża, to my dopiero, kiedy ktoś zginie, poruszamy taką dyskusję w mediach i w salonach, w gabinetach polityków?
6: To wynika w dużej mierze z tego, że dotychczasowe apele, czy to zarządcy infrastruktury, czy to przewoźników, czy to strony społecznej, tak jak mamy do czynienia z bardzo zdeterminowanym związkiem zawodowym maszynistów, nie bez powodu. Czy to inne apele, wywieranie nacisku na władzę publiczną nie przynosiły żadnego skutku. Dość powiedzieć, że zmiany legislacyjne, czy to zaostrzenie sankcji za wjazd na przejazd kolejowo-drogowy, czy to kwestia zabrania prawa jazdy, jeśli wjedziemy na czerwonym świetle na przejazd. To są kwestie, które były co najwyżej zapowiadane i które w niewyjaśnionych okolicznościach ginęły z projektów ustaw, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, kiedy był nowelizowany kodeks ruchu drogowego. Były zapowiedzi, że takie sankcje się pojawią i na chwilę przed podjęciem uchwały przez Radę Ministrów o przyjęciu tego projektu ustawy te przepisy nagle znikają i o nich przez rok nie mówimy, aż do kolejnej katastrofy.
1: Sławomir Centkowski, skoro mamy się tutaj posługiwać faktami, to zastanawiam się, jak często choćby Związek Maszynistów sygnalizował Ministerstwu Infrastruktury czy innym odpowiednim instytucjom, że ten system bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest wadliwy, że ma swoje mankamenty, które doprowadzają do tego, że tak często kierowcy zachowują nieostrożność na przejazdach kolejowych.
5: Panie redaktorze, transparenty z tytułami nie chcemy ginąć na torach, chcemy pracować, a nie ginąć, mamy już od lat. Niemniej jednak ostatnio te działania były bardzo intensywne, bo i były protesty, pikiety pod ministerstwem w tej sprawie. Były pisma kierowane do ministra. Miałem przyjemność być na komisji trójstronnej, gdzie pan minister Malepszak mówił, że bezpieczeństwo się poprawia. Jednocześnie pokazując wektory, które pokazuje się już od jakiegoś dłuższego czasu, ale te wektory były skierowane do góry i ja zwróciłem mu na to uwagę, że skoro maleją, to dlaczego wektory są do góry? My oczywiście możemy się wykazać licznymi działaniami, pismami, niemniej jednak nie to jest sednem sprawy. Sednem sprawy jest to, że bardzo często ten głos maszynistów, Związku Zawodowego Maszynistów był lekceważony. My bardzo często w ogóle nie byliśmy dopuszczani do rozmów lub do spotkań, w których taki głos był głosem niepożądanym. Ja na komisji trójstronnej mówiłem panu ministrowi, że to, że zaistnieje katastrofa przy obecnym stanie prawnym i zmianie przepisów oraz nakładanie obowiązków na maszynistę, to jest pewne. Ja tylko nie potrafię powiedzieć kiedy. Moje doświadczenie to jest 47 lat, które mi minęło przygody z koleją, więc troszeczkę wiem, o czym mówię. Jeżeli lekceważy się przepisy, jeżeli wprowadza się zmiany, które wymagają od maszynisty ciągłej uwagi, jeżeli również wprowadza się zmiany, które tą uwagę rozpraszają, to nie ma takiej siły, żeby przy tym systemie pracy nie doprowadzić do katastrofy kolejowej.
1: No tak, ale to być może mówi pan też o rzeczy, którą chcę za chwilkę też poruszyć, ale tak się zastanawiam. No bo maszynista też ma ograniczone jednak pole manewru w sytuacji, kiedy ciężarówka wjeżdża na ten przejazd kolejowy. No maszynista nie skręci przecież pociągiem, więc tutaj kwestia no chyba jednak większej odpowiedzialności po stronie kierowców w tym względzie. I akurat tak się zastanawiam, czy państwo też uczulali na to, że oprócz tych bodźców obciążających maszynistę, no to problem jest z tymi kierowcami, którzy zachowują nieostrożność na przejazdach.
5: Oczywiście ma pan rację. Ja chciałem do tego dojść po kolei, pokazując kwestię, bo miałem pytanie, co my robiliśmy. No to ja mówię, że te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, to były elementy, które podnosiliśmy, że one mogą doprowadzić do katastrofy kolejowej. Oczywiście innym elementem są kwestie przejazdów, które w świetle zdarzeń, które mają miejsce, bo przecież to nie są te nawet, które wymieniłem, to nie są wszystkie, bo przecież mamy zdarzenia uderzenia w samochód ciężarowy ze żwirem, gdzie ginie maszynista, bo się dusi i tak dalej, i tak dalej. Chcę państwu oszczędzić tego typu informacji. Niemniej jednak one występują. I nawet jeżeli nie dochodzi do zdarzenia, a tak jak już poprzednicy powiedzieli, praktycznie codziennie albo co drugi dzień jest zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym, to nawet jeżeli nie dochodzi do zdarzenia, to proszę pamiętać też, że wjeżdżająca ciężarówka, która zdąży opuścić ten przejazd, wywołuje u maszynisty nie tylko jego reakcję, ale również stres, który gdzieś tam się kumuluje, gdzieś tam

0: się z samochodu, zostawiając adepta w samochodzie, który zginął. To są elementy, które leżą u podstawy wydania prawa jazdy kierowcy zawodowemu. Jeżeli kierowca zawodowy daje przykład sprzed kilku lat, są założone nowe szlabany na drodze, na której nie było i w ciągu jednej nocy, oczywiście pierwszy złamał, ale zarejestrowano 11 przejechań tego szlabanu, to o czym świadczy? To świadczy o tym, że albo nie ma tej świadomości i odpowiedzialności, albo po prostu ktoś to całkowicie lekceważy. Więc na dzień dzisiejszy natychmiast przez polskie linie kolejowe powinny być zweryfikowane przejazdy, które stwarzają zagrożenie zdrowia i życia dla maszynistów, ale również dla kierowców, bo od tego trzeba rozpocząć. Później drugim elementem to jest edukacja, trzecim elementem to jest zbudowanie niekolizyjnych przejazdów. Czwartym elementem to jest przynajmniej wyposażenie przejazdów, które nie mają sygnalizacji, w tą sygnalizację. Oczywiście też zaraz usłyszę, że tutaj była sygnalizacja i kierowca wjechał. Oczywiście, niestety była sygnalizacja i kierowca wjechał i ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie jestem ekspertem i nie wiem, jakie ludzkie zachowania człowiekiem kierują, żeby na czerwonym świetle wjeżdżać na przejazd. Niemniej jednak państwo, którzy słuchają, trzeba mieć tą świadomość, że jeżeli się wjeżdża przy czerwonym świetle, to maszynista drogę hamowania, tak jak już było wcześniej powiedziane, to jest kilkaset metrów albo nawet kilometr, więc nie ma możliwości żadnej reakcji. Jedyną reakcją, którą może zrobić, to tak zwane uderzenie w hamowanie nagłe i ucieczka z kabiny maszynisty, bo niestety jeszcze używamy pojazdów, które przy najmniejszym zderzeniu z kabiny maszynisty robi się tak zwany karton i ściana do ściany dochodzi, więc maszynista, który tam zostanie, nie ma najmniejszych szans na przeżycie.
1: To pytanie.
0: To są elementy.
1: Pytanie do Łukasza Zboralskiego, jeśli pan pozwoli, panie Sławomirze.
0: Proszę bardzo.
1: Panie Łukaszu, jak pan patrzy na tę reakcyjność, żeby dzień po takiej katastrofie z ust ministra infrastruktury padały takie deklaracje zaostrzenia kar za wjazd na przejazd kolejowy w trybie pilnym?
2: Mógłbym sparafrazować to powiedzenie po trupach do celu, bo ono ma inne znaczenie w Polsce w tym kontekście.
1: To rzeczywiście bardzo mroczna parafraza, niestety.
2: Ale jak się coś wydarza, dopiero to wtedy my zmuszamy polityków do reakcji i chciałbym zaprotestować, bo pan powiedział troszkę, że my też w mediach reagujemy dopiero po różnych rzeczach. Reagujemy wcześniej. Ja jako dziennikarz od wielu lat poruszam te kwestie. Trzy dni przed tą katastrofą miałem taki odcinek w Kanale Zero, w którym opowiadałem o Pogdańsku, bo przecież tam wjechał i zaszlabany też kierowca z Bośni i uderzył w niego skład. Opowiadałem o tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ludzie to robią, z jakich uwarunkowań psychologicznych to wynika, że czasami ten stupor między szlabanami następuje. I rozmawialiśmy też o tym, ile incydentów właśnie z wizji ministrem Malepszakiem jest dziennie. I to się okazuje, że 15 do 20 wyłamań szlabanów jest dziennie i to głównie przez kierowców zawodowych. To jest ogromna skala naruszeń. Kiedyś nagrałem też taki program o tym, jak wyłamuje szlaban, żeby pokazać ludziom, jak to łatwo zrobić z PKP. Zrobiliśmy taką akcję. Jak rozmawiałem wtedy z dróżniczką przejazdu w Warszawie, gdzie to nagrywaliśmy, to ona machnęła ręką. Jak ją pytałem, ile razy pani tutaj ma takie sytuacje, że ludzie wjeżdżają, a już rogatki opadają. To jest nagminne. I teraz to, że minister zapowiada, że coś zrobimy po katastrofie, jest oczywiście ośmieszające. Tym bardziej, że tak jak pokazali ludzie wcześniej, już i tutaj padło też w programie, między innymi jedno z tych zaostrzeń w odbieraniu prawa jazdy na 3 miesiące za taki wjazd było już wcześniej w projekcie, który prowadziło to samo ministerstwo i to w magicznych okolicznościach z projektu zniknęło. Niestety w Polsce nie mamy systemu dbania o bezpieczeństwo drogowe, bo akurat to są przejazdy, na których kierowcy powodują problem, czy od edukacji sięgając, tak jak pan tutaj maszynista wspomniał, po oczywiście cały nadzór i to wszystko, żeby jakiś cel mieć wyznaczony w państwie i go realizować. I ja też tu rozwiązanie tego problemu też nie jest podniesienie kar, moim zdaniem. To, co minister teraz proponuje, że 3 miesiące za wjechanie na przykład przy czerwonym świetle na przejazd, to nie zadziała. To nie zadziała dlatego, że dzisiaj nagminnie ludzie to robią i nie są łapani. To, co może zadziałać, to musi być zagęszczenie nadzoru. I teraz, i tu znowu, problem ministra Klimczaka, ale też problem ministra wcześniejszego z prawicy, Adamczyka, problem wcześniejszych ministrów Platformy, pani Wasiak i pani Bieńkowskiej, jeszcze już nie wiem, jak daleko mam sięgać, bo

0: My od 15 lat próbujemy napisać prawo, które uczyni karanie z nadzoru automatycznego kierowców prawdziwym i realnym. I nikt tego do tej pory nie zrobił. Czyli fotoradary, odcinkowe pomiary, wjazdy na czerwonym świetle. Ten system jest niedorozwinięty w Polsce i też nie obejmuje właśnie przejazdów kolejowych, dlatego że prawo nigdy nie narzuciło administracyjnej opłaty właściciela pojazdu i musimy dochodzić, kto rzeczywiście kierował, i połowa mandatów z tych systemów do dzisiaj się w Polsce przedawnia. Naprawimy to prawo i automatycznie mamy 2600 kamer już dziś na przejazdach kolejowych, wgrywamy tam algorytm i każdy kierowca, który przejedzie na czerwonym świetle, każdy, który wiedzie, jak już rogatki opadają, dostaje mandat i nie może się z niego wymigać.
1: No tak, tylko że to jest...
0: naprawi ten system.
1: To jest jakby naprawa systemu, ale już no post factum, bo nawet jeśli ktoś wjedzie na te...
0: No właśnie. No nie, no ale zaraz, jak zrobimy nadzór sprawny i nieodwoływalny i każdy za 3 miesiące, po jak się posypią mandaty, będzie miał świadomość, będzie to w mediach, każdy z kierowców będzie miał nagle świadomość, że za każdym razem, jak wjedzie, to dostanie mandat, to nagle zaczną jeździć inaczej, bo tak na ludzi to działa. Niestety. Możemy im tłumaczyć. Kierowca zawodowy nie jest idiotą. On skończył nie tylko podstawowy kurs na prawo jazdy, on skończył rozszerzony kurs na prawo jazdy, on ma kwalifikacje zawodowe, musi robić kursy co 5 lat. Ten człowiek dostał całą wiedzę, jaką powinien, i on po prostu tę wiedzę olewa, bo może, bo nic za to mu nie grozi dziś.
1: To ja jeszcze tak gwoli wyjaśnienia, bo państwo piszą, bardzo też dziękuję za wszelkie reakcje. Wiele osób pisze z taką no też troską, żeby jednak wstrzymać się z wydawaniem wyroków dotyczących tej konkretnie sprawy, tylko konkretnego wypadku. Jak część z państwa wie, ja prowadzę na co dzień audycję kryminalną, w której też apeluję o to, żeby wstrzymać się z ferowaniem wyroków. Niech tym się zajmą sądy.
0: Ale to jedną rzecz już wiemy.
1: Tak, ale nie, panie Łukaszu.
0: Na pewno, że działało czerwone światło, nie? To wiemy na pewno.
1: Jasne. To jest generalnie tylko sytuacja, która pokazuje, że mamy po prostu problem z przejazdami kolejowymi. Bez względu na to, co tutaj wykaże śledztwo i wykaże sąd.
0: Ale my wiemy, kto zawodzi na tych przejazdach. Głównie kierowcy. No to 40% wszystkich incydentów na kolei wypadkowych powodują kierowcy. I z wielu poprzednich wypadków był wspomniany Otarzew, między innymi. Tam był potężny błąd kierowcy, który widząc korek za przejazdem, pozwoli sobie wjechać na przejazd, czego nie wolno robić. A jak korek się nie przesunął i szlabany opadły, to on uciekł z kabiny i w tę naczepę wypełnioną materiałami budowlanymi uderzył skład kolei mazowieckich i zginął tam niepotrzebnie maszynista. Kierowcy, jak wyłamują rogatki, to popełniają błąd i tam nie ma żadnego usprawiedliwienia, że się zagapili, że tak jak tutaj były wstępne takie słowa tego kierowcy, który leży w szpitalu, że oślepiło go słońce. Jak sprawdziliśmy, słońce miał za plecami w tym momencie, jak tam dojeżdżał.
1: No, tak jak mówię, będziemy tutaj czekać na ustalenie i na przesłuchanie tego kierowcy. Marcel Klinowski, pytanie do pana odnośnie tego, jak funkcjonują te przejazdy kolejowe. Wiemy, że mamy kilka kategorii tych przejazdów i pytanie, czy pan jakoś na przykład monitoruje stan tych przejazdów, które one są po prostu najbardziej niebezpieczne dla kierowców i dla ruchu kolejowo-drogowego?
2: Tutaj powinniśmy też podać parę liczb, bo one też bardzo dużo nam powiedzą o tym, czy rozwiązania, które są w tej chwili ogłaszane, będą skuteczne. Jeśli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe z drogami publicznymi, mamy ich ponad 10,5 tysiąca w Polsce, z czego prawie 5 tysięcy to są przejazdy tak zwanej kategorii D, czyli mamy tylko oznakowanie Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie znak stop, bo nie wszędzie on się pojawia. I tutaj żadne regulacje dotyczące karania za przejazd na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym nie zadziałają, bo nie ma tych świateł. I to jest prawie połowa przejazdów kolejowo-drogowych, z jakimi mamy do czynienia w Polsce. To, co jest powyżej, czyli przejazdy kategorii C z samą sygnalizacją, oraz B i A, gdzie mamy rogatki, to jest druga połowa tego całego zbioru. I tam przynajmniej już jakaś infrastruktura jest. Tak jak mówił Łukasz Zboralski, w wyniku szerokich prac modernizacyjnych na sieci mamy około 2,5 tysiąca kamer na tych przejazdach, które nie są wykorzystywane do do automatycznego karania kierowców, bo takich systemów tak zwanego red light na dzisiaj na przejazdach kolejowo-drogowych mamy 10. Na 10,5 tysiąca przejazdów. I kiedy jest od sierpnia procedowana na poziomie rządowym nowelizacja ustawy, która ma ten automatyzm właśnie karania wprowadzić, to ona, jeśli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe, na dzisiaj będzie dotyczyła tylko 10 przejazdów. A to jest i tak 2 razy więcej niż jeszcze niedawno temu, bo ich było dotychczas 5. Tu mówimy o takiej skali. I co można w takiej sytuacji zrobić? I co robią inne kraje europejskie? Na przykład Włochy, które mają podobną sieć kolejową, jeśli chodzi o jej długość. Takim najprostszym rozwiązaniem jest likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych, czy to poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych, co jest oczywiście rozwiązaniem najdroższym, albo po prostu likwidacja tych przejazdów, które są najmniej potrzebne, tam gdzie nie ma współpracy z zarządcą drogi, albo ten zarządca nie ma pieniędzy na to, żeby we współpracy z PLK-ą taki przejazd kolejowo-drogowy wyposażyć w odpowiedni system, czy to go później utrzymywać, no coś za coś. Albo my również w lokalnych społecznościach będziemy współpracować wspólnie dla bezpieczeństwa i będziemy to bezpieczeństwo na przejazdach poprawiać, albo zmniejszmy liczbę tych przejazdów, bo na przykład we Włoszech w okolicach 60-80 przejazdów jest likwidowanych rocznie, a liczba przejazdów, które nie mają rogatek, czyli według tej naszej metodologii nie są kategorią A lub B, to można liczyć w setkach, a nie w tysiącach, tak jak to ma miejsce w Polsce.
1: Pan Marcel troszkę liczb podał. No, na pewno pasażerowie, podróżni, którzy jutro będą w pociągach, będą mieli sporo okazji, żeby liczyć, ile tych przejazdów kolejowych mamy. Bo tak jak już mówiłem, do 20 km na godzinę mają zwalniać wszystkie składy. Panie Sławomirze, czy mamy już decyzję, jak długo ten protest by potrwał? Bo pierwotnie było założenie, że 24 godziny, potem, że o połowę krócej. Jaka jest ostateczna wersja, jak ten protest jutro będzie przebiegał?
3: Zanim do tego przejdę, to jeszcze chcę wrócić, bo być może albo ja się niefortunnie wypowiedziałem, albo pan mnie nie źle zrozumiał. Ja, mówiąc o angażowaniu się dziennikarzy, mówiłem, że państwo opisujecie sytuacje, które mają miejsce. Nie mogę wymagać od dziennikarzy, żeby wykonywali pracę za związki zawodowe albo za ministerstwo czy polityków.
1: Proszę się nie przejmować. Nie, ja to troszkę tak w odpowiedzi na maile,
3: nie,
1: które dostaję.
3: Nie do pana. Nie do pana mówiłem. Chodzi o to, że też wracając, kierowcy wcześniej w ogóle nie byli szkoleni, nawet zawodowi kierowcy, z pokonywania przejazdu, i tak naprawdę w wielu rozmowach byłem zaskoczony, a wręcz szokowany, jak rozmawiałem, no bo jakby zawodowo, jak rozmawiałem z kierowcami, że oni w ogóle nie mieli żadnej wiedzy na temat pokonywania przejazdów, więc to jest przerażające i na pewno część tych kierowców nadal tej wiedzy nie posiada. A teraz wracając do pytania, tak, faktycznie założenie z wczoraj było takie, że ta nasza akcja, bo ja nie nazywam tego ani protestem, ani strajkiem, ani nie wiadomo czym, to jest nawet nie akcja, a apel, miała trwać od godziny 0:01 do godziny 24 w dniu 11, czyli dzisiaj zaczyna się o godzinie zerowej i miała się kończyć po 24 godzinach. Jednak doszło już dziś do rozmów z ministrem Tymczakiem. Padły bardzo stanowcze deklaracje i z tego tytułu ten protest jutro zakończy się o godzinie 12. Bierzemy również pod uwagę to, że jednak świadczymy usługę, z tej usługi korzystają pasażerowie, ale też z tyłu głowy podkreślam wyraźnie. Ten protest jest po to, żeby chronić zdrowie i życie maszynisty, ale również, żeby chronić zdrowie i życie pasażerów.
1: No tutaj się pojawiła się taka, wtrącę się panu, bo pojawiła się taka groźba ze strony PKP PLK, że rozważą wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec podmiotów odpowiedzialnych za zapowiedziane na piątek protesty, jeśli doszłoby do destabilizacji funkcjonowania kolei. Brzmi groźnie.
3: Znaczy, ja myślę, że polskie linie kolejowe najpierw powinny wykonać swoją pracę, której nie wykonuje od wielu lat, czyli nie zabezpiecza przejazdów tak, jak powinno to wyglądać. To od tego powinny polskie linie kolejowe rozpocząć. Dwa, zgodnie z konstytucją, z artykułem 66, praca jest w Polsce chroniona. Przenosimy te zapisy konstytucyjne do kodeksu pracy. W artykule 209 i 210, szczególnie 210, pracownik, który wykonuje pracę, która zagraża jego zdrowiu lub życiu oraz zdrowiu i życiu innych ludzi, ma prawo powstrzymania się od tej pracy. My wystosowaliśmy apel do maszynistów, żeby walczyli o swoje zdrowie i życie, ale również ten apel jest podyktowany niesamowicie ciężkimi obrażeniami tego maszynisty z wczorajszego dnia. Ja nie będę państwu mówił, jakie to są obrażenia, bo nie jestem do tego uprawniony, ale te obrażenia są bardzo ciężkie i prawdopodobnie powrót do pracy jest wykluczony, no bo jak państwo wiedzą, maszynista musi mieć pierwszą kategorię zdrowia. Dlatego straszenie nas, mówienie, że będą wyciągnięte konsekwencje, no niech wyciągają konsekwencje, my jednak walczymy o to, żeby nie doszło do katastrofy miary Otłoczyna, którą niestety pamiętam z 80 roku. Ja już wtedy rozpocząłem swoją przygodę w 79 roku z koleją i pamiętam te obrazy z Otłoczyna. Jakbym nie chciał w swojej ścieżce zawodowej dostrzec jeszcze raz takiego obrazu, dlatego te apele, te monity, te wystąpienia, te pikiety pod ministerstwem, te wszystkie działania, które do tej pory nie przynosiły żadnych rezultatów. Ja wierzę, że jeżeli pan minister Klimczak dał słowo, że podejmie wszelkie działania, podejmie różnokierunkowe prace związane z eliminowaniem zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, to się z tego wywiąże. Również mam nadzieję, że Związek Zawodowy Maszynistów, który nie był dopuszczany do wielu spotkań, bo miał tam przyszytą łatkę organizacji, która czegoś się domaga i żąda, będzie również na te spotkania dopuszczony i będzie mógł wyartykułować swoje poglądy, ale również swoje oczekiwania. Ja państwu mówiłem, jestem kolejarzem 47 lat i naprawdę tej śmierci na torach naoglądałem się już wystarczająco dużo. Nie chciałbym jej więcej oglądać.
1: Za chwilę Łukasz Zboralski, ale jeszcze odnośnie wypowiedzi pana Sławomira, Marcel Klinowski chciał się odezwać.
2: Bardziej nawet jeśli chodzi o to oświadczenie PKP PLK. To jest bardzo niezrozumiałe, jeśli zarządca infrastruktury informuje, że będzie wyciągał konsekwencje wobec podmiotów, które destabilizują ruch na sieci kolejowej. To znaczy wobec kogo? Wobec jakich podmiotów? Wobec przewoźników, którzy jeżdżą po sieci, którzy płacą opłaty za dostęp infrastruktury, wobec związku zawodowego, który apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. To jest naprawdę bardzo mocno niezrozumiałe i w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj, kiedy nie tylko mierzymy się z dużymi wyzwaniami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, ale też i kiedy mamy bardzo duże zagrożenia z zewnątrz, jeśli chodzi o odporność infrastruktury kolejowej, to ja bym, będąc na miejscu zarządcy infrastruktury, wykorzystał ten moment, żeby powiedzieć tak, apelujemy o dodatkowe środki na zabezpieczenie infrastruktury kolejowej, żeby zarówno takie sytuacje się nie wydarzały przez przypadek, jak i nie wydarzały się z premedytacją, bo w takich czasach żyjemy. Kiedy mamy na przykład kamery na przejazdach kolejowych i które są wykorzystywane tylko do monitoringu, no to też możemy je w taki sposób skonfigurować, żeby nie tylko karały kierowców, co oczywiście ma swój walor, ale też, żeby sygnalizowały zajętość toru i powodowały automatyczne, czy to radio stop, czy to automatyczne hamowanie pociągów wtedy, kiedy to jeszcze jest możliwe, bo takie rozwiązania w innych krajach europejskich są zastosowane, dzięki czemu można byłoby pewnie część tych tragedii uniknąć.
1: Panie Łukaszu, pytanie do Łukasza Zbrolskiego, bo wiem, że pan często analizuje od strony takiej psychologicznej zachowanie kierowców na przejazdach kolejowych. To może powiedzmy troszkę o tym, co się dzieje wtedy, kiedy człowiek przekracza tę rogatkę, zastanawia się, czy wyłamać ten szlaban, czy nie. I jednocześnie jeszcze takie pytanie, czy pan nie ma jakichś obiekcji co do formy tej jutrzejszej akcji czy protestu? Bo ja się spotkałem z wypowiedzią maszynisty, który ma taki znak zapytania, czy zwalniający pociąg na przejazdach to dobry pomysł, bo niektórzy kierowcy mogą uznać, że zwalniający przy przejeździe pociąg to pociąg, który ustępuje kierowcy pierwszeństwa.
0: Nie, murem za maszynistami. Uważam, że całym sercem jestem za tym. Cieszę się, żałuję, że to musi być wywierać. Musimy wszyscy presję na władzę, żeby coś zmieniły i nawet Związek Zawodowy Maszynistów musi protestować, że nie chce, żeby maszyniści w Polsce ginęli i uważam, że ten protest jest słuszny, jest głośny, zmusza władzę do pracy no i jest jednym z narzędzi, które nam pomagają. Ja próbowałem na przykład teraz wraz z innymi dziennikarzami, nie będę wymieniał ich nazwisk, uzyskać pozwolenie na wstęp do Ministerstwa Infrastruktury na 11 września, kiedy będzie się odbywało posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No lepszego organu nie ma, żeby też porozmawiać o tym, co się działo na przejazdach, jaki mamy plan na to, jaki mamy plan na inne rzeczy. Okazało się, że nie możemy jako dziennikarze wejść, bo nie przewiduje tego regulamin. I ja bym chciał, żeby władze nie deklarowały w mediach, że to zrobią i tam, to zrobią i tu podwyższą karę, tylko żeby po takim wydarzeniu no, powinna się odbyć konferencja z wieloma stronami, które mają coś do powiedzenia w bezpieczeństwie, maszynistami, drogowcami, ekspertami od bezpieczeństwa, psychologami, żeby usiąść i przejrzeć właśnie, tak jak tutaj pan mówił, doświadczenia, nie wiem, innych krajów, Włoch na przykład, żeby zastanowić się, co my możemy wyciągnąć z tych systemów i jaką mamy ścieżkę, ile lat nam to zajmie. To powinno być sprawne działanie systemowe państwa. Umknął mi wątek, bo pan mnie o coś zapytał jeszcze. Oprócz strajku.
1: Pytałem.
0: Co się dzieje z nami na przejazdach?
1: Tak. No bo pan w swoich filmach używa takiego słowa, że taki atawizm się trochę włącza i człowiek po prostu... No, jest tak sparaliżowany.
0: To się zgadzam z przedstawicielem maszynistów, że nie mamy kształcenia młodych kierowców w tym zakresie. Ja ten wątek poruszyłem w mojej takiej nowej książce, którą teraz wydam i zrobiłem tam cały rozdział poświęcony, masz na to szlaban, się nazywa ten rozdział, opisujący kierowcom w przystępny sposób, co i jak dzieje się na przejazdach, co i jak działa i czego mogą się spodziewać po własnym organizmie. I tak możemy to w skrócie przedstawić, że działają tam takie trzy rzeczy, kiedy już się popełnia ten błąd. No bo już oczywiście nie powinniśmy wjechać, kiedy jest czerwone światło, to już powinni być lepiej przygotowani kierowcy do tego, wiedzieć o tym, że jak się już zamykają rogatki, czy nie do końca podnoszą, to nie wolno nam jechać, dopóki jest czerwone światło. Są pewne zasady, ale jak się je złamie w jakiś tam sposób, to co robić potem, kiedy te rogatki opadają? I tutaj trzeba zdawać sobie świadomość z tego, że będę odczuwał wstyd, bo wjechałem i teraz no, jak włamię rogatkę, to będzie takie już namacalne to, że zrobiłem coś złego, pokazanie, demonstracja tego tak naprawdę. I to jest człowiek trochę skonfundowany, bo dostanę mandat, zapłacę za szlaban, to jedno działa na człowieka. Ale też mamy takie atawizmy, sięgając już tak głęboko psychologicznie, człowiek ewolucyjnie ma reakcję na zagrożenie, po takie dwie podstawowe. Czyli atak albo ucieczka. No i w tej sytuacji one nie wchodzą w grę. I tym trzecim wyjściem, który też jest atawizmem zapisanym w piłę mózgu, jest odrętwienie. Czyli jak nie mogliśmy uciekać przed drapieżnikiem albo go pokonać, to czasami widać to dziś jeszcze u zwierząt, udawało się martwego. I wtedy to jest właśnie też taki mechanizm, który działa na człowieka, który utknie przed szlabanami, że on wpada z jednej strony wstyd, analiza wielu wątków w głowie i to zajmuje dużo czasu, plus takie odrętwienie, bo nie może ani pojechać, ani nie może się wycofać. No i warto, żeby ludzi uświadamiać jeszcze przyszłych kierowców, zwłaszcza też zawodowych, skoro z nimi mam największy problem na tych przejazdach, że mogą czegoś takiego doświadczyć, kiedy tam wjadą. Ja nawet powiedziałem, że kiedy są te szkolenia, teraz będą co prawda za karę od września, są dla tych młodych kierowców, którzy przekroczą 12 punktów karnych na ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, żeby tam hamowali z różnych prędkości i wpadli w poślizg. Fajnie by było, żeby to był system powszechny, bo po pierwsze, a po drugie, żeby być może gdzieś tam był też taki szklaban do wyłamania, żeby chociaż w grupie kursantów jeden z nich to zrobił, żeby oni to zobaczyli, żeby oni tego doświadczali, właśnie zdobywając prawo jazdy, wyjeżdżając na drogę i mając już wdrukowane takie mechanizmy. Pilotom się drukuje pewne rzeczy, jak się ich szkoli, procedury się pewne ich wdraża, żeby oni mechanicznie reagowali w pewnych sytuacjach i tę rzecz być może powinniśmy wdrażać, żeby młody kierowca, jak będzie jeździł, to już miał taki nawyk. Jeśli popełni błąd, to będzie potrafił uciec z tego przejazdu.
1: A co do strachu przed wyłamywaniem rogatek, to jeszcze słyszałem, że zwłaszcza starsi kierowcy pamiętają, że kiedyś to nie były takie plastikowe szlabany, tylko rury.
0: Ja też pamiętam, więc jestem starszym kierowcą. Pamiętam to, jak to były tak metalowe rury, solidne. Taranowanie tego na pewno wiązałoby się z uszkodzeniem trochę samochodu. No to jest właśnie tym bardziej, dlatego warto namacalnie pokazywać młodym kierowcom, którzy zdobywają uprawnienia, no bo wszystkich teraz tych, co mają prawo jazdy 20 minut, nie przeszkolimy, ale pokazywać im, że te rogatki są inaczej konstruowane, że tam nawet się nie zarysuje lakieru, a z drugiej strony no, zarysowanie lakieru jest zawsze lepsze niż zniszczenie całego samochodu i ewentualna śmierć. I dodam tylko jeszcze, że my mamy problem taki szkoleniowy, chyba bardzo głęboki, bo my mamy przykład, no chyba jutro w moim portalu publikujemy naukę jazdy, która utknęła za szlabanami. No, wjechała po prostu nauka jazdy. Instruktor, który uczy młodego człowieka, wjechał w taki sposób.
1: Edukacja.
3: Panie Łukaszu, pan pamięta na pewno, przepraszam, Sławomir pan pamięta na pewno to zdarzenie, do pana Łukasza mówię, to zdarzenie, kiedy kierowca karetki manewrował w zamkniętych rogatkach.
0: Tak, i to próbował się schować, nie?
3: No właśnie, dzisiaj, ja tylko dodam, dzisiaj mamy przygotowane rogatki do tego, żeby je wyłamać, praktycznie bez konsekwencji, tak jak pan mówi. One wręcz są osłabione w pewnych elementach, żeby kierowca wjeżdżając, bo przecież może się zdarzyć, no jesteśmy ludźmi, do różnych sytuacji może dojść, ale jak już wjedzie, ma natychmiast uciekać z tego przejazdu, bo tam pędzi pociąg, który się nie zatrzyma. Nie ma najmniejszych szans. Dlatego ja myślę, że dziennikarze, którzy zajmują się koleją, ludzie, którzy pracują na kolei oraz wiele osób oraz instytucji zdaje sobie sprawę z tego, jak naprawdę w tym naszym, przepraszam, kraju dziś jest, ale pomimo tego, że wielu by chciało to zmienić, to jednak ten klucz w ręku niestety mają politycy. I to politycy decydują, czy cokolwiek się wydarzy pozytywnego, czy się nie wydarzy.
1: Panie Sławomirze, bo myślę, że ta jutrzejsza akcja też będzie taką okazją dla państwa jako maszynistów, żeby troszkę pokazać, z czym wy jako grupa zawodowa zmagacie się na co dzień. To znaczy, jakie macie te bodźce obciążające. To pan Leszek Miętek mówił o tym w rozmowach dzisiaj medialnych, że ta liczba tych zobowiązań, tych bodźców ciążących na maszyniście, ona ciągle rośnie niestety, od presji na punktualność począwszy, no po wszystkie te szczegóły związane z przełączaniem się między systemami radiołączności i wszystkimi nakazami, które podczas kierowania pociągiem maszynista musi spełnić. Więc pytanie, czy właśnie ta jutrzejsza akcja będzie troszkę taką okazją i czy państwo ją wykorzystacie, żeby troszkę też ludzi uświadomić, jak wygląda praca maszynisty i jakie ma jednak ograniczone pole do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
3: Oczywiście ma pan rację i szef to, co pokazywał, to są elementy, które rozpraszają maszynistę. Doszły nam faktycznie nowe obowiązki, nowe zadania. Maszynista nie dość, że ma reagować na wszystko to, co dzieje się przed nim i z boku, to jeszcze ma reagować już dzisiaj na informacje, które dostaje na tabletach, czyli tak naprawdę powinien oderwać swój wzrok, przenieść go na tablet, odczytać informacje, bo być może ona jest niesamowicie istotna, bo się okaże, że za pół kilometra jest rozerwany tor i on musi natychmiast podjąć działania albo wdrożyć działania. Trochę przesadzam, ale dlatego, żeby uwypuklić to, co maszyniści odczuwają. Każdy człowiek ma ograniczoną percepcję i do jakichś granic będzie reagował prawidłowo, od jakichś granic nie będzie. Proszę pamiętać, że podnosimy prędkości, nakładamy obowiązki na maszynistę, budujemy tabor, który jest nieprzystosowany do zachowań bezpieczeństwa i zaraz dam przykład. Kiedyś kierownik pociągu miał obowiązek obserwacji krawędzi peronu do ostatniego ostatniego wagonu, dopóki ten wagon nie wyjechał. Dziś kierownik pociągu nie ma żadnej możliwości, żeby obserwować pociąg, bo po prostu zamykają się drzwi i jego kontakt wzrokowy się urywa. Jeżeli spróbuje otworzyć te drzwi, to pociąg automatycznie się zatrzyma. A mieliśmy ostatnio zdarzenia, gdzie kierownik jest oskarżony za wypadek, który miał miejsce. Ja osobiście uważam, że to ci, którzy tworzą te przepisy, konstruują je i je wdrażają, powinni tą odpowiedzialność ponieść. Również ci, którzy dopuszczają tabor tego typu na polskie tory, żeby on ograniczał możliwości. Faktycznie ten jutrzejszy apel do maszynistów ma różne podteksty, również te o stwarzaniu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez te wszystkie działania, z którymi się nie zgadzamy i o których sygnalizujemy. Niemniej jednak samo przesłanie dotyczy przejazdów, bo nie da się załatwić wszystkiego
1: Pani
3: za jednym
1: Sławomirze,
3: razem.
1: Ale żeby była, no, żeby jednak tutaj oddać sprawiedliwość, bo słuchacze też na to zwracają, że niestety zdarza się, że odpowiedzialność leży po stronie maszyniście. I tutaj podają przykład zdarzenia z miejscowości Racławki, gdzie maszynista, który był nietrzeźwy, przytrzasnął kobietę drzwiami, gdy ta próbowała wysiąść z dzieckiem w wózku.
3: Świeża sprawa, proszę państwa. Proszę pamiętać, że maszynistów jest około 16 tysięcy i czarna owca w każdym zawodzie. Powtarzam, w każdym jednym zawodzie, czy to będzie adwokat, prokurator, bo i takie przypadki mieliśmy w telewizji pokazywane, czy to będzie lekarz, zawsze się znajdzie taka osoba, która tą odpowiedzialność zlekceważy. Niestety przykro mi z tego powodu i faktycznie jest szereg ludzi, którzy no, być może nie podchodzą do swojego zawodu tak, jak powinni, ale gwarantuję państwu, że zdecydowana większość maszynistów to jednak ludzie wyjątkowo odpowiedzialni, którzy za honor mają doprowadzenie bezpiecznie i szczęśliwie pociągu, dbając o swoje zdrowie i życie, ale również życie i zdrowie podróżnych.
1: Panie Marcelu, czego pan się spodziewa po jutrzejszym dniu na polskiej kolei? Czy to rzeczywiście może mieć taką skalę, jak mówił minister Dariusz Klimczak, że to będzie swego rodzaju paraliż? Czy to aż tak bardzo odczujemy, wsiadając w dowolny skład pociągu jutro?
2: Na pewno jeśli ten apel Związku Zawodowego Maszynistów odniesie zakładany skutek i rzeczywiście bardzo wiele czy wszystkie pociągi na sieci będą w tym czasie zwalniać do 20 km na godzinę, wjeżdżając na przejazd kolejowo-drogowy, to będziemy się musieli liczyć z opóźnieniami pociągów, bo rozkład jazdy nie będzie mógł być wykonany. Będą zrywane skomunikowania, więc bardzo ciężko będzie jeździć z przesiadką. Ale tak naprawdę moim zdaniem to nie jest najważniejsze. I mówię to też z pełną odpowiedzialnością jako osoba, która kiedyś miała okazję zarządzać jednym z przewoźników kolejowych i mieliśmy często trudne rozmowy ze związkami zawodowymi. Tutaj już dzisiaj można powiedzieć, kolega Sławek Centkowski był w Radzie Nadzorczej tej spółki z ramienia pracowników, jest tam do dzisiaj. Mieliśmy bardzo trudne rozmowy na wiele tematów, ale to jest wyraz niestety już bezsilności, że musimy się już do takich sygnałów posuwać, żeby coś się wydarzyło. I to niestety wygląda na to, że to jest jedna z niewielu możliwości, żeby zmusić decydentów do tego, żeby dokonali zmian, ale to tak naprawdę jest dla dobra nas wszystkich. My jutro będziemy narzekać jako pasażerowie, że pociągi są opóźnione. Będziemy wnioskować reklamacje za opóźnienia i tutaj też oczywiście zawsze zachęcam do tego, żeby z tych praw pasażera korzystać. I mam nadzieję, że ten jutrzejszy dzień zostanie zapamiętany właśnie, że dzięki temu pewne sprawie, chodzi o bezpieczeństwo ruchu kolejowym, poszło do przodu i nie będzie to tylko jeden sygnał, ale będzie to początek znacznie większych zmian, które muszą objąć i kwestie finansowania infrastruktury, modernizacji infrastruktury, i kwestie szkoleń, i kwestie zmian przepisów, i kwestie współpracy pomiędzy sektorem kolejowym a drogowym, współpracy z biznesem, bo mamy problemy właśnie głównie z kierowcami zawodowymi. I na koniec tego będzie kampania społeczna, a nie na początku, tak? Bo mamy bardzo, jesteśmy bardzo wiele lat już za kampanią Bezpieczny Przejazd. Jest tam licznik, za ile będzie kolejny wypadek na sieci. I to się niestety bardzo często sprawdza. Edukujemy najmłodszych rogatkiem, a pomijamy branżę drogową, która jest po prostu silniejsza niż branża kolejowa i jest w stanie takie przepisy jak ten, który został w ubiegłym roku skasowany, to potrafi takie i inne zmiany blokować. No bo ja nie widzę żadnego innego uzasadnienia, dlaczego te zmiany do tej pory nie weszły w życie.
1: Panie Łukaszu, a czy pan wśród tych wszystkich pomysłów, które teraz są rzucane w przestrzeń, co zmienić, widzi też taką potrzebę uporządkowania pewnych kwestii ze strony kierowców, które nawet tutaj w mailach mam, bo na przykład pani Beata mówi, że często mija trzy kompletnie nieczynne, zarośnięte przejazdy kolejowe, które wciąż są w pełni oznakowane i jednak jakoś spowalniają ten ruch kierowców. Albo z kolei inny słuchacz mieszkający w Belgii mówi, że na zachodzie często jest tak, że zamknięcie przejazdu, przejazd pociągu, otwarcie przejazdu zamyka się w 90 sekundach. W Polsce rozwleka się to do 5-6 minut, przez co kierowcy też są zdezorientowani. Może tutaj trzeba zwrócić też uwagę na takie postulaty.
0: No to ja zacznę od tego drugiej rzeczy. Nie, patrząc na polskie przejazdy, nie wydaje mi się, że mamy problem jakiś z nadmiernym czasem ich zamykania. Przynajmniej ja jako kierowca też tego doświadczam. Są miejsca, w których ruch kolejowy jest olbrzymi. Mam takie miejsce w mojej wsi. No przecina tam tą wieś tyle pociągów, a ona jest na pół przecięta. Rzeczywiście tworzą się duże korki. Ale ludzie, jak z mojej obserwacji, no są po prostu niecierpliwi. Oni nie potrafią wytrzymać jednej sekundy od podniesienia całkowitego szklabanu do zgaśnięcia światła i tego nie rozumiem. To już nie jest żaden czas, który ktoś może zyskać, ta sekunda przy gaśnięciu światła. A z drugiej strony to, co pan powiedział, czy uporządkujemy pewne rzeczy, jeśli są nieczynne przejazdy i wciąż oznakowane i trzeba wciąż wykonywać procedury na przykład stopu. I to znowu, to minister już Adamczyk poprzedni miał w szufladzie taki projekt, powstał po forum ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak zmniejszyć liczbę znaków na polskich drogach. I minister Klimczak dalej ten raport w tej szufladzie resortu ma i nie rozumiem, dlaczego tego nie robimy. Przy okazji porządkowania w ogóle oznakowania na polskich drogach, bo no, zniknęłyby też na przykład oznakowania przejazdów, które już nie są czynne. I to jest wiele zaległości, które nam się nawarstwiają, jak taka śnieżna kula, kulejący system automatycznego nadzoru, nieodznakowienie dróg, może inwestycyjnie, tak jak tutaj wspomniał pan Marcel, niedociągnięcia tego, takie długoletnie plany, żeby część zlikwidować przejazdów całkowicie, część wyposażyć jeszcze też w rogatki. No, to się wszystko potem kumuluje przez lata, aż mamy katastrofę i wtedy wychodzi minister i mówi to, co najłatwiejsze. 3 miesiące utraty uprawnień za wjazd na czerwonym świetle, bo to można zrobić w jeden dzień w resorcie, napisać nowelizację, rzucić ją na rządowy proces legislacyjny i przyjąć tam potem, wysłać do parlamentu. To można zrobić obstryknięciem palców, a poważne zmiany wieloaspektowe no, są odkładane zawsze.
1: To na koniec, bo kończy nam się czas, do pana Sławomira. Panie Sławomirze, czy związek jest zdeterminowany, żeby pójść dalej w przypadku, jeśli by jutrzejsza akcja nie przyniosła rezultatu? Bo wie pan, politycy zajmą się swoimi sprawami, media niestety też przejdą nad tym do porządku dziennego, zajmą się innymi kwestiami, a być może bezpieczniej na przejazdach nie będzie. Czy państwo rozważają, jaką jeszcze akcję można by podjąć? Może na przykład w ogóle odstąpić od uruchamiania składów przez kilka godzin?
3: Panie redaktorze, jak mamy radiosłuchaczy, to ja bym chciał, żeby oni też coś wynieśli z tego i zanim odpowiem na to pytanie, powiem jedną rzecz, bo pan Łukasz wspomniał tutaj, że rogatki się podnoszą i światło jeszcze chwilę pali. Proszę pamiętać, że to wywołuje kontakt najechania lokomotywy w odpowiednim miejscu i te rogatki najpierw zaczyna mrugać czerwone światło, później się zamykają. Ta procedura jest odwrotna, kiedy ostatni wagon zjeżdża z kontaktu. Właśnie się rogatki podnoszą i te czerwone światło jeszcze nieraz miga. Ale szanowni państwo, jeżeli miga, to już z drugiej strony może pociąg wjechać w kontakt i tak naprawdę ktoś niecierpliwy wjeżdżając na przejazd niestety z tym pociągiem się spotka. Więc należy też to wiedzieć. A co do kwestii dalszych działań. Panie redaktorze, chciałbym wierzyć w to, że jednak i politykom zależy na kolei, zależy na kolejarzach i zależy na podróżnych. Oczywiście to, co my robimy, jest uciążliwe i ja z tego tytułu przepraszam wszystkich podróżnych, którzy jutro będą korzystali z kolei. Niemniej jednak również robimy to dla nich, dla ich bezpieczeństwa. Jeżeli to, co zrobimy, nie przyniesie żadnego rezultatu, to nie możemy bezwolnie patrzeć na śmierć naszych kolegów. Wykonujemy zawód, który jest bardzo trudny, bardzo wymagający i który wymaga dużego poświęcenia. W związku z tym, jeżeli ojciec, syn, mąż wychodzi do pracy, to ten ojciec i syn i mąż by chciał wrócić do domu, do rodziny. Więc jeżeli nie przyniesie jutrzejsza akcja żadnych rezultatów, będziemy myśleli o dalszych krokach.
1: Sławomir Centkowski, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Gośćmi Placu na Rozdrożu byli również Łukasz Zboralski, szef portalu BRD24.pl i Marcel Klinowski, ekspert rynku kolejowego, a rozmawialiśmy o bezpieczeństwie przejazdach kolejowych. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Tomasz Patlingiewicz, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko. Bezpiecznych przejazdów nie tylko przy kolei. Dobranoc.

Wiele razy mówiłem, że mój ulubiony zespół holenderski to właśnie Weevil. 10 lat minęło od wydania ich debiutanckiego albumu, który nazywa się właśnie Weevil. Duet. Jeden bardziej przyszedł z hip-hopu, drugi z trip-hopu i wylądowali w muzyce elektronicznej, ale właśnie z takim trochę sznytem piosenkowym. Myślę, że ten z członków, który trip-hopował bardziej, wpłynął na to, że ta elektronika trochę wychodzi poza taki obszar stricte elektroniczny i stricte taki, do jakiego przyzwyczaiła słuchaczy wytwórnia Compact, w której ten album został wydany. Weevil radzą sobie świetnie. Kiedy się opowiadałem, że miałem okazję ich poznać, może to za dużo powiedziane, porozmawiałem z nimi chwilę po ich koncercie w Warszawie, dałem im nawet swoją płytę. Ciekawe, czy ich kiedyś posłuchali. W każdym razie jestem ogromnym fanem i ten album jest moim ulubionym, nie ukrywam. Była jeszcze epka przed wydaniem tego albumu, na której pojawił się jeden utwór, który bardzo lubię, ale ten album to jest perła. I on się świetnie zestarzał, do dzisiaj brzmi dobrze, do dzisiaj mi się go świetnie słucha. To na początek. Dzisiaj trochę opowiem, posłuchamy kilku utworów od artystów, którzy wystąpią na Avant Arcie w Warszawie, bo ten festiwal już się odbył w kilku miejscach na Dolnym Śląsku, odbyła się też w Berlinie, w różnych innych lokacjach, jeszcze za chwilę powiem gdzie. W każdym razie warszawska odnoga, czy rozdział tegoroczny Avant Artu się zaczyna niedługo. Posłuchamy kilku artystów, a póki co Beacon i Over in No Time.

beacon over in no time. Avant Art, a na nim m.in. Leo, bardzo ciekawa artystka z UK, związana z Londynem, która w pewnym momencie posłuchała muzyki Jamesa Blake'a i on jej otworzył głowę, uświadomił, że można songwriting i utwory napisane przy pianinie połączyć z elektroniką w sposób bardzo udany. Ale Joni Mitchell też jest dla niej sporą inspiracją. Lorraine James tworzy taką muzykę pomiędzy ambientem, piosenką, czymś bardzo eksperymentalnym. Niewiele tam jest perkusji, ale dużo jest emocji i świetnie się tego słucha. Ona wystąpi 18 września w Hydrozagadce w Warszawie w ramach właśnie Avant Art. Nazywa się Theodore Laird, tak naprawdę. Polecam jej koncert. Ona się jeszcze pojawi dzisiaj w audycji, bo wystąpiła na ficie u innego projektu, który też wystąpi na Avant Arcie, ale do tego jeszcze dojdziemy. A póki co posłuchajmy sobie utwory pod tytułem The Hammer Strikes the Bell.

The Hammer Strikes the Bell. Fio, 18 września w Hydrozagadce na Avant Art. Polecam bardzo, to będzie w ogóle bardzo udany wieczór, bo tam jest więcej artystów, którzy wystąpią tego wieczoru. Jeszcze zresztą kogoś posłuchamy. A przed nami Jungle i ich nowy, piąty album Sunshine. Coś już z niego wybrzmiało w neuro. Bardzo zwarty album, niewiele ponad 30 minut. Oczywiście disco, funk, funky, elektronika. No i pierwszy album wydany jako trio, bo wokalistka, która dołączyła do składu jakiś czas temu, stała się pełnoprawną członkinią Jungle. Nazywa się, niechże spojrzę, Lydia Kito. Tak się nazywa ona, a brzmi tak, jak posłuchamy za chwilę w utworze Romeo 2 featuring Bass.

osobistą płytę. Płyta, która opowiada o doświadczeniu macierzyństwa, bo niedawno Earth Eater stała się mamą szczęśliwą. Album spokojny, bardzo elegancki, mocno akustyczny, bardzo spójny też. I chyba rzeczywiście czuć, że osobisty. Przed nami utwór Hers Before Hers.

Hers Before Hers i Earth Eater za nami. Przenosimy się do Belgii, gdzie działa pewien kolektyw już od lat 80. Kolektyw, który powstał wokół postaci Alexa Liberta, ale tak naprawdę jest dosyć płynną strukturą, bo jest bardziej jak pracownia artystyczna czy muzyczna, przez którą przewija się wielu artystów, wielu muzyków i w takiej formule nagrywają muzykę od dawna. Nazywają się Pablo's Eye. Coś już grałem z tego, od tego kolektywu, a dzisiaj kolejny utwór ze świeżego wydawnictwa, utwór pod tytułem Rivière. Mam nadzieję, Rivière. O, dobrze, to może tak, posłuchamy utworu, a w międzyczasie sprawdzę, jak to się wymawia, żeby być jednak precyzyjnym.

Pablo's Eye i Reverie. Tak wyszło mi, że powinienem przeczytać ten tytuł. Tak też zrobiłem. Przed nami Carrie. Carrie, którą być może kojarzycie jako Carrie Amirian. Potem możecie kojarzyć ją jako Carrie. Teraz Carrie Arie. Carrie, która wyprowadziła się do Wielkiej Brytanii swego czasu. Mam wrażenie, że intensywnie ostatnio działa ze swoją autorską muzyką, co mnie cieszy bardzo, bo znamy się od lat. Myślę, że może 25 nawet. I kibicuję jej i trzymam kciuki za powrót, chociaż nie wiem, czy tak naprawdę powrót, bo nie do końca wiem, co u niej słychać, bo tak naprawdę być może ma bardzo intensywny czas, tylko może wróciła bardziej na moją mapę taką, na której się wyświetla. O, i z czego się bardzo cieszę. A dlaczego nie mówię? Dlatego, że nagrała utwór z Brendanem Voidem. Brendan Void to jest producent, kompozytor z Londynu, ale też reżyser, który sam dba o swoją oprawę wizualną swoich albumów, teledysków i tak dalej. Nagrała z nim utwór na jego album Good Mood Food Dude. Utwór pod tytułem Low Light.

Cari Arie u Brendana Voida, gościnnie w utworze Low Light. Polecam cały album. Zostaniemy w Londynie, ale posłuchamy czegoś bardziej jeszcze elektronicznego. Artysty dosyć enigmatycznego, który działa pod pseudonimem Human Resources. You Can Bass, Left Field, elektronika, tak generalnie bym to określił. I cóż, i słuchamy sobie go po prostu. New Tea utwór, tak się nazywa.

New One od Human Resources. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357 i przypominam, że mówię co nieco o Avant Art Festival, którego część warszawska się za chwilę zaczyna. 19 września w Narocz 13 wystąpi Digital Data, czyli polski artysta, który współpracuje też z Katarzyną Caliente Ilicz. Posłuchamy dwóch utworów, które nagrali razem. Oni też pracowali wspólnie nad muzyką do wystawy. No to jest taki zdekonstruowany klub i bardzo tak naprawdę subtelna i bardzo ładna muzyka. Ja wybrałem dwa utwory, bo one są niestety bardzo krótkie. Wolałbym, żeby trwały dłużej, ale posłuchamy dwóch właśnie nagranych wspólnie. I te tytuły to Glassy Wound i Blue Static. Oba pochodzą z albumu Somatic Echo. Bardzo to jest ciekawe, więc warto wziąć pod uwagę plany na 19 września. Oczywiście artystów jest więcej tego wieczoru i w ogóle warto zajrzeć do line-upu Avant Art, bo to jest bardzo ciekawa impreza. Przypomnę, że jest to impreza wędrująca, można powiedzieć, bo pojawia się w kilku różnych lokalizacjach. Jest oczywiście właśnie Warszawa, ale też odbył się już Dolny Śląsk, a właściwie nie, on ciągle trwa tak naprawdę, bo zaczął się 2 września. Dzieje się też w Berlinie, w Meksyku, w Lublinie, co mnie akurat bardzo cieszy, bo uważam, że w takich miastach, które nie są typowym wyborem dla imprez kulturalnych, też powinny dziać się rzeczy. Lublin jest wspaniały, przecież piękne miasto niedaleko Warszawy, więc publiczność warszawska jak najbardziej może się tam przejechać, a tym bardziej publiczność z okolic Lublina. No właśnie, więc warto mieć oczy i uszy otwarte na ten festiwal. On ma naprawdę ciekawą propozycję muzyczną. Posłuchamy dzisiaj m.in. Hildur Gudnodottir, która wystąpi w Warszawie w ramach festiwalu, z takich nazwisk powiedzmy już bardzo rozpoznawalnych, ale bardzo dużo alternatywy, bardzo dużo poszukujących ciekawych artystów, których nie można jakoś regularnie gdzieś złapać, więc łapmy ich na Avant Arcie. A póki co Digital Data i Caliente Ilicz.

Digital Data i Caliente Illich na Avantarcie. Polecam, dwa utwory od nich właśnie wybrzmiały, a przed nami epka od Ellie Minus i Nika Leon. Wracamy do tej epki, bo już czegoś słuchaliśmy. Que les pasó a mis amigos, czyli co się stało z moimi przyjaciółmi. A dzisiaj z tej epki, króciutkiej, bo trzyutworowej, utwór pod tytułem Espiral. Posłuchajmy.

latynoska współpraca, można powiedzieć, Nick Leon i Ella Maynes w utworze Espiral. A przed nami druga, inna współpraca, tym razem francusko-kanadyjska, bo Louis Hoffman, producent francuski, zaprosił do jednego z utworów na swoim albumie Mary Davidson. Utwór nosi tytuł Watch Me, pochodzi z albumu, tak jak mówiłem, wydanego w kwietniu od Louisa Hoffmana. Utwór o pewności siebie, tak naprawdę o tym, że nie trzeba wyglądać super profesjonalnie, ważne, żeby zadziałało, kiedy zacznie się grać, i też o tym, że nie trzeba być wokalistą, ważne, żeby było coś, żeby miało się coś do powiedzenia. Bardzo w sumie słuszna, trafna myśl i spostrzeżenie. Posłuchajmy i oczywiście polecam cały album. Ten album nosi tytuł, żeby nie skłamać, 50K WTTS.

Enough. Watch it. Watch it. Watch it.

Mary Davidson w utworze Louisa Hoffmana Watch Me. Tego posłuchaliśmy. Wracamy na Avant Art. Tak jak wspominałem, Hildur Gudnadottir wystąpi. Ta sama, która skomponowała muzykę do serialu Czarnobyl, ta sama, która dostała Oscara za muzykę do filmu Joker, ale nie wystąpi solo, wystąpi w projekcie, który tak naprawdę jest jak All Stars, takim po prostu zespołem wielkich osobistości. Tam są i laureaci Grammy, i laureaci właśnie Oscarów, i artyści związani z wytwórnią Subtext. To jest czwórka postaci, wspomniana Hildur, ale też Sam Slater, James Ginsberg i Rally Shabara. Oni wszyscy wystąpią w Warszawie, naprawdę, tak się wydarzy, 15 września w studiu koncertowym dwójki radiowej. Bardzo polecam ten koncert oczywiście, niestety będę wtedy w trakcie prób do spektaklu, który premierę ma też w przyszłym tygodniu, także nie uda mi się być, ale gdyby nie to, byłbym na pewno. Zresztą na tym koncercie w Hydrozagadce też nie dam rady być z racji innych zobowiązań, które mi się szykują w tym tygodniu. Może powiem właśnie w paru zdaniach. Na przykład jest premiera Lalki, serialu Lalka w Netflixie, do której skomponowałem muzykę. Spędziłem 6 miesięcy w studiu pracując nad tym. Jestem mega dumny, bo ten serial jest naprawdę wspaniały i wszystkich sceptyków gorąco namawiam, żeby włączyli ten serial i dali mu szansę, bo myślę, że po drugim odcinku będą już bezradni i bezbronni i obejrzą do końca. Świetne kino w reżyserii Pawła Maślony. A oprócz tego szykują się dwa spektakle teatralne. Jeden dramatyczny, drugi w szóstym piętrze. I jeszcze mój projekt w Teatrze Nowym, autorski, na bazie muzyki filmowej. Nie chcę tutaj za dużo zarzucać, ale zachęcam wszystkich, którzy chcieliby posłuchać mojej muzyki w różnych okolicznościach, czy teatralnych, czy serialowych, czy koncertowych, żeby zaglądali, co tam u mnie słychać, bo jest ostatnio bardzo, bardzo intensywnie. Ale oczywiście nie przeszkadza mi to w tym, żeby z wielkim sercem i oddaniem przygotowywać neurotransmisję. Dobrze, to przechodzimy teraz do Hildur Gudnadottir i całej tej reszty plejady gwiazd. Wysłuchamy utworu pod tytułem Flats Version for Orchestra.

Floods i version for orchestra od Hildur Gutnadottir. Wracamy na polskie, w polskie rejony. Posłuchamy Nuna, czyli Mikołaja Bugajaka, w jego nowym singlu. I dźwięk, który rozpoczął na ten utwór, znamy wszyscy, a Nun podał go w nowej wersji i może go na nowo pokochamy za sprawą tego singla.

Non i utwór Untitled Game, bo tego nie powiedziałem przed utworem. Lol K to kolejny artysta, który wystąpi, a właściwie duet, też z Londynu, który wystąpi na Antarcie. Wspominałem, że Fio, której posłuchaliśmy w pierwszej połowie audycji, pojawi się jeszcze dzisiaj i to jest właśnie ten utwór, bo ona gościnnie u Lol K. Lol K, no dosyć eksperymentalna muzyka znowu, związana z wytwórnią Helcyon Vale Rabbita. Dużo tutaj jest też dekonstrukcji i dużo tutaj jest też tak naprawdę ambientu, ale tak naprawdę też taki popowy też duch w tej piosence tkwi i w ogóle w materiale od Lol K. Trochę nawet gdzieś skręcający w hip-hop czasami, jeśli chodzi o ich materiał tak generalnie. Bardzo mi się podoba ta propozycja Running and Jumping.

Lolkę i Fio w utworze Running and Jumping. Świetne. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Znowu coś z polskiego podwórka. Tym razem będzie to Zima Stulecia, czyli projekt już, myślę, słuchaczom Neurotransmisji znany, bo grywany. Duet, który założyli Marek Pędziwiatr, czyli Latarnik, i Marcin Rak. To są muzycy związani z takimi projektami jak Błoto czy EAPS. To jest ta scena, nasza polska, jazzowa i eksperymentalna. Ta epka, no właśnie, utwór pochodzi z epki. Epka jest nowa, epka nosi tytuł 36,6 i wyrosła z improwizacji, bo album, który właśnie swego czasu grywałem w Neurotransmisji, zagrali na żywo w klubie Ciało we Wrocławiu i to się przerodziło w techno. I fragmenty tej improwizacji z klubu stały się zalążkami nowych kompozycji. Tak powstała ta epka. Super, że powstała. Posłuchamy utworu pod tytułem właśnie 36,6 stopni Celsjusza, czyli utwór tytułowy.

zima stulecia i 36 i 6 stopni Celsjusza. Jest taki zespół, Turnstile, amerykański z Baltimore, który gra punkową muzę. Działa od, myślę, kilkunastu lat już i ostatnio wyszedł bardzo ciekawy album, na którym też bardzo ciekawi artyści reinterpretują utwory Turnstile. Na tym albumie pojawiła się Oklu, której zaraz posłuchamy właśnie z tego albumu, ale jest też Porches, bardzo lubiany przeze mnie, jest Slater, jest Floating Points, Blood Orange. No tutaj jest po prostu Fortet, świetny, świetny skład i bardzo ciekawy album tak naprawdę. Ja do tego albumu jeszcze będę wracał. Dzisiaj Oklu, bo myślę, że w tej drugiej części audycji pomału będziemy się tak jakoś uspokajać, chociaż nie wszystko spokojne będzie. Oczywiście bardzo w stylu Oklu, ona ma bardzo silne takie swoje DNA muzyczne, rozpoznawalne od pierwszych nut, jak tylko wejdą te jej arpeggiatory. Bardzo ładna kompozycja, czy kompozycja zastana, ale bardzo ładna wersja. Light Design, taki nosi tytuł właśnie z albumu, o którym mówiłem, który nosi tytuł Never Enough Versions.

Light Design od Oklu, jej wersja utworu zespołu Turnstile. Kolejna współpraca przed nami to będzie Batu i Donato Dozy, czyli artyści z jednej strony techno, a z drugiej strony bardziej takie UK bass, taka brystolska scena, bardzo brytyjska. Oni nagrali razem album pod tytułem Exhale. Ja wybrałem Flicker i to jest właśnie to, co obiecywałem, że nie wszystko będzie spokojne, a potem będziemy się już pomału wyciszać. Coś będzie jeszcze z Avant Artu. Pod koniec piękne ambienty, a po drodze tuż po Flicker bardzo, bardzo ładny utwór z męskim wokalem.

The Cure od dwójki artystów, od Batu i Donato Dozy. A teraz ten utwór ładny, o którym wspominałem, że nas czeka, z wokalem męskim. Ten wokal należy do Michaela Banabila, czyli holenderskiego artysty, który tutaj odpowiada za wszystko, za produkcję, za klawisze, za syntezatory, ale również właśnie za ten wokal, który traktuje troszkę jak instrument. Bardzo to jest nastrojowe i ładne. Ever Present.

Ever Present i Mikel Banabila za nami. Przed nami z kolei Gala Dragot, czyli artystka o albańskich korzeniach, która nagrała ostatnio ciekawą epkę pod tytułem Twerking Music. Trochę to jest awant popowe, trochę też jazzowe harmonie. Ciekawa rzecz. Punish Me, taki nosi tytuł ten utwór, on tę epkę zamyka.

Punish Me i Gala Dragot. Zostaniemy w dziwnych klimatach, że tak się odważę nazwać to. Wrócimy na Avant Art. Tam wystąpi bardzo ciekawy projekt amerykański. Nie do końca jest to koncert, to jest bardziej widowisko, bo ta część wizualna, teatralna właściwie, stanowi bardzo ważny element tego wszystkiego, co prezentuje A.K. Chamel. Oni wystąpią i we Wrocławiu, i w Warszawie. We Wrocławiu 13 września, w Warszawie 16 w TR, a we Wrocławiu w Showroom Sound Experience. To są takie rytualne spektakle pustynne, inspirowane w każdym razie takimi klimatami. Muzycznie jest to bardzo ciekawe. Oni wydają swoją muzykę na kasetach VHS. Mają też kilka winyli na koncie i myślę, że to jest coś, co będzie się różnić od wszystkiego, co wcześniej widzieliście i widziałyście, więc myślę, że warto tam się pojawić. Taki przedsmak muzyczny tego przed nami, My Ouija Board Spelled Scam. Taki nosi tytuł ten utwór.

AK Chamel za nami. Przypominam, że Avant Art za chwilę już. A przed nami projekt, którego muzyka powstaje w takim rozkroku pomiędzy Indonezją, Meksykiem, Berlinem i Nowym Jorkiem. Bo artyści podróżują i szukają takiego wspólnego języka zdalnie i to jest istotne w ich warsztacie pracy i myślę, że wpływa na samą muzykę, bo myślę, że miejsce, w którym się tworzy, też przenika do samej muzyki. Jalur, taki nosi tytuł. Ten projekt, o którym mówiłem, to Acetone i to jest trio tak naprawdę. I cały album już w październiku, póki co singiel, posłuchajmy.

Jalur, Jalur od projektu międzynarodowego Asa Tone, światowego wręcz, bo kilka kontynentów można usłyszeć w pewnym sensie na tym materiale. No i tym sposobem dotarliśmy do kącika ambientowego, a dzisiaj przygotowałem trzy piękne kompozycje, Frail Talk i Where Forces w utworze Decompose, Recompose. Później posłuchamy Dump Head w utworze With Stones in My Shoes, a na koniec Rourke i Matt Costa w utworze Sonic Nomads. Tym się będę z wami żegnał. Dziękuję bardzo za obecność. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Dobranoc.

Dobry wieczór Państwu, to jest program Drugi Polskiego Radia. Nie, absolutnie nie. To znów, jak o tej porze, przeważnie. Audycja Choresne Światów Sny, zapraszam.

To już zdecydowanie ukłon w stronę jesieniejącej rzeczywistości, ale przeglądam sobie tutaj zestaw pieczołowicie przygotowany dla Państwa, no i myślę, że będzie tak przeróżnie dzisiaj, bo pokłonimy się jeszcze tym ostatnim godzinom, temu mgnieniu lata upalnego, które w środku tygodnia nam się jeszcze trafiło. Będą także segmenty disco i te dość pokaźne wyspy, także proszę się przygotować. Ja oddam hołd swoim sąsiadom, którzy zaczęli trzeci generalny remont i... No i jeszcze takie różne pretekstowe kalendaria muzyczne, jak zwykle w programie. Do godziny drugiej w Radiu 357, Chore Sąsiadów Sny. To teraz utwór, który Josh Homme i Dave Gahan wykonali wspólnie na scenie i taki skrawek gdzieś krążył po internecie. Utwór oczywiście w hołdzie jego twórcy.

To są Chore Sąsiadów Sny, a ja nie ociągam się i do Tomika Państwa zapraszam. Tak w ogóle to tutaj na okładce jest taka wytłoczona, odciśnięta podeszwa buta, która jest, wydaje mi się, dosyć znacząca, adekwatna, taka pulpowa trochę. A ten utwór nazywa się Nic po nazwie, jeśli nazwane jest niczym. W tym wczesnym okresie szaleństwa pisałem dobrze, a wydawcy i tak wszystko odsyłali mi pocztą. A dziś, gdy tamte czasy minęły i piszę nieraz rzeczy, które są gorsze, to one są przyjmowane bez sprzeciwu. Bo tak to już jest, gdy ma się ciut renomy. Bo tak to bywało i wówczas, kiedy widziałem, jak pisarze z renomą publikowali szajs, który nie był ani trochę tak dobry, jak moje rzeczy, które odrzucano. Ale tak to już ten świat toczył się i toczy. I widzę aktorów, którzy nadal grają, choć już nie potrafią grać. I komików, wciąż w branży, choć sztywnych na scenie. Dlaczego publiczność i ci, co mają władzę, z uporem tolerują to gówno? Zawsze jestem zdumiony głupotą ludzkości, ale nie powinienem być. Nie powinienem. Głupota zawsze jest z nami. To bądź co bądź sprawia, że mam coraz więcej i więcej do opisania. To co? Lecimy w segment Dicho?

Gdzieś wpadłem ponownie na wersję, która już za chwilę, która brzmi trochę tak jakby z zespołem Depeche Mode, jakby zespół Depeche Mode ostatecznie był bajką redaktora Marka Niedźwieckiego, który czasami, jeśli coś nie jest do końca po jego muzycznej gdzieś tam estetyce, to mówi właśnie, to nie była moja bajka, i to takie dość dyplomatyczne stwierdzenie, bo ale to, drodzy państwo, brzmi jakby covery Depeche Mode miały znaleźć się na jakiejś smooth jazzowej składance. Chociaż to taka gorzka kawka, no ale posłuchajmy.

A zatem Little 15 po Ciemku w Radiu 357 w takiej oto wersji. O kwiatach będzie z kolei w tytule następnego utworu, ale to... no cóż, jaki utwór, takie kwiaty.

krzysztof.tubilewiczradio357.pl. Dziękuję za wszystkie sygnały i czekam na kolejne od Państwa. Kate Bush zawsze kojarzy mi się z taką jej entuzjastyczność, jej entuzjazm, który przez krytyków może być nazwany wręcz jakąś histerycznością, no mi się jednak po prostu kojarzy z jakąś taką wiosenną eksplozją. I to niech będzie pierwszy z popcornów jeszcze tej fantastycznej aurze, która nam towarzyszyła chyba po raz ostatni już w tym sezonie. Jeszcze trochę wrócimy do takiej kwiecistości, ale to za chwilę, bo za chwilę jeszcze przed nami urodziny jednego z twórców.

Zasypiasz sama, to mój ulubiony utwór obywatela GC, a tutaj mamy Sleep Alone i Moby i wszystkiego najlepszego, ponieważ ten twórca właśnie dziś urodzinki swoje ma. To my jeszcze raz wróćmy myślami do tych intensywnych temperatur, również intensywnych nocy, bo chyba wtedy coś tego typu brzmi najlepiej.

To jest audycja Chore Sąsiadów Sny i za chwilę znowu lecimy z ciut bardziej dynamicznymi, muzycznymi odmętami. A ten utwór, no, dłuższy chyba niż krótszy, nazywa się Nie wiem jak wy, ale... Zobaczmy. Kiedy miałem w pokoju szczury, to nie było myszy. A kiedy miałem myszy, to nie było karaluchów. I bez względu na to, gdzie mieszkałem, z jednym wyjątkiem, zdawało się, że wszystkie inne pokoje zajmowali porządni ludzie pracy, spokojni i uprzejmi. Zbyt często byłem tam jedynym szaleńcem, zalegającym z czynszem, przygnębionym i samotnym, zachodzącym w głowę, jak wdepnąłem tam, gdzie byłem. Uznałem, że to wina mojego ojca. Na bank nie moja, skoro te właścicielki terroryzowały mnie, waliły swoimi odkurzaczami od drzwi, gdy leżałem spocony na łóżku. Raz na jakiś czas wychodziłem z domu i udawało mi się zdobyć trochę pieniędzy, ale potem zawsze wracałem do pokoju, znowu samotny i przygnębiony, spuszczałem rolety, ukrywałem się jak jakieś kretoidalne stworzenie. Czasami odwiedzałem okoliczne bary i czasami oznaczało to kobiety i zawsze było lepiej z kobietą. Mogłeś dzielić z nią własne przerażenie wszechświatem. A kiedy brakowało jedzenia i krzty nadziei, zawsze mogliście się znowu kochać, bo nie mieliście niczego prócz okazji i czasu. Najlepsze oczywiście było dorwanie dużej kasy i solidny odlot. Wtedy można było przechadzać się po pokoju, palić, popisywać się, opowiadać jej, jaki to z ciebie twardziel, jakim wspaniałym facetem jeszcze się okażesz. Ale na tych kobietach nie można było polegać. Nawet po tym, jak wyznała miłość do ciebie, wracałeś, by odkryć, że przepadła z twoimi zaskórniakami. I wtedy pozostawało albo pójść do baru, odnaleźć ją, nastraszyć ją i wszystkich innych w barze, albo po prostu odpuścić. Jednak w sumie, pomimo strachu i szaleństwa i braku wiedzy, jak to wszystko się skończy, kochałem te pokoje, te zamknięte drzwi, mnie samego na łóżku, wgapionego w sufit, pozwalającego godzinom i dniom i tygodniom przemijać. Zapamiętałem wszystko w zasięgu wzroku. Gałki komody, pęknięcia na lustrze, płytki na brudnej podłodze łazienki, zeszłotygodniową gazetę leżącą na podłodze. Pocieszało mnie czytanie w kółko tego samego nagłówka. Przekonany, że to wina ojca, który powiedział, że mi na pewno zostanę łajzą, czekałem w tych pokojach. Czekałem, jak mi się zdawało, całe życie, by znaleźć odpowiedź. Niespokojny młody człowiek z całą furą wolnego czasu i nie wiem jak wy, ale ja myślę, że był to poniekąd najlepszy okres w moim życiu.

Brian Eno, David Byrne. Taki żadłecik przed chwilą. A kto z Państwa wybiera się na Fountains DC do Łodzi?

Mark Lanegan. Pozwolę sobie jeszcze raz zaproponować. Przypomnieliśmy wcześniej utwór 100 Days, teraz Skeleton Key i to będzie jedna z dłuższych podróży, z dłuższych wysp, na których Państwa ze spokojem jednak zostawiam. Mark Lanegan przez najbliższe 7 minut.

Tak się złożyło, że w audycji Chore Sąsiadów Sny nie mieliśmy okazji usłyszeć się 3 września w tamtymże tygodniu. No ale jest taki utwór, który nawiązuje właśnie do tej daty. Fantastyczny storytellingowy. Kiedyś opowiadałem o takiej wersji, do której częściej wracam. Wersji, w której bierze udział Daryl Hall, ten z Hall & Oates, takiej bardzo jamowej wersji utworu Papa Was a Rolling Stone, ale też kiedyś miałem arcyprzyjemność zaproponować Państwu wersję Krzysztofa Krawczyka. Mam nadzieję, że ją dalej mamy w bazie. To by był ciekawy wybór również na tę porę, ale sięgnijmy do oryginału, znaczy no, na ile możemy mówić o oryginale, o po prostu pierwszym tak znanym wykonaniu i tym chyba najbardziej rozprasowanym. Spróbujmy.

za chwilę Motorama, Björk na antenie w 357. A teraz jeszcze czemu och, czemu i och, czemu nie? Kiedy cofam swój samochód za 35 tysięcy dolarów na podjeździe do własnego domu, zastanawiam się, co się stało z tym chłopcem na posyłki, parkingowym noclegowiczem, wyłudzaczem drinków, niedoszłym samobójcą, odrzuconym młodym pisarzem, brzydkim kochankiem brzydkich kobiet i dyplomowanym nieudacznikiem, żałosnym klaunem. Wyjeżdżam tyłem i oto jestem na ulicy i włączam radio, trafiam na Brahmsa, wyprzedzam powolnego kierowcę i już jestem na autostradzie. To stało się powoli i stało się szybko. Od idioty do zwycięskiego idioty. Potem się uśmiecham. Do licha, ja tylko dawałem sobie czas. Robiłem notatki. Z radością przyjmowałem okropności, udręki i wariatki. To wszystko nie było całkiem pozbawione humoru i sprytu. Nawet gdy nocami leżałem zlany potem, wczepiony palcami w zagłówek łóżka ze strachu przed pójściem do kuchni, gdzie w tej poobijanej szufladzie kulił się nóż do chleba. Wszystko to było częścią jakiegoś planu i nie było częścią planu. Mknę lewym pasem po autostradzie. Potężny silnik cichnie, kiedy Brahms tańczy w kabinie. Jestem samotny i zadziwiony. Płacę ponad 20 tysięcy dolarów kwartalnego podatku, a wciąż udaje mi się pisać jedne z najlepszych wierszy naszych czasów.

0: start. Musisz tutaj pójść, wiesz?
1: Czemu?
0: No ja muszę widzieć muzykę. Prawda, że może być pięknie?
1: Tańczcie też, bawcie się! Jak się bawicie? Niech was roznosi. Widzicie, po co ja mu potrzebny jestem do tej piosenki? Teledysk mu muszę zrobić.

0: masz jakieś zejście?
1: Mam.
0: Pokaż jakie.
1: We people. Sorry.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na plac na rozdrożu. Marcin Klimkowski realizuje audycję Julia Nowaczyńska. Dzisiaj nie będzie łatwo, będzie nawet bardzo trudno. Myślę, że każdy z nas, z Państwa słuchaczy, ja także i nasi goście, będziemy w głowie mielić to wszystko, co jest właśnie niełatwe. Czy sztuczna inteligencja staje się narzędziem pedofilów? To jest, szanowni państwo, połączenie dwóch chyba najbardziej takich polaryzujących, budzących gniew słów, albo też zastanowienie, bo mówimy dużo o sztucznej inteligencji, a pedofile budzą w nas od razu i to się dzieje. Zatem połączenie tego będzie trudne. Ja nie ukrywam, że ta audycja dzisiejsza, ta godzina też będzie dla mnie trudna. Pokornie podchodzę do tego, co będą Państwo pisali. Pokornie podchodzę do tematu, który dzisiaj poruszamy i do różnych, bardzo różnych jego wątków. Witam gości dzisiejszego programu, ekspertów. Pani Amanda Krać-Batyra, biegła sądowa z zakresu analizy treści CAM. Później wyjaśnię, co ten termin oznacza. Antropolożka i seksuolożka, wiceprezeska Instytutu Antrotech, czyli instytucji wydającej ekspertyzy sądowe. Szkoli policjantów, prokuratorów, występuje na konferencjach, pisze artykuły naukowe. Wszystko na temat problematyki seksualnego wykorzystywania dzieci. Dobry wieczór, Amanda.
3: Dobry wieczór.
2: A oraz dr Mateusz Łabus, badacz zajmujący się m.in. mediami syntetycznymi, deepfake'ami, dezinformacją, AI i cyberbezpieczeństwem. Pracuje w hamburskim Institute for Peace Research and Security Policy, IFSH. Dobry wieczór, Mateusz.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Jesteś też autorem książki. Powiedz, jaki tytuł nosi ta książka?
4: Książka Przed Waszą Erą, o tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na nas, na ludzi i co z nami robi.
2: No właśnie, jak wpływa na ludzi, i dzisiaj wybierzemy jeden wątek, który zresztą w książce, którą Państwu polecam, miał miejsce. Od czego się to wszystko zaczęło? Otóż od takiego nagłówka internetowego, posiadanie wygenerowanej przez AI pornografii dziecięcej jest legalne. Tak brzmiał ten nagłówek. Później okazało się, że to nie do końca jest tak, nie do końca jest wszystko prawdziwe, ale coś stało się na rzeczy. Ja was zapytam najpierw Amandę, co ty poczułaś, jak pojawił się taki nagłówek? Bo wiem, że wpadł ci w oczy.
3: Tak jest. Ja mam zasadniczo kilka problemów z wyżej wymienionym nagłówkiem. A mianowicie, po pierwsze, pornografia dziecięca. I to jest coś, od czego chciałabym zacząć i właśnie nawiązać do tego, o czym mówiłeś, o tym akronimie SISAM, bo tak się to też wymawia. Pornografia dziecięca, my tego już nie używamy. Tak samo specjaliści, jak również mam nadzieję wszyscy inni na świecie też nie powinni tego już używać, z uwagi na to, że pornografia tak naprawdę powinna nam się kojarzyć z biznesem.